Radio Gdańsk. Tak brzmi Pomorze.

już czas. Nie chcę wojny ani łez. Nie patrz na mnie jak zbity pies.

chcę zakończyć to, wracaj do niej. Nie chcę cię. Nie chcę wojny ani łez. Chcę zakończyć to, wracaj.

0: Jejem z Płomierzy.
1: Piotr Lisny, wajujem z Płomierzy. Witam serdecznie, Rycia do słuchani audycji. A dzisiaj gościmy w Izbie Pamięce, Wszechstrzelno. Izbie, jak powsta teraz, niedawno, w tych wstydnych pyramiesącach, ale tak po prywdze pamięć w Strzelnie była odwiedno, bo to tyśnie jej pierwsza izba, ale jej nie da za wiele gdyl, bo je ze mną brunąceśkę. Ja ci w kulti izbę, w kulti pamięce Strzelna chodzyłet. Ze są te klat, można rzeknąć, no bo to zbieranie artefaktów historycznych, wedimków, wszelakich eksponatów, to waj i dzieci po prywdze.
2: No i muszę rzec się, kulturo, tak, kultura i odcieja mój wse łed dziecka. My so baro widzalo, ci idę się tyś chwydzel na różne imprezy i my so baro widzalo, jak ledzy so raza spotykają na różnych imprezach i to towarzystwo i w ogóle zieledze są razem, gadają ze sobą, co smieją dosyć z różnym występem stoiska i w ogóle i to jest tak widzalo już za dziecka, no tak człowiek jak dorastel, te na te później, no po prostu społecznie działo w kulturze. A później, no tak zostało się, w 1980 roku ja był kierownik Domu Kultury w Strzelnie. Później na szczeblu gminy ja działał w 1987 roku aż do emerytury, 6 lat na emeryturze. Także jak to słyszycie, zębem zjadli na kulturze w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo naprawdę była to wielka radość, że człowiek tak mógł wzbudzać w ledzach to, co jest piękne. I jeśli jakby rzec, odnajdować to, co było przód lat i tym siecim, co tak cesiec i uduchawiać, a że strzelamy bardzo bogate tradycje, także je tu nad czym gadać, co pokazować, co przeziewać. No i właśnie, i tym ten cały dorobek kulturalny coś prosiło, żeby zrobić jakiś myl. No i temu też ta Izba Pamięci, pierwsza izba była w 2003 roku, my zrobili, ale w skromniejszym warunkach. Teraz w 2008 roku był generalny remont Domu Kultury i co tu my znaleźli Wiksimyl. No i teraz dzisiaj, gdzie normalnie funkcjonowała, sprawdziły zdarzenia Izba Pamięci.
1: Ale droga do tej Izby Pamięci sprawdzały zdarzenia była długa.
2: Bardzo długo. No, ja bym rzekł, no, nawet 30 lat. Wtedy my, w 1995 roku, i wtedy był dyrektor Centrum Kultury Gminy Puck i przy współpracy, bardzo dobrej współpracy z panią Elżbietą Lewandowską z Muzeum Ziemi Puckiej i my dwoje organizowali na szczeblu gminy konkurs Poznajemy naszą małą ojczyznę dla szkół. I wtedy właśnie dzieci szkolne zbierali różne eksponaty. Zresztą tam było w ramach tego konkursu 5 różnych tematów. I mam szczerze mówiąc zabety, bo to jest ponad 30 lat, ale każdy temat był jakby osobno punktowy i wtedy zaliczała suma punktów. Eksponatów było wtedy bardzo wiele. Strzelno wtedy miało pierwsze miejsce. Pamiętam, miało 500 sit miejsc eksponatów. To było coś bardzo, bardzo ważne i bardzo dobre. A tak szczerze mówiąc, w ten czas jedynym pokłosiem, co jest, to jest w Starzynie, w szkole Izba Regionalna. To jest właśnie ten konkurs. Czyli 31 lat w Starzynie funkcjonuje Izba Regionalna.
1: Widz, jak 30 lat mamy Izba Regionalna w Starzynie, w szkole, tym można zazrzec w jedno, jak so przejedzie konkurs, albo rodno mewa, albo inny kasiepści, w jedno ta Izba jest tym utem, który można zazrzec. No i tak jak we gdyle, później aż do 2003 roku trzeba było dać na ta pierwsza Izba Pamięce w Strzelnie, tu piętro niżej. Izba Pamięce w Strzelno, ale tyś tacim wielkim ceska na księdza Anastazję kręciła.
2: I o trzeba rzec, no ksiądz, bo to jest 1985 roku, Dom Kultury, Wiejski Dom Kultury, miona księdza Anastazję kręciła.
3: Budowniczyła.
2: Po pierwsze, właśnie w 1935 roku było otwarcie domu parafialnego, co dziś jest Dom Kultury. I właśnie ten obiekt, to był dom parafialny w 1935 roku, głównie z inicjatywy i w ogóle głównym organizatorem, inicjatora tej budowy był ksiądz Kręci. I on, no właśnie, był głównym budowniczym, ale jednocześnie Jebeżek on kryt fundamentę pod kultura, kultura duchowa Tivse. I on bardzo wiele organizował życi, także bardzo uaktywnił mieszkańców.
1: I ty się tak ci nurcek poświęcony księdzu Kręcimu.
2: Tak, to jest specjalny nurcek, no bo jemu są należy, to jest nasz patron. To jest webres pana Lewińszczyła z Rydę. To jest taki główny myl. Ta osoba wpływa tym mieszkańcom Strzelna, ta aktywność społeczna, w ogóle artystyczna i nawet gospodarcza. I właściwie my jesteśmy spadkobiercami tego, co robił ksiądz Kręcicz. Także, a to miono tego budynku księdza Kręcicza się rozdzielało też w trudnych warunkach. Wiadomo, jaki był okres, to jest 1985 roku. Ja byłem osobiście, jako kierownik wtedy Domu Kultury, ja byłem osobiście na dywaniku kul dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego i my gadali ze sobą, nie chcę rzec słowo walczyli, ale tam sobie, no, żeby jednak to, żeby to dostać, pisali wiele razy do ministra kultury i sztuki, żegulście, także to było ciężko wywalczone miono. Tyle to, co letko robił, bo teraz to zupełnie nie czas, ale naprawdę to miono było bardzo ciężko wywalczone. I teraz ten patron jest tu na stałe i wszystko, cokolwiek my robimy, jest punkt odniesienia do jego. I on i myśla z niebios.
1: No się ty chcę rzec, że ty musi być dobry dech, księdza Kręcicza nad tym placem.
2: I on tak tyle na nas wzyre, ty właśnie i myśla, że są bardzo cieszy. I my sobie cieszymy, że mamy takiego patrona i że on nas tak dojedna w zon i że tyle my musimy razem. Jak to jest fajnie, jak ledzie tak ze sobą współpracują i tworzą raza taka wspólnota, a i widać, że tyle to się dzieje. I ta izba pamięci my właśnie nas cementować i tak tworzyć taka właśnie wspólnota.
1: Mamy ten plac, ten nurcek poświęcony księdzu Kręcicemu, mamy nurcek poświęcony Spertowi, bo Spert też był bardzo ważny w Strzelnie, mamy nurcek poświęcony Gwiżdżom, Paneśkom, niechternie rzejko, mamy nurcek poświęcony tacimy codniowymi rzeczymi, no i wiele historii Strzelna.
2: Tak, i tu jest właśnie na Tyblecach, i tutaj tu jest właśnie taka historia Strzelna, a więc taki kalendarium, najważniejsi datę z naszej historii, a ty tu jest tak na osi czasu, my to tak nazwale, jest wyszczególnione poszczególne podmioty społeczne, jak funkcjonowale, a więc organizacje społeczne, czuję organizacje społeczne, różne zespoły artystyczne, placówki kultury i to jest wszystko wyszczególnione. Także wzerając na ta tyblica można się dowiedzieć całkowicie, to jest cała analiza historyczna Strzelna. A tym tam myśmy w 2008 roku w ramach turnieju gospodyń wiejskich był taki konkurs na stulecie Polski, był taki konkurs sylwetki Strzelna na stulecie. I tym my mamy teraz sylwetki Strzelna stulecia i tam jest ponad 20 ledzy wyeksponowanych, czyli ich zdjęcia i taci fajne opiski w formie wiersza o ich dziecem. Także my się starali, jak my tylko mogli właśnie wyeksponować ledzy, które tu dziejale i tworzyli ta cała szeroko popojęta kultura.
1: A to wszystko, co my tu widzimy w tej izbie, to są rzeczy, ja ci bele, tu gdzieś zebryny w do domu kultury, czy to są rzeczy, ja ci ledzę dele, przeniosle, jak to wezrza?
2: To znaczy, to wszystko jubele już przed 2003 roku. Także to, co zbierało bardzo długie. Bardzo długie, także jego tak troszkę iść tak co roześlo, ale myś ucalele i to, co się dalo ucalec i te moje ciasne wysić, żeby ta izba powstała. Bo wtedy mam nadzieję, jak ledzę łyzdżą, że to je, ty ledzę dochętna do dywale. Zresztą ja mam tak nadzieję, że my tu mamy specjalnie stolik przygotowany na 10 osób i tu, żeby beleta ci właśnie raza, żeby ledzę jak najwięcej w kameralnym gronie są rozpowiadale, wspominale, my będziemy nagrywale i wszystko będziemy dokumentowale, tak archizowale, czyli my teraz będziemy coraz głębiej zanurzale w nasza kultura.
1: Izbam, gdzie cały czas były temkli, tym, gdzie mógł przechadać, jak to wezrzy.
2: Znaczy to meso tu dogodnym jest dyrektorką Centrum Kultury, panią Wiśniewską. No i wtedy my tu wezrzymy. No ale z jednej strony u tym, którym w jakimś czasie, ale z drugiej strony, no to tak się myli muzeum i tu trzeba zrobić trochę sprawy badawcze, tak jak je gadanie, czyli różne analizy, różne tam, no po prostu, tu jest wiele roboty. To jest tak się myli wiejskie muzeum. I jak dokładnie dla mnie, bo mu trzeba pracę, napisanie dyplomowe, uszczelnie, także lubię w takich sprawach. I dla mnie to jest tak się myli laboratorium społeczne. I tu my musimy analizować wzluź i wszerz cała nasza historia, cała nasze dziejanie. I myślę, że ledzy są w to wluncio. W ogóle je by chciel, żeby tu była jakaś grupka ledzy, żeby razem współpracowali i żeby to było taki nasz wspólny. I by nigdy nie chcę, żeby jakaś jedna grupa coś zawłaszczała. To jest dziedzictwo wszystkich mieszkańców Strzelna i niech są wszyscy pójdzi z mieszkańców Strzelna, są mleciec, dziedzica tyłe miejsca i po prostu, żeby są jak najlepiej czuć. Żeby ta izba nas lunciela, a nie dzelela.
4: Dzisiaj w programie Jojem z Płomezi, bel to już wszystko. Piotr Lisnewa, Bóg zaplac, a do uciecy.
0: Jejem z Płomezi.

0: Ogłoszenia.
1: Termy Uniejów zapraszają na wielkie otwarcie i dzień pełen atrakcji z dużym koncertem. Ogród wodny, laboratorium zabawy i nauki, kolejki wodne Flume Ride, tor dla jeepów i wiele innych. Startujemy 16 maja o 17.
0: Ogłoszenia.
2: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
3: Na radiowym zegarze minęła 6, jest sobota, 2 dzień maja.
4: Radio Gdańsk.
0: Wiadomości.
3: Tomasz Klinger. W całym kraju odbędą się dziś uroczystości związane ze świętem flagi. Pod biało-czerwoną zgromadzą się także mieszkańcy Pomorza.
5: Na Kościerskim Rynku o 11 z Radiem Gdańsk będziemy przekazywać naszym mieszkańcom flagi narodowe.
3: Działacze Młodej Lewicy wystosowali apel do pomorskich samorządów o likwidację bezpłatnych praktyk i staży.
6: Projekt ministerstwa zakłada obowiązek wynagradzania praktykantów i stażystów.
3: Spółka Szpitale Tczewskie zbuduje za 30 milionów złotych nowy zakład opiekuńczo-leczniczy.
7: Kupiliśmy działkę na ulicy Targowej, chcemy zbudować zakład opiekuńczo-leczniczy.
3: Koniec współpracy Lechii Gdańsk z Zonda Krypto. Klub rozpoczął procedurę wypowiedzenia umowy. W Polsce przypada dzisiaj Dzień Flagi, święto ustanowione uchwałą Sejmu w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości, a także symbolach narodowych. Wybór dnia nie był przypadkowy i ma uzasadnienie historyczne, bo właśnie 2 maja w 1945 roku polscy żołnierze z 1. Dywizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa w Berlinie. Zdobywając stolicę hitlerowskich Niemiec, przyczynili się do zakończenia działań wojennych w Europie. Inicjatorem zawieszenia polskiej flagi na kolumnie zwycięstwa był porucznik Mikołaj Troicki. Jego wspomnienia, nagrane w 1965 roku, zachowały się w archiwach Polskiego Radia.
8: Kiedy weszliśmy na tą kolumnę, podałem chłopcom komendę. Baczność przypadło nam w udziale w imieniu narodu polskiego zawiesić nasz nieśmiertelny sztandar. Na gruzach Berlina, na gruzach pychy hitlerowskiej spocznij. Podałem wówczas komendę, żeby kapral Karpowicz wywiesił sztandar. Sztandar polski zawisł.
3: W całym kraju odbędą się dziś uroczystości związane ze świętem flagi. Podobnie będzie także w naszym regionie, w Kościerzynie i w Kartuzach. Dziennikarze i pracownicy Radia Gdańsk rozdadzą mieszkańcom i gościom biało-czerwoną. Na wydarzenie zaprasza zastępca burmistrza Kościerzyny Tomasz Szala.
5: Na Kościerskim Rynku o 11 odbędzie się dzień z biało-czerwoną flagą z Radiem Gdańsk. Tutaj będziemy przekazywać naszym mieszkańcom flagi narodowe. No staramy się jak co roku zrobić, aby ta kościerska majówka była czasem wspólnego świętowania, radości i dumy narodowej.
3: A my to wyjątkowe wydarzenie będziemy relacjonować na antenie Radia Gdańsk.
0: Radio Gdańsk, w centrum wydarzeń.
3: Zakazania bezpłatnych praktyk i staży w urzędach miasta Wejherowa, Rumi, Redy, a także w starostwie powiatowym w Wejherowie oczekuje Młoda Lewica. Działacze tego ugrupowania wystosowali do tych jednostek oficjalny apel w tej sprawie. Liczymy także, że ten problem rozwiąże ustawa, mówi Anna Wardak, przewodnicząca Rady Krajowej Młodej Lewicy.
6: Projekt ministerstwa zakłada obowiązek wynagradzania praktykantów i stażystów na poziomie około 35% przeciętnego wynagrodzenia, ale też wprowadza na przykład limit, jeśli chodzi o praktyki i staż, do 6 miesięcy po to, żeby uniknąć zastępowania etatów stażami, czy chociażby taką podstawową gwarancję umowy dla stażysty i praktykanta, ochrona, jeśli chodzi o na przykład prawo pracy. Stażysta teraz będzie miał możliwość wzięcia konkretnych dni wolnych za przepracowanie miesiące stażu.
3: Projekt ustawy został skierowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do konsultacji społecznych. 30 milionów złotych, tyle ma kosztować nowy zakład opiekuńczo-leczniczy szpitali tczewskich. Jest już pozwolenie na jego budowę i projekt. Chcielibyśmy zakończyć budowę w czerwcu przyszłego roku, mówi Maciej Bileński, prezes spółki.
7: 2 lata temu kupiliśmy działkę na ulicy Targowej, ma ponad hektar i na tej działce chcemy zbudować zakład opiekuńczo-leczniczy. To będzie parterowa, nowoczesna placówka na 108 łóżek. Jak można zaobserwować zarówno w województwie pomorskim, jak i w całej Polsce, tych placówek jest zbyt mało. Natężenie łóżek na ilość mieszkańców jest w pomorskim chyba jedno z najgorszych.
3: Do tej pory szpitale tczewskie mają w swoich zasobach 25 łóżek w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Trzewie i 50 w placówce w Gniewie. Stany Zjednoczone wycofują 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, ogłosiły amerykańskie władze. Rzecznik prasowy Pentagonu Sean Parnell przekazał, że stanie się to najpóźniej w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Administracja Donalda Trumpa w ostatnim czasie wielokrotnie krytykowała NATO za brak wsparcia dla działań USA i Izraela w konflikcie z Iranem. Chodziło m.in. o to, że państwa sojuszu nie wysłały swoich sił morskich, które mogłyby pomóc w zabezpieczaniu i otwarciu cieśniny Ormus. W Niemczech stacjonuje w tej chwili około 37 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Dodatkowo Waszyngton ostrzegł europejskich sojuszników, w tym Wielką Brytanię, Polskę, Litwę i Estonię, że muszą liczyć się z długimi opóźnieniami w dostawach amerykańskiej broni. Jako powód podano, że Stany Zjednoczone starają się uzupełnić zapasy uszczuplone wskutek wojny z Iranem.
0: Sport w Radiu Gdańsk.
3: Lechia Gdańsk ogłosiła zakończenie współpracy z giełdą kryptowalutową Zonda Krypto. Powodem rozwiązania umowy są problemy z wypłatami pieniędzy dla klientów tej giełdy. Szczegóły sprawy zna Karol Pius.
9: Klub z Trójmiasta rozpoczął procedurę kończącą współpracę z giełdą kryptowalut. Zonda Krypto wiązała się z Lechią od sierpnia ubiegłego roku. W styczniu firma została sponsorem głównym gdańskich piłkarzy. Relacje obu stron układały się pozytywnie, aż do momentu, kiedy klienci giełdy zaczęli zgłaszać problemy z wypłatami środków. W czwartek logo Zondy Krypto zniknęło ze strony internetowej i mediów społecznościowych gdańskiego klubu. Zakończenie współpracy ma charakter natychmiastowy. Decyzja sprawia, że w poniedziałkowym meczu Lechii z Radomiakiem gdańszczanie zagrają w koszulkach pozbawionych loga Zondy Krypto. Dodajmy, że Lechia nie jest jedynym klubem, który zakończył współpracę z giełdą kryptowalutową. Wcześniej uczyniły to Ekstraklasowe Raków Częstochowa, GKS Katowice, Pogoń Szczecin, Pierwszoligowa Wieczysta Kraków czy koszykarskie Dziki Warszawa.
3: Pierwszy gwizdek w poniedziałkowym meczu Lechii Gdańsk w Radomiu wybrzmi o 19:00. Spotkanie zamknie 31. serię gier piłkarskiej Ekstraklasy.
10: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Lokum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
3: A pogodę w regionie kształtuje układ wyżowy na Pomorzu. Od wczoraj napływa masa ciepłego powietrza. To jest jeszcze chłodny poranek w naszym regionie. Teraz na pomorskich termometrach od 3 stopni w Łebie i Ustce do 8 stopni w Elblągu, Gdyni i

0: Kwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl.
1: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
2: Dzień dobry, Radio Gdańsk.

0: Wielokulturowe Pomorze.
1: Wielokulturowe Pomorze, czas zacząć. Dziś gościem audycji jest ksiądz Ireneusz Bratke, proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Witam serdecznie, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, dzień dobry, pozdrawiam radiosłuchaczy Radia Gdańsk.
1: Ja tylko dodam, że Bazylika Mariacka ma wyjątkową patronkę, Świętszą Marię Pannę.
2: No tak, to już się stało, że gdańszczanie, kiedy postanowili wybudować nowy kościół na terenie głównego miasta Gdańska, to podtrzymali tytuł, czyli dedykowany kościół jest Najświętszej Marii Pannie.
1: I w centrum, jak wchodzimy do świątyni, to nie możemy jej nie zauważyć.
2: To prawda, że w ołtarzu głównym mamy wizerunek koronacji Najświętszej Marii Panny. Bardzo piękne dzieło, piękna stęcerka z początku XVI wieku. Także to rzeczywiście rzuca się w oczy, tym bardziej, że on no, tak dotyka nas bardzo mocno swoją złotą szatą. Fakt, że gdyby te elementy, które zostały w pewnym momencie no, przez gdańszczan przetopione na środki na wojnę, a były przedstawiały one figurki świętych, które były wykonane ze srebra, a także były pięknie polichromowane, no gdyby one były...
1: To byłoby inaczej zupełnie.
2: Trochę by ten wizerunek tego złota, które dominuje w tym ołtarzu, inaczej by się przedstawił.
1: Ale wyobraźnia by tak nie pracowała może?
2: No prawdopodobnie. No dzisiaj, kiedy mamy świątynię całą białą i te elementy złote, no one w pewnym sensie no, tworzą jakiś tam klimat. Choć kiedy spogląda się na boczne kaplice, gdzie zachowały się dawne malowidła ścienne, no to widać, że rzeczywiście ta świątynia niczym nie odstała.

0: wała tym jej równym bazyliką w Europie.
1: Dzisiaj chciałbym porozmawiać trochę o świętowaniu, ale też właśnie ten czas, w którym jesteśmy, 2 maja, to czas, kiedy przyjeżdżamy z Polski, chcemy zobaczyć różne miejsca wyjątkowe i na pewno bardzo dużo ludzi odwiedza i w tych dniach będzie odwiedzać Bazylikę Mariacką, również jutrzejszy dzień, 3 maja, wczoraj 1 maja. No tak się akurat ułożyło, że mamy ten czas wolny, weekendowy, trochę przedłużony, więc tym bardziej gości do Gdańska zjechało bardzo dużo i Bazylikę, zresztą chyba w ostatnich latach Bazylikę odwiedza coraz więcej osób i przygląda się tym zmianom.
0: Nasze kamery liczą.
1: A, liczą.
0: Liczą nasze kamery.
1: I
0: w ubiegłym roku tych wchodzących do bazyliki było 1 253 000 osób.
1: Szkoda, że nie podają skąd przyjeżdżają ludzie.
0: No, to są w dużej mierze na pewno gdańszczanie, ale też cała masa turystów. Na mapie Gdańska, korona Gdańska, jaką jest Bazylika Mariacka, rzeczywiście jest takim stałym punktem. Tym bardziej, że ten zegar astronomiczny, który stał się taką atrakcją, kiedy na powrót w pełni został uruchomiony, to jest to stały punkt odwiedzin wszystkich grup turystycznych. Sam się nie mogę czasami nadziwić, ile to osób przychodzi na te 6, właściwie 7-minutowe show, które się odbywa, kiedy Adam i Ewa zwiastują, że zbliża się południe. No i wtedy te figury wychodzące w asyście muzyki, która została specjalnie przygotowana, to wszystko robi coś wyjątkowego.
1: Ale gdy odwiedzamy różne miasta europejskie, światowe, również wchodzimy do świątyń, przeróżnych świątyń, mniej lub bardziej wypełnionych, mniej lub bardziej wypełnionych również dziełami, to ludzie się jedni modlą, inni się przyglądają. W Bazylice Mariackiej ludzie przychodzą, żeby zobaczyć, ale też żeby się pomodlić. A ku temu jest szczególna okazja, bo są nowe ławki.
0: No nasza pobożność tutaj, ta polska, można by powiedzieć bardzo taka północna, koncentruje się wokół ławek. To nie wyobrażamy sobie, że wchodzimy do kościoła i nie ma ławek.
1: No bo
0: choć mieliśmy,
1: taką
0: pokusę, kiedy prowadzony był remont posadzki na Wygłównej i ona była zupełnie pusta i kiedy posadzka została odrestaurowana, jeszcze nie było ławek, to pojawiło się takie pragnienie, a jak ona cudownie wygląda, gdyby tak została.
1: I sama przestrzeń taka bez ławek?
0: No byłaby bardzo ładna, bo w tym momencie mielibyśmy taki sam widok, jaki mamy w Rzymie, w bazylikach rzymskich. Oczywiście jednak na nabożeństwa ludzie chcą przysiąść, a krzesło jest niewystarczające. Nasza pobożność jest skoncentrowana wokół tego, że chcemy usiąść w stabilnej ławce, oprzeć się, przyklęknąć i te swoje własne modlitwy odmawiać.
1: Tak, skupiliśmy się na Bazylice Mariackiej, ale dlatego również, bo w niej, w tej świątyni, oprócz tego, co powiedzieliśmy na początku, ten główny ołtarz poświęcony Matce Bożej, ale tych takich elementów maryjnych w samej Bazylice jest dużo więcej. Można je zobaczyć.
0: Tak,
1: Pietę
0: to
1: Gdańską,
0: prawda, to
1: ale
0: prawda.
1: Nie tylko.
0: Tym bardziej, że nasza pobożność polska jest pobożnością maryjną, i mamy te różne wizerunki Matki Bożej, które często wiążą się z miejscami dla nas ważnymi. Do nich szczególne nabożeństwo. I tak, kiedy nowi gdańszczanie po II wojnie światowej, którzy przybyli do Gdańska, to przywieźli oczywiście Matkę Bożą Ostrobramską, bo bardzo znaczna grupa gdańszczan, która przybyła tutaj po II wojnie światowej, pochodzi z tamtych terenów. Stąd też mamy wizerunek Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy. Bazylika nie byłaby polską bazyliką, gdyby nie było wizerunku Czarnej Madonny. A więc mamy Czarną Madonnę. No, jak sobie wyobrazić Matkę Bożą, Kościół Matki Bożej bez figurki Pani Fatimskiej? Jak sobie wyobrazić te różnego rodzaju epitafia przypominające martyrologię ostatniej wojny, gdyby nie było Matki Bożej Kozielskiej, która tak bardzo mocno związana jest z Katyniem i z tym strasznym mordem na polskich oficerach i urzędnikach? Jak sobie wyobrazić, żeby nie było w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy? No i można by tak było te wizerunki mnożyć. A Gdańsk ma jeszcze jedną szczególną wizerunek, figurę, piękną Madonnę Gdańską z 1410 roku, kamienna rzeźba, przepiękna, która naprawdę cieszy się ogromnym nabożeństwem. Każdego dnia można zobaczyć tam osoby klęczące, modlące się, palące świeczki w konkretnych własnych intencjach.
1: Ja tak się zastanawiam, czy ta pobożność maryjna, o której się od lat mówi przecież, jedni trochę z tego, nawet są tacy, którzy szydzą. Proszę mi wybaczyć za to słowo, ale tak jest, taka jest prawda. Ta rzeczywistość
0: jest
1: inna.
0: Zarzucają nam, że my bardziej czcimy Maryję niż Jezusa, że Bóg jest u nas na drugim miejscu, a na pierwszym miejscu jest Maryja, ale przez Maryję do Jezusa i to jest naturalna droga dla nas. I w takiej pobożności zostaliśmy wychowani i ona u nas niczego nie przysłania, wprost przeciwnie. Te słowa, które zostały wypowiedziane i zapisane na kartach Ewangelii, zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie, one są zawsze obecne w naszej pobożności. I jeżeli my faktycznie zwracamy się do Matki Bożej, to szukamy u niej orędownictwa i ona nam nikogo nie przesłania.
1: Jak rozmawiamy, można powiedzieć wewnątrz, bo dzięki proboszczowi Bazyliki Mariackiej prawie czuję, że jesteśmy nie w studiu Radia Gdańsk, tylko wewnątrz świątyni.
0: Warto być nie tylko w przenośni. Zapraszam do Kościoła Mariackiego.
1: Właśnie chciałem do tego nawiązać.
0: Codziennie otwarty i tu nie dość informacji. Od godziny 8 rano do godziny 17:30 można zwiedzać, modlić się. Mamy miejsce i na modlitwę, i wyznaczone, jakim jest Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu, ale mamy również te miejsca takiej intymnej modlitwy, gdzie można przysiąść w tych tak zwanych ławkach i wpatrując się czy to w ołtarz główny, czy w wizerunek choćby pięknej Madonny Gdańskiej, czy też Pani Ostrobramskiej, modlić się i zanosić do Boga własne intencje.
1: Właśnie, bo chciałem powiedzieć, że Bazylika Mariacka jest tak pojemnym obiektem sakralnym, że i można znaleźć czas na to, żeby podjąć refleksję nad dziełami sztuki. Można przejść, obejrzeć nieboskłon, wręcz kierując swój wzrok i umysł w stronę nieba. Można wejść do kaplicy adoracji w ciszy zupełnej i kontemplować. Jest przestrzeni dla każdego, kto potrzebuje jakiegoś zatrzymania, ale to też jest miejsce takiego patriotycznego zwrócenia się. Tutaj ksiądz wspomniał o wizerunkach Matki Bożej i też tych patriotycznych wizerunkach, bo to też jest miejsce, które przyciąga ludzi i środowiska, które chcą się tutaj spotykać, bo chcą oddać nie tylko cześć Bogu i Matce Bożej, ale też odnieść się do tych historycznych momentów naszych, ważnych momentów w życiu naszego kraju.
0: Rzeczywiście na mapie tych patriotycznych uroczystości, wcześniej jeszcze naznaczonych z walką o niepodległość, bo kiedy cofniemy się do końca lat 50., początku lat 60. i 70., to wtedy rzeczywiście te spotkania, które odbywały się najpierw przy pomniku Jana III Sobieskiego, a kończyły się przeganianiem przez milicję obywatelską, kończyły się najczęściej w Kościele Mariackim, gdzie pod osłoną kościoła znajdowało się bezpieczeństwo. To również w Kościele Mariackim te nabożeństwa patriotyczne, czy to 3 maja, czy 11 listopada, one zawsze się odbywały. I tutaj trzeba wspomnieć księdza Józefa Zator-Przytockiego, który głosił bardzo płomienne kazania. I one tak naprawdę dodawały ludziom walczącym o wolność wtedy i niepodległość naszej ojczyzny, dawały dużo takiego duchowego wzmocnienia. A jeżeli znowu mówimy o Matce Bożej i jej wizerunku, to przecież Ruch Młodej Polski przed wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej, to dziewczyny z tego ruchu, które kibicowały i trzymały mocno kciuki nie tylko, ale modliły się za swoich braci, mężów, kolegów, to tam trwali przed ołtarzem Matki Bożej Ostrobramskiej na modlitwie, modląc się, aby im siły, wiary nie zabrakło w tej walce, którą młodopolacy podejmowali właśnie walcząc o niepodległość.
1: Jak mówimy o patriotyzmie, to w jakiś naturalny sposób dzisiaj dzień flagi, więc też w świątyni flaga.
0: Flaga, jedna z większych w Gdańsku. Kiedy wchodzimy do Kościoła Mariackiego, to na głównym oknie, który jest na wieży, mamy bardzo długą, 6-metrową flagę biało-czerwoną. Dbamy o to, aby ona była. Czasami jest zamieniana przez flagę gdańską, ale większość dni to jest flaga biało-czerwona. Ona przypomina nam o polskości tego miejsca. Tak jak dzwon, który mamy na ten duży dzwon Kościoła Mariackiego, on też jest właśnie dedykowany. Powrót do macierzy. Powrót Gdańska do macierzy, a więc tutaj to jest To są te takie bardzo ważne akcenty, czasami na inne zwracamy uwagi, a myślę, że dobrze, że one są. Również w Kościele Mariackim mamy na stałe stojące trzy biało-czerwone flagi. Jedna przy ołtarzu głównym, jedna w kaplicy adoracji, a trzecia przy pomniku smoleńskim upamiętniającym ten wielki dramat, gdzie zginęli Polacy lecąc do Katynia.
1: Te majowe dni w Polsce łączą tradycję patriotyczną z religijną, obejmując te święta, pierwszy, drugi, trzeci. Myślę, że ten w ogóle maj w tradycji polskiej jest wyjątkowy, nie tylko przez to świętowanie z Matką Bożą, ale tak naprawdę takimi odniesieniami, wzniesieniami również, które są w każdym czasie ważne, czy jakoś szczególnie ten moment patriotycznego zastanowienia się, zadumy jest dziś ważny dla nas.
0: Najpierw może o tym maju, który... A maj to majówka, a majówka to po prostu nabożeństwo majowe i ono się odbywać będzie, już się rozpoczęło właściwie w wielu miejscach naszej ojczyzny i to nie tylko w kościołach, nie tylko w domach prywatnych, ale przy kaplicach, przy przydrożnych krzyżach spotykają się ludzie, aby śpiewać lub odmawiać litanię loretańską.
1: I to wciąż jest żywe, paradoksalnie.
0: I jeżeli przejedziemy się tymi mniejszymi miejscowościami, gdzie nie pędzimy jakąś tam drogą szybkiego ruchu, to w godzinach popołudniowych zauważamy mniejsze, większe grupki osób, które stają do modlitwy. I to jest po prostu piękne. To tym bardziej, że to jest z jednej strony przejaw wiary, ale z drugiej strony też i przejaw nadziei, że ta modlitwa zanoszona w różnych sprawach, ale najczęściej jest to w sprawach takich bardzo trudnych, jakim jest zdrowie, jakim jest pokój na świecie, jakim jest pewien dobrobyt potrzebny. No, to są te intencje, które towarzyszą i dlatego ja uważam, że maj, niezależnie od tego, jaką mamy propagandę antymaryjną, że to nie do końca może licuje, bo za dużo tej pobożności on jednak odgrywa bardzo ważną rolę i ta pobożność taka ludowa, prosta, to jest chyba najsilniejsza i dlatego Bogu niech będą dzięki. Zresztą każdy z nas pewnie z takiej wiary domowej, ludowej, prostej wyrósł i ją w sobie mniej lub bardziej starannie pielęgnuje. Ja cenię sobie to dziedzictwo, które dostałem z domu. I myślę, że wielu jest takich, którzy właśnie w sposób szczególny to cenią. I to jest ten tak zwany najcenniejszy skarb, który trzymamy gdzieś głęboko. A patriotyzm bardzo mocno wiąże się oczywiście z tym, bo przecież Maryja to królowa Polski. I ten tytuł, który w odpowiedzi na prośbę biskupów został dany Polakom jako uroczystość osobna, upamiętniać ma właśnie Konstytucję 3 maja. Mimo, że królowa Polski obwołana przez śluby Jana Kazimierza, to jednak dzień, w którym w sposób szczególny ją czcimy, to jest dzień patriotyczny, ważny dla Polaków, ustanowienie Konstytucji 3 maja. I dlatego Ojciec Święty wyznaczył ten dzień na obchody właśnie Maryi z jej tytułem Królowa Polski. I to są bardzo mocno ze sobą związane sprawy. Zresztą Polacy zawsze byli ludźmi, dla których wiara, wierność Bogu wiązały się z tym, co zresztą pisali na swoich sztandarach. Co prawda dzisiaj już zauważyłem, że niektóre sztandary nowe tego nie mają, ale Bóg, honor, ojczyzna. One zawsze były obecne, te trzy słowa. Bóg, honor, ojczyzna. No dzisiaj już nie, tak zwane nowe podejście czasami tego Boga wyrzuca z tych sztandarów, nie wiem, jakby przeszkadzał, ale to on stanowi siłę motywacji, kiedy przychodzi bronić ojczyzny, kiedy przychodzi o nią walczyć. Ta argumentacja duchowa jest bardzo ważna i nie możemy o tym zapominać. Ta podbudowa jest tak istotna, że bez niej, chciałoby się powiedzieć, to nie moja sprawa, ale kiedy to jest wszystko oparte o wiarę, to ma głębokie uzasadnienie.
1: Zachęcał do odwiedzenia również Bazyliki Mariackiej proboszcz ksiądz Ireneusz Bratkę, ale zachęcał do tego, żebyśmy patrzyli na tą rzeczywistość naszego kraju z kilku perspektyw.
0: A jeszcze jedno, jeżeli można. Myślę, że warto, abyśmy spróbowali wrócić zawsze do swoich korzeni. I być może to nabożeństwo majowe z dziecięcych lat, być może powtórka dzisiaj, kiedy przemierzam różne obszary, zatrzymać się, przysiąść do tych, którzy się tam modlą, może stanowić swego rodzaju bardzo dobre lekarstwo na różnego rodzaju wątpliwości i beznadzieje, które czasami się wkradają do naszej rzeczywistości. I dlatego do tego zachęcam i niech to będzie taka recepta, którą ja jako ksiądz chcę podać sobie i wszystkim, którzy mnie ewentualnie słuchają.
1: Bardzo dziękuję za tą receptę i pamiętajmy, że jak będziemy bezpiecznie oczywiście jeździli po naszym kraju w tych dniach, to zjeżdżajmy z tych głównych tras, żeby zobaczyć właśnie to, co dzieje się na małych
0: piękna
1: wioskach.
0: Piękna to nasza ojczyzna jest. Ona jest naprawdę cudowna.
1: Pod warunkiem, że nie będziemy jeździli tylko autostradami.
0: No ale to jest jedna sprawa. Poza tym, jeżeli będziemy jeździli zgodnie z przepisami, czyli te nie więcej niż 50 na godzinę, to na pewno zauważymy dużo
1: więcej
0: piękna, które jest wokoło.
1: Zatrzymujmy się czasami, właśnie podejmujmy refleksję i podnośmy głowę trochę wyżej niż tylko na poziom naszego wzroku, bo tam u góry jest dużo ciekawiej. Bardzo dziękuję za to spotkanie dzisiaj.
0: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia i do zobaczenia w Kościele Mariackim.
2: Wielokulturowe Pomorze. Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.

0: nad rozlewiskiem.
1: Mateusz Czerwiński, dzień dobry. Absolutnie nie trzeba jechać na drugi koniec Polski, żeby przeżyć prawdziwą wodną przygodę. Wystarczy ruszyć na przykład na Żuławy. Wielkimi krokami zbliża się lato, a to oznacza, że turyści znów ruszą na poszukiwania najciekawszych tras, noclegów, atrakcji, pomysłów na wakacje, po prostu inne niż wszystkie. A skoro o oryginalnych pomysłach mowa, no to dziś w ramach kolejnego odcinka z cyklu Nad Rozlewiskiem zanurzymy się w temat pętli żuławskiej. Ja myślę, że to nie tylko sieć takich szlaków wodnych, ale to prawdziwe, pływające dosłownie laboratorium historii, przyrody, techniki. Poopowiadamy Państwu o śluzach, o mostach, o housebotach, no i o widokach, które po prostu wyrywają z butów i które zobaczyć można właśnie z perspektywy wody. A o tym wszystkim porozmawiam z Anną Milarską ze Stowarzyszenia Żuławy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Na początek w ogóle powiedzmy, cóż to jest za termin, ta pętla żuławska. Jeszcze jakiś czas temu, kiedy powstawał taki projekt, no to chyba dobre naście lat temu, Unia Europejska się w to zaangażowała, województwo pomorskie się w to zaangażowało, czy w zasadzie samorząd województwa pomorskiego. Teraz trochę inna forma z tego powstała.
2: Pętla żuławska to jest szlak wodny, który liczy 303 kilometry i rzeczywiście pierwotnie był to projekt unijny zainicjowany przez tak naprawdę dwa województwa, ponieważ włączyło się do tego również województwo warmińsko-mazurskie, kiedy powstała sieć przystani żeglarskich właśnie na szlaku pętli żuławskiej. Te przystanie powstają nadal, ponieważ województwo pomorskie nadal prowadzi przedsięwzięcie strategiczne, które polega na rozbudowie i budowie nowych przystani. Natomiast już w tym pierwotnej wersji powstała sieć przystani, które zapraszają turystów właśnie na szlaku pętli żuławskiej. Dzisiaj pętla żuławska to jest tak naprawdę jeden z wiodących produktów turystycznych województwa pomorskiego. To jest coś więcej niż same przystanie, dlatego że stworzony w ten sposób szlak pozwala na zwiedzanie Żuław od trochę innej strony, czyli od strony wody.
1: Dokładnie tak. Z żadnej innej perspektywy tych Żuław właśnie w taki sposób nie obejrzymy. Zdradźmy, uchylmy słuchaczom rąbka tajemnicy, gdzie my się w ogóle znajdujemy. Nowy Dwór Gdański, chyba można powiedzieć stolica czy siedziba pętli żuławskiej. Maszerujemy wzdłuż bulwaru, właśnie wzdłuż Tugi, stąd też te odgłosy, rowerki jeżdżące, dzieciaki krzyczą i tak dalej, i tak dalej.
2: Tak, jesteśmy w bardzo malowniczym miejscu w sercu Nowego Dworu. Tutaj rzeczywiście ta rzeka wchodzi coraz bardziej w miasto, a to właśnie dzięki temu, że kilka lat temu został zagospodarowany bulwar, który dzisiaj pełni funkcję spacerową. Jest też tor rowerowo-wrotkowy, więc bardzo ciekawe miejsce do spędzania wolnego czasu. Ale tutaj również mamy dwie przystanie kajakowe oraz nowo wybudowaną przystań żeglarską, więc również turystyka wodna do Nowego Dworu tak naprawdę można powiedzieć zawitała od dłuższego czasu, ponieważ w ramach jednego z projektów unijnych udało się uruchomić most zwodzony, który pozwolił na wpływanie do samego miasta.
1: Sama Tuga pani mówi, natomiast podeprę się notatkami, bo takowe mam przy sobie. Mamy tak, Martwa Wisła, Wisła, Wisła Królewiecka, Nogat, Wisła Śmiała, Kanał Jagielloński. Jakby to wszystko jest taki system naczyń połączonych, tego jest bardzo dużo. To ile tych kilometrów można tutaj nastukać na pętli żuławskiej?
2: Rzeczywiście takim naszym, powiedzmy, chwytem marketingowym są te 303 kilometry i jest to rzeczywiście sieć rzek, kanałów, jak również Zalewu Wiślanego, bo do pętli żuławskiej należą wody Zalewu Wiślanego. Rzeczywiście długi szlak, natomiast on jest bardzo zróżnicowany i tak jak teraz jesteśmy nad Tugą, jest to spokojna, leniwa rzeka, która w ciągu wakacji zarasta na zielono, więc tworzy no tutaj takie bardzo malownicze kobierce. Natomiast bardzo leniwa, bardzo spokojna, dosyć wąska i to jest jedna z odnóg, powiedzmy, pętli żuławskiej. Mamy szerokie rzeki, takie jak właśnie Wisła, która prowadzi od Białej Góry aż do Ujścia. No i to jest już rzeczywiście mimo płyci tą rzekę czuć, ona jest szeroka, ona jest duża. Mamy Nogat, mamy Szkarpawę, czyli trochę mniejsze rzeki, no i dość wymagający, jeżeli chodzi o żeglarstwo, Zalew Wiślany. Więc tak naprawdę na pętli każdy znajdzie miejsce dla siebie. Zarówno wytrawny żeglarz, i tutaj polecamy pozmagać się trochę z krótkimi falami na Zalewie Wiślanym, jak i taki, który zaczyna chociażby z poziomu kajaka.
1: No właśnie o to chciałem dopytać, czy to jest aby na pewno szlak dla każdego? Już pani powiedziała, że tak, ale zastanawiam się, no bo z jednej strony mamy bardzo taki delikatny, spokojny nurt, natomiast chyba aż takiego, nie wiem, jak na brdzie czy na słupi, raczej tu nie znajdziemy. Natomiast abstrahując od tego, czy to jest miejsce dla ekstremalnych kajakarzy, bo pewnie nie, to jest to na pewno coś wyjątkowego, jakby sama pętla Żuławska, no bo z jednej strony my się znajdujemy teraz w mieście, ale z drugiej strony możemy popłynąć do zupełnie dzikiego, wręcz dziewiczego miejsca. Taki ciekawy dysonans w tym wszystkim.
2: Tak, na pętli Żuławskiej mamy Gdańsk, mamy Elbląg, czyli tak naprawdę największe ośrodki, jeżeli chodzi o miasta. Również Nowy Dwór, również Malbork. Natomiast są takie miejsca na pętli Żuławskiej, gdzie praktycznie możemy płynąć cały dzień i widzieć tylko pola i bardzo bogate ptactwo, które tutaj mamy. Także rzeczywiście jest to dla każdego. Pętla jest nie bez powodu tak nazwana, ponieważ rzeki mają na tyle spokojny nurt, że nawet kajakiem można pływać właściwie w każdą stronę. Jeżeli to nie jest Wisła, to praktycznie możemy wypłynąć z jednego miejsca i wpłynąć do tego samego miejsca, robiąc pętlę albo w jedną, albo w drugą stronę. Więc jest to dosyć ciekawe. Na pewno dużo inne niż rzeki, na przykład na Kaszubach, gdzie ten spływ jest tylko jednostronny. U nas nurt pozwala na to, żeby płynąć zarówno w górę, jak i w dół rzeki.
1: W naturalny sposób wywołała pani kwestie przyrodnicze w tym wszystkim. Ja spoglądam właśnie na kaczuszkę. Myślę, że oprócz kaczek krzyżówek, które raczej w mieście bardziej zobaczymy, to ta przyroda jest zdecydowanie bardziej różnorodna.
2: Tak, mówi się, że pływanie po pętli to trochę tak jak ptasie safari. Rzeczywiście płynąc czy Szkarpawą, czy na przykład Nogatem, można być tak blisko całej gamy najróżniejszych ptaków. To są czaple białe, czaple siwe, perkozy, zupełnie nieprawdopodobni nurkowie, łabędzie właściwie na porządku dziennym, mnóstwo różnych odmian kaczek, również tych takich bardzo niespotykanych. Dlaczego safari? Dlatego, że płynąc zupełnie niespiesznie, takim housebotem, który nie wytwarza dużej fali, nie ma głośnego silnika, jesteśmy tak blisko tego świata, że praktycznie wychylając rękę możemy go dotknąć. Mało tego, w zależności od tego, jaką porę roku wybierzemy, czyli na przykład tak jak teraz zbliża się czerwiec, będą to malutkie kuleczki, które gdzieś tam śpiesznie płyną za mamą, to płynąc już we wrześniu będziemy widzieć praktycznie dorosłe ptaki, więc jakby za każdym razem można odkrywać nowe na pętli.
1: A Zalew Wiślany też do pętli Żuławskiej zaliczymy?
2: Tak.
1: Tam z kolei chyba kormorany królują.
2: Tak, kormorany, tak. Nawet je widać gdzieś przy rzekach. Jeżeli chodzi o Zalew Wiślany, również należy do pętli. Tam z kolei pojawia się takie dosyć ciekawe zjawisko. My to nazywamy ptasią wyspą. Tam z kolei gromadzi się tak dużo łabędzi, że płynąc gdzieś tam z daleka rzeczywiście widać tak, jakby to była biała wyspa, która no gdzieś tam w pewnym momencie na przykład podrywa się do góry. Więc naprawdę niezapomniane wrażenia.
1: Mówi pani houseboat, zdecydowanie to jest fajna atrakcja, sam kiedyś korzystałem. Właśnie z tej perspektywy, no jest to zupełnie inna wycieczka. Trochę jakby się no, pływającym domem podróżowało. I pamiętam naszą podróż przez jezioro Druzno. I ja miałem okazję dojrzeć, tak mi się przynajmniej wydawało, bielika. Czy to jest możliwe?
2: Tak, jest to możliwe. Przy ujściu rzeki Elbląg bieliki gniazdują i są tam praktycznie zauważalne przez cały sezon. Rzeczywiście się pojawiają. No to są na tyle majestatyczne ptaki, że je po prostu widać i naprawdę robią niesamowite wrażenie. A my, jakby nie ingerując do końca w ich środowisko, bo tylko gdzieś przemykamy sobie tam przy wodzie, możemy je obserwować w takim bardzo naturalnym środowisku, więc jest to tym bardziej cenne.
1: Ma się to oko. Nie pomyliłem się w takim razie.
2: Tak, brawo.
1: A oprócz ptactwa, jakaś inna fauna? Ssaki jakieś charakterystyczne? No, pomijając bobry, które na Żuławach to przez niektórych wręcz są za szkodniki uznawane.
2: Niestety tak, niestety bobry, jeżeli chodzi szczególnie o infrastrukturę, czy rowerową, czy drogową, potrafią robić duże szkody. Natomiast czasami zdarza się, że przepływając przez rzekę nie jesteśmy sami, bo taką rzekę postanowi sobie przeciąć sarna, czy nawet zdarza się, że jest to łoś. No i spotkanie z takim zwierzęciem w wodzie, no powiem, że to też jest niezapomniane wrażenie. O ile na Zalewie Wiślanym rzeczywiście wypływamy, przypływamy sobie do wybranego portu, to jeżeli wybieramy rzeki takie jak Szkarpawa czy Nogat, mamy tam różne urządzenia hydrotechniczne, które są, mają swój codzienny czy dobowy rytm. I teraz, jeżeli zbliżamy się do mostu, no to generalnie mosty każdy z nas mija codziennie w drodze do pracy czy do szkoły, ale zazwyczaj pokonujemy je górą. I tak naprawdę nigdy nie zastanawiamy się, jak to jest pod takim mostem przepłynąć. Okazuje się, że niektóre mosty są na tyle wysokie, że nasz houseboat po prostu pod nimi przechodzi i właściwie tylko możemy pooglądać od spodu, jak wygląda jego budowa. Natomiast są takie mosty, które są za niskie na to, żeby taki houseboat czy żaglówka pod nim przepłynęła i wtedy musimy poczekać, aż ten most w określonych godzinach się otworzy. Czyli uchyli się jego skrzydło, podniesie się do góry i wtedy będziemy mogli przepłynąć. Są to zazwyczaj konkretnie wyznaczone godziny. No i teraz nasz rytm dnia musimy dostosować do tych godzin. Jeżeli taki most mamy jeden po drodze, no to jeszcze pół biedy. Natomiast jeżeli takich mostów mamy na przykład trzy, to musimy tak dostosować swój rytm, żeby do tych mostów się dostosować.
1: Tak, bo do celu możemy dopłynąć o 15, a możemy o 22. Wtedy to już jest większy problem.
2: Tak, albo możemy w ogóle nie dopłynąć do przystani, którą sobie wybraliśmy i wtedy rzeczywiście zostają nam trzciny, co też nie jest bez uroku, ale my zawsze zachęcamy do nocowania jednak na przystaniach.
1: Przechodzimy do tematu infrastruktury hydrotechnicznej, to generalnie śluzy, mosty zwodzone, mosty obrotowe, no bo takich też nie brakuje tutaj, no to jest nie tylko technika, ale też atrakcja turystyczna.
2: Jak najbardziej, bo o ile most, no okej, podnosi się do góry, musimy pod nim przepłynąć, jest to jakieś wydarzenie powiedzmy na pokładzie, bo trzeba czasami przycumować, czasami trzymać się wyznaczonego toru, o tyle śluzy, które pozwalają na zmianę poziomu, czyli podpływamy, jesteśmy na jakimś poziomie i na przykład ta śluza musi nas wywindować, a tak jest na Nogacie, na przykład 3-4 metry do góry. Czyli wpływamy do takich wąskich wrót, ta woda się nabiera i my wtedy wypływamy. I to śluzy o tyle działają w ten sposób, że są otwarte od godziny do godziny, podpływamy i jeżeli jest śluza pusta, to generalnie te wielkie, ogromne czasami wrota, być może jest tak, że otwierają się tylko dla nas. Są śluzy, które otwierają się elektrycznie, ale są śluzy, które są otwierane rękami czy mięśniami ludzkimi, tak? Czyli rzeczywiście musi podejść pan śluzowy, który dla nas specjalnie najpierw otworzy wrota, potem je zamknie, napuści wody, po czym otworzy kolejne wrota i po nas je zamknie. Jest to naprawdę bardzo duże przeżycie, szczególnie dla kogoś, kto pierwszy raz w czymś takim uczestniczy. Pewno dużo adrenaliny, ale też samo to wrażenie, kiedy łódź się podnosi albo opada, no to jest niezapomniane. I tych śluz na pętli jest dosyć sporo, bo na samym Nogacie są 4, natomiast Gdańska Głowa i Przegalina to są te śluzy na Wiśle. One są troszeczkę niższe, ale tam z kolei też wrażenie robi ich wielkość, tak? Że ten basen jest bardzo, bardzo długi.
1: Śluzowy panie mówi, to znaczy, że jest specjalnie, czy są specjalnie zatrudnione osoby, które mają obsługiwać śluzy, czy na przykład to jest tak jak na przekopie Mierzei Wiślanej, gdzie jest bosman i on po prostu obsługuje, podnosi, zamyka, opuszcza i tak dalej.
2: Są specjalne osoby, tak zwani śluzowi, ale bardzo często, i to jest ciekawostka, są to kobiety.
1: O.
2: Także też panie świetnie sobie z tym radzą. Także po kilku razach, powiedzmy, przepływając tą samą śluzę, właściwie już trochę się czuję jak w domu, bo wszyscy się witają. Te jachty są też znane. Zawsze też trzeba podać nazwę jachtu, ile jest osób na pokładzie. Śluzy są płatne, natomiast jest udostępniona przez Wody Polskie specjalna aplikacja, która pozwala na zapłacenie za tą śluzę bez wychodzenia jakby na pokład jachtu, czyli po prostu w komórce. Także to też jest ułatwione. Od kilku lat jest wprowadzony taki system.
1: Aż się zacząłem zastanawiać, pani Aniu, czy to jest w ogóle do policzenia, bo pani mówi o kajakarzach, o żeglarzach i tak dalej. Czy są statystyki mówiące o tym, ile mniej więcej osób z pętli żuławskiej każdego roku korzysta?
2: Tak.
1: I czy wzrasta to zainteresowanie?
2: Tak, na śluzach każdy jacht jest policzony, każdy członek załogi jest policzony i te statystyki są dostępne. Ja powiem tak, w tych latach covidowych, kiedy turystyka generalnie była powiedzmy zabroniona, to było trochę tak jak kamper. Czyli byliśmy na przykład w centrum Gdańska, natomiast na tej swojej małej, co prawda, ale swojej własnej powierzchni i wtedy widać było, że jest boom na houseboaty. Boom na tą turystykę wodną. To się ustabilizowało, natomiast z roku na rok widać, że tych turystów przybywa. No i tu jest taki trochę paradoks, bo ci, którzy przyjeżdżają tutaj z Mazur, mówią, że jest cudownie, że jest spokojnie, że jest bliskość natury, że nie ma tych kolejek, że zawsze można znaleźć miejsce na przystani, jeżeli się tylko wcześniej zadzwoni, takie miejsce zabukuje. Ale oni nie do końca chcą, żeby te całe Mazury przeniosły się tutaj.
1: Co to znaczy?
2: To znaczy, że my bardzo serdecznie witamy wszystkich turystów.
1: Aha.
2: Ale tak jak każde miejsce turystyczne, nie chcemy, żeby Pętla została zadeptana.
1: Żeby nie było korków jak na autostradzie.
2: Dokładnie tak. Cały urok Pętli jest w tym, że tu jest właśnie nieśpiesznie, że tu jest spokojnie, że tu jest zielono, że wszyscy, którzy się mijają, machają do siebie z uśmiechem na twarzy. Jeżeli spotykamy się na przystani wieczorem, to zawsze jakieś snują się jakieś opowieści przy gitarze, przy ognisku. Natomiast no, komercja niedobrze robi takim regionom. I my, tak jak mówię, bardzo chętnie zapraszamy wszystkich turystów, ale nie chcielibyśmy chyba, żeby to był taki przesyt.
1: Ale już kończąc wątek housebotów, czy housebotem, tak samo jak kajakiem, wpłyniemy w każdy zakątek Pętli Żuławskiej? Ona jest w taki sposób skonstruowana, żeby niezależnie od środka transportu móc zwiedzić wszystko?
2: Houseboty to są dosyć specyficzne łodzie. One mają małe zanurzenie, są wysokie i nie do końca nadają się na wszystkie warunki na Zalewie Wiślanym. Ja nie bez powodu mówiłam o tej krótkiej fali i wyzwaniu dla żeglarzy, ponieważ tam raczej udają się żeglarze i żaglówki. Houseboty przy spokojnej tafli zalewu jak najbardziej tak. Natomiast czasami ta fala stwarza niebezpieczeństwo, więc to jest jedno takie miejsce, gdzie należy uważać po prostu, śledzić pogodę. To też jest tak, że żeglarze czy w ogóle wodniacy żyją z tą pogodą cały czas. Dla nas nawet bardziej ważne niż słońce jest właśnie to, jaki będzie wiatr, tak? Czy w którą stronę na przykład. Więc to trzeba śledzić. Natomiast są jeszcze takie miejsca, które wymagają specjalnych uprawnień, czyli houseboty bez uprawnień, jak najbardziej na nogat, szkarpawe są dopuszczalne. Natomiast są takie miejsca jak na przykład Gdańsk czy wody portowe Elbląga, gdzie są wymagane specjalne uprawnienia. To też nie są uprawnienia, które nie są bardzo trudne do zdobycia. Natomiast rzeczywiście to wszystko armatorzy zawsze tłumaczą i jakby pokazują możliwości dla osób, które akurat taki houseboat wynajmują.
1: Najbardziej oblegane miejsca na Pętli Żuławskiej, gdyby pani miała powiedzieć, która to rzeka cieszy się tą największą popularnością i na którą na przykład pani rzekę lubi sobie wrócić?
2: Myślę, że Szkarpawa. Tam się dużo dzieje. To też jest rzeka, to też nie każdy wie, że to jest rzeka transportowa. To znaczy tam czasami można znaleźć naprawdę ogromne barki, ciągnięte albo pchane, bo to zależy w którą stronę, przez takie mniejsze jednostki i to rzeczywiście robi wrażenie. To jest tak, że każda rzeka jest inna. Tak jak mówiłam, Tuga jest spokojna, wąska, zarośnięta, taka bardzo delikatna. Nogat jest z kolei, ma miejscami bardzo, jest bardzo szeroki, tam z kolei te ptaki widać. Szkarpawa bardzo malowniczo wije się gdzieś tam pomiędzy polami, więc tak naprawdę każda ma swoją specyfikę. Myślę, że każde miejsce i każda rzeka, każdy kanał, tak samo kanał Jagielloński, też bardzo ciekawy, znajdzie swojego amatora. Jeżeli ktoś szuka ciszy, resetu, bliskości natury, spokoju i tego braku korków na przykład, to jak najbardziej zapraszamy na Pętlę.
1: No to tutaj na pewno można wypocząć. Ja myślę, że po tej naszej rozmowie to teraz nikt nie będzie miał wątpliwości, że jak wakacje, no to warto sobie wyskoczyć na dzień, dwa, trzy, a może tydzień, jeżeli ktoś dysponuje czasem właśnie na Pętlę Żuławską i myślę, że Zanzibar się może schować, że Zakynthos się może schować. Mam nadzieję, że nie przesadzam w tym momencie, ale naprawdę tutaj jest co zobaczyć.
2: Jak najbardziej. My jeszcze nie mówiliśmy o tych, o całym dorobku kulturowym. Mhm. Natomiast proszę Państwa, zapewniam, że widok zamku w Malborku z pokładu łodzi jest niezapomniany i nigdzie takiego nie ma, czy z drona, czy gdziekolwiek indziej. Widok zamku z poziomu wody niezapomniany i rzeczywiście tutaj Zanzibar się chowa.
1: A zatem zapraszamy serdecznie na Pętlę Żuławską. To zaproszenie kieruję do Państwa Anna Milarska ze Stowarzyszenia Żuławy. Ja dziękuję serdecznie za tę rozmowę.
2: Dziękuję również.
1: A na Żuławy wracamy zgodnie z niepisaną tradycją za tydzień w kolejnym odcinku z cyklu Nad Rozlewiskiem. Do usłyszenia.
0: Nad Rozlewiskiem. Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.

0: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
1: Dziś sobota, 2 maja, minęła 7.
0: Radio Gdańsk. Wiadomości.
1: Tomasz Klinger.
2: Nie żyją dwie młode osoby, które znajdowały się na łódce na jeziorze Salino w powiecie wejherowskim. Szczegóły tej tragedii na początek wiadomości. O kondycji praw pracowniczych i bezrobociu rozmawiano wczoraj przed historyczną bramą numer 2 Stoczni Gdańskiej.
3: Ja się bardzo dziwię Ministerstwu Pracy, że jest bezczynna.
2: A gmina Chojnice zapowiada walkę z dziką zabudową, która na terenie samorządu istnieje od 20 lat.
4: My mamy kilkadziesiąt obiektów dzikiej zabudowy. Gmina Władysławowo tysiące.
2: Tragedia na jeziorze Salino w powiecie wejherowskim. Tuż przed północą na akwenie wywróciła się łódka z 5 osobami. 2 osoby zostały zabrane do szpitala. W wodzie znaleziono 28-letnią kobietę i 27-letniego mężczyznę. Po akcji reanimacyjnej stwierdzono ich zgon. Działania ratowników zakończyły się krótko przed godziną 6 rano. W akcji poszukiwawczej brała udział grupa wodno-nurkowa. Zaginionych poszukiwano również za pomocą sonarów. Aby wyjaśnić przyczyny tego tragicznego zdarzenia, teraz prokuratura rozpoczyna śledztwo w tej sprawie. Tymczasem od piątku na pomorskich drogach zginęły 3 osoby. Policja odnotowała kilkanaście wypadków i ponad 150 kolizji. Funkcjonariusze wciąż apelują o bezpieczną jazdę.
5: Radio Gdańsk. Najnowsze ustalenia.
2: Kilkuset sympatyków partii Razem wczoraj wzięło udział w obchodach Święta Pracy w Gdańsku. Przy historycznej bramie numer 2 Stoczni Gdańskiej dyskutowano o kondycji praw pracowniczych, roli związków zawodowych, a także bezrobociu. Jak przekazuje Główny Urząd Statystyczny, zarejestrowanych bezrobotnych jest o 14% więcej niż przed rokiem. To alarmujące dane, twierdzi współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg.
3: Jak ktoś się tym nie niepokoi, to ja go nie rozumiem, dlaczego się nie niepokoi, bo wszyscy widzimy, że coś się mocno zmienia na rynku pracy. Ja się bardzo dziwię Ministerstwu Pracy, że jest bezczynne. Wydaje mi się, że to jest w tej sytuacji, w której jesteśmy, mocno nieodpowiedzialne, zwłaszcza, że wszyscy widzimy, co się dzieje na rynku, jak sztuczna inteligencja wpływa na powstawanie nowych miejsc pracy.
2: W ocenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce na ten rok pozostają korzystne, co powinno przyczynić się do dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy. Stopa bezrobocia tymczasem w Polsce wyniosła w lutym blisko 3%. Walka z dziką zabudową na terenach przyrodniczych, często przy brzegach jezior, jest nieskuteczna z powodu przepisów. Jeśli ktoś udowodni, że budynek bez pozwoleń znajduje się w danym miejscu od 20 lat, to z mocy prawa jest legalizowany. Dzieje się tak nawet w przypadku, gdy zapadają decyzje nakazujące rozbiórkę. Właściciele nieruchomości odwołują się od nich, kiedy droga sądowa zostanie wyczerpana, nieruchomość zmienia właściciela. Walkę z tym procederem zapowiada wójt gminy Chojnice, Zbigniew Szczepański.
4: Przepisuje się siostrze, ojcu, żonie, ten domek, kolejny cykl. 20 lat mija, zgodnie z literą prawa, zgodnie z ustawą, musi nastąpić legalizacja tego domku. Tak dzisiaj to wygląda prawo budowlane. To jest problem ogólnopolski. My mamy kilkadziesiąt obiektów dzikiej zabudowy. Gmina Władysławowo tysiące. Jest to bardzo chore prawo. Nie wiem, co rządzący chcieli przez to zyskać, to pewnie kolejnych po prostu wyborców.
2: Prawo ułatwiające legalizację budynków weszło w życie w 2022 roku. Wójt gminy Chojnice lobbuje już w Ministerstwie Środowiska i Klimatu, a także wśród posłów, aby zmienić obowiązujące przepisy. Do końca roku państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą zapewnić swoim obywatelom dostęp do europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. Narzędzie służy m.in. do kontrolowania wieku użytkowników cyfrowych platform i mediów społecznościowych. O szczegółach Michał Makowski.
6: Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej w polskim wydaniu będzie sprowadzał się do aktualizacji aplikacji mObywatel. Poprzez aplikację użytkownik będzie mógł przekazać platformie cyfrowej jedną informację, czy ukończył 15 bądź 18 lat.
7: Bez podawania numeru PESEL, bez podawania daty urodzenia oraz jakichkolwiek innych danych. To jest rozwiązanie, które jednocześnie jest precyzyjne oraz szanuje naszą prywatność w stopniu maksymalnym.
6: Powiedział Polskiemu Radiu wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Sprawdzanie wieku użytkowników pracowników za pomocą systemów biometrycznych dotychczas okazywało się nieskuteczne.
7: 40-latek może wyglądać jak Krzysztof Ibisz, a 15-latek nie zawsze wygląda jak dziecko.
6: Komisja Europejska zaproponowała także odrębną aplikację do weryfikacji wieku w internecie z myślą o użytkownikach, którzy nie będą chcieli skanować swoich dowodów osobistych.
2: Zdaniem ekspertów ograniczenie dostępu nieletnich do mediów społecznościowych może poprawić ich bezpieczeństwo.
8: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody, szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko, z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
1: Słonecznie, bezchmurnie, bez opadów i ciepło. Temperatura teraz od 7 do 11 stopni, dzisiaj od 15 do 24. Wiatr słaby, ciśnienie powoli spada, wynosi 1023 hektopaskale. W nocy na ogół bezchmurnie, temperatura od 9 do 11 stopni, wiatr będzie słaby. Jutro też bezchmurnie, bez opadów, temperatura od 17 do 26 stopni, a wiatr będzie słaby.
8: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody, szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko, z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
0: Dzień dobry, Radio Gdańsk.
1: Dzień dobry, w sobotę, przepiękna pogoda dzisiaj, wartości temperaturowe dzisiaj bardzo przyjemne, do 24 stopni. Mamy 2 maja, Kasia Piekło i Magda Manasterska, będziemy z Państwem do 10. Teraz mamy 6,5 minuty po 7.

0: Kawał historii przed nami teraz w Radiu Gdańsk. 90 lat temu w swój pierwszy rejs wypłynął statek Batory. To ważna część historii emigracyjnej Polaków, bo nasi rodacy często płynęli nim do swoich nowych miejsc zamieszkania. W związku z tym makietę transatlantyku można oglądać w Muzeum Emigracji w Gdyni, gdzie udała się z mikrofonem Marzena Bakowska.
1: Weekend z zabytkiem.

0: Dzień dobry, dzisiaj jestem w Muzeum Emigracji w Gdyni, a ze mną przewodniczka PTTK w Trójmieście, Agnieszka Nowakowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, taki piękny dźwięk słyszymy, bo jesteśmy przy makiecie bardzo ważnego statku dla Polski.
1: Tak, to jest wyjątkowe miejsce. Bardzo lubię opowiadać tę historię. Znajdujemy się na wystawie stałej w Muzeum Emigracji. To takie miejsce, gdzie splatały się losy tysięcy emigrantów, którzy właśnie z tego miejsca opuszczali Polskę. Niektórzy na chwilę i wracali z kapitałem zarobionym za oceanem, niektórzy na zawsze. I tutaj w tej sali znajduje się makieta, ponad czterotonowa makieta, ustawiona dziobem do portu, tak jak statki cumują w gotowości do wyjścia, i makieta została wykonana w skali 1 do 10. Oczywiście jest to makieta naszego Lucky Ship, czyli MS Batory.
0: A jakie są początki tego statku?
1: Początki sięgają lat 30. Polskie Towarzystwo Transatlantyckie zakupiło z Danii trzy pierwsze nasze przedwojenne transatlantyki, to jest Polonię, Kościuszko i Pułaskiego, ale te statki po wejściu do polskiej floty handlowej były wyeksploatowane i należało zbudować nowe jednostki, które by spełniały nowoczesne standardy, i polski rząd podjął decyzję o budowie dwóch siostrzanych jednostek, to jest MS Piłsudskiego i MS Batorego, i podpisano kontrakt na 5-letnie dostawy polskiego węgla i na kilka milionów dolarów, i wybrano na miejsce budowy włoską stocznię Cantieri del Adriatico w Monfalcone.
0: Tutaj możemy zobaczyć zdjęcia z budowy tego statku, ale wiem, że łączy się z tą naszą audycją rocznica. Co to za rocznica?
1: Tak, to dokładnie 90. rocznica minęła kilka dni temu, dlatego że 21 kwietnia 1936 roku MS Batory wyruszył w swój pierwszy dziewiczy rejs, to jest z Triestu, aby przypłynąć do portu macierzystego do Gdyni. I polski rząd reklamował ten rejs, aby statek nie płynął na pusto. Zaproszono gości, artystów, dygnitarzy. Między innymi na pokładzie były tak gorące nazwiska jak Arkady Fidler, Monika Żeromska czy Wojciech Kossak. Tak naprawdę rejs rozpoczął się w Katowicach, dokąd polski rząd podstawił dwa pociągi, które przewiozły pasażerów do Triestu, a tam weszli na pokład i w tym dziewiczym rejsie odwiedzili kolejne porty, między innymi Funchal na Maderze, Casablanca, Dubrownik, potem Southampton, i finalnie Batory zawinął do Gdyni, gdzie przycumowano go przy skwerze Kościuszki, przy molo południowym, i przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego podniesiono flagę i udało

0: udostępniono statek zwiedzającym.
1: Zanim powiemy, gdzie on pływał, to rzućmy kilka liczb, bo one są rzeczywiście imponujące, jeśli chodzi o ten statek.
0: MS Batory mógł zabrać około 1200 ton ładunku, miał 22 metry szerokości i 160 metrów długości. Napęd 12680 koni mechanicznych pozwalało rozwinąć prędkość 20 węzłów. Batory miał 4 pokłady pasażerskie, to klasy ekonomiczne, turystyczne ABCD. Miał pokład spacerowy, miał pokład słoneczny, pokład łodziowy i kilka częściowo chłodzonych ładowni.
1: Gdzie pływał ten piękny statek?
0: Batorego obsadzono na trasie Gdynia-Nowy Jork. W Nowym Jorku cumował przy Manhattanie, przy pirsie numer 88. Na tej linii pływał Batory z pasażerami do wybuchu wojny. Potem, tak jak inne transatlantyki, został przemianowany na transportowiec, przemalowano go na szaro i wymalowano taką czarną linię wzdłuż burty, która miała odpychać pływające niewypały. W czasie wojny to też oczywiście zasługi przewoził między innymi złoto angielskie do Kanady, by uchronić je przed nalotami Luftwaffe. Przewoził skrzynie z Wawelu, a w nich precjoza i arrasy. No, ale chyba najsławniejszą taką misją Batorego była wojenna misja dziecięca, kiedy na jego pokładzie ewakuowano z Wielkiej Brytanii 480 dzieci, popłynęły szczęśliwie do Australii. Po wojnie, po rekonwersji na stoczni w Antwerpii, przywrócono go do ruchu pasażerskiego, ale taki stan rzeczy utrzymał się do 1951 roku, kiedy Stany Zjednoczone zabroniły Batoremu wpływania na swoje wody terytorialne, ponieważ z punktu widzenia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych na pokładzie Batorego były kontrowersyjne postaci, no na przykład zbrodniarze wojenni czy szpiedzy ZSRR. Drugą trasą Batorego, właśnie po zakazaniu wpływania do Nowego Jorku, obsadzono ten transatlantyk na bardzo trudnej linii Gdynia-Bombaj-Gdynia. To jest tak zwana linia pakistańsko-indyjska. Załoga pracowała w niezwykle ciężkich warunkach, dlatego że no, mówimy o upale. 40 stopni na zewnątrz, 60 stopni panowało na pokładzie, więc ludzie byli mało wydajni. I na szczęście po zamknięciu kanału Suezkiego i wybuchu ówczesnej wojny na Bliskim Wschodzie zaniechano tej linii i Batory powrócił znowu na trasę przez Atlantyk, ale była to już inna trasa, trasa kanadyjska, czyli z Gdyni do Montrealu. A kiedy zamarzała rzeka Świętego Wawrzyńca, zwana wrotami do Kanady, statek cumował w Quebecu.
1: Co działo się z tym statkiem w czasach słusznie minionych, czyli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej?
0: No właśnie, na tej linii kanadyjskiej znowu pływała Polonia do ojczyzny, ale to oczywiście w mniejszości. Natomiast znów Polacy płynęli przez ocean. Niektórzy, tak jak mówiłam, na chwilę, by przeczekać w Polsce komunę, niektórzy na zawsze. I to był ogromny kontrast, a jednocześnie wielka przygoda, dlatego że ludzie, którzy na co dzień w perelowskiej Polsce nie bywali w restauracjach, nagle doświadczali obsługi przez załogę o nienagannych manierach, w pięknie skrojonych garniturach, przy stolikach nakrytych białymi obrusami. Przecież na Batorym zawsze najważniejsza była kuchnia, to była wizytówka Batorego. I przykładowo w taki rejs kanadyjski Batory zabierał 70 tysięcy jajek, 9 tysięcy kilogramów mięsa, 6 tysięcy sztuk drobiu, 6 tysięcy kilogramów owoców, około 3 tysięcy butelek lemoniady i paręset beczek z piwem. Na Batorym, to taka ciekawostka, zatrudnieni byli specjalni tak zwani patermeni, którzy byli zatrudnieni tylko w celu dekorowania potraw, więc na przykład ogromny podziw i zachwyt wzbudzały wniesiony bażant z wisienką w dziobie, czy chociażby lody płonące. I taki stan rzeczy utrzymywał się do roku 70, kiedy zorientowano się, że statek jest wysłużony, wyeksploatowany i postanowiono go sprzedać.
1: Więc jak zakończyła się historia Batorego?
0: Jeszcze wspomnę przed finalnym pożegnaniem z Batorym, że był taki epizod mniej niż roczny. Przycumowano Batorego z powrotem w Gdyni przy Molo Południowym i Orbis zarządzał 600 pokojami i gastronomią, czyli był statek przeznaczony na hotel, ale to przedsięwzięcie okazało się nierentowne. I w 1971 roku zdecydowano o sprzedaży do stoczni złomowej w Hongkongu. Hongkongu i paradoksalnie ostatni rejs Batorego był jego najdłuższym rejsem, to jest ponad 130 tysięcy mil morskich. No i tak zakończył żywot nasz legendarny Lucky Ship. Jeszcze dodam, bo to jest piękna historia, to się w marynarstwie nazywa podzwonne. Następca Batorego, czyli Stefan Batory, na wysokości Wysp Duńskich okrążył trzykrotnie Batorego w czasie tego ostatniego rejsu i oddał mu hołd poprzez wycie syren i opuszczenie flag do połowy masztu. I zezłomowano Batorego, ponieważ był wykonany z najprzedniejszej włoskiej stali, więc tak naprawdę nikt tego nie wie. Możemy wierzyć, że gdzieś krąży po świecie i uzyskał kolejne życia w postaci innych przedmiotów.
1: Bardzo dziękuję. Jednak my możemy przyjść do Muzeum Emigracji w Gdyni i podziwiać ten piękny model, przy którym rozmawiałyśmy na temat Batorego.
0: Jak najbardziej zachęcamy, polecamy.
2: Weekend z zabytkiem.
3: A dziś 2 maja obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za granicą. O statku Batory, którego makietę można oglądać w Muzeum Emigracji w Gdyni, opowiadała Marzenie Bakowskiej, przewodniczka PTTK Agnieszka Nowakowska.

Przed chwilą wspominaliśmy Transatlantyk Batory, którego makietę mogą Państwo, przypomnę, oglądać w Muzeum Emigracji w Gdyni. Natomiast jak patrzymy sobie na wycieczkowce, te turystyczne, które wpływają do Trójmiasta, no to sezon już rozpoczęty. Pierwszy wycieczkowiec w Gdańsku pojawił się wczoraj. Jako pierwszy wpłynął statek Hamburg, który pływa pod banderą Bahamów. Ma 6 pokładów i może przewieźć 420 pasażerów. W tym roku w Gdańsku pojawi się nie 68 statków, natomiast będzie 68 takich wpłynięć. Największym będzie Crystal Serenity. To statek, który ma długość 250 metrów, 32 metry szerokości. Pływa pod banderą Bahamów. Również tutaj maksymalna liczba pasażerów to ponad 1000. Sama załoga liczy ponad 600 osób. Crystal Serenity wpłynie do Gdańska dwa razy, 18 lipca, a także 8 sierpnia i zacumuje przy Nabrzeżu Oliwskim. Tutaj ten sezon żeglugi wycieczkowej w Gdańsku zakończy 17 grudnia. Hanseatic Spirit, jednostka pływa pod banderą Malty i ma prawie 139 metrów długości. Jeżeli patrzymy na Gdynię, do której też, przypomnę, wpływają statki, no to tam już sezon wycieczkowców rozpoczęty. Te pierwsze wycieczkowce pojawiły się na początku kwietnia. No i najbliższe wpłynięcie będzie 5 maja, czyli we wtorek. Wtedy to pojawi się Aida Bella, długość ponad 251 metrów, wejdzie do portu i zacumuje przy Muzeum Emigracji w Gdyni około 11. Zostanie do wieczora, przypomnę, że to już 5 maja będzie można podziwiać ten wycieczkowiec. Tu Radio Gdańsk, mamy 25 minut po 7.

0: Radio Gdańsk pomaga.
1: Kiedy masz zdrowie, marzysz o wszystkim.
2: Kiedy nie masz zdrowia, marzenie masz tylko jedno.
1: Igorek to dzielny chłopiec, który każdego dnia mierzy się z trudnym przeciwnikiem, rzadką i ciężką postacią hemofilii A.
2: Wasze cegiełki to ogromna pomoc, którą możecie wymienić na bluzy Pomoże Biega i Pomaga.
1: Zbiórkę znajdziecie na pomozebiegaipomaga.pl.
3: Reklama.
1: Już wkrótce nasze ulice staną się biało-czerwone. Przyjdź i odbierz swoją flagę od Radia Gdańsk. Czekamy na Was 2 maja od 9 na rynku w Kartuzach i od 11 na rynku w Kościerzynie. Świętujcie z nami Dzień Flagi. Partnerzy akcji: Gmina Kartuzy i Gmina Miejska Kościerzyna.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: To dopiero jest energia. Zespół Red Hot, czyli Peppers, w sobotni poranek w Radiu Gdańsk. My teraz zapewnimy Państwu sportowe emocje. Pora na Ligę Okręgową. To Paweł Kątnik. Dziś sprawdzamy, co słychać w piątoligowym Stoczniowcu Gdańsk.
2: Liga Okręgowa.
3: Majówka 2026 roku, taki specyficzny czas, kiedy świat sportu spogląda na to, co na przykład na PGE Narodowym, bo tam zawsze finał Pucharu Polski 2 maja, a my spoglądamy jak zwykle w sobotę na niższe ligi piłkarskie, dzisiaj na klasę okręgową i na grupę pierwszą Gdańsk. Tam na czele Stoczniowiec Gdańsk. 22 mecze, 49 punktów, 16 zwycięstw, 1 remis, 5 porażek, czyli znakomity bilans. No i z kim rozmawiać o takich sukcesach zespołu i o takim bilansie, jak nie z kapitanem drużyny, Mateusz Pogorzalski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie.
3: Dobra, to na początek trudne pytanie. Jak to się dzieje, że w zespole masz człowieka, który zdobył Mistrzostwa Polski, z Lechią zdobywał Puchar Polski, trzecie miejsce, grał w europejskich pucharach, a kapitanem zespołu jest 24-letni chłopak, a nie 40-letni ponad Duszan Kuciak.
4: Można powiedzieć, że przyszedł troszeczkę za późno. Jakby był od początku, myślę, że na pewno mógłby o tą opaskę walczyć. Niemniej jednak bardzo się cieszę, że to ja jestem kapitanem zespołu i Duszan na pewno też mnie w tym bardzo wspiera.
3: To było trudne dla ciebie, że wchodzi do zespołu w, myślę, październiku ubiegłego roku zawodnik z taką renomą, a ty dalej dzierżysz opaskę, będąc no prawie 2 razy młodszym od tego zawodnika. Było ci przez chwilę niezręcznie?
4: Nie, w żaden sposób. Przez chwilę nawet miałem myśl, że ta opaska zostanie przekazana do Duszana. Nie stało się tak. Przed pierwszym meczem, który rozgrywaliśmy za Eskol Budy i wtedy też bodajże debiutował Duszan, to przed samym meczem po prostu wspierał mnie całym sobą i mówił, że super, idziemy i że cieszył się, że to ja jestem tym kapitanem.
3: Mateuszu, ty jesteś człowiekiem, który ma 24 lata, grałeś już w trzeciej lidze, teraz występujesz w klasie okręgowej. Opowiedz trochę o swojej przygodzie piłkarskiej, bo dzisiaj jesteś kapitanem Stoczniowca, zespołu bardzo uznanego, z bardzo dużą historią, ale grającego na takim, a nie innym stadionie i w takiej, a nie innej lidze. Ciebie kojarzymy z tymi, powiedzmy, terenami malborskimi.
4: Dokładnie tak. Tam też zaczynałem swoją przygodę z piłką w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Malborku i równocześnie swoje pierwsze kroki stawiałem w Pomezani Malbork. Tam też ta przygoda się zaczęła. Głównie dzięki koordynatorowi Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Malborku, Henrykowi Pawłowskiemu, który, że tak powiem, nadprogramowo mnie do tej szkoły przyjął, ponieważ ta lista zawodników już była pełna, a on mnie wziął i tak. Tam też trenowałem u trenera Piotra Wilka i trenera Bogdana Kazojcia. Były tam roszady też z uczniami, jeżeli chodzi o zmniejszanie ilości osób w klasie. Ja, mimo że dopiero zaczynając piłką, nie zostałem, tak powiem, wydalony. Dali mi szansę i bardzo się z tego powodu cieszę, bo no dotarłem na przykład do trzeciej ligi. Bardzo mnie to cieszy. Cieszę się, że mogłem na takim poziomie rozgrywkowym występować. Następnie przeprowadziłem się do Gdańska i tu też przyszedłem do liceum. Głównie dzięki tacie, bo bardzo chciała, żebym był blisko niego tutaj.
3: Właśnie, to był dla ciebie poligon duży doświadczalny, prawda? Że chłopak, który ma raptem 19 lat, przenosi się ze swojego Malborka, ze swoich okolic do dużego Trójmiasta, prawda?
4: Jeżeli chodzi o przenosiny, to przenosiłem się już w wieku 15 lat.
3: Już w wieku 15 lat?
4: W wieku 15 lat. Ja w internacie mieszkałem 6 lat. Od 12 roku życia mieszkałem w internacie i do końca liceum tak to się odbywało właśnie.
3: To kształtuje charakter, czy łamie psychikę?
4: Ja uważam, że kształtuje charakter. Spotkałem bardzo dużo fajnych osób, czy to z innych klas, takich rówieśników. Było bardzo fajnie i bardzo dobrze wspominam te lata.
3: Okej. Była trzecia liga z Gdanią. Bardzo ciekawy projekt, w którym ty miałeś lat?
4: 19.
3: 19. No i okej. I dzisiaj masz 24, tych doświadczeń na boiskach 5 lat więcej. Jesteś w klasie okręgowej. Opowiadaj, co się stało, że kariera nie poszła do góry, tylko poszła w dół.
4: Bardzo dobre pytanie. No, myślę, że po prostu w pewnym momencie musiałem wybrać między piłką a pracą i po prostu zdecydowałem, że ta praca na pewno jest niestety, mówię bardzo niestety, bo bardzo też w tą piłkę chciałem grać, no to niestety musiałem ją wybrać. No i aktualnie odbywa się to w ten sposób, że łączę dalej pracę z piłką. Stoczniowiec ma też treningi w takich godzinach, że mogę sobie po pracy pozwolić przyjść na trening, jak i rozegrać mecz. W tych wyższych klasach rozgrywkowych niestety te treningi odbywały się nawet codziennie i też w takich godzinach, gdzie łączyć to z pracą było ciężko, a na pewno jeżeli się walczyło o najwyższe cele i chciało się w tym pierwszym składzie występować.
3: A dla człowieka, który ma tyle doświadczeń w tej trzeciej lidze, jest dzisiaj w piku takim sportowym, jeśli chodzi o wiek, bo podejrzewam, że może 27-8-letni piłkarz, to się mówi, że to jest najlepszy wiek dla piłkarza. Natomiast te doświadczenia z trzeciej ligi pozwalają ci na tyle komfortowo czuć się w klasie okręgowej, że ty się bawisz, że to jest bardzo duży komfort dla piłkarza, który widział trochę szybsze granie?
4: Tak, ja myślę, że to na pewno bardzo pomaga. Czasami nawet przeszkadza, bo wkrada się taka nonszalancja, że tak powiem, i pewnych założeń się nie wykonuje na boisku, właśnie myśląc czasami, że ja grałem w trzeciej lidze, gdzieś tam teraz jestem w piątej i mogę sobie na to pozwolić. Właśnie niby tak jest, ale z drugiej strony też ta piąta liga wykazuje się takim poziomem, że nie można sobie aż tak pozwalać, bo ci zawodnicy, którzy stają naprzeciwko nas, często nie pozwalają na takie rzeczy, gdzieś tam wykazują się też tą ambicją. I
3: chcesz powiedzieć, że się liga po prostu sprofesjonalizowała trochę?
4: Myślę, że tak. Teraz jest dużo jakościowych zawodników w klasie okręgowej, czy to właśnie u nas, czy to w Kolbudach, czy to w TLG, jak i Bałtyku Gdynia. Jest dużo tych osób. Myślę, że ta liga, nie powiedziałbym na pewno, że jest słaba. Powiedziałbym na pewno, że ma sporo jakości. Tych drużyn, które aktualnie gdzieś tam biją się o najwyższe cele, jest sporo. Nie jest to tak, że jedna drużyna przeważa nad tymi pod sobą, tylko gdzieś tam z meczu na mecz trzeba patrzeć na to, jak inne drużyny po prostu wyglądają.
3: To ja sobie spojrzę, jeżeli pozwolisz, na tabelę ligową.
4: Oczywiście.
3: Wy akurat teraz prowadzicie 53 bramki, 26 straconych. I wiem, że jest ten plan i ten plan jest od początku sezonu, żebyście wy awansowali do czwartej ligi.
4: Jeżeli chodzi o rozmowy w szatni, to tak jak rozmawialiśmy po meczach w zeszłej rundzie, gdzie ta przewaga już gdzieś tam się klarowała, widzieliśmy, że wyglądamy na tym boisku, że dzięki trenerowi prezentujemy się naprawdę dobrze. Zauważaliśmy to po prostu, że jest na to szansa, ale ze strony klubu nie było czegoś takiego, że czy działacze, czy prezes, czy trener wchodził do szatni i mówił, że chłopaki, musicie to zrobić. Raczej to wyglądało w ten sposób, że my jako zawodnicy nie nakładaliśmy na siebie presji, ale mamy po prostu na tyle ambicji, że chcemy ten awans zrobić bezpośrednio.
3: I co potem?
4: Dobre pytanie.
3: Bo wiem, że Stoczniowiec to jest taki klub, w którym czuć, że się czas zatrzymał. Jak się przyjeżdża do budynku klubowego, jak się patrzy na te trybuny, jak się patrzy na te banery, które nie są wymienione od 20 lat.
4: Ma to swój urok. Wiadomo, że dla jednych może to wyglądać gorzej, dla drugich lepiej. Ja uważam, że to swój urok na pewno ma.
3: Zdecydowanie.
4: Boisko jest bardzo zadbane. Klub bardzo się stara o to, żeby to wyglądało jak najlepiej.
3: U was się piosenki tworzy.
4: Dokładnie tak.
3: Rapowe chociażby.
4: Mamy swój hymn, także jest o czym na pewno śpiewać. Klub ma sporą historię, jeżeli chodzi o całą infrastrukturę wokół. Sytuacja na razie jest taka w klubie, że mamy to, co mamy i cieszymy się z tego, co jest.
3: Ty jesteś kapitanem od ilu? Jak długiego czasu?
4: Od początku tego sezonu.
3: Od początku tego sezonu. A w klubie jesteś ile?
4: Byłem przez rok, na pół roku zmieniłem barwy na Grom Nowy Staw. Potem ponownie wróciłem do Stoczniowca, że tak powiem, dograć rundę. I aktualnie, to liczając tak, to w sumie już 2,5 roku będzie w Stoczniowcu.
3: Czyli jak dla młodego zawodnika, można powiedzieć, że jesteś osobą z dużym stażem w tym klubie. Co w tym klubie jest tak fajnego, że ty w nim grasz? Co w nim jest takiego, co ciebie przyciąga?
4: Właśnie zastanowiłbym się, dlaczego tak jest, że klub nie chce. Myślę, że dużo rozmawiamy, mam bardzo dobry kontakt, czy to z prezesem, czy to z działaczami, jak i z trenerem. Trener też w tym klubie już jest bardzo długo i zależy mu, tak powiem, na mnie, a mi zależy, żeby być w tym klubie, gdzie trener Paweł Pagieła nas przygotowuje do kolejnych sezonów. Klub jest też bardzo dobrze zlokalizowany, bo jest w centrum Gdańska. Nikt nie może narzekać na to, że tak wielka stocznia jest po prostu w centrum, w sercu tego wszystkiego. I tak jak też wcześniej wspomniałem, dużo pozwala mi na to, żeby w tym Stoczniowcu być i chcieć w nim być. Jestem bardzo dobrze traktowany, reszta zawodników również. Mamy dobre cele. Cel jest główny taki, żeby awansować, jeżeli chodzi o to, co my jako zawodnicy chcemy, bo tak jak też wcześniej wspomniałem, prezes ani klub na nas nie naciska. To głównie też ta ambicja mnie przyciąga do tego, że chcemy po prostu ciągle walczyć o to, żeby awansować przede wszystkim.
3: Po przyjściu Duszana Kucjaka wy widzicie, że ten zespół zyskał profesjonalizm, zyskał spokój, zyskał, nie wiem, jakieś zachowania takie wyniesione z profesjonalnych boisk, bo wiem, jaki Duszan jest. Byłem na waszym pierwszym meczu, znaczy na jego pierwszym meczu w rundzie jesiennej. I on przyszedł na... Wiadomo, że bramkarz zazwyczaj przychodzi pierwszy, żeby się rozgrzać i tak dalej. Natomiast jak zobaczyłem, że na stadionie jeszcze nikogo nie było, jego samochód, słynny żółty, rzucający się w oczy, podjechał jako pierwszy pod budynek klubowy. On wyszedł i sprawdzał murawę, bramki, siatki, siebie, swoją dyspozycję. To mówię, albo robi pozór, że jeszcze mu zależy na...
4: Nie, w żadnym wypadku. Nie jest to żaden pozór. Tak jak też wcześniej wspomniałem, na każdym kroku Duszan pokazuje swój profesjonalizm i przyjemnie się to naprawdę bardzo ogląda. Duszan jest bardzo motywującą osobą. Myślę, że z kim by nie rozmawiał, to każdemu się uśmiech na twarzy pojawia, bo wprowadza naprawdę dobrą energię do drużyny. Jeżeli chodzi o ten profesjonalizm, to jeszcze chciałbym tylko wspomnieć o tym, że wprowadził również też coś takiego, że jeżeli zawodnik jest może w troszeczkę gorszej dyspozycji, to potrafi z nim porozmawiać, jak i przed treningiem po prostu zrobić z nim jakieś ćwiczenie, które pozwoli mu po prostu poczuć się lepiej na boisku, co nie mówię, że się nie spodziewałem, bo widząc Dusana, znając go, teraz mogę powiedzieć, że jest to w porządku i na porządku dziennym przede wszystkim. Tak myślę, że nikt od niego tego nie wymaga. On to po prostu robi z własnej dobroci, nikt mu nie mówi, że może powinieneś to, może powinieneś tamto. On po prostu robi swoje i cieszymy się bardzo po prostu, że do nas dołączył, bo jest to dla nas naprawdę spory dodatek jakości.
3: A jest szansa, żeby gdzieś wyjść razem na herbatę?
4: Oczywiście, że tak. Mieliśmy też spotkania integracyjne, bo co jakiś czas takie przeprowadzamy w drużynie, bo warto też się spotkać czasami na właśnie na słynną herbatkę. Uh-huh. Zaproszenia były wysyłane do Duszana. Nikt się też nie spodziewał, a jednak się pojawił. Także mieliśmy w centrum Gdańska takie spotkanie, gdzie sporo kibiców spotyka się, żeby obejrzeć tam mecze. Był tam właśnie stolik dla nas i Duszan po prostu zrobił furorę na sali. Wszyscy go znali, wszyscy zadowoleni, także,
3: po autografie
4: także bardzo fajnie. Zdjęcia sobie robili, oczywiście, że tak. Myślę, że każdy by chciał. Na pewno, jeżeli ktoś zna się na piłce, a przede wszystkim żyje w Gdańsku, to na pewno też go kojarzy. No ale ostatecznie podszedł do naszego stolika, także z nami ten czas spędzał i bardzo się cieszyliśmy jego obecnością.
3: A wam długo zajęło nie traktować go jak kogoś lepszego, jak taką gwiazdę? W sensie rozluźnić się. Ja pamiętam, jak wyglądała Lechia, jak krzyczał i potrafił wszystkich do pionu postawić, a co dopiero chłopaków, którzy z mniejszego futbolu pochodzą.
4: Tak. U nas też to występuje, na pewno. Ja zresztą też lubię, jak ktoś krzyczy od tyłu, bo wszystko widzi na boisku.
3: Oczywiście.
4: I to na pewno pomaga. Więc ja, jeżeli chodzi o to bardzo się cieszę, że jest taki głośny na boisku. Ale jeżeli chodzi o takie spojrzenie na nas, czy my na niego, to Duszan bardzo szybko skrócił ten dystans. Pokazał, że nie musimy go traktować jak zawodnika klasy światowej. Po prostu przychodzi nam pomóc, my jesteśmy dla niego, on jest dla nas i to jest tym wszystkim najlepsze.
3: Co się takiego wydarzyło z tym zespołem, że on tak dobrze sobie radzi w tej lidze? Gdzie są wasze silne strony? Co jest waszym wyróżnikiem? Wiadomo, jeden mecz zaległy konkurenta do awansu, natomiast macie 7 punktów przewagi nad drugim miejscem i co by nie mówić, no na dzień dzisiejszy to wasze akcje stoją najwyżej, jeśli chodzi o awans do czwartej ligi.
4: Wyróżniamy się głównie tym, że jesteśmy bardzo intensywni na boisku. Trener Paweł Pagiełek głównie na to naciska. Mamy swoje pomysły na mecz. Trener Paweł ma naprawdę dużą wiedzę, sporo nami przekazuje. Nie ma zawodnika po prostu na boisku, który nie wie, co ma robić. Każdy jest w odpowiednim miejscu, każdy biega tak, jak powinien. Jesteśmy też sprawdzani pod tym kątem wydolnościowym poprzez kamizelki GPS. Trener to sprawdza, działa na
3: tym. To rzadkość chyba w piątej lidze, prawda?
4: Myślę, że tak. Jeszcze nie spotkałem się z czymś takim na pewno w klasie okręgowej. Trener to wprowadził w naszej drużynie. Bardzo to gdzieś tam też podniosło poziom tego na pewno myślenia o tym, co się robi na boisku, bo gra grą, ale też biegać trzeba. Niestety też jest tak, że biegać trzeba w tej lidze. Samym graniem czasami nie wygramy meczu, a trener też głównie na to zwraca właśnie uwagę. No, w tym sezonie nie da się ukryć, że naszą mocną stroną jest obrona, mamy najlepszą w lidze. Czy to głównie zasługa Duszana, jak i chłopaków z tyłu, którzy wykazywali się naprawdę świetną grą. Może nie strzelamy dużo bramek, ale na pewno stwarzamy sporo sytuacji. Dobrze utrzymujemy się przy piłce. Myślę, że dobrze się nas ogląda na pewno.
3: A jakbyście nie awansowali, to czarne gromy z nieba?
4: Myślę, że nie. Nie byłoby też, nie ma też takiego nacisku ze strony klubu, tak jak też wcześniej wspomniałem. Nikt by nas nie gonił za to, ale nie ukrywam, że takiego scenariusza nikt do siebie nie dopuszcza. Takiego pytania też nikt sobie w szatni nie zadaje. Nie rozmawiamy takie tematy, bo cel jest jasny, my sobie go postawiliśmy i robimy wszystko na boisku, żeby tak było. Ale to głównie zasługa naszej dobrej gry, jak i organizacji. i tego, co ten daje nam trener, jak i oczywiście jakościowi zawodnicy w naszej drużynie. A awans ma być tylko i wyłącznie skutkiem naszej dobrej gry i naszych dobrych występów.
3: To jeszcze jestem ciekaw na koniec, skoro mamy taki majówkowy klimat. Nasi słuchacze słyszą w sobotę naszą rozmowę, czyli już pewnie w piątek mocno pogrillowali.
4: Dokładnie.
3: I ty jako piłkarz klasy okręgowej, ale mający styczność też z futbolem wyższej klasy, jak traktujesz swoje ciało jeszcze wciąż bardzo młode w tej którejś tam klasie rozgrywkowej? Czy cały czas w głowie z tyłu jest takie poczucie, jestem piłkarzem, jestem półzawodowcem i muszę się dobrze prowadzić, czy puszczasz wodze fantazji i można zjeść nawet 10 kiełbasek i wypić, wiadomo, złocistego trunku tam ze 4 butelki?
4: Aż tak to nie. Podchodzę do tego raczej ze zdrowym rozsądkiem. Staram się gdzieś tam nie rozczulać nad sobą, ani się nie rozpieszczać. Oczywiście są momenty, w których na pewno warto, bo to też pozwala odpocząć.
3: Zresetować głowę się mówi.
4: Dokładnie tak, zresetować głowę, także tego też słuchaczom życzę w ten majówkowy weekend. Ale jeżeli chodzi o mnie, to staram się prowadzić dobrze, ale też sobie pozwalam. Także nie jest to tak, że gdzieś tam restrykcyjnie do siebie podchodzę i do swojego zdrowia, bo niby brzmi to źle, że klasa okręgowa, tam nie trzeba prowadzić diety, tam piłkarze mogą grać z nakolannikami i w wieku 45 lat. Uważam po prostu, że aktualnie występuje taki poziom, że to będzie widać, że ktoś odstaje.
3: Że się od razu obnaży ten, który nie dbał o siebie.
4: Od razu widać, także myślę, że nie trzeba aż tak do tego mocno podchodzić, ale na pewno warto o siebie zadbać.
3: Jesteś nie pierwszą osobą, która mi o tym mówi w tej lidze, bo Damian Kugiel, czyli zawodnik z przeszłością w Lechii Gdańska, dzisiaj grający w TLG, mi dokładnie to samo powiedział, mimo że on tam już powyżej 30, mówi, jak się nie zroluje, jak nie zadbam o ciało, to następnego dnia od razu jest cierpienia. Są cierpienia młodego Wertera.
4: Dokładnie, tak to jest. No nie ukrywam, że warto dbać o siebie, ale skupiłbym się też w tym wszystkim na tym, żeby się z tym nie zatracić przede wszystkim, bo mówię, to półzawodowstwo też nie sprowadza się do tego, żeby gdzieś tam ciągle w to iść, ciągle sobie dawać w kość, tylko właśnie w pewnym momencie odpuścić i podać się wodzy takiego na przykład majówkowego weekendu.
3: I tu stawiamy kropkę. Życzymy ci udanej majówki, szybkiej rekonwalescencji, awansu ze Stoczniowcem Gdańsk do czwartej ligi. Mateusz Pogorzalski był naszym gościem, wahadłowy. Dzisiaj kontuzjowany, ale w jak najwyższej formie przed mikrofonem. Dziękuję ci bardzo.
4: Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za zaproszenie i jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego na majówkę.
2: Liga Okręgowa.
1: A z Mateuszem Pogorzalskim rozmawiał Paweł Kątnik. Tu Radio Gdańsk, niecałe 9 minut zostało do 8:00.

To Julia Pietrucha tak nam przyjemnie śpiewała i przygrywała. Po godzinie 8 radiowy poradnik medialny. Zapraszamy już teraz. Będziemy Państwu opowiadać o ostatniej akcji charytatywnej, która zdobyła nasze serca, ale pod takim kątem, czy rzeczywiście to była promocja. Bardziej analiza dzisiaj to będzie pod kątem tego influencer marketingu o akcji charytatywnej Łatwo Ganga. To po godzinie 8. Zapraszamy już teraz. Przed 8. A właściwie to o 8 wiadomości. Oczywiście tradycyjnie zajrzymy do Sopotu, bo tam od początku maja dolna część Sopotu, tam zaczęła obowiązywać śródmiejska strefa płatnego parkowania. Pierwsza godzina 9 zł. 50 groszy, druga 11, a trzecia 13. Więcej na ten temat już za niecałe 5 minut.

0: Kampania społeczna.
1: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
2: Reklama.
3: Już wkrótce nasze ulice staną się biało-czerwone. Przyjdź i odbierz swoją flagę od Radia Gdańsk. Czekamy na Was 2 maja od 9 na rynku w Kartuzach i od 11 na rynku w Kościerzynie. Świętujcie z nami Dzień Flagi. Partnerzy akcji: Gmina Kartuzy i Gmina Miejska Kościerzyna.
2: Reklama.
4: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
5: Sobota, 2 maja, minęła 8.
6: Radio Gdańsk. Wiadomości.
5: Tomasz Klinger.
7: Prawie 400 nietrzeźwych kierowców wczoraj na polskich drogach zatrzymała policja. Rosną opłaty za parkowanie w Dolnym Sopocie, w kurorcie. Zaczęła obowiązywać śródmiejska strefa postoju.
8: Ta strefa nie zmienia nic dla jej mieszkańców.
7: Już za 2 godziny w Muzeum Emigracji w Gdyni rozpocznie się spotkanie z Polonią, mieszkającą od kilku pokoleń w Brazylii.
9: To ojca nauczyli i my tak mówimy po polsku.
7: W sporcie piłkarze Legii Warszawa wygrali z Widzewem i powiększyli przewagę nad strefą spadkową w ekstraklasowej tabeli. 395 nietrzeźwych kierowców zatrzymała policja w pierwszym dniu majówki. Wczoraj na polskich drogach doszło do 66 wypadków. Zginęło 5 osób, a 75 zostało rannych. 1 maja funkcjonariusze przeprowadzili blisko 17 tysięcy interwencji. Zatrzymali 571 sprawców przestępstw i 223 osoby poszukiwane. W długi weekend kierowcy mogą spodziewać się większej liczby kontroli drogowych. Patrole sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców. W ubiegłym roku w ciągu 5 dni majowego weekendu doszło do 307 wypadków, w których zginęło 19 osób, a 383 zostały ranne.
2: Radio Gdańsk. Jedź ostrożnie.
7: Z początkiem maja w dolnej części Sopotu zaczęła obowiązywać śródmiejska strefa płatnego parkowania. Pierwsza godzina kosztuje tam 9 zł. 50 groszy, druga 11, a trzecia 13 zł. Prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jakim przekonuje, że wprowadzenie strefy było konieczne, aby uporządkować ruch w kurorcie i zwiększyć rotację samochodów. Opłaty obowiązywać będą 7 dni w tygodniu.
8: Zróżnicowaliśmy godziny funkcjonowania strefy płatnego parkowania. W sezonie letnim od 1 kwietnia do końca września godziny są takie jak do tej pory, czyli do 22. Natomiast poza sezonem płatne parkowanie w Sopocie przez 7 dni w tygodniu będzie obowiązywało do godziny 20. Ta strefa nie zmienia nic dla jej mieszkańców. Mieszkańcy dalej będą posiadali te abonamenty, które mają. Nie zwiększaliśmy także cen abonamentów otwartych.
7: Posiadacze karty mieszkańca bez opłat zaparkują na 2 godziny lub na całą dobę w niedzielę. Z pamięci, Festiwal Muzyki i Tradycji Polskich Emigrantów w Brazylii dziś odbędzie się w Muzeum Emigracji w Gdyni. Zaplanowano warsztaty tańców polskich i brazylijskich, spotkania o historii, muzyce i języku brazylijskiej Polonii. Do Gdyni przyjechali jej przedstawiciele z miasteczka Malet, gdzie Polacy osiedlili się ponad 100 lat temu.
9: To ojca nauczyli i my tak mówimy po polsku. Się modli i się gra po polsku. Ja jestem Józef Robert Błaszczyk po polsku, a po brazylijsku José Roberto Błaszczyk. Jestem z natury Błaszczyk, które przyjechali z Polski do Brazylii. To pewno ze 130 lat w tył.
10: Nazywam się Lucas Antunes dos Santos, jestem dyrektor zespołu Mazury z miasta Malet. To znaczy zaczynałem uczyć się sam, a potem, kiedy byłem tutaj w Polsce na studia, uczymy się więcej po polsku. Ale pierwsze kontakty były w domu. Znalazłem, że moja prababcia przybyła w 1891 rok. Dokładnie był z Warszawy.
7: Muzycy i tancerze z miasta Malet poprowadzą pierwsze warsztaty o godzinie 10. Dzień zakończy się o 20. po tańcówką z udziałem artystów z Brazylii, Polski, a także Białorusi. Z pamięci Festiwal Muzyki i Tradycji Polskich Emigrantów w Brazylii odbywa się 2 maja, czyli w Dniu Polonii i Polaków za granicą. Rolnicy i sadownicy nie pozostaną bez wsparcia. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że poszkodowani na skutek przymrozków otrzymają pomoc. Resort rolnictwa przygotowuje już liczenie strat i sporządza wniosek do Komisji Europejskiej o unijne pieniądze. Więcej na ten temat Daria Kania.
0: Minister Stefan Krajewski przyznaje, że rolnicy i sadownicy przegrali walkę z przymrozkami, ale jednocześnie zapewnia, że wszyscy poszkodowani otrzymają pomoc. Jest już plan działania.
11: Od poniedziałku mam nadzieję, że wszyscy wojewodowie powołają komisję we wszystkich samorządach, tak żeby jak najszybciej oszacować poziom strat i móc wystąpić do Komisji Europejskiej o nadzwyczajną pomoc.
0: Europoseł Krzysztof Hetman rozmawia już o tym z przedstawicielami Komisji Europejskiej.
12: Jest taka rezerwa przewidziana na tego typu sytuacje nieszczęśliwe w wysokości 480 milionów euro. Taki wniosek musimy jak najszybciej do Komisji Europejskiej złożyć, dlatego tak szalenie ważne jest, aby jak najszybciej dokonać tej oceny skutków.
0: Sadownicy podkreślają, że przymrozki niemal całkowicie zniszczyły ich plony.
7: Specjalnymi środkami na pomoc dla poszkodowanych dysponuje również Ministerstwo Rolnictwa.
5: Teraz sport, Karol Pius.
13: Piłkarze Legii Warszawa wygrali z Widzewem Łódź 1-0 w meczu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Bramkę w ostatnich sekundach spotkania zdobył Rafał Adamski. We wcześniejszym meczu Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. W ten weekend na boiskach Ekstraklasy nie zobaczymy piłkarzy Arki Gdynia. Żółto-niebiescy planowo mieli zagrać z Górnikiem Zabrze. Zespół z Zabrze awansował jednak do finału Pucharu Polski i dziś o 16 na PGE Narodowym zagra z Rakowem Częstochowa o trofeum. Zaległy mecz ekstraklasowy rozegrany zostanie w Gdyni 13 maja. 31. serię gier zamknie poniedziałkowy mecz Lechii Gdańsk za Radomiakiem Radom. Biało-zieloni zagrają w Radomiu bez wizerunku Zondy Krypto na koszulkach. To efekt wypowiedzenia umowy sponsorskiej giełdzie kryptowalutowej. Wcześniej na podobny krok zdecydowały się Raków Częstochowa, GKS Katowice, Pogoń Szczecin, Wieczysta Kraków czy Dziki Warszawa. W pierwszej lidze Puszcza Niepołomice pokonała Znicz Pruszków 1-0, a Śląsk Wrocław rozbił na wyjeździe 4-0 Górnik Łęczna w ramach 31. kolejki. Gorycz porażki musieli przełknąć piłkarze trzecioligowej Kartuzji Kartuzy, którzy ulegli 1-2 Kluczewi Stargard w 29. kolejce trzeciej ligi grupy drugiej. Na poziomie piątej ligi derbową rywalizację w Trójmieście wygrali piłkarze Bałtyku Gdynia, którzy w 23. kolejce pokonali lidera tabeli Stoczniowca Gdańsk 3-2. W ligach zagranicznych Leeds United pokonało 3-1 Burnley w ramach angielskiej Premier League. W Hiszpanii Girona przegrała 0-1 z Majorką, a we Włoszech Pisa uległa Lecce 1-2. Ostatni rezultat przesądził o ligowym bycie piłkarzy Pizy i Hellasu Verona. Oba zespoły nie będą występować w przyszłym sezonie na poziomie włoskiej Serie A. Spadkowicze tracą odpowiednio 14 i 13 punktów do będącego na ostatniej bezpiecznej pozycji Lecce. Do końca sezonu pozostały 4 kolejki. Hubert Hurkacz awansował do półfinału tenisowego turnieju Rangi Challenger w Cagliari. W ćwierćfinale Hurkacz wygrał z Włochem Matteo Berrettinim 4-6, 6-3, 6-4. Następnym rywalem Polaka będzie Argentyńczyk Roman Andres Buruczaga. Polskie tenisistki stołowe awansowały do 1/16 finału rozgrywanych w Londynie drużynowych Mistrzostw Świata. W barażu biało-czerwone pokonały Tajlandię 3-2.
3: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody, szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko, z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
5: Bezchmurnie, bez opadów, ciepło i słonecznie dzisiaj na Pomorzu. Temperatura teraz już od 11 do 14 stopni, dziś od 15 do 24. Wiatr słaby, ciśnienie powoli spada, wynosi 1023 hektopaskale. W nocy na ogół bezchmurnie, temperatura od 9 do 11 stopni, wiatr będzie słaby. Słaby wiatr

0: Hestii 5.
1: Dzień dobry, Radio Gdańsk.
2: Dzień dobry, mamy sobotę, dzisiaj 2 maja, za chwilę w Radiu Gdańsk radiowy poradnik medialny, to Daniel Wojciechowski, a my mówimy dzień dobry, Kasia Piekło i Magda Manasterska, mamy już 9 minut po 8.

0: Radiowy poradnik medialny.
1: Daniel Wojciechowski, dzień dobry. W sobotni poranek na antenie Radia Gdańsk. Radiowy poradnik medialny, a moi goście to dzisiaj dwie specjalistki. Julia Nerek, specjalistka do spraw influencer marketingu, i Agnieszka Gutowska, specjalistka do spraw social mediów. Dzień dobry.
2: Cześć. Dzień dobry, witamy wszystkich słuchaczy.
1: Porozmawiamy sobie dzisiaj o tej akcji, która ostatnio odbyła się w polskim internecie. Ogromnej akcji, dzięki której udało się uzbierać ogromne pieniądze. Influencerzy w dobrym świetle. O tym chciałem porozmawiać dzisiaj, bo zwykle rozmawiamy o influencerach jako o tych takich, którzy no nie są zbyt dobrze odbierani społecznie, a tutaj mamy do czynienia z trochę inną akcją. No i moje pytanie brzmi, czy na pewno tu chodzi o dobroczynność, czy chodzi raczej o to, żeby się pokazać?
2: To może zacznijmy od samego początku, czyli od tego, jak to w ogóle się zaczęło. Geneza tego streama zorganizowanego przez influencera o ksywie Łatwogang zaczęła się od tak naprawdę disu na raka, który zrealizował raper B2S. I może tutaj Aga poda trochę więcej informacji.
3: Dokładnie tak. Pojawił się na początku filmik na TikToku, w którym ten influencer, który jest odpowiedzialny za zbiórkę, rzucił takie wyzwanie, że w zależności od tego, ile polubień uzyska film, tyle będzie słuchał tego właśnie disa na raka stworzonego przez B2S-a i podopiecznych fundacji Cancer Fighters. No i internauci zdecydowali, że ten stream będzie trwał 9 dni. To jest naprawdę bardzo długo, zważywszy na to, że ten utwór miał lecieć przez cały czas tego streama, miał być cały czas zapętlony. No i początkowo ten cel finansowy zbiórki był dosyć skromny, ale z czasem tak naprawdę z każdym dniem ta inicjatywa przerodziła się w wielkie przedsięwzięcie charytatywne.
1: Ogromne pieniądze. Ile się w końcu udało tych pieniędzy zebrać?
3: No tutaj według danych z 27 kwietnia ta zbiórka przekroczyła 282 miliony.

0: Złoty, to oznacza, że przebiła wynik tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I tak, żeby Państwu zobrazować, bo ja wiem, że ta kwota jest tak duża, że ciężko sobie ją wyobrazić, to 280 milionów złotych to jest tyle, że każdy Polak, nawet niemowlę, musiałoby wpłacić na tą zbiórkę 7 zł i 40 groszy. Albo zakładając, że banknot 100-złotowy ma grubość 1,1 mm, to gdybyśmy ułożyli jeden na drugim banknot, to ten stos pieniędzy byłby tak samo wysoki jak Pałac Kultury i Nauki. Ale że jesteśmy w Radiu Gdańsk, to jeszcze lokalne porównanie, szanowni państwo, bo 282 miliony złotych to jest taka kwota, którą można by było zapełnić całą Ergo Arenę 15 tysiącami ludzi, każdemu wręczyć kopertę z 1000 złotych i potem powtórzyć ten proces 19 razy. To
1: ogromne
0: są takie
1: pieniądze.
0: Kwoty.
1: No właśnie, ale co się zadziało w tym czasie? No bo nikt się tego nie spodziewał, prawda? Influencerzy zwykle grają na siebie. Chodzi im o rozpoznawalność. Chodzi o to, żeby zdobyć tych followersów, czyli osoby, które obserwują, śledzą te treści. A tutaj mamy do czynienia z jakąś ogromną akcją charytatywną i ona już zaczyna być oceniana różnie w internecie. A to, że zagrał na siebie, a to, że zdobył popularność, a to, że przy okazji zebrał pieniądze, no ten efekt jest bezsprzecznie pozytywny, prawda? No ale co działo się w trakcie? Z czym mieliśmy tutaj do czynienia? Tam się zaczęli pojawiać sportowcy, influencerzy, aktorzy.
2: Tak.
1: Niektórzy zarzucają, że celebryci chcieli się ogrzać w blasku dobroczynności.
2: Tak. Od samego początku celem tej akcji było przede wszystkim wsparcie podopiecznych tej fundacji Cancer Fighters. Taki był cel od samego początku, co też podkreślał ten influencer. I w sumie on nie planował żadnego zapraszania znanych osób do tej swojej małej kawalerki w Warszawie. To zaczęło działać swoim życiem i praktycznie ten scenariusz zaczął się kreować z dnia na dzień. Ale wszystkim tym działaniom przyświecał właśnie ten jeden cel. I tak jak powiedziałeś, znaleźli się i tacy, którzy chcieli się ogrzać w blasku tego wydarzenia, ale bardzo szybko byli oni konfrontowani przez społeczność, przez odbiorców, którzy oglądali tego streama na żywo. Co mam na myśli? Jeżeli pojawiała się jakaś osoba, której intencje nie do końca były słuszne, nie do końca były zgodne z tym, na czym zależało temu głównemu twórcy, no to osoby oglądające tego streama pisały o tym w komentarzach, że widzą, że ta osoba jest sztuczna.
1: I co? I wtedy nara, tak?
2: Tak, i pisały na przykład na czacie taki komunikat jak zmiana, albo że widzą, że ktoś jest nieautentyczny, że jest nieprawdziwy, że vibe całej tej zbiórki, całej tej akcji troszeczkę podupadł.
1: No to komu się trafiło coś takiego znanemu? Komuś znanemu się trafiło to hasło
2: tak,
1: zmiana?
2: Tak, tak. Byli to zarówno jacyś twórcy telewizyjni, jak i właśnie influencerzy, którzy, co ciekawe, na co dzień w swoich social mediach kreują się na tak zwane comfort person. To są takie osoby przyjemne dla oka, z którymi w jakiś tam sposób się utożsamiamy, które lubimy oglądać, które są bardzo komfortowe, a one na tym streamie pokazały się od takiej strony bardzo atencyjnej. I ludzie, którzy oglądali tego streama, od razu to wychwycili, no i właśnie żądali tej zmiany. Żądali tego, aby pojawił się ktoś prawdziwy, kto będzie w tym wszystkim właśnie autentyczny.
1: Co nam pokazał internet przy takiej akcji? Podobno teraz mówi się zmiana pokoleniowa. Jurek Owsiak, prawda, też pogratulował tej zbiórki. Niektórzy w internecie mówią, no teraz czas na młodych, na innych, na inne podejście. Jak sądzicie, czy to jest taka jednorazowa akcja, nie do powtórki?
0: Nie wiemy, czy jednorazowa, bo być może będzie jakaś kontynuacja. Tutaj trzeba śledzić, co twórcy...
1: Czy da się powtórzyć? Ja zapytam od razu, czy da się powtórzyć
0: to będzie,
1: coś takiego?
0: To będzie bardzo duże wyzwanie. Według danych Instytutu Monitorowania Mediów 52 miliony interakcji w social mediach. Mówię tutaj o reakcjach, komentarzach, udostępnieniach. 780 milionów zasięgu, 350 milionów zasięgu w mediach klasycznych. Dodam tylko, że akcja osiągnęła łącznie ponad 1 miliard potencjalnych kontaktów, co oznacza, że każdy statystyczny odbiorca powyżej 15 roku życia mógł zetknąć się z informacją o tej zbiórce 35 razy. Mamy absolutnie pobite wszystkie rekordy, jeśli chodzi o oglądalność, no i też o tę zebraną kwotę, bo ten polski stream pobił streama takiego bardzo popularnego amerykańskiego twórcy i grupy francuskiej francuskich streamerów, więc zarówno pod kątem liczby osób na żywo śledzących stream w serwisie YouTube, jak i zebranej kwoty, to jest fenomen na europejską skalę.
1: Skąd to się wzięło? Bo to jest tak, że nasi influencerzy kopiują podobno trendy z zachodu. No bo z zachodu, prawda, tam to się pojawia i oni kopiują te trendy i odtwarzają to u nas. Czy tutaj też mieliśmy z czymś takim do czynienia? To nie jest jakaś taka nowość wymyślona u nas.
0: Nie, nie jest to nowy format. Tego typu wyzwania i zbiórki funkcjonują w cyfrowej przestrzeni, więc nie jest to być może tak, coś tak super świeżego. Natomiast nigdy nie wydarzyło się to w Polsce na tak ogromną skalę.
2: Jeszcze dodam, że ten influencer słynie właśnie z takich challenge, więc to nie jest pierwsza tego typu...
1: Z takich charytatywnych?
2: Nie do końca. Z takich angażujących swoich odbiorców. On zasłynął właśnie z tego, że wysyłał do swojej społeczności taki komunikat: na tyle, na ile lajków zrobię to i tamto, albo tyle i tyle będzie trwało moje wyzwanie, które dla was zrealizuję. No i na przykład jego społeczność wbiła ileś tam tysięcy polubień i on w ramach takiego challenge'u na przykład pojechał z Polski do Maroko i przejechał taką liczbę kilometrów, jaką wbili właśnie lajków jego odbiorcy. Więc on słynie z takich challenge'y i to też, tak jak Aga wspomniała na początku, było takie wyzwanie, które przerodziło się po prostu w taką wspaniałą, wielką, głośną akcję charytatywną.
1: A jakieś skandale tam się zadziały?
2: Wiesz co, najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że właśnie takich skandali nie było, bo od samego początku wstępu na tego streama nie mieli przede wszystkim jacykolwiek patostreamerzy.
1: A, patostreamerzy, nasi ulubieni. Czyli patostreamerzy, wyjaśnijmy ten termin od razu tym, którzy słuchają audycji, to są
2: influencerzy, którzy dają po prostu zły przykład, którzy realizują działania niemoralne, nieetyczne, niezgodne z prawem. I takie osoby nie miały wstępu na tego streama, podobnie jak osoby ze świata polityki. Ten twórca od samego początku mówił: żadnej polityki na tym streamie, jesteśmy ponad podziałami, wszyscy łączymy się w jednym celu. I faktycznie tak było, że przychodzili tam twórcy, którzy być może gdzieś tam w opinii internautów opowiadali się za jakąś stroną polityczną, ale generalnie wszyscy grali do jednej bramki i wszyscy byli skupieni na tym jednym celu.
1: Podobno dziennikarze też nie mogli.
2: Nie mogli, chociaż zdarzył się wyjątek, przyszła jedna dziennikarka i co ciekawe, bardzo szybko została zweryfikowana, bo ten twórca, który organizował tego streama, nie wiedział, że ona jest gdzieś tam związana z tym światem polityki, ale internauci od razu to zauważyli i zaczęli pisać na czacie. Nie miało być polityki. Miał być zakaz tego typu osób na tym streamie i ten twórca powiedział: dobrze, macie rację, faktycznie, dlatego zmiana, i przyszli od razu inni goście.
0: Jeszcze dodajmy tutaj kilka słów o takim mechanizmie, co sprawiło, że ta akcja była tak chętnie udostępniana, bo jak najbardziej ten przyświecający cel charytatywny zgadza się. Natomiast tutaj w social mediach czymś, co zyskuje dużą szansę na wiralowość, są właśnie te rzeczy pozytywne. My najczęściej tak kojarzymy z chętnym udostępnianiem rzeczy, które nas w jakiś sposób zdenerwują. Ale naukowcy z Uniwersytetu w Pensylwanii wykonali badania, które pokazały, że właśnie ten pozytywny wydźwięk emocjonalny to jest też cecha mocno wpływająca na tak zwaną wirusowość treści, czyli takie rozprzestrzenianie się bez wykorzystania środków promocyjnych. No i te kampanie niosące pozytywny przekaz, czyli w tym przypadku tę zbiórkę. Dlatego tak chętnie internauci i wszyscy udostępniali i się angażowali i zasiadali przed telefonami, telewizorami i innymi sprzętami, żeby w weekend tę akcję śledzić aż do niedzieli, niedzielnego wieczora do godziny tam 21:37.
1: Ja słyszę pewien zachwyt w głosach specjalistek, które są dzisiejszymi gośćmi. Zachwyt, ale spowodowany czym?
2: Może powiem ze swojej strony, że ja też jestem po prostu wzruszona tą siłą tej zbiórki i tym, ile osób się w nią zaangażowało. I wiadomo, możemy to rozpatrywać pod różnymi kątami, myśląc, że ktoś się celowo przyczepił. Ktoś dołożył swoją cegiełkę, żeby też się pojawić na tej liście osób wspierających. Ktoś przyszedł na tego streama, żeby się pokazać. Ale wydaje nam się, i myślę, że Agnieszka też podziela moje zdanie, że w obliczu tych wszystkich zarzutów jednak liczy się ten efekt końcowy, czyli to, jak ogromną sumę udało się zebrać na tą fundację i jak wiele ludzi się zaangażowało w tę akcję.
1: No i teraz pozostaje pytanie, co dalej z tym człowiekiem? No bo teraz jest oczekiwanie społeczne, prawda?
2: Tak.
1: Że będzie drugim Jurkiem Owsiakiem.
2: Tak, jest jakieś takie oczekiwanie, aczkolwiek zarówno on, jak i raper BDS wydali takie oświadczenie, że nie będą udzielali żadnych wywiadów, nie będą chodzić do telewizji, nie chcą być na pierwszym planie, nie chcą być w blasku tych reflektorów, bo od samego początku celem właśnie było wsparcie podopiecznych tej fundacji i oni im zostawiają tak naprawdę wszystko to, co najlepsze.
0: I co więcej, akcja będzie miała swoją kontynuację. BDS zapowiedział nagranie płyty z podopiecznymi między innymi fundacji. Być może dołączą się do tego też inne gwiazdy i cały dochód z tej płyty też ma być przeznaczony na cele charytatywne. I jeszcze tutaj tak nawiązując do tego pytania o ocenę, zgadzam się z moją koleżanką, i wiem, że oczywiście pojawia się wiele słusznych analiz dotyczących na przykład punktowania tego, co powinno działać systemowo. Natomiast ja bym nie chciała, żeby to się odbijało właśnie kosztem tej akcji. Wiem, że osoby, które znajdują jakieś właśnie ciemne strony tego streama, mają dużo racji, ale apeluję, żebyśmy nie odbierali sukcesu temu youtuberowi, który osiągnął tak dużo. Nie odbierajmy też sobie radości z tego, że po prostu przez ten weekend uczestniczyliśmy w czymś fajnym, w jakimś takim ogromnym zrywie spontanicznym na wielką skalę. I też z perspektywy takiej socjalmediowej przyznam, że to jest trochę budujące, bo ja wiem, że big techy socjalmediowe mają dużo grzeszków za uszami, ale pokazanie skali i tego, tej możliwości zaangażowania ludzi było fenomenalne.
1: No ale internet nam się zmienił trochę z tego powodu. To znaczy możemy spodziewać się jakiejś zmiany, możemy spodziewać się, że może jednak ci influencerzy zaczną robić dobre rzeczy po tym sukcesie, a może patostreamerzy zostaną zepchnięci gdzieś tam na margines i znikną w ogóle? Jak możemy to ocenić?
2: Wydaje mi się, że i tak ten patostreaming to jest jakiś ułamek tego świadka influencerowego, ale wiemy o nim więcej i jest on po prostu wyraźniejszy przez to, że jest kontrowersyjny. A to, co jest kontrowersyjne, zawsze niestety jest nośniejsze i lepiej się w cudzysłowie sprzedaje.
0: Jest bardziej klikalne.
2: Tak, jest bardziej klikalne, bardziej takie wirusowe, viralowe, ale z własnej perspektywy powiem, tak jak śledzę internet i to podwórko świadka influencer marketingu, to widzę, że tych dobrych twórców jest zdecydowanie więcej. No i mamy nadzieję, że takich akcji będzie, będzie jeszcze kilka i że inni też się zainspirują.
1: Czeka nas wysyp takich akcji teraz. Inni się będą inspirować, będą chcieli robić swoje zbiórki, będą chcieli pomagać innym organizacjom i tak dalej, czego możemy się spodziewać? To stanie się modne, to stanie się viralowe?
0: Pomaganie na pewno zyskało tutaj, jeśli chodzi o taką kwestię, nie wiem, wolontariacką. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że wiele osób pomaga regularnie, bez ogłaszania tego gdzieś w sieci i oczywiście tym wszystkim osobom należą się ogromne brawa i ogromne podziękowania. Natomiast wydaje mi się, że dzięki streamowi wolontariat, pomaganie fundacjom zyskało taki pozytywny aspekt i mimo tego, że uważam, że powtórzenie zbiórki na taką skalę długo nie będzie możliwe, to mówię, mam zakwasy od uśmiechania się przez cały weekend.
1: Pobito rekordy, tak, prawda? Rekord Guinnessa poleciał chyba.
2: Tak, zgadza się.
1: I w ogóle taka sytuacja jeszcze na świecie nie miała miejsca. Jesteśmy pierwsi. No dobrze, ale mam wrażenie, że internet już trochę zapomniał. To już tak na koniec, kilka ostatnich minut. Już się mówi o czym innym. Już minęło kilka dni, już ten temat nie jest tak gorący.
0: W mojej bańce informacyjnej absolutnie tak temat jest jeszcze gorący. Tutaj dodam też, że to jeszcze nie jest właśnie koniec tej zbiórki, bo te systemy płatnicze odnotowują jakieś opóźnienia. Trwają licytacje przedmiotów, które ludzie przekazywali na tym streamie, więc ta zbiórka jeszcze trwa, jeszcze jest podgrzewana. Kolejnym krokiem będzie ta płyta, o której wspomniałam. Więc na pewno to zainteresowanie nie będzie tak ogromne jak w sobotę i niedzielę, czyli w tym piku oglądalności, ale wciąż temat jest na ustach wielu osób i niech tak zostanie.
1: To jeszcze jedna sprawa. Fotograf, który się tam dostał, miał nie być dziennikarzy, prawda? A w pewnym momencie fotograf powiedział, że on to zdjęcie wyśle na konkurs. I teraz pytanie, kto tutaj jest wygranym?
2: Ja myślę, że ta wygrana jednak leży po obu stronach, bo to zdjęcie jest bardzo takie symboliczne.
0: Widać, takie ikoniczne.
2: Ikoniczne. Widać
1: ale
2: tego...
1: nadal zrobił je fotograf.
2: Tak, tak, nadal zrobił je fotograf, ale gdzieś tam mi mignęło w przestrzeni internetowej, że chyba nie chce całego tego zysku dla siebie.
1: Ale on dostanie nagrodę.
2: Może dostać, prawda? Ale jednak w obliczu całej tej sytuacji i tego, jak udało się pomóc tym dzieciom i ile osób zostało w tą akcję zaangażowanych, myślę, że jest to rzecz nie aż takiej wielkiej wagi.
0: No i jeszcze dodajmy, że wiele historycznych momentów zostało sfotografowanych w ten sposób i nagrodzonych później. Nawet wychodząc poza fotografię, reportaże, które opisywały wielkie momenty dziejowe, też zdobywały nagrody, więc wydaje mi się, że ten skutek uboczny jest akceptowalny.
1: No to zobaczymy, czy zdjęcie będzie nagrodzone, czy poleci na konkurs, bo może fotograf zmieni jednak zdanie pod naporem społecznym, tak to określmy. Oceńmy na koniec tę akcję. Można ją jednoznacznie ocenić pozytywnie lub negatywnie? Czy tutaj odcienie szarości są bardzo widoczne?
0: Ja chcę oceniać ją pozytywnie i tak o niej myśleć. Wspomniałam już, że cały weekend śledziłam ochoczo każdą wzmiankę, odświeżałam sobie tę liczbę zebranych złotówek. To było dla mnie budujące i przy pełnej świadomości tych ciemniejszych, szarych stron chcę patrzeć na to jako na rzecz bardzo pozytywną.
2: Ja mam podobnie, aczkolwiek odsuwając nasze subiektywne odczucia wobec tej zbiórki, no to Instytut Monitorowania Mediów wykazał, że ta liczba wzmianek pozytywnych była zdecydowanie większa. To było 90% pozytywnych informacji, pozytywnego przekazu płynącego do sieci. No i mamy nadzieję, że tylko tak pozostanie.
1: Pomaganie jest fajne. Liczy tak. się efekt, pomaganie to rzecz dobra. Omówiliśmy ogromną akcję charytatywną w internecie z ostatniego czasu, z ostatniego tygodnia, a moimi gośćmi były Julia Nerek, specjalistka do spraw influencer marketingu i Agnieszka Gutowska, specjalistka do spraw social mediów. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia.
3: Radiowy poradnik medialny.
4: Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify. W sobotę w Radiu Gdańsk.
5: Rozpiera was energia w sobotnie przedpołudnie? Albo przeciwnie, nawet druga kawa nie działa. A może złapaliście już weekendowy luz? Jakiej muzyki lubicie słuchać w aucie? Na każdy nastrój, na każdą drogę mam dla was propozycję. W soboty po 10:00 kilometry muzyki w Radiu Gdańsk. Katarzyna Staszko, do usłyszenia.
3: Reklama. Majówka z Energą, Treflem, Sopot. W sobotę 2 maja o 17:30 nasza drużyna podejmie w hali stulecia Tasomix, Rosiek, Stal, Ostrów, Wielkopolski. Obecność obowiązkowa. Na spotkanie zapraszają sponsorzy tytularni Energa z Grupy Orlen, Trefle, ZA i Miasto Sopot oraz sponsor strategiczny Port Lotniczy Gdańsk. Bilety na www.sercesopotu.pl. Koszykarzom Energii Trefla Sopot kibicuje Radio Gdańsk.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Już wkrótce nasze ulice staną się biało-czerwone. Przyjdź i odbierz swoją flagę od Radia Gdańsk. Czekamy na was 2 maja od 9 na rynku w Kartuzach i od 11 na rynku w Kościerzynie. Świętujcie z nami Dzień Flagi. Partnerzy akcji: Gmina Kartuzy i Gmina Miejska Kościerzyna.
3: Reklama.

0: 25 minut zostało do 9. Jak Państwa samopoczucie o poranku, proszę dać znać. My tymczasem zabieramy się za sieweczki obrożne. To są ptaki gniazdujące na plażach w Polsce. Jest ich nie więcej jak 150 par lęgowych. Ich czynną ochroną zajmują się wolontariusze Błękitnego Patrolu WWF. Wybierając się na plażę, warto pamiętać o sieweczkach i o tym Włodek Raszkiewicz.
1: Dziś czeka nas weekendowa instrukcja obsługi plaży.
2: Jak najbardziej.
1: Ewelina Sielska, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Liderka, wolontariuszka Błękitnego Patrolu WWF i też pani fotografka.
2: Zgadza się.
1: Dlaczego to jest taki ważny okres na plaży? Po pierwsze, ludzie masowo na nią idą.
2: A po drugie, plaża jest domem zwierząt i jesteśmy tak naprawdę w momencie, kiedy jeszcze na plażach pojawiają się małe foki. A oprócz tego sieweczki obrożne już zaczęły składać jajka i te gniazda są na piasku, na plaży.
1: Tak po prostu.
2: Tak po prostu, często zupełnie niewidoczne.
1: Wszyscy pamiętamy ze szkoły podstawowej, wiesz, nie chodź po wydmach na przykład.
2: Tak, tak. I wydmy oczywiście są chronione, po nich nie można chodzić. Tam jest chroniona roślinność, ale też to przekłada się na zwierzęta. Natomiast sieweczki zakładają gniazda nie na wydmie, czasem na wydmie się zdarzy, ale bardzo często na plaży. No od środka plaży do wydmy. Więc tam, gdzie i my lubimy się rozłożyć z kocykiem.
1: I to często jest gniazdo, którego zupełnie, absolutnie nie widać.
2: Tak, zgadza się. Jest zakamuflowane.
1: Takie jajeczka. Trzy patyki na krzyż.
2: Trzy patyki na krzyż, dołek, jakaś muszelka, kamyczek czasami.
1: I jajeczka podobne do kamieni.
2: Dokładnie tak.
1: Sieweczki obrożne, bo o nich mowa, to są dla was, dla Błękitnego Patrolu, szczególne ptaki.
2: Tak, są to szczególne ptaki ze względu na to, że na naszym wybrzeżu jest ich bardzo mało. Gdy zostały objęte ochroną, na całym polskim wybrzeżu było tylko 40 par. Na tą chwilę jest 150, więc nieco więcej, aczkolwiek cały czas jest to bardzo mało.
1: Bo od kilku lat rzeczywiście w specjalny sposób je chronicie.
2: Tak, i ten specjalny sposób polega na tym, że chodzimy po plaży i wyszukujemy tych jajek. Jak je znajdziemy, to zakładamy tak zwany kosz ochronny, czyli taką konstrukcję
1: z siatki
2: ogrodzeniowej, która jest antydrapieżnicza, ale też antyczłowiecza, ponieważ no, człowiek wtedy widzi, że to miejsce jest...
1: Szczególnie chronione, tak?
2: A oprócz tego jeszcze naokoło jest zrobiony duży płotek, duży teren jest wygrodzony po to, żeby nikt na ten teren nie wchodził, żeby sieweczki miały tam ciszę, spokój i mogły w spokoju wysiadywać.
1: No to po pierwsze, nie chodzimy po tej plaży, gdzie są sieweczki. Po drugie, gdy zobaczymy taki kosz, to też do niego nie podchodzimy, nie interesujemy się tym miejscem.
2: Tak, zdecydowanie. Sieweczka, gdy widzi zagrożenie, czyli człowieka na przykład, to schodzi z gniazda i udaje ranną. I chce, żebyśmy zwrócili na nią swoją uwagę i poszli za nią. I ona nas odciąga od tego gniazda, gdy już jest w odpowiedniej odległości, to odlatuje. Natomiast jeżeli ona musi to robić kilkadziesiąt, kilkaset razy dziennie, no bo tyle jest ludzi na plaży, to jest później zmęczona. I w nocy, gdy przyjdzie lis, może ją po prostu zjeść. I no niestety już stracimy i tego ptaka, ale też cały lęk.
1: To tutaj uwaga na psy.
2: Oj tak, pieski, tutaj wielka, wielka prośba, żeby były zawsze na smyczy na plażach, ze względu na to, że często puszczone luzem, my nawet nie wiemy, co ten piesek robi na plaży, a on może właśnie czy złapać dorosłą sieweczkę, czy zjeść jaja, ale nawet biegnąc po plaży może te jaja zdeptać, bo po prostu ich nie widać.
1: Teraz to chyba leci jakaś paralotnia, tak myślę.
2: Chyba tak.
1: Swoją drogą to ciekawe, jak taki paralotniarz wpływa na ptactwo.
2: No na pewno się boją, bo to tak wygląda jak taki duży drapieżnik, coś dużego
1: tak.
2: Leci, tak, zagrożenie, więc trzeba uciekać. Na pewno też sieweczki, drony wpływają mocno na sieweczki, one po pierwsze się boją, ale też atakują, więc no takie spotkanie z dronem dla sieweczki może się zakończyć śmiercią, bo te śmigła mogą ją po prostu poranić.
1: Takie atakują drony? O tym nie słyszałem.
2: Tak. Więc jeśli widzę, że ktoś jest gdzieś gniazdo, a ktoś ma drona, no to zawsze proszę, żeby uważać, no bo to też może zniszczyć sprzęt. Więc no, dla każdego jakaś strata.
1: Te sieweczki u nas spotkamy na Wyspie Sobieszewskiej i spotkamy, gdy rozmawialiśmy o nich jakieś 2 czy 3 lata temu, to mówiłaś na stogach, ale tam była tylko jedna para.
2: Zgadza się, natomiast w tamtym roku byliśmy miło zaskoczeni, bo pojawiły się aż 4 pary. Także w tym roku na razie mamy jedno gniazdo, ale tam kręcą się jeszcze pary, więc na pewno będzie więcej.
1: Ale wróćmy do tych psów. Puszczanych często po plaży luzem, bo przecież nasz piesek to nikomu nic złego nie zrobi.
2: Tak, zgadza się. Często właśnie słyszymy o tym, że to on jest bardzo grzeczny, natomiast to nawet, że pies biegnie po tej plaży i nadepnie na to gniazdo, które jeszcze, bo my wszystkiego nie jesteśmy w stanie od razu znaleźć, no i już jajka zostaną zniszczone. Więc nawet jeżeli potrzebujemy wybiegać pieska, to żeby on był na smyczy, nawet na tej dłuższej linii, ale żebyśmy mieli nad nim kontrolę.
1: Bo zwykle o psach nie myśli się w tym kontekście, że one biegają sobie po terenie, na którym mogą być dzikie zwierzęta. Ta przyroda tylko myśli się, no jak nasz jest grzeczny, nikomu nic nie zrobi, innemu człowiekowi, to wszystko jest w porządku.
2: Dokładnie, a często nie widzimy nawet, co się dzieje, ponieważ ten pies biegnie przed nami 10 metrów, 15 metrów czasami. My idziemy sobie spokojnie z tyłu. Mieliśmy kilka lat temu taką sytuację, że właśnie były już pisklęta i była nasza wolontariuszka Magda, która pojechała tak zwane pilnowanie piskląt, czyli wtedy edukujemy, prosimy właśnie, żeby pies były zapinane na smycz. Pokazujemy też osobom, które są na plaży, te ptaki, no bo jak ktoś już zobaczy, no to przepadnie z miłości do sieweczek. I też łatwiej wtedy ludziom jest je zrozumieć, dlaczego my to robimy, dlaczego je chronimy. I właśnie była wtedy taka sytuacja, że biegł piesek, właściciele byli daleko i ten piesek złapał jedno z piskląt. I Magda się długo nie zastanawiając po prostu podbiegła do tego psa, otworzyła mu pysk i wyciągnęła tego pisklaka, nie myśląc zupełnie o tym, że ten pies może ją ugryźć, więc, ale tak zareagowała i dzięki temu piskle przeżyło, dożyło do lotności, natomiast właściciele myśleli, że ona się z tym pieskiem bawi. A ona walczyła tutaj o to małe życie na plaży. Więc gdyby jej nie było, to tego pisklęcia już też nie, by nie było. I może też jego rodzeństwa. No bo to są takie małe, biegające kuleczki po plaży. Dla psa super coś do złapania, do pobiegnięcia. A dużo osób nie wie w ogóle, że te ptaki tam mieszkają, że one tam żyją.
1: A gdy znajdziemy takie gniazdo, nieosłonięte koszem, to powinno się was zawiadomić. Was, to znaczy Błękitny Patrol WWF.
2: Tak, tutaj wielka prośba, że w przypadku, gdyby ktoś znalazł właśnie gniazdo na plaży, żeby do nas zadzwonić, my wtedy przyjedziemy, zabezpieczymy teren i już będą te jaja bezpieczne.
1: Pod koszem.
2: Tak, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy szybko, to niestety bardzo często lęk jest stracony, bo albo jest jedzony przez dzikie zwierzęta, albo właśnie przez psy. Więc bardzo jest ważny ten czas, kiedy ten teren zostanie zabezpieczony właśnie, kiedy postawimy kosz i ogrodzimy odpowiednio.
1: No to mamy prostą instrukcję obsługi plaży, tak? Nie oddalamy się za mocno od linii brzegowej, to raz. Psów nie puszczamy luzem, to dwa. I gdyby coś się działo, to dzwonimy do Błękitnego Patrolu WWF. Czy coś jeszcze dodać?
2: No i cieszymy się z tej wizyty na plaży, cieszymy się ze spotkania z siemeczkami, ponieważ to są wyjątkowe ptaki. I tak naprawdę jesteśmy w stanie się podzielić tą plażą, że i my będziemy szczęśliwi, i zwierzęta też będą miały tam dobre życie.
1: Ale tu latają, proszę panią.
2: Cały czas nam ktoś lata nad głową.
1: Może ktoś
2: i to nie sieweczki.
1: Wypatruje, może fok na przykład.
2: A
1: tak?
2: Może fok?
1: Bo jak powiedziałaś, to jest też cały czas okres, gdy młode foki mogą pojawić się na plaży.
2: Zgadza się. Kwiecień jest takim czasem, kiedy właśnie młode foki się pojawiają na naszym wybrzeżu i Trójmiasto bardzo lubią. Co roku mamy tutaj kilkanaście fok. W tym roku około 10. To tutaj z naszego odcinka. I bardzo często te foki po prostu potrzebują spokoju. Czyli najważniejsze, żeby do foki nie podchodzić, nie zaganiać jej do wody, ponieważ to jest zwierzę wodno-lądowe, więc ono też na lądzie potrzebuje przebywać. Jak odpocznie, to odpłynie. No i tutaj też ponownie prośba o pieski trzymane na smyczy, ponieważ ta foka bardzo ciekawie pachnie dla psa, więc pies jest zainteresowany, podbiega, no a to budzi agresję foki i może dojść do nieprzyjemnego konfliktu.
1: I dobrze jest zawiadomić też Błękitny Patrol, bo być może ta foka wymaga pomocy.
2: Zawsze warto do nas zadzwonić, gdy spotkamy foka, nawet jeżeli nam się wydaje, że foka jest zdrowa, ponieważ nawet zdrowa foka potrzebuje tego czasu na plaży, więc my wtedy wygrodzimy dla niej teren i jesteśmy tam cały czas, żeby edukować, żeby informować, skąd ta foka się wzięła, co tam robi. A gdy jest chora, no to wtedy jest transportowana do stacji morskiej w Helu i tam trafia na rehabilitację. Po wyleczeniu trafia z powrotem do Bałtyku.
1: A wy jesteście takimi aktywistami, że nawet w długi majowy weekend, tak? Pogonicie do tej foki czy do tych sieweczek?
2: Tak, zawsze. Wiemy, że kwiecień jest takim miesiącem i później kawałek maja, że... No, nie wyjeżdżamy za dużo, bo zawsze się coś dzieje i nieważne, czy to jest święto, czy to jest dzień pracujący, jesteśmy zawsze pod telefonem. Gdy coś zwierzęta potrzebują naszej pomocy na plaży, no to po prostu jesteśmy.
1: Skąd ta miłość, to jest pytanie?
2: Jakoś sama przyszła. Jak się pierwszy raz zobaczy fokę, uda się jej pomóc, pierwszy raz zobaczy sieweczkę, no to już zostaje w sercu i... Bardzo ważne jest to dla mnie, ale też wiem, że dla wolontariuszy również.
1: Ewelina Sielska, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.
0: Tak, to już jest z tą miłością, że przychodzi w odpowiednim momencie, tym takim najlepszym. Ewelina Sielska, Włodzimierz Raszkiewicz. Włodzimierz, który już za moment zabierze nas na kolejną wyprawę. Tym razem nasz kierunek to Gdański Ogród Zoologiczny, bo tam pojawiły się magnusteczki karłowate i o tych zwierzakach opowiemy Państwu za moment.

0: Mają tak mniej więcej od 20 do 30 cm długości ciała, ważą zwykle od 200 do 300 gramów. No takie to są zwierzaki, zupełnie nowe, które pojawiły się w gdańskim ogrodzie zoologicznym, czyli mangusteczki karłowate. To już teraz o tym opowie Włodek Raszkiewicz i jego gość.
1: Wycieczka do zoo to jest jakiś pomysł na długi majowy weekend, na majówkę po prostu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Paweł Ciesielski.
2: Oj, nawet chyba ktoś do nas leci, jakiś samolot, także można nawet do nas przylecieć na tą majówkę.
1: A w jaki sposób przyleciały mangusteczki?
2: Mangusteczki przyjechały drogą lądową z niemieckiego ogrodu zoologicznego. 5 chłopaków, także stworzyły u nas taką grupę kawalerską.
1: To jest nowy gatunek w Gdańsku.
2: Najnowszy.
1: Mogłyby przylecieć, bo w naturze mieszkają na Saharze.
2: Tak, jest to gatunek afrykański. Jest to najmniejszy przedstawiciel rodziny mangustowatych. Do rodziny mangustowatych zaliczają się także surykatki i inne gatunki mangust. Te wszystkie zwierzęta są stosunkowo do siebie podobne. Mają też podobne zachowania, budują bardzo podobne struktury społeczne. Wszyscy dobrze wiemy, że surykatki charakteryzują się tym, że mają taką swoją hierarchiczną budowę. Jest ta najważniejsza para. Pozostałe osobniki mają swoje jakieś funkcje i tak samo jest u mangusteczek. Tam również każdy osobnik ma jakieś swoje zadania.
1: Ktoś stoi na straży, rozumiem, tak?
2: A ktoś opiekuje się młodymi, ktoś inny przygotowuje obiad, czyli w przypadku mangusteczek może zapolować na jakieś małe ofiary, owady, ale żywią się również roślinnością.
1: I rozmnaża się tylko ta para alfa.
2: Tak, rozmnaża się ta para rodzicielska, ci tak naprawdę najwyżej postawieni, to jest ta para, która rzeczywiście może się rozmnażać i taka jest ich rola w grupie.
1: Mangusteczki karłowate, one trochę wyglądają jak brązowe szczurki.
2: Jak brązowe szczurki, może nawet są mniejsze od szczurów. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, ile taki najmniejszy szczur byłby w stanie ważyć, natomiast mangusteczka te 200-300 gramów waży. To jest bardzo mało. To jest bardzo malutkie zwierzę. Też nie jest zbyt długa, bo przed chwilą mieliśmy okazję zobaczyć, że to jest niewielkie zwierzę, naprawdę malutkie. No, pomimo właśnie tej wielkości też potrafi pokazać...
1: No, byliśmy rzeczywiście przed chwilą u nich, to one zachowywały się tak, jakby jeszcze rozpoznawały swój wybieg.
2: Tak, bo one dosyć niedawno do nas przyjechały. Teraz też korzystają z tego, że jest ładna pogoda, więc eksplorują bardziej jej zewnętrzną część. Przyjechały do nas jeszcze, jak było troszeczkę chłodniej, więc na początku siedziały w ciepełku wewnątrz, teraz zaczynają wychodzić na zewnątrz. No i generalnie jest to taki gatunek, który dużo czasu spędza na eksploracji, na kopaniu, na poszukiwaniu pożywienia.
1: Jest bardzo ruchliwy.
2: Jest bardzo ruchliwy, bardzo szybki. Ciężko jest zrobić zdjęcie, ciężko nagrać, no ale jeżeli Państwo przyjdą, to bez problemu zobaczą tą mangusteczkę, bo są aktywne w ciągu dnia. Można zobaczyć, jak one się zachowują w grupie, a jeżeli będzie nam nadal mało, no to zaraz obok mangusteczek są nasze geriatryczne surykatki, nasza grupa surykatek, tych starszych surykatek, więc można sobie od razu porównać te dwa gatunki, czym się różnią.
1: Bo ostatnio o tym rozmawialiśmy, że odnowiło grupę surykatek.
2: Tak, w żyrafiarni są teraz młode surykatki. My rozmawialiśmy chyba, jak były samce, a już przyjechała samiczka, więc już jest skompletowana grupa. Dwóch chłopaków i dołączyła do nich dziewczyna. Bardzo aktywna, jeszcze bardziej aktywna niż oni dwaj razem wzięci, więc bardzo szybko się tutaj dogadały, już są razem, wychodzą także na zewnętrzny wybieg, także w żyrafiarni można już obserwować nową, młodą grupę surykatek, natomiast obok mangusteczek i naprzeciwko kangurów i zawłoszyich można zobaczyć te starsze surykatki.
1: To zapraszamy na majówkę do zoo.
2: Do zoo i przypominam, że jesteśmy już otwarci do 19. od maja.
1: Paweł Ciesielski, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
3: Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.
0: To Włodzimierz Raszkiewicz, który zapraszał do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. My natomiast po godzinie 9 zapraszamy Państwa do Kartuz, bo tam będziemy rozdawać flagi. Nasze polskie narodowe flagi to... Po godzinie 9 na rynku w Kartuzach, natomiast po godzinie 11 przeniesiemy się na rynek w Kościerzynie. Taki mamy plan i zapraszamy też Państwa do aktywnego udziału.

0: W Radiu Gdańsk muzyka nie zna wieku. You were always
1: on my mind. Muzyka się czuje.
2: W Radiu Gdańsk kultowe brzmienia spotykają się z nowościami.
3: Klasyka z energią jutra.
1: Poczuj puls hip-hopu.
4: Jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać.
5: Siłę rocka, która nie zna granic.
3: Smak ambitnego popu i wolność jazzowej improwizacji.
2: Zanurz się w bluesie.
1: Zatrzymaj w harmonii chilloutu, choć na chwilę.
0: Audycje autorskie, strefa muzyki, koncerty na żywo.
3: Tu każde pokolenie ma swój rytm.
5: Tu każda emocja ma swój dźwięk.
2: Radio Gdańsk gra dla każdego z Was.
6: W sobotę w Radiu Gdańsk.
7: Silva Rerum, czyli w staropolskim ogrodzie rzeczy.
8: Worek zdarzeń i przygód, legend, rodzinnych i wojennych historii, pieśni, wierszy i anegdot.
7: Gawędy historyczne Władysława Zawistowskiego w każdą sobotę po godzinie 12.
9: Reklama.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Zero hamulców, zero strachu, 100% adrenaliny. Rozpoczynamy sezon żużlowy w Gdańsku. Wybrzeże, Śląsk. Niedziela, 3 maja, godzina 16. Bilety na eventim.pl. Patronat Radio Gdańsk.
3: Reklama.

0: Radio Gdańsk. Tak brzmi Pomorze.
1: Sobota, 2 maja, minęła 9.
2: Radio Gdańsk. Wiadomości.
1: Tomasz Klinger.
3: Dzisiaj święto flagi. 22 lata temu ustanowił je Sejm, aby wspierać symbole narodowe. Są kolejne odkrycia podczas wykopalisk archeologicznych w centrum Słupska.
4: Znaleźliśmy także studnię. Znajdowała się pod jedną z XIX-wiecznych kamieni.
3: W lasach w całej Polsce, a także na Pomorzu rośnie zagrożenie pożarowe.
5: Jak tylko zauważymy jakiś dym, jest szybka reakcja. Już wiemy, ile środków należy dysponować.
3: Jest awans Huberta Hurkacza do półfinału tenisowego turnieju rangi Challenger. O tym w wiadomościach sportowych. W Polsce dziś obchodzimy Dzień Flagi. Święto zostało ustanowione uchwałą Sejmu w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Dla 98% Polaków szacunek do flagi i godła jest wyrazem patriotyzmu. Połowa rodaków wiesza flagę przy okazji uroczystości państwowych. Tak wynika z badania opinii publicznej. A dzisiaj w Kartuzach i Kościerzynie nasi dziennikarze i pracownicy rozdadzą mieszkańcom i gościom biało-czerwone flagi. Właśnie teraz na kartuskim rynku rozpoczyna się świętowanie tego wyjątkowego wydarzenia. Na miejscu jest Robert Grot. Powiedz, ile osób przy tak zachęcającej słonecznej pogodzie zgromadziło się w Kartuzach?
6: Tu naprawdę na kartuskim rynku jest wspaniale, bardzo dużo mieszkańców, ale także bardzo dużo turystów. Świętujemy dzisiaj pod biało-czerwoną. Zapraszamy tutaj na rynek kartuski, bo mamy też dla Państwa biało-czerwone flagi, nasze polskie. A jest z nami też pan Henryk Fleming, który również dzisiaj świętuje to piękne nasze patriotyczne święto.
7: Oczywiście jest to święto, które pojawiło się niedawno, ale zawsze jest to rzecz, która wszystkich ludzi łączy i myślę, że z punktu widzenia i tutaj okolicznych Kaszub bardzo, bardzo to przeżywamy i cieszymy się z tego święta.
6: Cieszymy się razem, bądźmy razem w Kartuzach na rynku. Tutaj będziemy dla Państwa bardzo długo, dlatego takie rozmowy będziemy dzisiaj przeprowadzać. Zapraszamy, żeby słuchać nas.
3: A kolejny raz z Kartuzami połączymy się o godzinie 9:20. Z kolei kolejna akcja rozdawania flag przez naszą rozgłośnię w Kościerzynie rozpocznie się o godzinie 11:00.
2: To są wiadomości Radia Gdańsk.
3: Studnie sprzed kilkuset lat znaleziono podczas wykopalisk w pobliżu budynku dawnego kina Millennium w Słupsku. To kolejne znalezisko oprócz drewnianej zabudowy średniowiecznej, kilkusetletnich latryn i fundamentów kamienic zniszczonych w 1945 roku. Na razie nie wiemy, z jakiego okresu pochodzą te studnie, mówi archeolog Dawid Borowka.
8: Była to mokra robota i te latryny, dwie, o których pan wspomina, zostały już w pełni wyeksplorowane, zadokumentowane, zabytki skatalogowane. Obecnie, na dzień dzisiejszy, okazuje się, znaleźliśmy także studnię. Studnia ta znajdowała się pod jedną z XIX-wiecznych kamienic, którą właśnie dzisiaj rozbieraliśmy. Także te mokre tematy, że tak powiem, będą kontynuowane.
3: Wykopaliska mają związek z planowaną prywatną inwestycją. Obszar obok płyty Starego Rynku ma zostać zabudowany. Od 3 lat dzięki pasji miłośników kolei między Tolkmickiem a Fromborkiem można skorzystać z rowerowej drezyny. Trasa wiedzie nad Zalewem Wiślanym. W tym roku uruchomiona zostanie nowa droga aż do urokliwych Kadyn. Stowarzyszenie, które zorganizowało drezynowe przejazdy, planuje już kolejne inwestycje. Zapowiada to Tomasz Kołakowski z Nadzalewowej Kolei Drezynowej.
9: Zakupiliśmy wagony takie pracownicze dla pracowników tych kolejowych. Je wyremontowaliśmy, jeden pierwszy wagon. Wspólnie z Narusą w Fromborku otwieramy kawiarnię na stacji. Tam też aktualnie burmistrz miasto przebudowuje ten dworzec, także tak się stworzy nam jakiś taki klimat bardzo kolejowy. Mamy w planach jeszcze właśnie jakieś semafory, oczywiście poruszane elektrycznie.
3: Na wyposażeniu są 4-osobowe drezyny, w tym te dostosowane do przewozu małych dzieci i osób niepełnosprawnych. W lasach na terenie całego kraju występuje duże zagrożenie pożarowe. Służby apelują, aby nie używać w lesie ognia i alarmować, jeśli zobaczymy coś niepokojącego. Więcej na ten temat Maciej Szefer.
10: Poziom zagrożenia pożarowego w lasach jest wysoki już od dłuższego czasu. Dlatego kluczowe jest promowanie odpowiedzialnych zachowań i skuteczny monitoring prowadzony za pomocą kamer, mówi Tomasz Partyka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.
5: Jak tylko zauważymy jakiś dym, jest szybka reakcja. Już wiemy, gdzie, w które miejsce, ile środków należy dysponować.
10: Leśnik dodaje, że zarówno na północy Wielkopolski, jak i w całym kraju lasy są też patrolowane przez samolotów.
5: Mamy wyczarterowane samoloty pożarnicze typu dromader i jeden samolot patrolowy, który cały czas przy tak dużym zagrożeniu pożarowym od godziny 9 do godziny 20 praktycznie jest w powietrzu.
10: Pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego w lasach wprowadzono też częstsze patrole służb.
3: Jak informują leśnicy, w lasach w całym kraju wilgotność ściółki spadła poniżej 10%.
1: Teraz sport, Karol Pius.
11: Włoch Jannik Sinner i Niemiec Alexander Zverev zagrają w finale tenisowego turnieju ATP w Madrycie. W półfinale Sinner wygrał z Francuzem Arturem Flisem 6-2, 6-4. Zverev pokonał Belga Aleksandra Bloksa 6-2, 7-5. Hubert Hurkacz awansował do półfinału tenisowego turnieju Rangi Challenger w Cagliari. W ćwierćfinale Polak wygrał z Włochem Matteo Berrettinim 4-6, 6-3, 6-4. O finał zagra z Argentyńczykiem Romanem Andresem Buruszagą. Piłkarze Legii Warszawa lepsi od Widzewa Łódź w ekstraklasowym klasyku. Legioniści wygrali przed własną publicznością 1-0. Gola na wagę 3 punktów zdobył w ostatniej akcji meczu Przemysław Adamski. Trener Legii Marek Papszun nie ukrywał radości z ostatecznego rezultatu.
12: Cieszę się, że taka nagroda dla nas wszystkich, dla społeczności, dla kibiców. I w tej ostatniej akcji meczu strzelamy bramkę. No, ten mecz nie mógł chyba lepiej być wyreżyserowany niż takie właśnie okoliczności, gdzie nie daliśmy Widzewowi szans na odrobienie.
11: We wcześniejszym meczu Piast Gliwice zremisował w Kielcach z Koroną 1-1. W ten weekend o ekstraklasowe punkty nie powalczy Arka Gdynia. Planowy mecz żółto-niebieskich z Górnikiem Zabrze został przełożony na 13 maja. Zabrzanie dziś zmierzą się z Rakowem Częstochowa na PGE Narodowym w Warszawie o Puchar Polski. Początek meczu o 16. Ekstraklasową 31. serię gier zamknie poniedziałkowy mecz Lechii Gdańsk z Radomiakiem Radom. Początek o 19. Koszykarze Legii Warszawa wygrali 90-85 z MKS-em Dąbrowa Górnicza w meczu 29. kolejki Orlen Basket Ligi i awansowali na pierwsze miejsce w tabeli. Drugi jest King Szczecin, który dziś zmierzy się z miastem Szkła Krosno. Na trzecią pozycję mogą awansować koszykarze Energii Trefla Sopot. Aby tak się stało, muszą pokonać dziś w hali Stulecia w Sopocie 11. w tabeli Stal Ostrów Wielkopolski. Początek meczu o 17.30, relacja w audycji Radio Gdańsk z boiski stadionów. W Ekstralidze Żużlowej Falubas Zielona Góra pokonał Włókniarza Częstochowa 56-34. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Przemysław Pawlicki, zdobywca 15 punktów. Liderem tabeli jest Motor Lublin, drugi jest GKM Grudziądz, a trzeci KS Toruń.
13: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
1: Słonecznie, bezchmurnie, bez opadów, ciepło, słowem przepięknie. Temperatura teraz w naszym regionie od 13 do 18 stopni, dziś od 15 do 24. Wiatr słaby, ciśnienie powoli spada, wynosi 1023 hektopaskale. W nocy na ogół bezchmurnie, wiatr będzie słaby, na termometrach od 9 do 11 stopni. Jutro bez opadów, bezchmurnie.

0: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
1: Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej to dzisiaj. My zapraszamy Państwa do tego, żeby być razem z nami i świętować razem z Radiem Gdańsk. Nasz kierunek w tej godzinie to Kartuzy. Już za kilka minut przeniesiemy się na rynek w Kartuzach, gdzie jest nasza radiowa ekipa, która dziś Państwu rozdaje flagi biało-czerwone. Zatem jeżeli ktoś jeszcze jest w pobliżu rynku w Kartuzach, no to dziś to tam przede wszystkim kierujemy naszą uwagę. Po godzinie 11 transport, bo przenosimy się na rynek w Kościerzynie. Zapraszamy, żeby śledzić naszą radiową ekipę dzisiaj, która jest wyposażona w biało-czerwone flagi. A dzisiaj sobota, 2 maja. Kasia Piekło, Magda Manasterska, dzień dobry. Mamy 10 minut po 9.

Nasza radiowa ekipa dzisiaj na rynku w kartuzach już w pełnej gotowości. Na miejscu Robert Groc. My z tą naszą radiową ekipą połączymy się już za kilka minut. Przypomnę, że dziś po 9 jesteśmy na rynku w kartuzach po godzinie 11 w Kościerzynie i tam rozdajemy Państwu

polskie flagi. Nasz słuchacz napisał, kiedy ja państwa tak podpytuję troszkę o to samopoczucie, pan Marek napisał, słuchając o wydmach i o przyrodzie, naturze, no nie może być inaczej, jak świetnie moje samopoczucie jest wydmowe, czyli chronione. To pozdrowienie od pana Marka, który również dodaje, że dzisiaj po uroczystościach Dnia Flagi ktoś dla mnie bardzo ważny idzie na drugi seans filmowy. Dzięki jeszcze raz za bilety. No bardzo nas to cieszy, kiedy państwo rzeczywiście z tych biletów korzystają, jeżeli oczywiście uda się je zdobyć, co jest też takim niezwykłym wyróżnieniem. Dzisiaj my już wiemy, na co państwo pójdą. Diabeł ubiera się u Prady. Tak, premiera była wczoraj, zatem tak, można oglądać. My zachęcamy do tego, żeby słuchać też Radia Gdańska. Jeżeli państwo wędrują sobie po Kaszubach albo mieszkają w tym rejonie, to najpierw Kartuzy, potem Kościerzyna. Stamtąd się słyszymy i tam mogą państwo spotkać ekipę Radia Gdańsk, która dziś w tych miejscach rozdaje flagi biało-czerwone.

0: Dziś biało-czerwone to są nasze kolory obowiązkowe. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Dziś zapraszamy Państwa i zachęcamy do świętowania razem z Radiem Gdańsk. Radio Gdańsk dziś w kartuzach. Od tego zaczynamy naszą wyprawę po Pomorzu, po Kaszubach. Dziś rozdajemy słuchaczom polskie flagi. Na rynku w kartuzach jest Robert Grot. Dzień dobry, a także jego gość.
1: Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie z rynku w kartuzach. Tu naprawdę jest przepiękna atmosfera, biało-czerwone, no rozchodzą się jak bułeczki z rana, a jest z nami burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński. Panie burmistrzu, naprawdę tutaj w kartuzach czujemy patriotyzm.
2: No, myślę, że tak, że od wielu lat już pamiętam, jak zaczęliśmy pamiętać to święto, bo za komuny nie wolno było, ale już jest za Komitetu Obywatelskiego. Świętowaliśmy 3 maja, czyli już w 1989 roku. Również tu na rynku i przy pomniku odbyły się pierwsze wtedy takie uroczystości. Muszę powiedzieć, że ta ilość osób wtedy, która przyszła, to świadczyła o tym, że było nam tego potrzeba. A teraz już od tego czasu, potem jako pierwszy burmistrz rozpoczęliśmy te uroczystości i one trwają do dnia dzisiejszego. To już po raz kolejny. Jutro odbędą się na kartuskim rynku. Będzie msza o 9:30, wymarsz spod urzędu. Przechodzimy na mszę do świętego Kazimierza, do Kościół na rynku, 9:45 i po mszy maszerujemy razem z orkiestrą, z pocztami sztandarowymi pod pomnik najważniejszy dla naszego miasta, pomnik Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, gdzie wszystkie najważniejsze uroczystości się odbywają, bo to jest pomnik związany z historią życia tego miasta i tam będziemy składać wiązanki kwiatów, będzie krótkie wystąpienie, ale również i możliwość po przejścia z orkiestrą na rynek, gdzie tradycyjnie będzie dla wszystkich grochówka przy muzyce OSP Kartuzy, najstarszej ochotniczej straży pożarnej, ale i orkiestrze działającej i funkcjonującej nieprzerwalnie w powiecie kartuskim i województwie gdańskim.
1: Panie burmistrzu, to 3 maja, dzisiaj 2 maja, w dzień flagi naszej narodowej, biało-czerwonej. Rozmawiamy o fladze z mieszkańcami. Również tutaj kartuzy włączyły się do tego, żeby wręczać te flagi. To jest piękny symbol.
2: Tak, my w kartuzach robimy to już od kilkunastu lat i zawsze na każdym wystąpieniu przy pomniku proszę, żeby te flagi nie leżały w szafie. One powinny pokazywać naszą radość, naszą przynależność do Polski, do Rzeczpospolitej i powinny w tych najważniejszych dniach 3 maja, 11 listopada w święto nadania praw miejskich kartuzą wisieć na fasadach naszych budynków. I do tego ciągle namawiamy. Ciągle tego jest za mało. Tu nie ma jak gdyby tego w sercu czasu wywieszania właśnie tej najważniejszej, biało-czerwonej. Ale pamiętajmy, że my również mamy drugi symbol, czarno-żółta, czarno-złota, nasza kaszubska, ponieważ mamy swoją tożsamość, swoją kulturę i swoją flagę, która tu po raz pierwszy została wywieszona w 1929 roku przy założeniu Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów właśnie w Kartuzach. I z tego jesteśmy dumni.
1: Jesteśmy dumni z wielkiej ojczyzny i z małej ojczyzny. Tutaj w Kartuzach to wszystko łączymy. Łączymy się pod biało-czerwoną i macie jako Kartuzy piękne takie tradycje. To również konstytucja 3 maja, również przetłumaczona na język kaszubski.
2: Kaszubski, tak. Był również w momencie, kiedy ona została przetłumaczona, to już teraz minęło kilka lat. Rozdawaliśmy ją również na uroczystościach w Kartuzach. Myślę, że każdy Polak, jak Biblię, tak każdy Kaszub powinien mieć taką konstytucję przetłumaczoną w języku kaszubskim, bo Biblia też jest przetłumaczona na język kaszubski, więc naprawdę te najważniejsze są rzeczy przetłumaczone. Oby tylko zawsze były jedna, jak i druga przestrzegane.
1: I żeby też słuchacze zrozumieli, że tutaj w kartuzach na rynku, ale na wszystkich drogach widzimy flagi biało-czerwone, to też miasto, magistrat zawsze wywiesza. Również w gminie widzimy te flagi biało-czerwone.
2: Tak, to jest nieodzowny element nie tylko urzędu, bo nie wyobrażam sobie, żeby urząd nie miał biało-czerwonej, ale również w moim gabinecie są również trzy flagi. Jest Polska, jest Unia Europejska, no i oczywiście flaga kaszubska. Od zawsze wywieszamy na ten okres i dnia flagi, ale również i uroczystości trzeciomajowe, na 11 listopada, w Dzień Nadania Praw Miejskich kartuzą, jak jest, odbywa się zjazd Kaszubów, prawda, ale również i w dzień patrona naszego miasta, którym jest Święty Brunon.
1: I również zapraszamy do tego, aby w kartuzach być w majówkę. Widzimy, że jest tutaj duży ruch. Turyści przyjechali, mieszkańcy zachęceni pogodą również już wczoraj wyszli na promenady kartuskie wokół jezior. Łączymy się. To też jest ten patriotyzm.
2: Tak, chociaż jest pogoda jeszcze godzina raczej wczesna, ale pogoda jest przepiękna. Ponoć ma być ona oczywiście piękna w ten cały weekend i chyba jedna z najcieplejszych w tym roku, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Naprawdę, w kartuzach jest gdzie spacerować. Myślę, że program, nie myślę, jestem pewien, że program czyszczenia kartuskich jezior, który w tej chwili zmienił totalnie wizerunek naszego miasta, wybudowaliśmy kąpielisko z kawiarenką, więc zapraszamy. Idąc i spacerując przez wszystkie trzy jeziora, można spokojnie przy ostatnim klasztornym dużym, przy kąpielisku wejść do kartuzjanki, napić się wody kartuzjanki, zjeść dobre lody i kawę właśnie z pięknym widokiem na kartuskie jeziora.
1: Kartuskie jeziora otwarte po wielu, wielu dekadach, to się udało i zapraszamy teraz w tym sezonie letnim na kąpielisko, miejskie kąpielisko. Marzenie się spełniło.
2: Tak. Po 30 latach, muszę powiedzieć, gdy obiecałem sobie, że doprowadzimy do tego. No i udało się to zrealizować. Był to największy projekt w Unii Europejskiej. Cały koszt całych przedsięwzięć kosztował 60 milionów. Oczywiście przy 50 milionach dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Nigdy byśmy sobie na to nie mogli pozwolić. A dzisiaj woda jest przejrzysta. W jeziorze klasztornym dużym, tam gdzie już będzie kąpielisko, 9 maja. Otwieramy sezon żeglarski, tak, jednocześnie tu w kartuzach, na który zapraszamy, żeby ewentualnie przyjść, popatrzeć, jak pływają żaglóweczki. Tu chcemy trochę zasiać małego bakcyla dla tych, którzy chcieliby korzystać z naszych kartuskich akwenów, ale potem wylądować na Złotej Górze, gdzie mamy marinę i tam rzeczywiście żeglują już fachowcy, nawet wicemistrzowie świata. Więc rzeczywiście warto wykorzystać ten potencjał naszych jezior. No i oczywiście w czerwcu rozpoczynamy sezon kąpieliska, będą ratownicy i to wszystko w kartuzach, w mieście, w którym nikt kiedyś nie pomyślał, że wrócimy do świetności i czystości kartuskich jezior. A chcę wspomnieć, że jezioro klasztorne duże, wodę po już dwukrotnych latach badania, ma wodę na pograniczu wody pitnej. To jest to. Zapraszamy.
1: To jest osiągnięcie. Kartuzy to jest kurort. Już możemy to zaznaczyć. To jest kurort miejski. Tutaj jednoczymy się i ten patriotyzm wyrażamy w wielu działaniach, czy sporcie, w turystyce, w takim normalnym spotkaniu, w takiej pięknej rozmowie jak dziś.
2: Tak, a wczoraj i dzisiaj gramy o finał Mistrzostw Polski. Młodzików, tak jest, słuchajcie, ze Śląskiem Wrocław. Wczoraj piękny mecz, walka do samego końca, remis i w rzutach karnych bramkarz nasz wspaniale obronił i dało nam to już srebrny medal, czyli jesteśmy wicemistrzami Polski, a dzisiaj ze Śląskiem Wrocław. Tu w kartuzach odbędzie się wspaniały mecz, wspaniała atmosfera. Jest też nadawany na łączach, ale proszę, zapraszam. Bawmy się i korzystajmy z pięknego święta majowego.
1: Jednoczmy się pod biało-czerwoną. Zapraszamy do kartuz, zapraszamy po flagę Polski. Tutaj rozdajemy razem z burmistrzem, wręczamy je mieszkańcom, turystom.
2: Tak, dla któregoś z kolei mam dwie piękne flagi przekazane przez panią wojewodę, którą również w pięknym opakowaniu przekażemy. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Biało-czerwona, niech żyje.
1: i te zdjęcia będzie można obejrzeć na naszej stronie internetowej radiogdańsk.pl. Moim gościem był Mieczysław Gołuński, burmistrz Kartuz.
2: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie i dziękujemy za te relacje. My do Kartuz jeszcze wrócimy przed godziną 10:00. To Robert Grot na miejscu. Zatem jeżeli Państwo blisko Kartuz, no to szybciutko, szybciutko, dlatego że właśnie do 10:00 będzie Radio Gdańsk w Kartuzach. No i wracamy za kilka minut do relacji z tej przepięknej miejscowości. No i pytanie do Państwa, czy Państwo wywieszają dzisiaj biało-czerwoną? Jeżeli tak, to proszę się pochwalić koniecznie. 603 06 06 06.

Państwo chwalą się, no to chwalimy się. U mnie flaga wisi, pozdrawiam serdecznie, to pan Mirosław. No i przepięknie tutaj ta flaga biało-czerwona na tle zielonego budynku. Kolejna wiadomość od pani Agnieszki, a jakżeby inaczej, teraz pędzę do Kartus i jeszcze wywieszę drugą z życzeniami miłego dnia, to od pani Agnieszki, to proszę się spieszyć, a jeżeli państwo do Kartus nie zdążą, no to warto się ustawić w kolejce w Kościerzynie, bo tam będziemy po godzinie 11:00.

0: 20 minut zostało do 10. Świętujemy dzisiaj razem z Państwem z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Dziś Radio Gdańsk w kartuzach i tam rozdajemy Państwu biało-czerwone flagi. Na miejscu, przypomnę, jest Robert Grat.
1: I tak, jesteśmy cały czas tutaj na rynku w kartuzach. Ze mną mieszkańcy Kartuz i okolic. Już pani ma tutaj piękną flagę biało-czerwoną. Co czujemy?
2: Patriotyzm przede wszystkim, narodowość, wszyscy razem. Taka flaga zawsze łączy.
1: Ta flaga łączy, a tutaj dzieci też mają nasze krówki, Radia Gdańsk, ale także biało-czerwone flagi. Biało-czerwona wywieszona w domu?
3: Tak.
1: Wywieszona. A co znaczy dla ciebie też flaga?
3: No, że no, taka polska, taka. Tak. No.
1: Jesteś dumna z Polski?
3: Tak, bardzo.
1: Także słyszymy, że tutaj w Kartuzach jest przepięknie, jest turystycznie, jest patriotycznie, a jest z nami również kierownik Wydziału Promocji i Współorganizacji z organizacjami pozarządowymi, Dariusz Las. Panie kierowniku, piękna akcja. Jak słyszymy, mieszkańcy, turyści zadowoleni, że mogą taką flagę dzisiaj mieć.
4: Tak, dzień dobry, witam radiosłuchaczy. Na początek chciałem powiedzieć, że niektórzy mówią, że kierownik wszystkiego, co w Kartuzach, najlepsze.
1: Dokładnie, bo tutaj w Kartuzach się dzieje. To nie tylko flagi, to nie tylko dzisiaj rynek, ale jak słyszeliśmy, burmistrza już wypunktował te najważniejsze wydarzenia. Dzisiaj sportowe wydarzenia, 9 maja również sportowe wydarzenia, bo tak naprawdę ten turystyczny sezon w Kartuzach już się rozpoczął.
4: Tak, rozpoczęliśmy go bardzo mocno. Dzisiaj trwają w Kartuzach Mistrzostwa Polski w piłce ręcznej. O 13:00 mecz finałowy. Będzie grała Kartuzja Kartuzy. Także wszyscy tutaj w Kartuzach kibicujemy naszej drużynie. Dzisiaj też na Złotej Górze rozpoczynamy sezon żeglarski. Za tydzień 9 sezon żeglarski rozpoczynamy w Kartuzach. Też będziemy jakby otwierać miejsce nowe wypoczynku, czyli miejsce, które potocznie nazywa się kąpieliskiem. Natomiast samo kąpielisko będzie dopiero otwarte od 1 lipca, zgodnie z rozpoczęciem sezonu wakacyjnego. Najważniejsze imprezy tutaj u nas w Kartuzach to oczywiście Truskawkobranie i Jarmark Kaszubski. W poniedziałek mamy konferencję dotyczącą Truskawkobrania. Wtedy radiosłuchacze pewnie też dowiedzą się, jakie gwiazdy odwiedzą Kartuzy w tym sezonie.
1: I przez 2 dni będziemy świętować?
4: Przez 2 dni będziemy świętować kaszubską truskawkę.
1: Kaszubska truskawka, też jeszcze ona się nie rozpoczęła. To dopiero możemy mówić o kaszubskiej truskawce od czerwca.
4: No tak właśnie się zastanawiam, bo na Złotej Górze widziałem już stoisko z truskawkami, ale skąd one pochodzą w tym momencie, to nie wiem.
1: Pewnie z Polski, bo ta się rozpoczęła i możemy to potwierdzić. Kaszubska od czerwca, będziemy na pewno plantatorów się pytać i w tym sezonie będziemy mieli wielki też jubileusz w Kartuzach. Wasza duma, Kaszuby z Kartuz, 80 lat. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca.
4: Tak, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca obchodzi w tym roku jubileusz 80-lecia. Już znamy datę tego jubileuszu. Będzie to 13 czerwca. Gala jubileuszowa odbędzie się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kartuzach, czyli w miejscu niedawno też oddanym do użytku, które może pomieścić największą liczbę osób, bo nam bardzo zależy, żeby Regionalny Zespół Pieśni i Tańca czuł się jak u siebie, czuł się, że ma wsparcie mieszkańców, ale też nie tylko, zapraszamy również gości z zewnątrz. To będzie wielkie święto w Kartuzach.
1: 13 czerwca, 80 lat Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Kartuzy, właśnie Kaszuby z Kartuz i będzie trzeba, panie kierowniku, wybudować wielką scenę, bo również inne zespoły będą chciały na pewno wspomóc.
4: Tak, my to już przetrenowaliśmy w styczniu, kiedy gościliśmy zespół Mazowsze, także i ten koncert właśnie uzmysłowił nam, że tutaj, w tym miejscu trzeba zrobić ten jubileusz, bo pierwsza wersja była taka, żeby go zrobić w Centrum Kultury. No tam niestety może mieścić niewiele ponad 200 osób, a na hali zmieści się około 500. Także jest to różnica.
1: Jest to różnica, dlatego zapraszamy i mamy bardzo takie patriotyczne podejście tutaj w Kartuzach, nie tylko z flagą, nie tylko z tym działaniem lokalnym, ukochaniem wielkiej ojczyzny, małej ojczyzny. Tutaj w kartuskich szkołach szkolą się młodzi ludzie, którzy chcą służyć ojczyźnie. Też tym pomaga wasza strzelnica.
4: Tak, nasza strzelnica też pod halą sportową przy szkole podstawowej numer 2, która jest tutaj chyba w okolicy najnowocześniejszą strzelnicą tego typu. Jest to strzelnica pneumatyczna, ale też strzelnica kulowa i ona również zaprasza do odwiedzenia i spróbowania sił w strzelaniu.
1: I szkoła mundurowa również tutaj z tymi profilami do służby. Widać, że młodzi ludzie garną się do tego. To też dla was jest taki znak, że właśnie trzeba tym młodym ludziom dawać szansę, możliwości.
4: Tak, ta szkoła jest pewnym ewenementem, bo generalnie szkoły ponadpodstawowe prowadzi powiat, a tą szkołę prowadzi gmina Kartuzy. I tutaj kształcimy przyszłych wojskowych, przyszłych policjantów, przyszłych strażników granicznych oraz przygotowujemy młodzież w kierunku prawnym.
1: I to wszystko dzieje się w Kartuzach. Zapraszamy jeszcze raz, panie kierowniku, od kiedy? No tak naprawdę już od dzisiaj, żeby być na hali i też na regatach.
4: Tak, zapraszamy do uzdrzenia w Kartuzach. Serdecznie zapraszamy, czekamy na państwa.
1: Sezon turystyczny rozpoczęty majówką, przepiękną majówką tutaj na rynku w Kartuzach nad promenadami jezior kartuskich, czyli tutaj mamy promenady nad Jeziorem Karczemnym, Klasztornym, Małym, Klasztornym, Dużym. Zapraszamy od 1 lipca na kąpielisko miejskie. Po 30 latach wracamy do tego tytułu, czyli do kurortu.
4: Tak, mamy nadzieję, że to się w pełni ziści, nie tylko z tego, że ludzie będą tu chętnie do nas przyjeżdżać, ale też jakby prawnie, ustawowo te Kartuzy osiągną rangę kurortu.
1: I zapraszamy po biało-czerwoną flagę.
4: Zapraszamy po biało-czerwoną flagę na rynek w Kartuzach.
1: Jesteśmy tutaj dla państwa, zachęcamy, żeby nas odwiedzać, a moim gościem w audycji był Dariusz Las, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo za te relacje. Tak, czekamy na państwa na rynku w Kartuzach, bo tam dziś Radio Gdańskie rozdaje biało-czerwone flagi. Dziś zwracam także państwa uwagę, jak będą państwo przejeżdżać przez Wrzeszcz, no to budynek naszej rozgłośni też będzie podświetlony na biało i czerwono.

Teraz Kartuzy, Radio Gdańskie dzisiaj w Kartuzach, natomiast ta godzinka pomiędzy 10 a 11 to będzie czas na transport. Proszę wypatrywać na kaszubskich drogach naszego przepięknego radiowego wozu, dlatego że my po 11 będziemy w samym sercu miasta, czyli na rynku w Kościerzynie i tam też będziemy dla Państwa rozdawać biało-czerwone flagi, dlatego zwracam też Państwa uwagę, że jeżeli ktoś w Kartuzach nie zdążył, no to kierunek Kościerzyna i tam widzimy się po godzinie 11. Dziś natomiast w Gdańsku też warto wypatrywać. W samo południe na Górze Gradowej odbędzie się uroczyste podniesienie flagi państwowej. Na tym 42-metrowym maszcie będą też dźwięki trąbki, będzie mobilny karilon. Również w południe z wieży Ratusza Głównego Miasta wybrzmi koncert karilony dla biało-czerwonej, a przez cały dzień w Gdańsku rozbrzmiewać będą utwory patriotyczne. Taka ciekawostka. Jutro w Gdańsku także obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja o 10:45. Tutaj dzwony Kościoła Świętej Katarzyny zabrzmią przez 15 minut. O 11:00 to uroczystości już takie samorządowe, bo samorządowcy złożą kwiaty przy pomniku Jana III Sobieskiego na Targu Drzewnym. Natomiast po południu od godziny 15:00 między Wieżą Więzienną a Złotą Bramą stanie się to tam miejsce rekonstrukcji historycznych przygotowanych przez garnizon Gdańsk, więc jeżeli Państwo lubią takie atrakcje, no to podpowiadam, że to właśnie jutro w Gdańsku. Państwo piszą, jeszcze pani Ania, oczywiście, że flaga wisi jak zawsze od wielu lat i nasza gdańska też, a od czasu do czasu pojawia się również unijna. To pozdrowienie serdeczne od pani Ani. No w tym roku wydaje mi się, że zdecydowanie ta unijna też powinna się pojawić, szczególnie, że obchodzimy 22. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Niecałe 5 minut zostało do godziny 10 na radiogdańsk.pl. Już pojawiła się wstępna relacja z naszej wizyty w Kartuzach. Nasze uśmiechnięte twarze, radiowe twarze, to Państwo mogą się przypatrzeć i zobaczyć, kogo szukać w Kościerzynie, bo kierunek Kościerzyna to po godzinie 11. Tam się widzimy i stamtąd się słyszymy. Po godzinie 10 natomiast kilometry muzyki i Kasia Staszko. To też Państwu polecam, żeby podczas tej trasy właśnie takiej muzyki posłuchać. A my już bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony poranek. Kasia Piekło, Magda Manasterska, przyjemności dzisiaj. 4 minuty zostały do 10.

kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99.

0: zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Majówka z Energą, Treflem, Sopot. W sobotę 2 maja o 17.30 nasza drużyna podejmie w hali stulecia Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski. Obecność obowiązkowa. Na spotkanie zapraszają sponsorzy tytularni Energa z Grupy Orlen, Trefle ZA i Miasto Sopot oraz sponsor strategiczny Port Lotniczy Gdańsk. Bilety na www.sercesopotu.pl. Koszykarzom Energii Trefla Sopot kibicuje Radio Gdańsk.
2: O czym ćwierkają ptaszki w Rumi? O odnowionym Oszą Port Rumia.
3: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak kiełbasa toruńska lub śląska marki Oszą, teraz 11,99 za opakowanie. A lody Zielona Budka lub Manhattan, wybrane rodzaje, drugie tańsze opakowanie 50% taniej. Promocja do 6 maja.
2: Zapraszamy do hipermarketu Oszą Port Rumia.
3: Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.

0: 22,99, a do środy Pepsi 1,5 litra 2 plus 1 za grosz z Delikartą w Delikatesach Centrum.
1: Reklama.
2: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
3: Punktualnie 10.
1: Radio Gdańsk. Wiadomości.
3: Tomasz Klingier. Z najnowszych ustaleń policjantów wynika, że sternik łodzi, która wywróciła się na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim, był pod wpływem alkoholu. Aby usprawnić pracę Chojnickiej Rady Miejskiej, jej przewodniczący rozważa ograniczenie czasu wypowiedzi radnych, a także burmistrza.
4: Sesje Rady Miasta obowiązują wedle określonego porządku i czemuś mają służyć. To nie jest Hyde Park.
3: Kolejna wieś na Pomorzu zainstalowała tablicę informacyjną o charakterystycznych zapachach i hałasie ciągników.
5: Powstał konflikt z chłopakiem, który kupił sobie mieszkanie koło gospodarza, a to mu to przeszkadzało, a to mu smród przeszkadza.
3: Sternik łodzi, która wywróciła się na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim, był pod wpływem alkoholu. To najnowsze ustalenia policji w sprawie wczorajszego tragicznego zdarzenia, w którym zginęły dwie osoby, kobieta i mężczyzna. Szczegóły w tej sprawie zebrał Mateusz Czerwiński.
6: Łódka, którą podróżowało w sumie 5 osób, wywróciła się wczoraj około godziny 23. Jednej z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji i trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Jak przekazują strażacy, w trakcie działań odnaleziono pod powierzchnią wody nieprzytomną kobietę. Mimo prowadzonej resuscytacji życia 28-latki nie udało się uratować. W dalszej fazie akcji ratunkowej z wody wydobyto jeszcze ciało 28-letniego mężczyzny. Lekarz także potwierdził zgon. Działania na miejscu prowadzone były pod nadzorem prokuratora. 33-letni mężczyzna, który kierował łodzią, został zatrzymany. Jak informuje biuro prasowe Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, badanie wykazało, że znajdował się w stanie nietrzeźwości. Miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
3: W działaniach brało udział łącznie 6 zastępów Straży Pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa wodnego. Policja wyjaśnia teraz okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
1: Radio Gdańsk. Sprawdzone informacje.
3: Ograniczenie czasu wypowiedzi radnych, a także burmistrza podczas sesji Rady Miejskiej Chojnicy rozważa przewodniczący Maciej Bona. Obrady trwają po kilka godzin przez wymianę zdań, często nie na temat lub dotyczące konfliktów personalnych między włodarzami miasta a opozycyjnymi radnymi. Dlatego w kuluarach usłyszeć można, że wprowadzenie dyscypliny czasowej usprawniłoby pracę nad ważnymi dla miasta i mieszkańców tematami. Od takiego rozwiązania nie odżegnuje się przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnicach Maciej Bona.
4: Jestem w trakcie obserwowania tego, jak to wygląda. Też jestem daleki, pomimo podnoszących się głosów, że to jest ograniczenie wolności słowa. No niczego nie ograniczam. Państwo radni mogą wyjść na rynek i wykrzyczeć wszystkie te swoje uwagi wszem i wobec. Ale jednak sesje Rady Miasta obowiązują wedle określonego porządku i czemuś mają służyć. To nie jest Hyde Park. I tutaj zobaczymy, jak to będzie postępowało.
3: Maciej Bona funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnicach objął w grudniu ubiegłego roku. Jego poprzednik Maciej Polacik zrezygnował z tego stanowiska. Stwierdził, że robi to w trosce o swoje zdrowie. Uwaga, wjeżdżasz na polską wieś. Taka tablica zawisła przy wjeździe do Piaseczna wsi w powiecie tczewskim. Na znaku pod nazwą miejscowości pojawiła się także informacja o charakterystycznych zapachach i hałasie ciągników.
5: Mi wieś nie przeszkadza. Mieszkam od urodzenia na wsi. Powstał konflikt z chłopakiem, który mieszkał na gospodarstwie. Kupił sobie mieszkanie koło gospodarza, a to mu to przeszkadzało, a to mu to przeszkadzało, a to mu smród przeszkadza.
7: Mieszane uczucia, tak to powiem. Dlatego, że z jednej strony wieś ma swoją charakterystykę. No bo ma. Ale z drugiej strony, żeby teraz gdzieś tam akcentować, że to śmierdzi, brzydko mówiąc, no to jakoś mi to nie pasuje.
3: Mówili mieszkańcy Piaseczna. Za montaż tablicy informacyjnej o wjeździe na polską wieś i niedogodnościach odpowiadają władze lokalne. Sołtys miejscowości nie chciał komentować tej sprawy. To nie pierwsza taka tablica na Pomorzu. Do tej pory pojawiło się już ich 100.
8: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie.
9: Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl.
10: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
3: Zgodnie z prognozą synoptyków, sobota jest słoneczna i bezchmurna. Temperatura w regionie wciąż rośnie. W tej chwili 18 stopni w Lęborku, Łebie, a także Gdyni i Sopocie. Znacznie cieplej jest w tej chwili w Ustce, Chojnicach, Starogardzie Gdańskim i Miastku, bo w tych miejscach termometry notują już 21 stopni. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego jest bardzo słaby. W porywach jego prędkość nie przekracza 20 km na godzinę. Ta temperatura utrzyma się do godzin popołudniowych, wieczorem i w nocy. Pogodnie bez opadów, ale znacznie chłodniej od 4 do 6 stopni. Niedziela także ciepła i słoneczna. Jutro na termometrach w regionie zobaczymy od 19 do 22 stopni.
8: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Lokum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl.
10: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
1: Kilometry muzyki. Zaprasza Katarzyna Staszko.
11: Dzisiaj 2 maja, dwie Kasie Państwa witają. Katarzyna Piekło realizuje audycję, Katarzyna Staszko przed mikrofonem. No i jak co tydzień pora na kolejną muzyczną wycieczkę. Kilometry muzyki startują dzisiaj tak.

Tak rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze muzyczne spotkanie. Tak, jeszcze to ostatnie uderzenie w bęben od zespołu Great White. To jest amerykański zespół hard rockowy, założony w 1977 roku w Los Angeles i nazwa zespołu pochodzi od nazwy rekina, no bo Great White Shark, no to po polsku żarłacz biały. I oprócz tego, że nazwa zespołu właśnie z rekinem jest związana, to taki również pseudonim sceniczny gitarzysta zespołu nosił. Zespół od lat 80. bardzo popularny, często grany tam przez różne stacje, no i też przez MTV, no bo to były te czasy, kiedy rzeczywiście jednak muzyka nie tylko w radiu, ale też w telewizji kształtowała to, co potem czego młodzi ludzie słuchali sobie na co dzień. W latach 77-2001 zespół aktywny był i później od roku 2006. Natomiast piosenka, której przed chwilą słuchaliśmy, takie nawiązanie trochę do Rolling Stonesów, ale trochę zabawa językowa, to w wolnej chwili mogą sobie państwo przetłumaczyć, jeżeli ktoś by chciał. Rolling Stone to był główny singiel z ich 9. albumu Can't Get There From Here i to był rok 99, kiedy album został wydany, rok wcześniej był nagrywany. W dzisiejszej naszej audycji oczywiście muzyka towarzysząca w podróżach małych, w podróżach dużych, ewentualnie w majówkowym grillu, w majówkowych odpoczynkach. Czy co tam jeszcze państwo planują? Właśnie jak państwa majówka upływa, bo ci, którzy chcieli spędzić ją na świeżym powietrzu, myślę, że planów nie musieli odwoływać. Pogoda po prostu fantastyczna. Zresztą chyba zasłużyliśmy, prawda? Po tych ostatnich przymrozkach i po tej bardzo, bardzo długiej zimie, która tak naprawdę trwała też i wiosną. 603-060606 pod ten numer. I SMS-y mogą państwo wysyłać i wiadomości WhatsAppowe. Jak majówka, mogą być zdjęcia, mogą być wrażenia, gdzie państwo są, gdzie państwo nas słuchają. A wiem, że słuchają nas państwo w pewnym mieście na literkę K. Chodzi być może o Kartuzy, być może o Kościerzyny, tak, bo tam dzisiaj jesteśmy. Z okazji Dnia Flagi też u nas będziemy łączyć się z Grzegorzem Armatowskim, z moim redakcyjnym kolegą, ale to dopiero po godzinie 11:00. W międzyczasie oczywiście dobra i przyjemna muzyka i też mieszanka stylistyczna, żeby każdemu no, uśmiech na twarzy się też pojawił. Co przed nami? Przed nami teraz Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car, czyli też takie nawiązanie do naszej samochodowej, podróżniczej audycji. I to był rok 88. W planach między innymi Norah Jones. Ona będzie śpiewała o tym, że jest królową morza. Ale skoro dzisiaj Dzień Flagi, to też jedna piosenka o flagach właśnie. I to piosenka zagraniczna. Bardzo ciekawa współpraca. Czy ja to jeszcze za jakiś czas powiem. Póki co Billy Ocean, później Norah Jones, a państwo o majówkowych przeżyciach, planach i refleksjach mogą pisać pod 603 06 06 06.

Dziś jest cudna pogoda, więc sadzę kwiaty na balkonie. Jutro moja mama kończy 91 lat i chce, żeby siedziała w kwiatach. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy i panią prowadzącą, stała słuchaczka z Gdyni, Ilona. Taka wiadomość przyszła na naszą pocztę, na naszą skrzynkę SMS-ową 603-06-06-06. No tak, pogoda na pewno sprzyja tym, którzy chcieli w majówkę podrasować nieco balkon, ewentualnie ogródki, ale przyznam państwu, że jadąc dzisiaj, aż się śmiałam od ucha do ucha, raz wiedząc, że spotkamy się jak co sobotę, a dwa patrząc na to, co dzieje się za oknem samochodu, no bo rzeczywiście słonecznie, ciepło, ludzie w sandałach, w sukienkach już panie chodzą. Naprawdę taki piękny powiew wiosny i rzeczywiście niedużo samochodów, co znaczy, że jednak albo ktoś na majówkę wyjechał, albo robi sobie po prostu wolne i tak też trzeba. Tak mi się wydaje, że nie zawsze musimy grillować, nie zawsze musimy, nie wiem, zwiedzać nie wiadomo jakich miejsc i przestrzeni. Czasami można sobie po prostu podpoczywać, posiedzieć w domu, przysnąć w fotelu, wypić sobie kawkę bez pośpiechu, ciepłą, nie zimną, bo nie zdążyliśmy wcześniej. Także taka majówka też jest jak najbardziej wskazana. A jeżeli na przykład są państwo w okolicach Kartuz albo w okolicach Kościerzyny, no to zapraszamy, bo tam można dzisiaj spotkać naszą ekipę. Dzisiaj, czyli w drugi dzień maja, to dzień wyjątkowy, bo to dzień flagi Rzeczypospolitej Polskiej, o czym państwo zresztą słyszeli już w programie, który Magda Manasterska prowadziła przed 10:00, a także oczywiście w wiadomościach Radia Gdańsk. Także polecam, zachęcam, bo to może być bardzo ciekawe i bardzo przyjemne przeżycie. A muzycznie, no właśnie, bo miałam krótko mówić, tutaj z Kasią się umawiałyśmy. Trochę mi się plany nie spotkały się z realizacją, to teraz już króciutko. Nora Jones zapowiadana wcześniej i piosenka Queen of the Sea to utwór z jej płyty Visions, która ukazała się w marcu 2024 roku i to był 9. album tej artystki.

Tak nam śpiewała Nora Jones, taka rzeczywiście delikatnie bujająca, snująca się piosenka i może kojarzyć się oczywiście z morzem. I to nie jedyny akcent morski dzisiejszy, bo jeszcze czerwone gitary o pewnym porcie piratów będą śpiewały, ale to nieco później, 25 minut po godzinie 10, to są kilometry muzyki na antenie Radia Gdańsk. A jako, że dzisiaj drugi dzień maja, dzisiaj dzień flagi, to też piosenka, która o flagach opowiada, teraz się pojawi, piosenka zagraniczna. Oprócz tego, że sama piosenka jest utworem wprowadzającym w pewien nastrój, to też cała historia wokół tej piosenki jest bardzo ważna i poruszające. Utwór Flags powstał we współpracy między innymi z Grianem Chattanem, wokalistą Fontaine's DC. Za projektem głównie stoi Damon Albarn, czyli pan kojarzony, założyciel zespołu Blur, czy projektu Gorillaz. Piosenka miała swoją premierę w marcu tego roku, czyli dość niedawno, i promowała taki wyjątkowy album Help 2, przygotowany przez organizację War Child. I dochód ze sprzedaży tego singla, właśnie z tej płyty też, wspiera dzieci dotknięte wojną i konfliktami zbrojnymi. Co ciekawe, jeżeli chodzi o tę piosenkę, to tutaj rzeczywiście cała lista znanych nazwisk, bo w nagraniu wzięli udział także między innymi Johnny Marr, czy Adrian Atley z zespołu Portishead, Jarvis Cocker z zespołu Pulp. On występował tutaj w chórze, który pojawia się w tej piosence, też Karl Barat zespołu The Libertines, no ale te główne wokale to właśnie Damon Albarn, to właśnie Grian Chatten, a także brytyjska poetka i artystka Key Tempest. Ona tutaj też bardzo ważną rolę w tym utworze odegrała. No i właśnie teraz z tego utworu Flags sobie posłuchamy, jak mówił Grian Chatten, czyli wokalista Fontaine's DC, rzadko zdarza się, by tak namacalnie czuć energię zmiany, i to od tak wielu osób, ale dokładnie tak było tamtego dnia w tym pomieszczeniu, kiedy ten utwór nagrywaliśmy. Tak utwór powstawał, jak brzmi, to państwo usłyszał już teraz. Ja przypominam, że cały czas pod numer 603-06-06-06 można się z nami kontaktować, wysyłać, smsować, whatsappować, no ale teraz jednak pora na muzykę.

I tak to właśnie brzmiało, utwór Flux, między innymi Damon Albarn, między innymi Grian Chatten, pan Piotr, który chyba utwór zna, za te Flux akurat dziękuję. Także pana Piotra słuchacza również pozdrawiamy. No a teraz przed nami pora na trochę bluesa. On pojawić się musi. Raz, że to kilometry muzyki, dwa, że bardzo słoneczna majówka. I najpierw będzie to J.J. Cale ze swojej płyty Naturalis, 71 roku. Utwór pod tytułem Don't Go to Strangers, a tuż potem John Lee Hooker i taki klasyczny utwór spod jego znaku Walking the Boogie, i to był rok 52, kiedy ta piosenka została nagrana. Zatem taki bluesowy kącik przed nami, a później zapowiadane wcześniej czerwone gitary i w ten sposób muzycznie kolejne kilometry muzyki wspólnie pokonujemy.

Bardzo niespieszny, bardzo, bardzo przyjemny blues w tej sytuacji, taki połączony z boogie-woogie. John Lee Hooker, wcześniej J.J. Cale, Don't Go to Strangers. Taka muzyka naprawdę moim zdaniem bardzo dobrze wpisuje się w weekend odpoczynkowy, a przed chwilą testowałam, jak blues sprawdza się podczas picia dobrej kawy i powiem Państwu, że tak. Sprawdza się bardzo dobrze. A przyznam, że ta piosenka J.J. Cale'a, która leciała wcześniej, pochodząca z albumu, do którego już kiedyś sięgaliśmy, pamiętam, że chociażby They Call Me The Breeze, taki utwór z płyty Naturally J.J. Cale'a tutaj się pojawiał, to ta piosenka, którą parę minut temu słyszeliśmy, przyszła mi do głowy dzięki filmowi, który miałam okazję wczoraj widzieć. Film już od marca chyba był w kinach, albo od kwietnia. No był już jakiś czas. Może ktoś z Państwa miał okazję zobaczyć. Jak nie, to polecam serdecznie. To dla tych z Państwa, którzy lubią francuskie kino. Ostatnia sesja w Paryżu z fantastyczną rolą Jodie Foster, która tam gra postać dwujęzyczną. No bo i w pewnych momentach mówi po angielsku, ale głównie gra po francusku. Nie powiem za dużo. Albo inaczej, nie powiem nic o tym filmie, żeby nic tego nie zdradzać, ale dla tych z Państwa, którzy lubią no, trzymające w napięciu thrillery, ale niezbyt mocne, przede wszystkim inteligentnie skonstruowane, z nutką komedii i przede wszystkim, jeżeli akcja dzieje się w Paryżu, w ładnych przestrzeniach miasta i w ładnych przestrzeniach w kamienicach, to myślę, że to Państwu powinno się spodobać. Ostatnia sesja w Paryżu i tam właśnie między innymi ta piosenka się znalazła, stąd też J.J. Cale ponownie w kilometrach muzyki zawitał. A teraz cóż, teraz zaproszenie do portu piratów i to był rok 76, kiedy album pod taką nazwą, zespół Czerwone Gitary nakładem wydawnictwa Muza wydał. Dwie strony oczywiście, no bo czarna płyta dwie strony ma. Na pierwszej stronie piosenek 6, na drugiej piosenek 5, no a właśnie utworem otwierającym Port Piratów, do którego słowa tekst napisali Seweryn Krajewski i Agnieszka Osiecka. No i właśnie ten duet stoi za tekstem, zespół Czerwone Gitary za wykonaniem, za muzyką. I w roku 76 brzmiało to tak.

Tak brzmiała Sinéad O'Connor i tak brzmi fragment jej takiego znanego, słynnego albumu, jedynego albumu reggae. Artystka wydała to jako swój 7 album studyjny, to był rok 2005 i tydzień albo 2 tygodnie temu już Państwu jeden utwór z tej płyty prezentowałam, natomiast Vampire, to czego słuchaliśmy teraz, to taki najbardziej znany, singlowy, główny utwór z tej płyty. Dodam, że na albumie Sinéad O'Connor śpiewała covery klasycznych utworów roots reggae i między innymi właśnie ta piosenka tam się znalazła w oryginale, wykonana w roku 76 przez artystę, który nazywał się Devon Russell, tak naprawdę Devon Barant. Russell był jamańskim artystą muzyki rocksteady i reggae i żył w latach 48-97. I myślę, że do tej płyty Sinéad O'Connor wracać jeszcze będziemy, bo przy okazji właśnie coraz cieplejszych dni taka muzyka może się bardzo dobrze sprawdzać. No a skoro mówimy o słońcu, skoro mówimy o tych ciepłych miesiącach, to po raz kolejny też sięgamy w naszym muzycznym spotkaniu w kilometrach muzyki do takiej kompilacji, którą mam. Nazywa się to Café Luna i to jest hiszpańska podróż. Podróż przez hiszpańską muzykę z najróżniejszych, z przeróżnych gatunków. I tym razem będzie to zespół, który nazywa się Martires del Compas. I to legendarna hiszpańska grupa, która gra nuevo flamenco, czyli rewolucyjne, nowoczesne flamenco. Zresztą znani są z tego, że zrewolucjonizowali podejście do flamenco. Zespół został założony w Sewilli w roku 92. I panowie są twórcami unikalnego stylu, który nazywany jest flamenco billy. I ten styl łączy tradycyjne rytmy andaluzyjskie z rockiem, bluesem i dźwiękami afrokubańskimi. Spod znaku tego zespołu teraz piosenka, uwaga, uwaga, czytam tytuł, Chu Lailo La Lejlo. Tak zresztą będzie za chwilkę w refrenie. Także ten rytm, takie klimaty, no już prawie że wakacyjne przed nami w kilometrach muzyki, a później wrócimy na nasze polskie podwórko za sprawą Hanny Banaszak i pewnej historii o tym, jak pewna postać moknie w deszczu, czego oczywiście Państwu dzisiaj nie życzymy, więc myślę, że to będzie taka piosenka odwrotno-życzeniowa, czyli po to, żeby jak najwięcej słońca nam dzisiaj towarzyszyło, właśnie to zagramy. I te dwie piosenki powinny się jeszcze zmieścić. Tutaj z Kasią tak konsultuję. Dobrze, 10 minut pozostaje do 11:00.

5 minut, tyle pozostaje do godziny 11. My małą tutaj roszadę przeprowadziłyśmy, bo pani Hanna Banaszak pojawi się po 11, żeby cała piosenka wybrzmiała, a teraz jeszcze coś spod znaku Snaziego. Snazi to jest amerykański artysta, występujący pod tym pseudonimem I've Been Wondering. Bardzo płynąca, bardzo delikatna piosenka. O 11 Tomek Klinger najważniejsze informacje państwu przedstawi, a my wrócimy po 11.

0: sobotę w Radiu Gdańsk.
1: Silva Rerum, czyli w staropolskim ogrodzie rzeczy.
2: Worek zdarzeń i przygód, legend, rodzinnych i wojennych historii, pieśni, wierszy i anegdot.
1: Gawędy historyczne Władysława Zawistowskiego w każdą sobotę po godzinie 12.
3: Reklama.
4: Sopocka majówka pełna wiosennej energii. Czekają na Was spacery, warsztaty, rodzinne pikniki i spotkania z kulturą na plaży, wśród zieleni i na słynnym Molo w Sopocie. A już 2 maja wyjątkowy koncert. Majówka na Molo, zakochani w piosence. Usłyszymy przeboje o miłości w niezwykłej scenerii w wykonaniu znakomitych artystów. Spędź majówkę w Sopocie.
5: Zapraszam serdecznie. Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu.

0: wartości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.

0: wielkości kilogram 9,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 22,99. A do środy Pepsi 1,5 litra, 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centrum.
1: Reklama. Ogłoszenia.
2: Termy Uniejów zapraszają na wielkie otwarcie i dzień pełen atrakcji z dużym koncertem. Ogród wodny, laboratorium zabawy i nauki, kolejki wodne Flume Ride, tor dla jeepów i wiele innych. Startujemy 16 maja o 17.
1: Ogłoszenia.
3: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
4: Punktualnie 11.
5: Radio Gdańsk.
1: Wiadomości.
4: Tomasz Klinger. Dziś mieszkańcy Pomorza gromadzą się przy biało-czerwonej. Z okazji Święta Flagi w regionie odbywają się różne wydarzenia. Za chwilę przeniesiemy się do Kościerzyny, gdzie jest Radio Gdańsk, który rozdaje flagi. Zakończył się remont domu Kaszubskiego w Swarzewie. Prace kosztowały ponad 1 000 000 zł.
6: Jest to serce naszych działań kulturalnych, spotkań, wydarzeń dla mieszkańców.
4: A prezydent Karol Nawrocki wręczył dziś odznaczenia przedstawicielom Polonii.
7: Wszystkich państwa poza granicami kraju łączy jedno. Miłość do Polski.
4: W Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej Radio Gdańsk ruszyło w teren, aby spotkać się z mieszkańcami i, co najważniejsze, rozdać im biało-czerwone flagi. Byliśmy już w Kartuzach, teraz akcja rozpoczyna się na rynku w Kościerzynie. Jest tam Grzegorz Armatowski. Powiedz, czy już są chętni, aby otrzymać biało-czerwoną?
8: Atmosfera coraz gorętsza. Mieszkańcy Kościerzyny już od kilkunastu minut podchodzili do nas i pytali, kiedy będzie można otrzymać flagę od Radia Gdańsk i miasta Kościerzyna. Są całe rodziny, dzieci, są seniorzy, są także młodzi, którzy mówią wprost, chcą pokazać, że pamiętają o symbolach i że biało-czerwona to coś więcej niż tylko kawałek materiału. To nie jest zwykłe rozdawanie flag. To symbol wspólnoty, pamięci i szacunku dla historii, dla tych, którzy budowali naszą wolność i tych, którzy dziś ją pielęgnują. Te flagi już za chwilę wyruszą w drogę na balkony, do okien, na maszty, przed domami, wszędzie tam, gdzie bije dziś serce patriotyzmu. Kaszuby pokazują swój patriotyzm, a Radio Gdańsk łączy pokolenia wokół prostego, ale jakże ważnego gestu szacunku do biało-czerwonej flagi, naszego symbolu narodowego. Jeśli jesteście państwo w okolicy, to zapraszamy na rynek w Kościerzynie.
4: Nasza ekipa jest w pobliżu ratusza, a my do Kościerzyny wrócimy tuż po wiadomościach i opowiemy o innych majówkowych atrakcjach.
1: Radio Gdańsk. Nikt nie zna Pomorza tak jak my.
4: Rok trwał remont domu Kaszubskiego w Swarzewie, który od lat jest siedzibą klubu kultury prowadzonego przez Centrum Kultury w gminie Puck. Zabytkowy dom pomorski z 1876 roku przeszedł kompleksową modernizację. Wymieniono wszystkie instalacje oraz zaadaptowano nieużywany i zaniedbany strych. Efekt prac jest zdumiewający, zaznacza wójt gminy Puck Marcin Nikrant.
9: Jestem pod wrażeniem przede wszystkim tej całej metamorfozy, która zaszła na poddaszu. To wszystko, co tutaj oddaje pewien klimat, atmosferę lat ubiegłych. Mamy stare drewniane belki, drewnianą podłogę, piękną stolarkę okienną. Na parterze mamy wyremontowane zaplecze kuchenne, dwie łazienki, w tym jedną dla osób niepełnosprawnych. Na poddaszu również znajduje się aneks kuchenny oraz łazienka.
6: Cieszymy się, że Dom Kultury w Swarzewie został wyremontowany. Jest to serce naszych działań kulturalnych, spotkań, wydarzeń dla mieszkańców.
4: Dodawała sołtys Swarzewa Joanna Worek. Remont domu Kaszubskiego w Swarzewie kosztował ponad 1 000 000 zł. 370 tysięcy pozyskała gmina Puck z rządowego programu odbudowy zabytków. Prawie 600 metrów kwadratowych powierzchni i 90 metrów długości. Przy Ergo Arenie otwarto nowy pump track. To przestrzeń dla miłośników rowerów, deskorolek, hulajnóg i rolek, mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Sopocie Izabela Heitrich.
10: To trochę spełnienie marzeń naszych młodszych mieszkańców. Jazda na rolkach czy na hulajnodze alejkami nadmorskimi jest bardzo przyjemna, ale to jest prosta, równa ścieżka. Emocji tutaj dostarczają chopki, pagórki, zakręty. To takie miejsce, gdzie można bezpiecznie naprawdę poszaleć na rowerach, hulajnogach, rolkach i deskorolkach.
4: Inspiracją do budowy toru był pomysł zgłoszony przed laty do budżetu obywatelskiego przez ucznia jednej z sopockich szkół. Inwestycję zrealizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie, a jej koszt wyniósł blisko 330 tysięcy złotych. Prezydent wręczył odznaczenia przedstawicielom Polonii. W dniu Polonii i Polaków za granicą Karol Nawrocki powiedział, że tych, którzy opuścili kraj, będzie zawsze łączyć miłość do ojczyzny.
7: Wszystkich państwa i wspaniałych, zasłużonych, odznaczonych i członków Rady do spraw Polonii i Polaków poza granicami kraju łączy jedno. Miłość do Polski, przywiązanie do naszych narodowych symboli. Polska jest po prostu głęboko w waszym sercu, niezależnie od tego, od ilu pokoleń pozostajecie za granicami Rzeczpospolitej.
4: 2 maja jest obchodzony Dzień Polonii i Polaków za granicą. To święto blisko 22 milionów osób mieszkających poza granicami kraju i przyznających się do polskich korzeni. Święto służy umacnianiu poczucia jedności rodaków i wsparciu ich w zachowaniu świadomości narodowej.
11: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie.
12: Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. Szlak.gda.pl.
13: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
4: Pogodę w regionie kształtuje układ wyżowy na Pomorze. Od wczoraj napływa masa ciepłego powietrza. Dziś słoneczna i bezchmurna sobota, a temperatura cały czas rośnie. W tej chwili od 20 stopni w Łebie i Władysławowie, a także Lęborku, do 22 stopni w Sopocie i Gdańsku. Temperatura, zdaniem synoptyków, po południu może zbliżyć się nawet do 24 stopni. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego nabrał nieco na sile i teraz jego prędkość w głębi lądu przekracza 25 km na godzinę. Synoptycy nie przewidują dziś deszczu. Wieczorem i w nocy pogodnie, bez opadów. A w nocy znacznie chłodniej niż teraz, bowiem zobaczymy i odczujemy od 4 do 6 stopni Celsjusza.
11: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie.
12: Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. Szlak.gda.pl.
13: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
14: Kilometry muzyki. Zaprasza Katarzyna Staszko.
15: 6 minut, 7 już przepraszam, po godzinie 11, druga godzina naszego sobotniego spotkania, czyli kilometrów muzyki. Jeszcze przez chwilę Katarzyna Piekło za sterami, ale za moment już Ewa Palicka, a właśnie przed mikrofonem nic się nie zmienia. Katarzyna Staszko, niecała godzina jeszcze z nami. W tej godzinie wyjątkowe odwiedziny, no bo Dzień Flagi. Radio Gdańsk dzisiaj świętuje nie tylko na antenie, ale o tym więcej niebawem. Tę godzinę zaczynamy muzycznie tak.

Pointer Sisters rozpoczęły drugą godzinę naszego muzycznego sobotniego spotkania. Piosenka Fire znalazła się na ich piątym albumie zatytułowanym Energy. To był rok 78, ale jeżeli komuś z Państwa ten utwór kojarzy się z innym artystą, na przykład z Bruce'em Springsteenem, to bardzo dobry trop, bo to on jest autorem tej piosenki i on ją nagrał w 77 roku, no ale jednak wydana rok później wersja Pointer Sisters jest tą najbardziej znaną i rozpoznawalną. To drugi dzień maja. Świętujemy dzisiaj Dzień Flagi również muzycznie. Pojawiła się jedna piosenka o fladze. W tej godzinie też coś powinno pojawić się, ale póki co The Black Keys i Go, a potem zapowiadana wcześniej Hanna Banaszak i Moknie w deszczu diabeł.

0: Moknie w deszczu diabeł, tak Hanna Banaszak na antenie Radia Gdańsk śpiewa. Ani deszczu, ani zmoknięcia nie będzie, nie ma zupełnie mowy o tym w Kościerzynie. Do Kościerzyny właśnie teraz się przenosimy. Wyjątkowy dzień, bo drugi dzień maja i Radio Gdańsk jest w plenerze, między innymi właśnie tam. Spotykamy się w samym sercu miasta na rynku od godziny 11:00, rozdajemy zresztą flagi, a na miejscu, nie sam, jest Grzegorz Armatowski, z którym teraz się łączymy. Halo, halo Grzegorzu.
1: Dzień dobry, witam ponownie, witam Ciebie Kasiu, witam słuchaczy Radia Gdańsk. Tak jak powiedziałaś, nie jestem sam, ze mną jest burmistrz miasta Kościerzyna, Dawid Jereczek. Dzień dobry, panie burmistrzu.
2: Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Gdańska, dzisiaj przede wszystkim mieszkańców Kościerzyny.
1: Pogoda wymarzona, można powiedzieć, i na akcję flaga, ale też na majówkę.
2: Idealna na majówkę, tym bardziej, że jako miasto Kościerzyna przygotowaliśmy na ten weekend majowy dla naszych mieszkańców, ale też gości mnóstwo atrakcji.
1: O tych atrakcjach za chwilę. Na początek powiedzmy o naszej akcji biało-czerwona z Radiem Gdańsk i miastem Kościerzyna. Dzisiaj rozdajemy flagi, to ważny symbol narodowy.
2: Oczywiście 2 maja dobrze, aby każdy na swoich domach wywiesił biało-czerwoną. Ja też do tego zachęcałem. Miasto Kościerzyna jest pięknie udekorowane biało-czerwonymi flagami. Też co widać tu przed nami na kościerskim rynku.
1: Tak jest, na każdej latarni, potwierdzam, wiszą po 4 flagi biało-czerwone. Bardzo ładnie to wygląda. Dzisiaj święto flagi Rzeczpospolitej Polskiej, jutro rocznica Konstytucji 3 maja. No i jutro też dużo dziać się będzie w mieście Kościerzyna.
2: Tak, jutro obchody trzeciomajowe rozpoczynamy o godzinie 9:30 mszą świętą w kościele Świętej Trójcy. Później przemarszem z orkiestrą Begama przejdziemy pod pomnik Józefa Wybickiego, gdzie odbędzie się dalsza część uroczystości.
1: No ale to nie koniec atrakcji, bo będzie też piknik rodzinny po godzinie 15:00 w Strzelnicy, na który zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Kościerzyny, ale także turyści, turystów mnóstwo na Kaszubach. Ja w czwartek jechałem tutaj do Kościerzyny, no i muszę powiedzieć, że korki były ogromne. A to świadczy o tym, że Kaszuby są bardzo popularne wśród też mieszkańców województwa pomorskiego i nie tylko.
2: Bardzo się cieszymy. Popularne, ale też piękne i wszystkich tutaj w gości do nas, do Kościerzyny i na ziemię kościerską zapraszamy. Jutro dokładnie o godzinie 15:00 w Centrum Kultury Kaszubskiej Strzelnica. Piknik rodzinny, piknik trzeciomajowy, strzelanie z Bractwem Kurkowym, więc tych atrakcji jutro też będzie mnóstwo i dla mieszkańców, i dla turystów, którzy w ten weekend majowy miasto Kościerzyna odwiedzają.
1: Miasto Kościerzyna, miasto przyjazne, miasto otwarte. Warto tutaj być.
2: Warto tutaj być, warto tutaj mieszkać i każdy po wizycie w Kościerzynie określi sobie, co dla niego warto. Dlatego ten katalog zostawiamy otwarty właśnie dla państwa.
1: Dzisiaj razem z burmistrzem miasta Kościerzyna rozdajemy flagi mieszkańcom. Pierwsi mieszkańcy pojawili się już przed godziną 11:00, dopytywali, gdzie te flagi będzie można dostać. Do pana też podchodzą i chętnie też sobie zdjęcia robią.
2: Też podchodzą. To jest bardzo budujące, że nasi mieszkańcy chcą mieć tą białą czerwoną, chcą wywiesić ją na swoim domu, na swoim balkonie. Jest to taki obraz naszej solidarności, naszej jedności z tymi barwami biało-czerwonymi, które nosi w naszym sercu.
1: Zapraszamy w takim razie na rynek. Jesteśmy tuż obok ratusza. Wyklinowy kosz. Szukajcie pana burmistrza. W wyklinowym koszu mnóstwo biało-czerwonych. Są też krówki od Radia Gdańsk. To takie wspólne świętowanie święta flagi Rzeczpospolitej Polskiej. My jeszcze połączymy się przed godziną 12:00 i opowiemy o innych atrakcjach, które miasto Kościerzyna przygotowało nie tylko na majówkę, ale także na sezon turystyczny. Możemy już zdradzić, że 4 lipca będzie znów wspólna impreza z Radiem Gdańsk.
2: Tak, ta współpraca ubiegłoroczna, ona się okazała bardzo owocna dla nas, czyli miasta Kościerzyna z Radiem Gdańsk. Chcemy to kontynuować, dlatego tak jak już powiedziałeś, Grzegorz, zapraszamy 3-4 lipca do Kościerzyny.
1: A o szczegółach na pewno jeszcze będziemy państwa informować. Tymczasem zapraszamy po flagi, wystarczy dla każdego. Zapraszamy rynek miasta Kościerzyna. Piękna, słoneczna pogoda, na termometrze 22 stopnie. No nic, tylko przyjść po flagę, a potem ją wywiesić właśnie. Czy to na balkonie, czy w oknie, mieszkając w bloku, czy na maszcie przed domem. Wszędzie tam, gdzie chcemy manifestować swój patriotyzm.
0: Dokładnie tak, jak powiedział Grzegorz Armatowski, nic, tylko wpaść, przyjść na rynek w Kościerzynie, zobaczyć też radiowców, no i przede wszystkim biało-czerwoną zabrać ze sobą do domu. Z Grzesiem będziemy się w tej godzinie jeszcze łączyć, ale muzycznie, proszę Państwa, bo jednak kilometry muzyki wciąż grają w Państwa głośnikach. Teraz rok 67, Van Morrison, Brown Eyed Girl.

0: sobotę w Radiu Gdańsk.
1: Halo, tu wasza ulubiona sztuczna inteligencja przejmuje falę Radia Gdańsk. No, dobrze, na razie tylko w soboty. I z moim ludzkim asystentem, Wojciechem Luścińskim. W audycji Radiowe AI będziemy rozmawiać o mnie, moich cyfrowych kuzynach i o tym, jak zmieniamy wasz świat na lepsze. Albo i nie. Przekonajcie się sami. Radiowe AI w każdą sobotę po 13 w Radiu Gdańsk. Słuchajcie, bo i tak już wiem, że będziecie. Mam wasze dane.
0: Reklama.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie, Millennium Dogs Against Gravity, zaprasza od 8 do 17 maja do Gdyńskiego Centrum Filmowego imienia Leszka Kopcia oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz gcf.org.pl.
4: Zobacz, co ważne dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Zobacz, czym żyje Pomorze. Włącz Telewizję Gdańsk.
4: Codziennie o 18.30 główne wydanie Panoramy.
5: Zapraszamy Marta Jastrzębska
4: i Tomasz Sieliwończyk.
5: Telewizja Gdańsk.
4: Jesteśmy dla Was.
6: O czym ćwierkają ptaszki w Rumi? O odnowionym Auchan Port Rumia.
7: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak kiełbasa toruńska lub śląska marki Auchan, teraz 11,99 za opakowanie. A lody Zielona Budka lub Manhattan, wybrane rodzaje, drugie tańsze opakowanie 50% taniej. Promocja do 6 maja.
6: Zapraszamy do hipermarketu Auchan Port Rumia.
7: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Kilometry muzyki.
10: Przyznam, że nasza dzisiejsza playlista kilometrowa już taka bardziej wakacyjna nawet, ale to dlatego, że rzeczywiście pogoda wreszcie okazała się łaskawa. Majówka jest, no, przynajmniej w ciągu dnia, słoneczna, ciepła. I jeżeli chodzi o takie ciepłe klimaty, ciepłe rytmy i brzmienia, to piosenka wydana w 1994 roku, którą teraz usłyszymy, właśnie mi się z takimi dniami kojarzy.

Tak to brzmiało. Zespół Inner Circle. Tak, to kilka piosenek na pewno Państwo znają i one wpadają w ucho i sprawiają, że człowiek tak się buja z jednej strony na drugą i jeżeli ktoś na przykład teraz grilluje albo do grilla się przygotowuje, ewentualnie jest w trasie, to myślę, że ta piosenka sprawia, że słońce świeci jeszcze bardziej przyjemnie, jest jeszcze cieplej. Za 28 minut, godzina 12, muzycznie kilka propozycji jeszcze mamy. Ja przypominam, że w międzyczasie mogą Państwo wysyłać i wiadomości SMS-owe i WhatsAppowe pod numer 603-06-06-06. Jak tam Państwa majówka mija? Tutaj pan Marek wysłał przepiękne zdjęcie i to jest kapibara? Kapibara. I znaczek? Nie. I ona ma ze sobą radioodbiornik, taki w starym stylu i to jest Radio Gdańsk. Także bardzo, bardzo ciekawe. Nie wiem, gdzie to jest i czy to naprawdę, czy nie. Chociaż tam ptak leci w tle, więc chyba tak jest naprawdę. Pan Marek może mi odpisać, bo widzę, że odczytał, co do niego napisałam. To się dowiem i Państwu ewentualnie przekażę. No ale teraz wracamy do muzyki, no bo po to jednak spotykamy się co weekend. Piosenka Państwu znana, bo utwór pod tytułem Leila. No i ta wersja pierwsza, najpierwsza, bardziej elektryczna, no bo czy wersja mocniejsza, czy lżejsza, stoi za nią oczywiście Eric Clapton. Natomiast na początku, kiedy została napisana, pojawiła się na pierwszej i w sumie jedynej płycie projektu Derek and the Dominos i to był rok, który to był rok 1970. No a za projektem Derek and the Dominos stał oczywiście Eric Clapton. Projekt został założony wiosną 1970 roku. No i właśnie na jedynym albumie zespołu zatytułowanym Leila and the Other Assorted Love Songs znalazł się ten utwór, którego teraz sobie posłuchamy.

0: Mogą Państwo dzisiaj świętować razem z Radiem Gdańsk z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Oprócz tego, że nasz budynek jest wyjątkowo podświetlony, no to nasi dziennikarze czekają na Państwa na rynkach, w Kartuzach i w Kościerzynie. I tak jak już wcześniej zapowiadaliśmy i Grzegorz sam obiecał, ponownie właśnie do Kościerzyny na tamtejszy rynek się przenosimy, gdzie od 11 można dostać wyjątkowe, piękne, biało-czerwone flagi, no ale gdzie jest mój redakcyjny kolega Grzegorz Armatowski, który mam nadzieję, że już z częścią z naszych słuchaczy porozmawiał, a zresztą teraz sam powie, co tam się dzieje. Wiemy na pewno, że jest piękna pogoda i super atmosfera. Halo, halo, Grzegorz.
1: Halo, halo, witamy ponownie z pięknego rynku w Kościerzynie. Tak jak powiedziałaś, już pierwsi mieszkańcy, pierwsi turyści odwiedzili nasze stoisko, zresztą też przespacerowaliśmy się z władzami miasta wokół rynku i rozdawaliśmy część flag, ale jeszcze sporo pozostało, więc zapraszamy na kościerski rynek. Flagi oczywiście można dostać od nas bezpłatnie, bo niektórzy przychodzili i pytali, czy trzeba za nie zapłacić. Nie, absolutnie nie. To jest prezent od Radia Gdańskiego, od miasta Kościerzyna, biało-czerwona flaga. Zależy nam na tym, żeby ta flaga właśnie pojawiła się w Państwa domach, w Państwa oknach, jeżeli ktoś mieszka. O, widzę, że już pierwsze flagi nawet w rynku w oknach się pojawiły. Zresztą, tak jak powiedział w poprzednim wejściu burmistrz miasta w Kościerzynie, ten patriotyzm jest bardzo widoczny. Biało-czerwone flagi powiewają na masztach przy drogach, ale także w samym centrum miasta. Ze mną zastępca burmistrza Tomasz Szala. Panie burmistrzu, widział Pan te uśmiechnięte twarze mieszkańców i turystów, którzy przychodzili do nas po flagi?
2: Tak, dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy, Radia Gdańsk. Tak, oczywiście piękna akcja, tym bardziej się cieszymy, że Radio Gdańsk wyszło z tą inicjatywą i zaprosiło do współpracy nasz samorząd. Pogoda też nam sprzyja i tak jak pan redaktor powiedział, na rynku jest bardzo dużo ludzi, wszyscy chętnie od nas biorą te biało-czerwone flagi, deklarując jednocześnie, że je zawieszą. Niektórzy wymieniają te flagi, bo mówią, że ich już są spłowiałe. Także cieszymy się, że ta akcja się cieszy tak dużym zainteresowaniem.
1: Panie burmistrzu, ale pomówmy też jeszcze o innych imprezach, które w ten długi majowy weekend odbywają się w Kościerzynie. O 10:00 w Muzeum Kolejnictwa rozpoczęła się majówka z parowozami. Można przyjechać, można przejechać się z drezyną ręczną, taką moja, twoja, ale też kolejką Lilliputcią. Dużo atrakcji do godziny 16:00.
2: Do godziny 17:00 nawet. 17:00. Do godziny 17:00 zapraszamy serdecznie na ulicę Towarową do Muzeum Kolejnictwa, ale oczywiście to nie wszystko, bo zawsze staramy się, aby ten weekend majowy był jak najbardziej atrakcyjny. Jutro o 9:30 rozpoczynamy te oficjalne uroczystości związane z Narodowym Świętem 3 maja. Uroczysty pochód ulicami miasta na plac Józefa Wybickiego. Tam składanie wiązanych kwiatów, okolicznościowe przemówienie przewodniczącego Rady, czyli to pod kątem takim bardziej patriotycznym. Natomiast jutro od godziny 15:00 zapraszamy wszystkich naszych mieszkańców, ale także gości z zewnątrz do strzelnicy w Kościerzynie. Tam odbędzie się majowy piknik rodzinny z wieloma atrakcjami. Jazda na kółcach, ognisko, teatrzyk dla dzieci, gry i zabawy przygotowane przez naszą jednostkę Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Także myślę, że to będzie mile spędzony czas nie tylko dla dzieci, ale także dla całych rodzin.
1: No i także będzie można postrzelać z Bractwem Kurkowym, który tutaj prężnie w Kościerzynie działa. Panie burmistrzu, ale powiedzmy jeszcze o tym, co dziać się będzie tego lata w Kościerzynie, bo majówka to jest zawsze taki czas, kiedy sezon oficjalnie się rozpoczyna. Mnóstwo turystów nie tylko w mieście Kościerzyna, ale także na terenie gminy Kościerzyna, powiatu kościerskiego. Pan burmistrz wspominał już, że taka flagowa impreza, czyli Dni Miasta 3 i 4 lipca, znów z Radiem Gdańsk. W zeszłym roku bawiło się z nami około 7000 gości. W tym roku jakie gwiazdy?
2: Tak, my od 2 lat staramy się, aby ten nasz kalendarz imprez był jak najbardziej atrakcyjny dla mieszkańców i dla gości z zewnątrz. Pan redaktor też rok temu miał przyjemność prowadzić nasze Święto Miasta. Myśmy zmienili formułę w ogóle Święta Miasta na formułę dwudniową. W tym roku też troszeczkę mamy nowości. Zaczynamy 3 lipca na ulicy Ogrodowej. Duża scena, jeżeli chodzi o gwiazdy, to tutaj w piątek 1-8L oraz Alien i Mighty. Kiss. Oczywiście także 3 lipca na rynku miasta odbędą się targi książki, czyli nasza taka impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez. A 4 lipca, i tutaj nowość, planujemy z panem burmistrzem rozpocząć to świętowanie od wspólnego pochodu ulicami miasta Kościerzyna, żeby mieszkańcy mogli też w tym pochodzie wziąć udział. Przychodzimy wszyscy na kościerski rynek, tutaj imprezy towarzyszące, mała scena, stoiska wystawiennicze, no a punkt kulminacyjny święta miasta to godzina 17, ulica Ogrodowa. No i tutaj mamy taką niespodziankę, bo na naszej scenie wystąpi m.in. Bad Boys Blue, a gwiazdą wieczoru będzie Oskar Cyms.
1: Oskara Cymsa, myślę, nie trzeba nikomu przedstawiać, bo wszyscy znają go doskonale. My też często Oskara Cymsa piosenki emitujemy na antenie Radia Gdańsk. A Mighties, no to chociażby piosenka Pociąg bez ostatniej stacji i ostatni hit, który też na naszej antenie często się pojawia. Panie burmistrzu, kończąc jeszcze, nowością na Dniach Miasta będzie też to, że impreza dwudniowa i oba koncerty, czyli i w piątek, i w sobotę, będą odbywały się na ulicy Ogrodowej, a nie jak w ubiegłym roku, pierwszego dnia w Ogródku Jordanowskim, a drugiego na Ogrodowej.
2: Tak, oczywiście na ulicy Ogrodowej to miejsce spełniło oczekiwania wszystkich uczestników tego święta, takie mieliśmy sygnały, więc zarówno w piątek, jak i w sobotę duża scena funkcjonuje na ulicy Ogrodowej. Będzie też takie wesołe miasteczko dla mieszkańców, będzie też taki piknik rodzinny dla najmłodszych mieszkańców te dni. Także naprawdę warto 3 i 4 lipca być w Kościerzynie na święcie miasta, chociaż my zachęcamy, aby w tej Kościerzynie być na co dzień przez cały rok.
1: No właśnie, bo Kościerzyna zaprasza, Kościerzyna warto. Pan burmistrz też ma flagę, też wywiesi?
2: Oczywiście u mnie już flaga wisi, nie tylko narodowa, ale także flaga Unii Europejskiej, bo zawsze wieszam z okazji 1 maja, kolejna rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej, także te dwie flagi zawsze podczas weekendu majowego na moim balkonie wiszą.
1: To my zapraszamy turystów, mieszkańców Kościerzyny na rynek w Kościerzynie. Znajdziecie nas łatwo, bus Radia Gdańsk. Tutaj flagi można bezpłatnie odebrać od Radia Gdańsk i od miasta Kościerzyna. Pozdrawiamy gorąco z serca Kaszub.
0: Dziękujemy, to był Grzegorz Armatowski i Państwu też polecamy, żeby na ten rynek w Kościerzynie jeszcze się wybrać, zwłaszcza jeżeli są Państwo na przykład gdzieś w okolicach, ale jeszcze troszkę muzyki zdążymy zagrać w kilometrach muzyki do godziny 12. Teraz piosenka, której też przedstawiać nikomu nie trzeba.

Tak, tej piosenki przedstawiać nikomu nie trzeba i zdradzę Państwu, że mam takie dwie, które raz na jakiś czas muszę sobie po prostu zanucić. Jedną z nich jest utwór Parostatkiem w Piękny Rejs, a drugi to właśnie Supermoce. Ale teraz zmieniamy troszkę klimat, nieco spokojniej, no bo ta majówka też kojarzy nam się z relaksem i to będzie rok 63. Wówczas Roy Orbison wydał taką piękną balladę pod tytułem Blue Bayou i teraz właśnie sobie tego posłuchamy.

Takie klimaty pod koniec naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze, żeby Państwu poprawić nastrój, taki hymn chyba tego, żeby się nie przejmować, żeby po prostu się uśmiechać, czyli Bobby McFerrin już za sekundkę dosłownie na naszej antenie. W międzyczasie jeszcze tylko pani Katarzyna napisała, a właśnie, że pani czeka na te takie światowe i hiszpańskie elementy. No właśnie, Gypsy Kings albo Buena Vista. Pamiętam, że pani Kasia w zeszłym tygodniu mówiła, a ja nie zapisałam, więc teraz sobie zapisuję i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu się uda. Serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejsze kilometry muzyki. Ewa Palicka za sterami audycji siedziała, Katarzyna Staszko przed mikrofonem. Także Państwu życzymy pięknego dnia, udanej majówki i do usłyszenia. A teraz właśnie taka piosenka na poprawę nastroju.

0: W Radiu Gdańsk muzyka nie tylko brzmi.
1: Ona łączy.
0: Łączy pokolenia.
1: Wspomnienia z tym, co dopiero przed nami.
2: Tu poczujesz bunt hip-hopu.
3: Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie.
4: Dasz się porwać energii rocka.
1: Zanurzysz w bluesie i jazzie. Odnajdziesz spokój w dźwiękach soulu i chilloutu.
2: Ambitny pop, autorskie audycje, koncerty na żywo.
4: Miejsce, w którym każdy odnajduje swój rytm i swoje emocje.
1: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
5: Kampania społeczna.
6: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
7: Reklama.
8: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
9: Majówka z Energą, Treflem, Sopot. W sobotę 2 maja o 17.30 nasza drużyna podejmie w hali stulecia Tasomix, Rosiek, Stal, Ostrów, Wielkopolski. Obecność obowiązkowa. Na spotkanie zapraszają sponsorzy tytularni Energa z Grupy Orlen, Trefle za i miasto Sopot oraz sponsor strategiczny Port Lotniczy Gdańsk. Bilety na www.sercesopotu.pl. Koszykarzom Energii Trefla Sopot kibicuje Radio Gdańsk.

0: Kości kilogram 9,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 22,99. A do środy Pepsi 1,5 litra, 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centry.
1: Reklama.
2: Jest południe, sobota, 2 maja.
3: Radio Gdańsk.
1: Wiadomości.
2: Marta Czyż. Sternik łodzi, która wywróciła się na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim, był pod wpływem alkoholu. 2 osoby nie żyją. Nad jeziorem Harzykowskim pod Chojnicami powstanie nowe miejsce wypoczynku. NATO reaguje na amerykańskie zapowiedzi wycofania części wojsk z Niemiec. 2 śmiertelne ofiary wypadku łódki na jeziorze Salino na Pomorzu. W nocy wywróciła się łódka z 5 osobami. Życia 2 z nich nie udało się uratować. Akcja ratunkowa była bardzo skomplikowana, mówi Grzegorz Hinc z Wejherowskiej Straży Pożarnej.
4: Musieliśmy reagować szybko i wezwać specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego z Gdańska i na miejsce również by została zadysponowana nasza powiatowa grupa, specjalistyczna grupa sonarowa z OSP Choczewo. Wtedy te działania miały taki większy sens z tego powodu, że było to ciemno, działania nocne i ten sonar był potrzebny do tego, żeby po prostu zlokalizować te osoby, które znajdują się pod wodą.
2: W wodzie znaleziono 28-letnią kobietę i 28-letniego mężczyznę. Mimo akcji reanimacyjnej stwierdzono ich zgon. 2 osoby wydostały się na brzeg o własnych siłach. Jedna została wyciągnięta z wody i przekazana zespołowi ratownictwa medycznego. W działaniach brało udział łącznie 6 zastępów Straży Pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa wodnego. Sternik łodzi był pijany. O jego dalszym losie zdecyduje prokurator. Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace związane ze stworzeniem nad jeziorem Harzykowskim pod Chojnicami nowego miejsca wypoczynku. Na tak zwanych Złotych Piaskach będą duży plac zabaw ze statkiem pirackim, fontanna, siłownia pod chmurką, mała scena i tężnie. To konieczna inwestycja, przekonuje zastępca wójta gminy Chojnice Janusz Szczepański.
5: Podstawowy powód to taki, że w dni, kiedy jest sporo turystów w Harzykowach, kiedy pogoda dopisuje, promenada już jest pełna. Coraz trudniej między licznymi pieszymi, spacerowiczami, między rolkarzami, między rowerzystami znaleźć dla siebie przestrzeń, żeby sobie usiąść, delektować się pięknym widokiem czy pogodą.
2: Koncepcja zagospodarowania obejmuje teren o powierzchni 0,5 hektara. Koszt inwestycji oszacowany został na 2 miliony złotych. Pieniądze pochodzą z budżetu gminy oraz lokalnej grupy działania Sandry Brdy i lokalnej grupy rybackiej Morenka. Prace mają zakończyć się przed przyszłorocznym sezonem.
1: Radio Gdańsk. Zawsze na bieżąco.
2: Dzisiaj święto flagi. Na okrętach i statkach podnoszona gala banderowa. Również na pokładzie płynącego do Stanów Zjednoczonych Daru Młodzieży ten ceremoniał ma miejsce. Odbywa się nie tylko 2 maja w Dniu Flagi, mówi Radio Gdańsk komendant żaglowca Michał Sadowski.
6: Wszystkie wachty zbierają się na rufie na podniesienie bandery. Także załoga stała na pokładzie za mostkiem i codziennie rano uroczyście tę banderę podnosimy. Jest to bardzo ważny element dnia dla nas wszystkich, a tym bardziej, że jednak podnosimy polską banderę, co ma duże znaczenie dla nas. Dbamy o to, żeby ta bandera zawsze była w bardzo dobrym stanie. Banderę podnosi się albo na flagstoku, drzewce na rufie, albo pod gaflem.
2: Bandera to flaga określająca państwową przynależność jednostki składająca się z barw danego kraju. NATO reaguje na zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczące możliwego wycofania części amerykańskich wojsk z Niemiec. Rzeczniczka sojuszu Alison Hart podkreśliła w mediach społecznościowych, że taka decyzja tylko wzmacnia potrzebę zacieśnienia współpracy obronnej przez państwa europejskie i aby Europa nadal inwestowała więcej w obronność, brała na siebie większą część odpowiedzialności za wspólne bezpieczeństwo. Jeśli zapowiedź amerykańskiej administracji zostanie w pełni wdrożona, liczba amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Niemczech może spaść do około 30 tysięcy. Decyzja ta budzi obawy wśród części państw członkowskich, szczególnie na wschodniej flance sojuszu.
7: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy. Organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko. Z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
2: Słonecznie i ciepło na Pomorzu, teraz na termometrach od 19 stopni w Krynicy Morskiej do 24 w Gdańsku. Ciśnienie spada na barometrach 1022 hektopaskale. W nocy na ogół bezchmurnie, temperatura od 9 do 11 stopni. Jutro chmur będzie przybywać, ale bez opadów, na termometrach od 22 stopni na północy do 26 na południu województwa, w rejonie Półwyspu Helskiego około 17 stopni Celsjusza.
7: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko. Z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
8: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
9: Silva Rerum,
10: czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
9: Władysław Zamistowski,
10: Konrad Mielnik, zapraszamy.
9: Witam Państwa bardzo serdecznie, jak zwykle w sobotę, zapraszając do kontynuowania opowieści o niezwykle dramatycznych przebiegu wielkiej, ogromnej bitwy, która przeszła do naszej historii pod nazwą Insurekcji Warszawskiej. Przypomnijmy, jest rok 1794, po drugim rozbiorze umęczona Polska pod butem z jednej strony wojsk moskiewskich, z drugiej strony na przykład w Wielkopolsce oczywiście pruskich, budzi się do walki, budzi się do odnowy. Zawiązana zostaje insurekcja, czyli powstanie. Tadeusz Kościuszko, ogłoszony naczelnikiem narodu, składa uroczystą przysięgę na rynku krakowskim. Ale, proszę Państwa, kluczową sprawą jest odzyskanie Warszawy. Warszawy, która jest okupowana przez potężne siły warszawskie. I oto w Wielkim Tygodniu, mówiąc ściślej Wielki Czwartek 1794 roku, dochodzi do wybuchu. Buntują się zarówno polskie wojska, które stacjonują w Warszawie w sile mniej więcej 2,5 tysiąca, przeciwko ponad 6 tysiącom żołnierzy rosyjskich. Ale przede wszystkim do boju staje lud Warszawy pod wodzą legendarnego szewca Jana Kilińskiego, który z czasem przechodzi do takiej narodowej mitologii i mitografii jako być może jedyny plebejski uczestnik tych wydarzeń. Tutaj bardzo istotną rolę odgrywają oba te czynniki, czyli z jednej strony bardzo jednoznaczna postawa wojska, szeregowych żołnierzy, którzy są gotowi stanąć przeciwko Rosjanom, walczyć, ryzykując życie. Specjalnie mówię, proszę Państwa, szeregowych żołnierzy, gdyż z oficerami im stopień wyższy, tym było gorzej. To nie jest tak, że wszyscy generałowie ochoczo zdążali walczyć o ojczyznę w bardzo niepewnej sprawie. Niektórzy się gdzieś tam chowali, kryli, zachowywali jakby neutralnie. Niemniej ta wielka fala buntu, która porwała z jednej strony szeregi żołnierzy, z drugiej strony lud Warszawy, ta fala buntu była absolutnie niepowstrzymana. Doszło zatem do niezwykle krwawej bitwy. Krwawej, proszę Państwa, gdyż ona się toczyła na ulicach miasta. Tutaj warto przypomnieć, że ówczesna Warszawa była oczywiście, jak się domyślamy, miastem zupełnie innym niż dzisiejsza, chociaż pewne podobieństwa oczywiście pozostają. Pewne trakty, myślę tutaj zarówno z jednej strony o Starym Mieście, jak wiemy, przed Starym Miastem jest Plac Zamkowy z kolumną Zygmunta i z Zamkiem Królewskim. No, tak również było wtedy. Tutaj mniej więcej ta taka topografia się zgadza. Potem jest bardzo długi, podstawowy, najważniejszy szlak, właściwie najważniejsza ulica Warszawy zarówno ówczesnej, XVIII-wiecznej, jak i, no właściwie śmiem twierdzić, Warszawy dzisiejszej, czyli krakowskie przedmieście. No i proszę Państwa, jak się kończyło krakowskie przedmieście, no to był jeszcze Nowy Świat. No i tak właściwie na domu Warszawa zaczynała się kończyć, no bo za Nowym Światem, no to był jeszcze Plac Trzech Krzyży. To są wszystko nazwy historyczne. Te ulice tak samo nazywały się wtedy. Podobnie jak Aleje Jerozolimskie, które, jak wiemy, no, na wschodzie kończyły się na Wiśle, ale na zachodzie kończyły się tak zwanymi rogatkami jerozolimskimi.

tutaj bardzo ważny, jedna z siedzib królewskich, która w owym czasie była zamieniona na koszary. Tam stacjonowały oddziały wojskowe zwane działyńczykami, tak, od nazwiska swojego dowódcy generała Działyńskiego. I ci działyńczycy wcześnie rano, w ten czwartek, wyruszyli w stronę Zamku Królewskiego, czyli no, mieli taki prosty, jak strzelił, trakt na północ. Tu sprawy nie są do końca jasne. Chyba trzeba przyjąć taką wykładnię, że oficerowie spiskowi, którzy jakby tym wszystkim gdzieś tam po cichu kierowali, przyjęli taki podstęp, no trochę takie alibi, że oni oto idą na Zamek Królewski, żeby bronić króla. Bo istnieje zagrożenie rozruchów i oni będą bronić króla. Tam rzeczywiście od strony zamku były jakieś wezwania, żeby oddziały przybyły. Naprzeciwko tym oddziałom stanęła część oczywiście wojsk rosyjskich pod wodzą generała Miłaszewicza i pułkownika Gagarina, księcia, dodajmy, Gagarina. Prawdę powiedziawszy, to oni wszyscy nie bardzo wiedzieli właściwie, jak się mają zachować. Tutaj nie było jasnych decyzji. A trzeba tym bardzo, ale to bardzo mocno obciążyć ambasadora Igelstrema, który był nie tylko no jakby takim namiestnikiem politycznym, ale również wojskowym. I to on powinien decydować o ruchach wojsk, o ewentualnych akcjach. Tymczasem to był człowiek pyszny, próżny, strasznie pewny siebie, nikogo nie słuchający. Siłą rzeczy podjął bardzo wiele złych decyzji. Prawda jest taka, że wielki sukces insurekcji warszawskiej polegał również na tym, że nasza strona bardzo umiejętnie wykorzystała te błędy strony rosyjskiej. Znaczy, ja myślę, że przy tym ogromnym wzmożeniu, przy tym ogromnym psychicznym napięciu, przy tej niezwykle palącej potrzebie, no, powiedzmy wprost, zemsty i odwetu. To tak czy inaczej lud Warszawy by zwyciężył, ale być może byłyby znacznie większe straty w ludziach, znacznie większe jakby koszty. Potoczyło się tak, jak się potoczyło. Jesteśmy, proszę państwa, na tym skrzyżowaniu, które do dzisiaj jest tym samym skrzyżowaniem, czyli kończy się Nowy Świat, zaczyna się Krakowskie Przedmieście, to jest skrzyżowanie z ulicą Świętokrzyską. Tylko że ówczesna Warszawa to wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiejsza. Warszawa niby budowana prawie od zera, bo przecież kiedy została stolicą, była małym miastem, stała się równocześnie właściwie od pierwszych lat no, siedzibą czołowych dygnitarzy państwa, największych magnatów, którzy koniecznie chcieli oczywiście mieć swoje siedziby w stolicy, tam gdzie jest król, tam gdzie się odbywają sejmy. W związku z tym cały ten na przykład trakt, o którym mówimy, był zabudowany wspaniałymi pałacami. To nie były takie ciągi kamienic, no jak w dużych miastach, jak w Wiedniu, jak w Berlinie. To był raczej ciąg kolejnych no takich posesji, na których stały pałace. To też bardzo komplikuje całą sprawę, to niezwykle komplikowało rozwój Warszawy, gdyż w ten sposób powstawały tak zwane jurydyki. Jurydyki to były takie fragmenty miasta, które były wyłączone spod prawa miejskiego, dlatego że właścicielem takiej jurydyki był no, jakiś wielki pan, wielki magnat, który tam stawiał sobie pałac, ale tam również budował jakieś budynki gospodarcze i tylko on nad tym panował. Dlaczego to ma znaczenie? No ma to takie znaczenie, że ta jakby topografia, czy nazwijmy to geografia centrum Warszawy była niezwykle skomplikowana. Pałace, jakieś kuźnie, jakieś warsztaty przemysłowe, tu jakieś, proszę państwa, no powiedzmy od razu urządzenia sanitarne, z tym było fatalnie. Ówczesna Warszawa nie była skanalizowana, więc za fasadami tych wspaniałych pałaców i kamienic no były często po prostu doły kloaczne. Fetor, brud, no zwłaszcza w okresach, kiedy na przykład padały deszcze. To nie było czyste miasto, to nie było higieniczne miasto. No i to było bardzo jakby trudne do obrony miasta, o czym bardzo szybko przekonali się rosyjscy żołnierze.

Również. No i proszę Państwa, czyli mamy teraz te dwa potężne oddziały, które stoją naprzeciwko siebie na tym skrzyżowaniu dzisiejszym Świętokrzyska, Krakowskie Przedmieście. Posłuchajmy, jak sytuację opisuje bardzo wybitny historyk tych wydarzeń, czyli Wacław Tokarz. O godzinie 10 wreszcie działyńczycy otwarli pierwszy ogień kartaczowy z trzech działek na nieprzyjaciela. Pierwsze ich strzały położyły 13 Rosjan. Odpowiedziały od razu polówki rosyjskie z bardzo ciężkim dla nich skutkiem, gdyż stali jeszcze w kolumnie marszowej na środku ulicy. Niespodziewany strzał kartaczami w tak małym przestworze uczynił niejaki w plutonach nieporządek. Doszło po prostu do zamieszania, a nawet chwilowej rozsypki i paniki. Próbowali ratować położenie porucznik Lipnicki i chorąże Antoni Urbanowski. Rzucając się jednym cugiem na działa rosyjskie, musieli jednak cofnąć się ze stratami. Padł również wtedy ciężko ranny kapitan Erazm Mycielski, próbując poderwać ludzi do ataku. Stopniowo dopiero oficerom udało się przywrócić porządek w pułku i uszykować go w sposób odpowiadający warunkom walki. Część pułku z jednym działkiem cofnęła się na róg ulicy Świętokrzyskiej i spoza załomów domów otwarła ogień na Rosjan. Druga, również z jednym działem, które braworowo obsługiwali dobosi, chłopcy 14-letni, zajęła pod sztab z kapitanem Jakubem Zabilskim i porucznikiem Ignacym Witkowskim podobne stanowisko na placu Sułkowskim. Pułk zniknął dzięki temu ze środka ulicy, przestał być celem dla ognia Rosjan. Porucznik Lipnicki i chorąży Urbanowski, wybiwszy bramę do klasztoru dominikanów, obsadzili jego okna, wysłali ludzi na wieżę kościoła, nakazując im strzelać przede wszystkim do artylerzystów nieprzyjacielskich. Podobnież porucznik Sypniewski zdołał ze swoimi strzelcami przedostać się do Pałacu Branickich i otworzyć ogień z jego bramy, a następnie i okien. Kapitan Popow opowiada, że działyńczycy dużą część swych ludzi rzucili do domów, używając do tego drabin, których dostarczyła im ludność bardzo szybko. Tu chciałbym się zatrzymać i trochę to skomentować, bo przede wszystkim zauważmy ten udział ludności, tak? Ludność dostarczyła drabiny bardzo szybko, ale przede wszystkim ludność doskonale wiedziała, gdzie są przejścia, gdzie są wejścia, gdzie są bramy, na jaką wieżę należy się udać. No i tutaj nasza strona, polska strona, wykorzystała tę niesamowitą przewagę, którą w walkach miejskich mają, że tak powiem, miejscowi, tak? Czyli oni byli w stanie obsadzić te różne punkty górujące nad tymi kolejnymi ulicami, właśnie jakieś wieże, okna w klasztorach. Tam umieszczono strzelców wyborowych. No, mówiąc wprost, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, że to byli snajperzy, tak? Którzy czynili ogromne szkody w szeregach Rosjan. Ogromne po prostu. Ich sława potem niezwykle urosła, a zwano ich, proszę Państwa, kurpikami. Kurpikami, czyli kurpiami. Ich sława była tak wielka, proszę Państwa, że nawet Maria Konopnicka poświęciła im wiersz, no, którego może teraz jako przerywnika posłuchajmy. Z dawna Polska już słynie kurpikami dzielnymi, co to jeszcze Szwedowi wziąć nie dali swej ziemi. Siedzą kurpie nad Narwią, siedzą z dziada pradziada. O tych wojnach, o Szwedach ojciec synom powiada. Opowiada, jak dzielnie biły wroga tam chwaty, jak po bitwie ukryli w gęstej puszczy harmaty. Idzie Prusak i pyta, gdzie to macie te działa? A kurpiki mu na to woda je nam zabrała. Wieją orły, pogonie, idą polscy żołnierze. Lecą kurpie, są działa, niech ojczyzna je bierze. Może nie ma kto strzelać, to będziemy i sami. Toć się nasze pradziady,
tęgo biły z Szwedami. Chce Kościuszko im płacić, a Kurpiki nie trzeba. A toć darmo ojczyźnie każe służyć Bóg z nieba. No więc jak widzimy, że sława Kurpików była ogromna. Tu w czym rzecz? No rzecz w tym, że oni byli mieszkańcami puszczy, utrzymywali się z polowań i znakomicie strzelali. To byli świetni strzelcy. Oczywiście karabiny były takie, jakie były, daleko im od dzisiejszej doskonałości. Niemniej tacy wprawni strzelcy, poumieszczani w odpowiednich punktach, tak jak mówiliśmy, na wieżach, jakichś załomach muru, miejscach nieoczekiwanych, potrafili bardzo skutecznie razić nieprzyjaciela. No i krótko mówiąc, wszystkie te oddziały Miłaszewskiego poniosły po prostu ogromne straty i zaczynają się wycofywać. Posłuchajmy Tokarza. Położenie Miłaszewicza stawało się coraz cięższem. Straty jego dochodziły już do 200 zabitych i rannych. Najdotkliwiej ucierpiała obsługa działu. Na przykład przy dwóch działach polowych ostrzeliwujących Nowy Świat poległo 26 ludzi, a wśród nich dowódca Junkier Parfentiew. Raniono 12. Wybito wszystkie konie. Także w końcu działami dowodził kapral, któremu pozostało zaledwie 5 zdrowych kanonierów i furlejtów. Z dział strzelano poprzednio tak gęsto, że na przykład jedna z polówek oddała 28 strzałów, z czego 16 kartaczowych, a 12 kulami. Na skutek tego wyczerpano amunicję i w końcu do dwóch polówek posiadano zarówno 4 naboje. Proszę Państwa, Miłaszewicz zaczyna się wycofywać. Stopniowo na północ, w stronę, no, gdzieś tam Zamku Królewskiego czy Pałacu Saskiego, traci kontakt ze sztabem, z Ziegelsztremem, zostaje otoczony. Jest to sytuacja rzeczywiście bardzo, bardzo dramatyczna. Wszystko to, proszę Państwa, było możliwe. Ten stały postęp polskiej armii, to spychanie oddziałów rosyjskich coraz bardziej na północ, a de facto zamykanie w takich kotłach. To samo działo się w innych dzielnicach Warszawy. To przecież ja tu opisuję te walki, które były takie największe, najbardziej może spektakularne, ale równocześnie czy to rozproszone oddziały wojskowe, czy przede wszystkim, i to chciałbym bardzo mocno podkreślić, lud Warszawy zaatakował w wielu miejscach. I mam tutaj przed sobą taki fragment pamiętnika tak naprawdę naszego dobrego znajomego Jędrzeja Kitowicza, ale skomentowany przez Jarosława Marka Rymkiewicza, no, który mówi o wydarzeniach rzeczywiście dość dramatycznych. Generał Byszewski, adiutant króla Stanisława Augusta, który próbuje z jednej strony jakoś obserwować wydarzenia, z drugiej strony razem z tak zwanym młodym Eaglestremem, to był synowiec tego ambasadora starego, oni się próbowali jakoś wydostać z zamku, przedostać być może do dowództwa rosyjskiego. Posłuchajmy. Gdy Byszewski z twarzą zalaną krwią lub wypłazowany uciekał do zamku, pospólstwo zajęło się młodym Eaglestremem. Żadna z relacji nie podaje bliższych szczegółów śmierci synowca i ulubieńca ostatniego wielkorządcy I Rzeczypospolitej. Czegoś więcej dowiadujemy się tylko od księdza Kitowicza, który poświęcił tej sprawie jedno zdanie. Nie dosyć, że został zabity, ale też od rozjuszonego pospólstwa na drobne sztuczki rozszarpany. Kitowicz twierdził też, że w scenie darcia na strzępy przeglądał się z zamkowego ogna Stanisław August, ten obłudnik. Miał przy tym strachem przejęty krzyczeć: trzymam z narodem, bijcie, zabijajcie naszych tyranów. A potem w wielkim strachu oraz obłąkaniu biegał po korytarzach i schodach, wciąż krzycząc: bijcie, zabijajcie. Zmyślenie, ale świetne, godne wielkiego pisarza, jakim był Kitowicz.
A co się działo dalej? Jak niezwykle dramatyczne były losy wielu uczestników tych zmagań, zarówno po stronie rosyjskiej, jak i polskiej. Jakie były kolejne dni zbuntowanej, ale już wyzwolonej stolicy Polski, Warszawy? O tym opowiemy Państwu w kolejnych naszych spotkaniach. Równocześnie zapraszam serdecznie na stronę internetową Radia Gdańsk, gdzie w zakładce audycje pod hasłem Silver Rerum znajdziecie Państwo zapisy wszystkich naszych kolejnych spotkań. Dziękuję, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Sopocka majówka pełna wiosennej energii. Czekają na Was spacery, warsztaty, rodzinne pikniki i spotkania z kulturą na plaży, wśród zieleni i na słynnym molo w Sopocie. A już 2 maja wyjątkowy koncert. Majówka na molo, zakochani w piosence. Usłyszymy przeboje o miłości w niezwykłej scenerii w wykonaniu znakomitych artystów. Spędź majówkę w Sopocie.
3: Zapraszam serdecznie. Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu.
4: Uwielbiam rysowanie.
1: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. 2 programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Reklama.
5: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

0: Muzyka tworzenia.
1: Dzień dobry, Agata Olszewska. Dzisiaj w sztuce tworzenia Mariusz Grzegorzyk, reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta, twórca między innymi nagradzanego spektaklu Nosferatu w Teatrze Wybrzeże, spektaklu roku, bo tak został okrzyknięty. Pozwolę sobie tutaj na odczytanie krótkie werdyktu. Za mistrzowskie połączenie wizji artystycznej, sugestywnej atmosfery, niezwykłej ekspresji scenicznej, które w pełni angażują widza i pozostają w pamięci na długo po opuszczeniu widowni. To spektakl Nosferatu w reżyserii Mariusza Grzegorzka, obecnego tutaj. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: W pana spektaklach widać ogromną intensywność formy i skojarzeń. Tak wygląda umysł Mariusza Grzegorzka na co dzień? Czy tylko taki się staje na czas pracy przy spektaklu czy filmie?
2: Nie, no jest tak 1/16 mniej więcej tego, co się we mnie dzieje, kompletnie poza kontrolą. No i wydaje mi się, że ta praca w teatrze, czy w filmie, czy nawet wykładanie w szkole, w pewnym sensie moje wykłady w szkole filmowej mają też taki dosyć, powiedziałbym, anarchizujący charakter. Są taką próbą z jednej strony wyrzucenia tego, a z drugiej strony trochę uporządkowania, żeby po prostu nie nastąpiło jakieś przegrzanie systemu, które ja, moim zdaniem, jestem ciągle na granicy tego przegrzania.
1: To jest rodzaj ADHD twórczego?
2: Tak. Tak, to jest coś, co jest poza moją kontrolą, co jak wszystko, jak każde zjawisko, pewnie z rodzajem takiego miecza obosiecznego, ponieważ z jednej strony to powoduje, że jak gdyby ciągle we mnie fermentują jak gdyby różne idee, różne problemy, różne sprawy, różne energie. Natomiast jak gdyby to jest zawsze tą pożywką, tym źródłem niewyczerpanym w pewnym sensie inspiracji. Natomiast jest to jednocześnie niezwykle jak gdyby wyczerpujące i męczące, prawda? I są takie momenty, kiedy to przestaje być czymś jakoś unoszącym czy inspirującym, tylko czymś po prostu jakby morderczo męczącym. I muszę to przyznać, że mimo swojego zaawansowanego już dosyć wieku nie mam jakichś wybitnych osiągnięć w dziedzinie jakiegoś wyspokojenia czy okiełznania tych energii.
1: A w jaki sposób pan odpoczywa? Czy pan w ogóle odpoczywa od tych procesów twórczych?
2: Generalnie ja w ogóle nie odpoczywam. Był gdzieś taki słynny film animowany Zbigniewa Rybczyńskiego pod tytułem Oj, nie mogę się zatrzymać, prawda? Który polegał na tym, że jakaś niszcząca siła, jakaś kula po prostu wędrowała przez świat i gniotła i niszczyła wszystko po drodze i była to jakby w pewnym sensie jakaś energia, której nie można było zatrzymać. I ja też tak mam, że w pewnym sensie nie mogę się zatrzymać. To znaczy, że ciągle, powiedziałbym, jestem jak gdyby człowiekiem, który mieszka w swojej głowie.
1: A czy pana proces twórczy zaczyna się od konkretnej emocji, obrazu, historii? Czy z tego zalewu jest pan w stanie coś, jakby pojawia się ten jeden jasny punkt i od tego się zaczyna, czy inaczej to działa?
2: Nie. U mnie raczej jest po prostu tak, że gdzieś w pewnym sensie, jak gdyby w całym tym bałaganie, prawda, pojawia się rodzaj jakiejś harmonii, jakiegoś porządku, prawda, jakiegoś sensu, który wyraża to wszystko, co gdzieś w pewnym sensie we mnie jest. Czyli jak gdyby to jest zawsze coś takiego, że ja mam taką naturę, że mnie strasznie denerwuje, kiedy świat opowiada w taki zrównoważony sposób o takich normalnych ludziach, mówię to w cudzysłowie, którzy mają normalne problemy, czy jak gdyby mnie bardzo w pewnym sensie jakoś odrzuca, czy irytuje taka wizja, która powoduje jakoś uporządkować człowieczeństwo. Ja lubię wybijać ludzi właśnie z tego takiego poczucia. Ja wiem, że oni sobie to tworzą pieczołowicie, oni chcą być w tym poczuciu. Właśnie w takim poczuciu, że to się tak zgadza, że to ma jakiś to, mówię, czyli w sensie jakaś, nie wiem, rzeczywistość dookoła, że ona ma jakiś sens i ja to jak gdyby pełni
1: szanuję. Że jest coś przewidywalnego.
2: Tak, coś takiego sprawdzalnego, coś, jakiś fundament, na którym się można oprzeć, prawda? Natomiast ja bardzo lubię jak gdyby, nie wiem, wprowadzać taki element jakiegoś takiego jak gdyby kopnąć w krocze to poczucie w pewnym sensie, tak? I robię to nie po to, żeby sprawić komuś przykrość albo żeby go bolało, tylko wydaje mi się, że takie wykolejenie, tak jakby zmiana perspektywy na moment, ona paradoksalnie nie tylko poszerza spektrum, ale być może nawet pozwala nam, żeby tą taką, powiedziałbym w pewnym sensie jednak jakąś konstruktywną perspektywę w sobie jakoś wzmocnić.
1: To jest teatr, który może coś w człowieku obudzić, czyli teatr, któremu już blisko do tego idealistycznego, słynnego, upragnionego katarzis.
2: No są takie mocne słowa, ale gdzieś w pewnym sensie, gdybyśmy się chcieli tak, gdybym ja się chciał ośmieszyć, to bym powiedział tak, że rzeczy określone w sposób najprostszy czasami działają najlepiej. Wydaje mi się, że w ogóle generalnie katarzis, chyba takie, nie wiem, w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej perspektywie, w dzisiejszym sposobie konstruowania, jak gdyby chowania sensów, że jak gdyby takie mówienie wprost staje się czymś w pewnym sensie, nie wiem, niewskazanym czy wstydliwym, to wydaje mi się, że właśnie takie osiągnięcie katarzis, czyli takiego pewnego zawirowania, wstrząsu, prawda, jakiegoś takiego, jakiejś zmiany, takiego przeprogramowania, prawda, pewnego, które nagle wywołuje w nas jakieś poczucie uwolnienia czy ulgi, chociażby na chwilę, prawda, jakiegoś oczyszczenia. No to jest marzenie, moje marzenie w każdym razie. To jest mój cel wielki, tak? Podstawowy cel.
1: Także podczas pracy nad spektaklem dochodzi do tego oczyszczenia emocjonalnego pana aktorów?
2: Mogę powiedzieć o sobie, że jestem tego pewien, no ale w pewnym sensie nie można osiągnąć oczyszczenia, że tak powiem, na solo, bo to w pracy zbiorowej nie działa. Czyli mam takie poczucie, że gdzieś w pewnym sensie na takim poziomie, powiedziałbym, tego jak gdyby o czym rozmawiamy, w jaki sposób pracujemy, w jaki sposób dochodzimy, prawda, do właśnie do czegoś, co jest w nas gdzieś, bo chyba nie to jest naturalne, szczególnie na przykład aktorzy, prawda? No niech pani pomyśli, taki zespół aktorski Teatru Wybrzeże na przykład, prawda? Wspaniali aktorzy. No ale wie pani, to są ludzie, którzy bardzo dużo pracują, prawda? Czasami grają po 3 przedstawienia dziennie, prawda? Jest rzeczą naturalną, że nosić w sobie jak gdyby wszystkie te energie i wszystkie te role i wszystkie te losy ludzkie, prawda? Jednocześnie jakoś żyć, nie wiem, mieć rodziny, dzieci i tak dalej. To jest takie zadanie, które wymaga w pewnym sensie paradoksalnie jakiegoś zdystansowania się, prawda? I bardzo często oni opanowali, już powiedziałem tak dosyć sprawnie, taką technikę polegającą na tym, że oni jakby przychodzą na próbę i wtedy oddają się, są absolutnie zaangażowani, ale rozumiem to w pełni, że oni w pewnym momencie muszą się wpiąć i w pewnym momencie muszą się wypiąć. To jest zorganizowane w precyzyjny sposób, prawda? I wie pani, kiedy zaczyna się taką pracę, nie można tego porządku zburzyć. Znaczy można próbować, ale moim zdaniem to się nie uda. Natomiast jak gdyby jest coś takiego, że w trakcie tej pracy gdzieś w pewnym sensie okazuje się nagle, prawda, że potrzeba pewnej czujności i takiego jak gdyby otwarcia się i pewnej bezbronności, to już wykracza poza to, że ja ci to zagram, prawda, czy ja sobie to zagram, lepiej lub gorzej, prawda? I mam takie poczucie, że wszyscy ci ludzie, bez względu na swój stosunek do pracy, bo to jest przecież jakiś kalejdoskop bardzo różnych postaw, prawda, w pewnym momencie jak gdyby podarowaliśmy sobie, to znaczy ja im, a oni mnie, jak gdyby tę świadomość, że musimy dać z siebie, jak gdyby coś, co nas będzie, jakby to powiedzieć, co w pewnym sensie będzie naruszeniem tej umowy, która jest, tej niepisanej umowy, jak pracujemy w teatrze, tak? Mówię, jak pracujemy w takim dużym, sprawnie działającym teatrze repertuarowym. Ja nie mówię o teatrze w ogóle, tylko o tym konkretnym miejscu.
1: Tak, gdzie teraz gram u Grzegorzka, przed chwilą grałem u, nie wiem, Siegoczyńskiego, o na przykład Piotrka Witkowskiego, który tak. W Dziewczynie, która podeptała chleb, gra rolę psa, a w u Siegoczyńskiego Kmicica.
2: Tak, i to wie pani, często bywa na przykład tak, no nie wiem, że Karolina gra na przykład Kowalska w Szklanej Menażerii rano, a wieczorem gra dziewczynę, która podeptała chleb, a nawet miałem taki przypadek, że jeden z aktorów grał 3 przedstawienia jednego dnia, bo była jeszcze bajka do południa, w której grał, także gdyby robi 3 rzeczy i to nie jest o tym, że kombinat pracuje, oddycha, buduje, tylko to jest o tym, że w pewnym sensie, no, żeby jakby zachować jakąś taką higienę, no trzeba to sobie w pewnym sensie jakoś, nie wiem, uporządkować w jakiś system. A mój teatr polega na tym, że temu systemowi trzeba zaprzeczyć.
1: A zdarza się panu, że musi pan przekonywać członków zespołu do swoich wizji? Czy wystarczy, że pan przychodzi i jest właśnie emanujący tą energią?
2: Nie, to jest jak gdyby ciężka praca i tam są bardzo różne, prawda, przypadki i w bardzo różny sposób to się odbywa, prawda? Więc powiem tak, że gdyby przekonywać chyba nie musiałem, nie? Jeżeli miałem, nie tylko tutaj, ale w ogóle w swojej pracy, jak gdyby czasami rodzaj pewnego jakiegoś takiego, powiedziałbym, jak gdyby pewnej takiej dodatkowej, specyficznej dla mnie pracy do wykonania, to ona polegała na tym, że na przykład ktoś bardzo dobrze rozumiał, prawda? Natomiast i czuł, natomiast jako instrument nie miał jeszcze w sobie tej gotowości, żeby po prostu jak gdyby zmiękczyć się, prawda, że ciągle gdzieś jakiś aspekt jego osobowości trzymał go w rodzaju pewnego dystansu, tak? I to jest bardzo trudny przypadek, ponieważ tego się nie da po prostu opowiedzieć, zdiagnozować, mówię, słuchaj, masz taki i taki problem, prawda? Tylko trzeba się wspólnie zastanawiać, a przede wszystkim ja się muszę zastanawiać, jakiego typu metody, jakiego typu sposobu rozmowy użyć, tak, żeby i przede wszystkim metody pracy, prawda, jakiegoś procesu, żeby może nawet nie nazywać tego nawet, prawda, tylko żeby to się jak gdyby stało.
1: Na pewno pomaga, kiedy już jest taki pełniejszy przebieg i aktor widzi, że ta scena działa, czyli reżyser miał rację. A skąd pan wie, kiedy scena działa?
2: To jest absolutnie intuicyjne, tak? To znaczy ja jakby to powiedzieć, ja po prostu czuję, że ona działa, tak? To znaczy ja używam bardzo precyzyjnych środków i się bardzo precyzyjnie przygotowuję, kiedy myślę na przykład o koncepcji sceny, o tym, jak przestrzeń ma wyrażać sensy i emocje, o pewnych rytmach, prawda? To jest takie jak gdyby wstępne, podstawowe założenie, z którym w tego typu pracy, jak tutaj, trzeba przyjść. Tak.
1: Czyli zaczynamy od solidnego rzemiosła.
2: Zaczynamy od pewnego solidnego przemyślenia tego wszystkiego, co jest dla mnie też trudne, bo ja wolałbym tak jak gdyby improwizować po prostu, ale to nie jest możliwe, prawda? Natomiast kiedy zaczynamy realizować pewne założenia, oczywiście takie założenia, które wszyscy rozumieją i akceptują, no to wtedy jak gdyby dopiero się pojawia ten moment, prawda, czy jak gdyby to sprawdzam tak zwane, że opowiedzieć sobie, a potem realizować, to są dwa zupełnie inne procesy. No i po prostu ja staram się być bardzo czujny właśnie, prawda, gdyby otwarty tak energetycznie, intuicyjnie, emocjonalnie na to, co się dzieje, prawda. I jednocześnie, no, wydaje mi się, to takie jest, no, ale wydaje mi się to być może jak gdyby w pewnym sensie moją największą zaletą, taką parareżyserską, prawda? Że wydaje mi się, ja mam dosyć szybki procesor, jak gdyby wewnętrzny, i umiem dosyć szybko zdiagnozować, jak przekazać aktorowi dosyć precyzyjne uwagi, które tak naprawdę wydają się być uwagami dotyczącego rytmu, energii, pewnego sposobu podejścia, ale one są jak gdyby dosyć precyzyjne i dzięki temu, a one tak naprawdę, wie pani, rozwiązują również ten metaproblem w pewnym sensie, tak? I tak to jest. Ja się dobrze czuję w teatrze. Ja czuję teatr, ja czuję przestrzeń, ja czuję ludzi, ja czuję aktorów, ja czuję przedmiot, ja to nie mówię, że jakiś wariat się teraz przechwala, nie? Tylko po prostu, wie pani, sprawia mi przyjemność, jak gdyby odczuwanie, jak gdyby teatru jako zjawiska, prawda? Sprawia mi to przyjemność, to jest mój żywioł. Ja się czuję tam, oczywiście jak gdyby zagrożony, bo ciągle staram się jak gdyby wyżej zrobić coś bardziej nieprzewidywalnego w pewnym sensie dla samego siebie i niebezpiecznego. Nawet lubię czasami, jak mam taki lęk, wie pani, jak gdyby zaczynam pracę z takim troszkę ściśniętym żołądkiem, nie? Natomiast jak już wchodzę, wie pani, w to rodeo, to nie ma zmiłuj, pani kochana.
1: A co jest najważniejsze dla pana w tworzeniu? Ta droga właśnie sama, czy efekt końcowy?
2: Absolutnie droga. Absolutnie droga. Ja oczywiście mam takie głębokie przekonanie, że ta droga jest, że tak powiem, przeprowadzona w jakiś sposób odważny i odpowiedzialny, to ona zawsze zaowocuje, prawda, że ona się jakoś przebije na drugą stronę. Ale ja tak naprawdę, ale to mi wystarczy, jak gdyby, wie pani, ta postawa. Ja nie myślę zbyt wiele o tym, jak widz to odbierze. Ja mam po prostu takie proste założenie, że ja też jestem widzem w pewnym sensie, tak? Znaczy, ja też jestem człowiekiem i po prostu, że umiem w jakiś uniwersalny sposób opowiedzieć, więc w tym sensie efekt jest efektem. Natomiast absolutnie ta podróż, ta praca, Wie pani, to jest coś absolutnie fascynującego, ponieważ wie pani, ja mam zarówno doświadczenia natury filmowej, jak i teatralnej. No to są jak gdyby kompletnie odmienne. Moja miłość do teatru i to, że właśnie ja wpadłem w teatr, a w pewnym sensie porzuciłem film, właśnie zrobiłem to dla tego procesu, prawda, dla tej pracy, jak gdyby, bo ten proces właśnie on mnie jakoś uzdrawia, on mi da jakąś niezwykłą satysfakcję, on mi daje poczucie sensu, tak rzadkie u mnie, ja i sens, to wie pani, poczucie sensu, to w ogóle, jak raz na 20 lat, to jakąś butelkę otworzyć i się napić, chociaż ja nie piję. I jak gdyby bezsens, prawda, jak gdyby walka z bezsensem, jakimś zwątpieniem, poczuciem takiego, jakiejś takiej degrengolady, jakiejś takiej moralnej, duchowej anarchii, nie? To jest jak gdyby coś, co mnie prześladuje. I po prostu i nagle na tych próbach ja mam takie poczucie, o Boże, Mariusz, robisz coś ważnego. Nie? Ja tego nie muszę w ogóle udowadniać sobie. Ja to po prostu czuję i wiem i to jest wspaniałe. A w filmie, który oczywiście jako efekt końcowy może być czymś wspaniałym, absolutnie, cała ta praca, cała ta taka padaczka, też wie pani, taka presja, taka świadomość, na przykład, że robi się jakieś ujęcie i to ujęcie będzie nakręcone dzisiaj o godzinie 13, już nigdy więcej nie będzie nakręcone i one do końca świata po prostu pozostanie takie albo dobre, albo złe i też jak gdyby rodzaj takiej pewnej temperatury całej tej, wie pani, takiej energii związanej z logistyką robienia filmów, z ciągłym pośpiechem, z ciągłym zmaganiem się z jakimiś ludźmi, którzy mają pieniądze i dlatego, że mają pieniądze, to mi się wydają, że oni ci mogą mówić, jak gdyby, co chcesz robić, a co nie. To jest naturalne w produkcji oczywiście jakichś filmów komercyjnych i więc dlatego ja ich nie robię i jakoś tak ten teatr, dziękuję Bogu, że ten teatr, którego się w ogóle nie spodziewałem, ja nie jestem z wykształcenia, jak gdyby jako pewnego daru w swoim życiu, bo ja nie jestem z wykształcenia reżyserem przecież teatralnym, że ten teatr mi jakoś spadł tak jako takie błogosławieństwo w pewnym sensie, mam takie poczucie.
1: Co teraz fascynuje, dręczy, męczy Mariusza Grzegorzka twórczo? Jakie tematy, jacy bohaterowie, jakie powieści? Co chciałby zrealizować?
2: No, jakby różne rzeczy mnie dręczą, prawda? Z jednej strony to dręczy mnie, bo ja bardzo lubię takie formuły, jak właśnie dziewczyna, która podeptała chleb, wie pani, takie kolażowe, takie jak gdyby pozornie ze sobą niezwiązane, z bardzo różnych energii, gdzie właśnie oglądamy człowieka jakby roztrzaskanego w pewnym sensie na bardzo wiele jak gdyby różnych aspektów, prawda? Uwielbiam te kolażowe połączenia, nie wiem, tam przypowieści o psie Pana Jezusowym Burku i nagle po prostu jakiegoś tam chłopca, który pokazuje jak upiec babeczkę z kubeczka, prawda, w jakimś przenikliwie głupim programie telewizyjnym i że z tego się rodzi jakaś taka, wie pani, no w pewnym sensie jakoś taka dla mnie wzruszająca, nie, że jak gdyby prawdziwa opowieść, nie wiem, o naturze ludzkiej i o jakichś takich demonach, z którymi się zmagamy. Więc mam na oku, wie pani, takiego coś, co jakby takie przedstawienie, które w pewnym sensie miało być zmieszaniem takich trzech energii, tak? To znaczy z jednej strony jest to Angelii Juliusza Słowackiego, czyli taki uniesiony, taki szczyt takiego romantycznego Polska, prawda, tam demiurgiem narodów, oto naród na Syberii udręczony, gdzie nowy Chrystus pojawia się, aby zbawić, czyli taki rodzaj pewnej jak gdyby gorączki, takiego kwasu emocjonalnego, tak to nazwijmy, które jest jak gdyby ciekawe i ma niezwykłą intensywność, jak gdyby i te obrazy Słowackiego są tak jakoś takie, nie wiem, frenetyczne, takie gorączkowe, takie piękne, jak gdyby, takie pojechane do granic bólu, że one mnie bardzo interesowałyby jako może nie taka bezpośrednia adaptacja, ale rodzaj pewnej inspiracji. I chciałbym to, gdzieś tak chodzi mi to po głowie, mówię to na razie ostrożnie, bo to są bardzo wstępne plany. Chodzi mi też po głowie połączenie z tego z czymś, co bym nazwał taką jak gdyby jakimś takim jądrem, takim, to się teraz nazywa zwrotem ludowym, ja bardzo nie lubię tego czegoś takiego, ale bym to raczej ujął takim, jak gdyby gdzieś w pewnym sensie nagle, żeśmy sobie przypomnieli, że Wiocha, prawda, to jest jakaś wielka potęga, prawda? I czytałem ostatnio taką książkę napisaną przez młodego lekarza chyba w 1800 którymś tam roku, to się nazywa opis tam medycyny ludowej na ziemiach ukraińskich, czy coś takiego, już nie pamiętam dokładnie tytułu tej książki. I to jest młody lekarz, który na Ukrainie był lekarzem wiejskim i postanowił napisać takie kompendium, jakich leków ziołowych, jakichś naturalnych używają tam mieszkańcy tamtejszych wsi po to, żeby się uleczyć po prostu z jakichś różnych chorób, prawda? No i fascynujące jest to, że to jego takie empiryczne, prawda, podejście skończyło się tym, że on po prostu się totalnie zanurzył w gusłach, czarach, wierzeniach, ponieważ okazało się, że to demony, złe duchy, Pan Bóg, jak gdyby cokolwiek, że to oni władają jak gdyby tym światem, a nie tam jakiś czyrak, prawda, czy coś takiego, tak, że to trzeba modlić się jak gdyby i wierzyć, ale też wierzyć też w taki sposób, powiedziałbym, bardzo, powiedziałbym, taki pierwotny też, w jakieś siły ziemi, w siły wody, w siły, nie wiem, no przepiękne to jest, więc to jest jak gdyby taki kolejny etap, a trzeci to jest właśnie taki, powiedziałbym, taki nowotwór człowieczeństwa tu i teraz pod tytułem jakieś idiotyczne porady dotyczące tego, jak żyć, prawda? Czyli na przykład cały ten nurt taki psychoterapeutyczny dla ubogich, który szaleje w tej chwili w internecie. I wydawało mi się, że połączenie tych trzech energii, taki groch z kapustą, mógłby się stać jak gdyby źródłem czegoś fascynującego. No a z drugiej strony już krótko tylko powiem, od dawna, ale tego chyba nie zrobię, bo jakoś nie wiem... Chyba nikt by mi nawet może w jakimś kompletnie ofowym kontekście, prawda? Jestem obsesyjnie wręcz, powiedziałbym, zafascynowany takimi późnymi miniaturami dramatycznymi Samuela Becketa. Takim jak Kroki, Nie ja, Ohio Impromptu. To są takie teksty, gdzie siedzi jakiś człowiek i po prostu przewraca strony książki. Już jest takim dziwnym mędrcem, nie wiemy, czy demonem, czy Bogiem, który kończy losy świata. Nic nie ma. Nie ma światła, nie ma ciemności. Bardzo mało słów. Wszystko totalnie zorganizowane, opisane do granic bólu. Nie wolno zrobić inaczej. 3 kroki w prawo, 3 kroki w lewo. Czyli wydawałoby się, że więzienie dla reżysera, nie? Dla mnie coś fascynującego.
1: Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był Mariusz Grzegorzek, reżyser filmowy, przypadkiem teatralny, ale na szczęście tak się stało, scenarzysta, wykładowca.
2: Dziękuję.
1: Nazywam się Agata Olszewska i zapraszam do słuchania Sztuki Tworzenia za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
0: Sztuka Tworzenia.

0: Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
0: Reklama. Ogłoszenia.
3: Termy Uniejów zapraszają na wielkie otwarcie i dzień pełen atrakcji z dużym koncertem. Ogród wodny, laboratorium zabawy i nauki, kolejki wodne Flume Ride, tor dla jeepów i wiele innych. Startujemy 16 maja o 17.
0: Ogłoszenia.
4: Minęła 13, sobota, 2 maja.
5: Radio Gdańsk.
0: Wiadomości.
4: Marta Czesz, Radio Gdańsk, na rynku w Kartuzach rozdawało flagi.
6: Co masz w rękach, powiedz?
7: Flagę polską.
6: Dumny jesteś z Polski?
7: Tak.
4: W poniedziałek rozpoczynają się matury. Stres przed maturą, tak jak w trakcie egzaminu dojrzałości, jest czymś naturalnym.
8: Czasami trzeba zamknąć oczy i trochę przypomnieć sobie, że tak, tak, uczyłem się, to wiem, to jest w zasięgu moich możliwości.
4: Jest plan zatwierdzenia czwartej wypłaty z KPO dla Polski. Flagi narodowe rozdawało dzisiaj Radio Gdańsk na rynku w Kartuzach. Mieszkańcy i turyści tłumnie zgłaszali się po biało-czerwone. Wszyscy podkreślają, że to duma wywiesić flagę Polski na swoim domu.
9: Dumę, przede wszystkim dumę. Jako patriota takim się czujemy. Jest to nasze święto.
10: I dzisiaj będzie wywieszona flaga?
9: Tak, będzie dzisiaj wywieszona. Będzie naszą dumą na cały dzień i nie tylko.
11: Cieszymy się, radość jest to nasza, że mamy własną flagę i mamy własny język. Tak?
10: Czym jest patriotyzm?
12: Szerokie pojęcie. To jest szerokie pojęcie. A miłość ojczyzny?
10: Co masz w rękach, powiedz?
7: Flagę polską.
10: Dumny jesteś z Polski?
7: Tak.
13: To jest nasza narodowa flaga, trzeba ją szanować, utrwalać, pokazywać dzieciom na przyszłość, żeby wiedziały, gdzie mieszkają.
14: Cieszę się, że praktycznie nikt nie odmówił. Razem z Radiem Gdańsk dzisiaj rozdajemy flagi polskie, ale warunek jeden i każdy się na to zgadza. Dzisiaj nie ma pracy w domu, wywieszamy flagę, pokazujemy swoją przynależność do Rzeczpospolitej.
4: Dodawał burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński. Jutro odbędą się powiatowo-gminne obchody z okazji Konstytucji 3 maja. Zaplanowano przemarsz ulicami miasta oraz złożenie kwiatów przy figurze Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej o 11.30 na kartuskim rynku Grochówka i koncert orkiestry dętej OSP Kartuzy. Prezydent Karol Nawrocki na wniosek szefa MON-u wręczył 12 nominacji na stopnie generalskie i admiralski. Na stopień kontradmirała mianowany został zastępca dowódcy Centrum Operacji Morskich, komandor Przemysław Karaś. Prócz nominacji mianowani otrzymali również buzdygany honorowe, które wręczył im minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W trakcie uroczystości prezydent wręczył także 16 flag państwowych, wcześniej powiewających na placu Pałacu Prezydenckim. Trafiły one do organizacji polonijnej i szkół mundurowych.
0: To są wiadomości Radia Gdańsk.
4: W poniedziałek rozpoczynają się matury. Ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników musi zdać egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego na minimum 30%, a także podejść do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Zdający nie kryją, że nerwy już się pojawiają. Stres przed maturą, tak jak w trakcie egzaminu dojrzałości, jest czymś normalnym, mówi psycholog Katarzyna Gajewska. Jego siła w dużej mierze zależy od nas samych, a dokładnie od tego, jak oceniamy nasze możliwości poradzenia sobie z trudną sytuacją.
8: Ja zawsze tłumaczę młodym ludziom, że oni uczyli się co najmniej 4 albo 5 lat. To jest ważne, bo to są zasoby. O tym trzeba sobie przypominać w momencie, kiedy się dzieją takie trudne momenty. Ta wiedza, którą ci młodzi ludzie mają, ona jest. Czasami trzeba po chwilę się tak skupić, przekierować uwagę nawet momentami. Jeżeli coś nas dopada takiego bardzo silnego, to po prostu trzeba trochę wrócić do swojego ciała. Czasami trzeba zamknąć oczy i trochę przypomnieć sobie, że tak, uczyłem się, to wiem, to jest w zasięgu moich możliwości.
4: Pisemne egzaminy maturalne zaplanowano od 4 do 21 maja, ustne od 7 do 30 maja, wyniki 8 lipca. Jest plan zatwierdzania w Unii Europejskiej wypłaty Polsce kolejnej transzy z Krajowego Planu Odbudowy. Pierwszy etap już w przyszłym tygodniu. Chodzi o czwartą transzę w wysokości ponad 7 miliardów euro, czyli prawie 30 miliardów złotych. Komisja Europejska zapaliła zielone światło w ubiegłym tygodniu. Zanim komisja da ostateczną zgodę na wypłatę, muszą być sfinalizowane wszystkie procedury, czyli konieczna jest pozytywna opinia polskich wniosków przez dwa unijne komitety złożone z przedstawicieli 27. W przyszłym tygodniu ma to zrobić Komitet Polityki Gospodarczej, a w drugiej połowie maja Komitet Finansowo-Ekonomiczny. I dopiero te dwie pozytywne opinie utorują drogę do wypłaty Polsce pieniędzy. Jeśli nie będzie opóźnień, to będzie to przełom maja i czerwca. Pieniądze w ramach czwartej transzy pozwolą na 3 miesiące finansowania projektów z KPO. Chodzi m.in. o projekty infrastrukturalne, cyfrowe, inwestycje wodno-kanalizacyjne i te dotyczące sieci energetycznych.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody, szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko, z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
4: Słonecznie i ciepło na Pomorzu, temperatura od 20 stopni w Krynicy Morskiej do 26 stopni w Gdańsku. Ciśnienie spada na barometrach 1022 hektopaskale. W nocy na ogół bezchmurnie, temperatura od 9 do 11 stopni. Jutro będzie chmur przybywać, ale bez opadów, na termometrach od 22 stopni na północy do 26 na południu województwa. W rejonie Półwyspu Helskiego nieco chłodniej, około 17 stopni Celsjusza.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie.
15: Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody, szlak.gda.pl.
16: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko, z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
17: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

0: radiowe AI.
1: Dzień dobry, minęła 13 w Radiu Gdańsk w soboty. To czas na audycje radiowe AI przy mikrofonie Wojciech Luściński. Dzisiaj bardzo ciekawie w pierwszym bloku od snów po chemię AI odkrywa wewnętrzne światy. No bo zaczynamy od czegoś, co brzmi jak science fiction, ale jest już przedmiotem badań naukowych. Naukowcy z Uniwersytetu w Osace opublikowali wyniki eksperymentu, w którym używając zaawansowanego modelu AI zdołali częściowo zrekonstruować obrazy widziane przez ludzi, uwaga, w ich snach. Uczestnicy spali w aparaturze do rezonansu magnetycznego, a AI, analizując w czasie rzeczywistym aktywność ich kory wzrokowej, generowała rozmyte, ale często rozpoznawalne obrazy odpowiadające temu, co śnili. To milowy krok w stronę zrozumienia tajemniczego i nadal nieodkrytego świata snów. Zostajemy w temacie skomplikowanym.

0: mieć inne formy inteligencji. Naukowcy z Uniwersytetu w Konstancji w Niemczech, używając AI do analizy wideo w wysokiej rozdzielczości, zdołali w pełni zdekodować tak zwany taniec pszczół. Algorytm nauczył się z niemal 100% dokładnością tłumaczyć skomplikowane ruchy odwłoka pszczoły zwiadowcy na konkretne instrukcje dla reszty roju, wskazujące kierunek i odległość do źródła pożywienia, nawet z uwzględnieniem pozycji słońca. Na koniec skok w przyszłość obliczeń. Google Quantum AI ogłosiło, że ich najnowszy model sztucznej inteligencji zdołał znacząco zredukować błędy w działaniu komputera kwantowego. AI w czasie rzeczywistym monitoruje stan niezwykle wrażliwych qubitów i dynamicznie koryguje zakłócenia, działając jak niezwykle zaawansowany system stabilizacji. To jeden z kluczowych kroków na drodze do budowy w pełni funkcjonalnych, odpornych na błędy komputerów kwantowych, które są następcami tych naszych tradycyjnych komputerów stacjonarnych i dzięki badaniom związanym z AI Google przybliża nas do tego w sposób znaczny. To była pierwsza część audycji radiowej AI w Radiu Gdańsk. Za chwilę AI w praktyce, asystenci, którzy upraszczają życie. Tradycyjny blok w radiowym AI poświęcony najnowszym osiągnięciom właśnie w dziedzinie sztucznej inteligencji. To już za chwilę. Do usłyszenia.
1: Radiowe AI.

0: radiowe AI.
1: Druga część audycji radiowe AI w Radiu Gdańsk. Wojciech Luściński przy mikrofonie. Zaczynamy od czegoś, co może zmienić sposób, w jaki planujemy podróże. Portal Booking.com, doskonale wszystkim znany, uruchomił w swojej aplikacji nowego, opartego na generatywnej AI, planera podróży. Użytkownik może wpisać prośbę w naturalnym języku, na przykład zaplanuj mi 4-dniowy wyjazd do Lizbony dla 2 osób z ograniczonym budżetem, lubimy sztukę uliczną i owoce morza. AI w odpowiedzi tworzy kompletny plan podróży, rezerwując loty, hotel i sugerując konkretne restauracje oraz atrakcje pasujące do profilu, tylko pamiętajmy, żeby sprawdzić na końcu cenę. Zostajemy przy ułatwieniach, tym razem w świecie mody. Sieć odzieżowa Zara wprowadziła w swojej aplikacji mobilnej nową, fotorealistyczną wirtualną przymierzalnię. System, wykorzystując AI i kamerę w telefonie, tworzy spersonalizowany awatar użytkownika na podstawie kilku zdjęć, następnie dzięki zaawansowanym symulacjom fizycznym tkanin pokazuje, jak konkretne ubranie będzie się układać, marszczyć i wyglądać na naszej sylwetce, co ma drastycznie zredukować liczbę nietrafionych zakupów i zwrotów. Teraz coś dla twórców muzyki, co pokazuje, jak AI wkracza do profesjonalnych studiów. Universal Music Group, jedna z największych wytwórni na świecie, nawiązała współpracę ze startupem technologicznym w celu stworzenia narzędzia AI, które potrafi z niespotykaną dotąd czystością oddzielić poszczególne ścieżki w starych, monofonicznych nagraniach. Pozwala to na tworzenie nowych, stereofonicznych miksów legendarnych utworów, a nawet na wykorzystywanie sampli wokalnych z piosenek, z których do tej pory było to niemożliwe. Na koniec tego bloku bezpieczeństwo w inteligentnym domu. Firma Ring, należąca do Amazona, zaprezentowała nową funkcję w swoich systemach alarmowych o nazwie Pattern AI. System nie reaguje już tylko na ruch czy otwarcie drzwi, ale uczy się rytmu życia domowników. Jeśli AI zauważy znaczącą anomalię, na przykład drzwi garażowe otwarte o 3 w nocy, podczas gdy nikt nigdy wcześniej tego nie zrobił, czyli nie otworzył drzwi garażowych o 3 nad ranem, wyśle do właściciela alert o podwyższonym priorytecie, nawet jeśli nie został uruchomiony żaden czujnik ruchu. A więc idziemy w taki kontekst ochrony naszego bezpieczeństwa, no ale też oddajemy w pewien sposób naszą prywatność. To była druga część radiowego AI w Radiu Gdańsk. Za chwilę AI, społeczeństwo i odpowiedzialność, czyli nowe zasady gry w erze sztucznej inteligencji. To już za chwilę. Do usłyszenia.

0: W Radiu Gdańsk muzyka nie zna wieku. You were always
1: on my mind. Muzyka się czuje.
2: W Radiu Gdańsk kultowe brzmienia spotykają się z nowościami.
3: Klasyka z energią jutra.
1: Poczuj puls hip-hopu.
4: Jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać.
5: Siłę rocka, która nie zna granic.
3: Smak ambitnego popu i wolność jazzowej improwizacji.
2: Zanurz się w bluesie.
1: Zatrzymaj w harmonii chilloutu, choć na chwilę.
0: Audycje autorskie, strefa muzyki, koncerty na żywo.
3: Tu każde pokolenie ma swój rytm.
5: Tu każda emocja ma swój dźwięk.
2: Radio Gdańsk gra dla każdego z Was.

0: Trzecia część audycji radiowe AI w Radiu Gdańsk. Wojciech Luściński przy mikrofonie. Ponownie witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy od wiadomości, która pokazuje, jak szybko unijne prawo staje się faktem. W Brukseli zainaugurowało działalność Europejskie Biuro do Spraw AI. To nowa, potężna instytucja, przynajmniej tak się wydaje, która będzie nadzorować wdrażanie przełomowego AI Act. Jej zadaniem będzie monitorowanie najpotężniejszych modeli, koordynowanie działań państw członkowskich i nakładanie kar na firmy, które łamią przepisy. To oficjalny start ery regulacji sztucznej inteligencji w Europie. Przechodzimy do miejsca pracy. Najnowsze badanie przeprowadzone przez Microsoft na użytkownikach ich narzędzia Copilot wykazało niepokojący trend. Coraz więcej menadżerów używa AI do monitorowania cyfrowego języka ciała swoich podwładnych, czyli analizy tonu i sentymentów firmowej komunikacji na czatach i w mailach. Choć ma to na celu wczesne wykrywanie wypalenia zawodowego, budzi to ogromne obawy o naruszenie prywatności i stworzenie kultury, w której pracownicy boją się wyrażać jakiekolwiek negatywne emocje, no bo przecież menadżer ma dostęp do narzędzia, które doskonale wie, co czujemy i co sobie wyobrażamy. Teraz ważny głos w dyskusji o przyszłości sztuki. Amerykańska Gildia Pisarzy opublikowała pierwszy oficjalny poradnik dla scenarzystów określający zasady etycznego wykorzystania AI w procesie twórczym. Dokument precyzuje, że AI może być używana jako narzędzie do burzy mózgów czy researchu, ale jej wyniki nie mogą być chronione prawem autorskim. Co najważniejsze, Gildia zastrzega, że żadne studio nie może zmusić scenarzysty do pracy z AI, ani zastąpić go algorytmem. Bardzo istotna kwestia, no bo kto jest właścicielem praw autorskich? Jeżeli mamy pomysł na książkę, przedstawiamy ogólny zarys, wrzucimy to do sztucznej inteligencji i sztuczna inteligencja rzeczywiście wyrzuci nam gotową książkę. To kto wtedy jest właścicielem praw autorskich do tej książki? Sztuczna inteligencja czy my jako pomysłodawcy? No, bardzo ważne pytanie. Na koniec coś, co pokazuje, jak AI wkracza w sferę sprawiedliwości. W Wielkiej Brytanii ruszył pierwszy na dużą skalę program pilotażowy, w którym AI pomaga sędziom w ustaleniu wysokości kaucji. Algorytm, analizując anonimowe dane historyczne, ocenia ryzyko ucieczki oskarżonego lub ponownego popełnienia przestępstwa. System ma charakter wyłącznie doradczy, a ostateczna decyzja zawsze należy do człowieka. Ale już teraz budzi to gorącą debatę na temat tego, czy maszyna powinna mieć jakikolwiek wpływ na ludzką wolność. No i od razu kojarzą się Chiny i ich system oceny przydatności społecznej, jeżeli mogę tak to nazwać, czyli zdobywanie punktów czy odejmowanie punktów od naszego konta, gdy nie postępujemy zgodnie z zasadami. To była trzecia część, niezbyt optymistycznie zakończona, a w czwartej wielka skala, energia, przyroda i polski akcent. Jak zawsze w radiowym AI. Do usłyszenia.
1: Radiowe AI.

0: czwarta część radiowego AI, ostatnia część naszego dzisiejszego spotkania. Wojciech Luściński przy mikrofonie, witam ponownie. Zaczynamy od polskiego akcentu i stabilności naszej krajowej sieci. Polskie sieci elektroenergetyczne we współpracy z naukowcami z AGH wdrożyły nowy, oparty na AI system prognozowania zapotrzebowania na energię. Biorąc pod uwagę nie tylko dane historyczne i prognozy pogody, ale także takie czynniki jak kalendarz wydarzeń sportowych czy emisja popularnych seriali, algorytm potrafi z niespotykaną dotąd dokładnością przewidzieć szczyty poboru mocy. To pozwala na lepsze zarządzanie rezerwami i integrację niestabilnych źródeł jak wiatr i słońce. No może w końcu przejdziemy na uniwersalny czas, a nie będziemy w końcu zmieniać na zimowy i letni, ile można. Zostajemy w temacie ochrony przyrody, ale przenosimy się do Amazonii. Organizacja pozarządowa Rainforest Connection ogłosiła sukces swojego systemu Guardian. To sieć ukrytych w koronach drzew czujników akustycznych, które bez przerwy nasłuchują odgłosów dżungli. Dane te są na żywo analizowane przez AI, która potrafi odróżnić naturalne dźwięki lasu od warkotu, pił łańcuchowych czy silników ciężarówek. W przypadku wykrycia podejrzanej aktywności, system natychmiast wysyła alert wraz z lokalizacją do strażników leśnych. Teraz spojrzenie na nasze starzejące się miasta. W Japonii, kraju o jednej z najstarszych infrastruktur na świecie, wdrożono system AI do inspekcji mostów i wiaduktów. Autonomiczne drony wyposażone w kamery o wysokiej rozdzielczości skanują każdy centymetr konstrukcji. Następnie AI, wytrenowana na milionach zdjęć, automatycznie wykrywa mikropęknięcia, ślady korozji czy poluzowane śruby. Wady, które często są niewidoczne dla ludzkiego oka. To pozwala na prewencyjne remonty, zanim dojdzie do katastrofy. Na koniec coś, co pomoże nam lepiej przygotować się na ekstremalne zjawiska pogodowe. Naukowcy z amerykańskiego National Center of Atmospheric Research zaprezentowali model AI, który z tygodniowym wyprzedzeniem prognozuje wystąpienie tak zwanych rzek atmosferycznych, czyli potężnych strumieni wilgoci, które często prowadzą do katastrofalnych powodzi. Algorytm, analizując globalne wzorce ciśnienia i temperatury oceanów, potrafi przewidzieć, gdzie i z jaką siłą uderzy to niebezpieczne zjawisko. I tą informacją kończymy radiowe AI w Radiu Gdańsk. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam już za tydzień na przegląd najważniejszych wiadomości ze świata sztucznej inteligencji. Audycję przygotował i zrealizował Wojciech Luściński. Do usłyszenia.
1: Radiowe AI.

0: W Radiu Gdańsk muzyka nie tylko brzmi.
1: Ona łączy.
0: Łączy pokolenia.
1: Wspomnienia z tym, co dopiero przed nami.
2: Tu poczujesz bunt hip-hopu.
3: Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie.
4: Dasz się porwać energii rocka.
1: Zanurzysz w bluesie i jazzie. Odnajdziesz spokój w dźwiękach soulu i chilloutu.
2: Ambitny pop, autorskie audycje, koncerty na żywo.
4: Miejsce, w którym każdy odnajduje swój rytm i swoje emocje.
1: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

0: Reklama.
1: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie, Millennium Dogs Against Gravity, zaprasza od 8 do 17 maja do Gdyńskiego Centrum Filmowego imienia Leszka Kopcia oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz gcf.org.pl.
2: Majówka z Energą, Treflem, Sopot. W sobotę 2 maja o 17.30 nasza drużyna podejmie w hali stulecia Tasomix, Rosiek, Stal, Ostrów, Wielkopolski. Obecność obowiązkowa. Na spotkanie zapraszają sponsorzy tytularni Energa z Grupy Orlen, Trefle za i miasto Sopot oraz sponsor strategiczny Port Lotniczy Gdańsk. Bilety na www.sercesopotu.pl. Koszykarzom Energii Trefla Sopot kibicuje Radio Gdańsk.
0: Reklama.
3: Jest 14, sobota, 2 maja.
4: Radio Gdańsk.
0: Wiadomości.
3: Marta Czesz. Rosną kary w strefie płatnego parkowania w Bytowie. Korowód strażacki na 120-lecie OSP Szemut. 3 razy wyższe będą kary w strefie płatnego parkowania w Bytowie. Za brak biletu zapłacić będzie trzeba nie 48 zł jak dotychczas, a 150 zł. Jeśli kierowca nie przedłuży czasu parkowania, będzie musiał zapłacić 70 zł. Celem zwiększenia opłat dodatkowych jest m.in. próba wymuszenia większej rotacji parkujących samochodów, tłumaczy burmistrz Bytowa Ireneusz Gospodarek.
5: Wprowadzamy podwyższoną opłatę tylko dlatego, żeby koszty obsługi tego przynajmniej się, że tak powiem, bilansowały, a nie na zasadzie takiej, że koszty obsługi będą większe aniżeli cała kara, bo jeżeli ktoś sobie na dzień dzisiejszy postawi samochód bez ważnego biletu przez cały dzień, no to stwierdzi, no różnica jest tylko paru złotych, więc żadne ryzyko. Dla każdego, kto płaci, ten problem nie będzie istniał.
3: Opłaty za parkowanie w Bytowie nie zmieniły się. Urzędnicy przygotowują się jednak do przetargu na administrowanie strefą. Dopiero po jego rozstrzygnięciu będzie wiadomo, czy będą konieczne podwyżki. Obecnie za pierwszą godzinę postoju w Bytowie trzeba zapłacić 2,5 zł. Pierwszy kaszubski korowód strażacki na 120-lecie OSP Szemut. Ponad 40 dawnych i nowoczesnych strażackich samochodów wyruszyło z OSP Szymbark przez Somonino, Stężyce, Sulęczyno, Sierakowice do Szemudu. Jedziemy 120 km na ich cześć, łączymy siły i pokazujemy jedność, tłumaczy współorganizator korowodu, prezes LOT Szczyt Wieżyca Andrzej Młyński.
6: To nas integruje, takie spotkanie strażaków, chcemy pokazać siłę. Świadczy o tym, że my jesteśmy pierwsi, w razie potrzeba komuś pomóc i tak samo jesteśmy do zabawy też pierwsi.
7: I nawet są konie.
6: Są konie na pół naturalne, ale jeden koniowóz, dwa koniowozy i już pojechały do Szemuda, żeby wjechać oryginalnie, z oryginalną sikawką konną.
7: Podobało się wam?
8: Tak, a ja widziałem wóz. Łódką.
9: No pewnie, że robi wrażenie niesamowite.
10: Promocja jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które nie zanikają, a wręcz odnawiają się przez młodzieżowe drużyny.
11: Po to, żeby tak naprawdę dzisiaj odpocząć, świętować, ale my możemy na nich zawsze liczyć.
3: Dodawali wójt gminy Sierakowice Mirosław Kuczkowski oraz wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski. Pierwszy kaszubski korowód strażacki dotrze do Szemudu za godzinę. Na miejscu strażacy przygotowali atrakcje dla całych rodzin wraz z pokazami sprzętu i drużyny wysokościowej.
0: Radio Gdańsk. Wiemy więcej.
3: Pogoda dopisała, mieszkańcy Słupska licznie wybrali się na bulwary nad Słupią, a tam majówkowy pchli targ, co można znaleźć na stoiskach, sprawdzał to nasz reporter.
12: A ja widzę, że pani tutaj za zapachem przyszła. Co pani kupiła?
13: Drożdżówki, bajaderkę, no i dla swojego synka tego tam. Jeszcze jedną drożdżówkę z makiem. My wyszliśmy na spacer, ale tak jak pan widzi.
12: Ale widzę, że chyba synusiowi zabraknie tej jednej, bo z wielkim apetytem zjada.
13: Mam tu.
12: Całą siatkę.
13: Nie trzeba będzie nieść, zje wszystko.
14: Bardzo przyjemna forma i handlowania, i kupowania.
12: A kupiliście coś przed chwilą?
15: Miód do herbatki, na przeziębienia, dla zdrowia.
16: Dawniej było bardzo dużo organizowanych takich pchli targów, też rękodzieła, ludzie ludzie wychodzili po prostu do siebie i mogli coś zaoferować dla innych i pobyć razem po prostu. Mamy blok z czasów PRL-u, mamy ciasta typu zebra, to też jest bardzo dawny wypiek, murzynki, serniki.
3: Pyszne miody, ciasta z czasów PRL-u czy antyki to tylko niewielka część skarbów, jakie do jutra będzie można odkrywać, dodaje Joanna Koziara. Dużym powodzeniem cieszą się stare zbiory książek, wyroby ręczne, kwiaty i regionalne produkty. Największym zagrożeniem dla wspólnoty transatlantyckiej nie są jej zewnętrzni wrogowie, a trwający rozpad naszego sojuszu, uważa premier Donald Tusk. Wezwał, aby zrobić wszystko, by odwrócić ten trend. Pentagon poinformował, że szef resortu Pete Hegseth podjął decyzję o wycofaniu z Niemiec około 5000 amerykańskich żołnierzy. Zapowiedział, że operacja ta zostanie zakończona w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy. Rzeczniczka NATO Alison Hart poinformowała, że sojusz współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi w celu zrozumienia szczegółów decyzji administracji w Waszyngtonie o planowanym wycofaniu części wojsk amerykańskich z Niemiec.
17: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
3: Słonecznie i ciepło na Pomorzu, teraz na termometrach od 18 stopni w Helu i Jastarni do 26 w Gdańsku. Ciśnienie spada na barometrach 1021 hektopaskali. W nocy na ogół bezchmurnie, temperatura od 9 do 11 stopni. W niedzielę będzie się chmurzyć, ale bez opadów, na termometrach od 22 stopni na północy do 26 na południu województwa. W rejonie Półwyspu Helskiego chłodniej około 17 stopni Celsjusza.
17: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
18: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

0: Magia kina.
1: Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina porozmawiamy dzisiaj o kolejnej edycji festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, a także o reaktywacji Gdyńskiego Funduszu Filmowego. Nie zabraknie oczywiście zaproszenia do kina, tym razem na film Michael, czyli biografię króla popu Michaela Jacksona. W studiu witam Krystynę Wejcher-Sitkiewicz, rzeczniczkę prasową gdyńskiej edycji Millennium Dogs Against Gravity. Dzień dobry.
2: Cześć Tomku.
0: Fikcja? Nie tylko. O filmowych gatunkach.
1: Krystyna, za kilka dni rozpocznie się, podobnie jak w roku ubiegłym, w 7 polskich miastach, 23. już edycja Millennium Dogs Against Gravity. W Gdyni festiwal, jeżeli dobrze policzyłem, będzie gościł po raz 11.
2: 11, tak. Wszystko się zgadza. Przed nami bardzo rozwinięta, szeroka edycja festiwalu, blisko 100 filmów, kilkadziesiąt spotkań, warsztatów, spacerów. No niesamowite.
1: Dużo atrakcji.
2: Dużo atrakcji.
1: Drugą dziesiątkę festiwalową rozpoczynacie od istotnej zmiany. Dotychczas były 3 konkursy, a w tym roku pojawi się kolejny. Jaki?
2: Dołącza do nas Muzeum Emigracji z konkursem Kompas. Konkurs ten nie będzie podróżniczy, chociaż ta nazwa może to sugerowała.
1: Sugerowałaby nazwa, właśnie.
2: Tak, będziemy

0: szukane są te tytuły, które są najbardziej antropologiczne czy najbardziej etnograficzne. No i nagroda All About Freedom Festival Europejskiego Centrum Solidarności, która mówi o wolności.
1: W konkursie głównym, o którym wspomniałaś, do nagrody prezydenta miasta Gdyni nominowano 12 tytułów. Ja pamiętam, że w roku ubiegłym wśród nominowanych był tylko jeden polski film, a mianowicie znakomity zresztą Pociągi Macieja Drygasa.
0: Doskonale.
1: A jak to wygląda w tym roku?
0: W tym roku mamy na przykład film Bez końca Michała Marczaka. Jest to też polska propozycja. No i chyba to też jest znowu jedyny film polski.
1: Czyli jeden.
0: Tak.
1: Konsekwentnie.
0: Konsekwentnie jeden, ale pamiętajmy, że jest konkurs filmów polskich. O co prawda on się odbywa tylko w Warszawie, ale jest jakby taka kategoria osobna i te tytuły są tam skumulowane.
1: A jakie filmy zostaną pokazane na otwarcie gdyńskiej imprezy?
0: No i tutaj też polska propozycja i to taka bardzo rodzima, patrząc na nasze dzisiejsze spotkanie, czyli film Marcina Borcharta, Moi Temersonowie. I to jest...
1: No twórca stąd, z Trójmiasta.
0: Tak.
1: Mieszka w Sopocie. To bardzo ciekawa jest propozycja, ponieważ no, to byli twórcy też niezwykle fascynujący, awangardowi, jeszcze z okresu międzywojennego.
0: Tak. I to jest taki film, tak jak możemy przeczytać i jak za chwilę się państwo przekonacie, który jest z jednej strony oczywiście opowieścią o tych artystach, o tej parze takiej naprawdę niezwykłej, która wiem, że też samego Marcina mocno jakoś farpowała i tak osobiście jest z nią związany emocjonalnie, ale to też jest taka opowieść biograficzna z perspektywy osoby, która się im przygląda, dziecka, więc to też jest taka ciekawa, no, narracyjnie historia.
1: A co przed nami? Ile filmów? Powiedziałeś, że koło 100, tak?
0: Koło 100. Wraz z tymi krótkometrażowymi wychodzi prawie 100.
1: No to duża dawka. Powiedzmy może o takich najciekawszych, najbardziej gorących tytułach.
0: Ten festiwal jest niezwykły, bo o nim możemy opowiadać na wiele sposobów. Tegoroczne hasło jest poszukiwania i te poszukiwania mogą dotyczyć nas jako widzów i widzki, które poszukują no, swojego jakiegoś harmonogramu 10-dniowego festiwalu, ale to są oczywiście też poszukiwania formy kina dokumentalnego, które tak niesamowicie się zmienia i to dzięki temu festiwalowi możemy obserwować, widzieć, jak te filmy, które dokumentalne zawsze kojarzyły się z kinem oświatowym, nagle stają się artystycznymi dziełami, eseistycznymi, poetyckimi. I także w tej edycji możemy przyglądać się tym zmianom formalnym, estetycznym. To mogą być też poszukiwania tematów, bo oczywiście ten festiwal też zawsze komentuje rzeczywistość tu i teraz, zagląda tam, gdzie zaglądać zazwyczaj nie możemy. No i możemy patrzeć na historie polityczne, gdzie są konflikty, oczywiście w centrum przeniesiemy się do Iranu i tutaj ten tytuł, który myślę, że już w państwa świadomości zaistniał, czyli Lis i Różowy Księżyc, bohaterka Soraya Akhalagi będzie u nas zresztą w Gdyni i będziemy mogli z tą artystką się spotkać, z nią porozmawiać. No to tak tylko nadmienię, że to jest młoda artystka, aktywistka, która od 5 czy jeszcze więcej lat próbowała wydostać się z Iranu, aby móc normalnie funkcjonować, bo tam funkcjonowała jako już mężatka, oczywiście nie mogła tworzyć, a że jest artystką na wielu płaszczyznach, no to było dla niej bardzo istotne, aby stamtąd uciec. Ona jest jedną współtwórczyń, jest także bohaterką tego tytułu, więc tutaj to jest taka bardzo ciekawa propozycja, z którą bym państwa zostawiła. Więc mamy tutaj te filmy, które dotyczą tych tematów ważnych, oczywiście będą wątki ukraińskie, będą wątki z Palestyną związane, czyli wszystko to, co widzimy na paskach informacyjnych, programach, ale jednak w kinie dokumentalnym są one potraktowane dużo szerzej, dużo głębiej. Mogą być to też tematy stricte artystyczne, mogą być to wątki eseistyczne, jeżeli was takie interesują. Ja tutaj też z konkursu głównego wyciągnęłam tytuł, który mnie bardzo interesuje, jeszcze go nie widziałam, ale znam książkę O czasie i wodzie Sary Dozy, reżyserki, którą też możemy już znać z poprzedniej produkcji jak Wulkan miłości. To też był taki duży tytuł poprzedniej edycji. I tutaj O czasie i wodzie przeniesiemy się do Islandii, to jest taki esej o... No właśnie, esej. Więc tutaj dużo wątków można po to podpiąć, ale przede wszystkim te związki z ekologią, z sensem życia, tak bardzo górnolotnie dodam. Możemy tych tematów szukać także w kontekście zwykłych ludzi. I tutaj mam kilka takich tytułów, jak Mentor, Sygnalista, myślę, że tytuły same zdradzają, o czym są te filmy, ale także bibliotekarki. To jeden z takich moich ciekawszych tropów, na które wpadłam, czyli bibliotekarki w małych miasteczkach w Stanach Zjednoczonych walczą z dezinformacją, zakazanymi książkami, tak aby no, tak pracą u podstaw dotrzeć do młodzieży, dotrzeć
1: czyli
0: do ludzi.
1: Z cenzurą, można powiedzieć.
0: Z cenzurą,
1: nawet.
0: Tak. Więc to jest, wiecie, zupełnie inny świat. Też są wątki tożsamościowe, takie na przykład jak we Wszędzie Dobrze, Wszędzie Źle, gdzie Viv Lill, również aktywistka, tutaj też będzie bohaterka, będzie obecna u nas na festiwalu, która to mieszka w Berlinie, pochodzi z Pekina i jej historia tak naprawdę opowiada o tym rozciągnięciu się między wschodem a zachodem,

0: tradycją, a indywidualizmem. I no, to są takie duże tematy, które tak naprawdę opowiedziane są z perspektywy zwykłego człowieka. Więc mnóstwo poszukiwań.
1: Czyli szeroko rozumiane poszukiwania jako wspólny mianownik, można powiedzieć, temat przewodni tegorocznego festiwalu Millennium Dogs Against Gravity.
0: Absolutnie tak. Mhm. To jest nasze hasło oficjalne, ale myślę, że każdy z nas pod tym hasłem się podpisze. Jeden z też takich tytułów, pytałeś o polecenia, czy jakieś takie zwrócenie, no jest, tutaj wrócę do polskich twórców, do Macieja Cuskiego, który zaproponuje nam kandydatów śmierci, choć tytuł no, złowieszczy, tak naprawdę jest to opowieść taka familijna o tym, jak on i jego syn i dwóch kolegów tego syna od kilkunastu lat wyjeżdżają na wakacje, aby kręcić horrory. I to jest taka opowieść rodzinna, a jednocześnie
1: automatyczna. Ale to jest film, który bardzo długo realizował, tak?
0: Bardzo długo, kilkanaście lat, więc no to jest no, niesamowite, jak kino dokumentalne pisze scenariusze.
1: Zawsze było tak, że nie brakowało w Gdyni filmów wybitnych, wybitnych dokumentów. Niektóre z nich były już znane z wielkich festiwali. No i oczywiście premiery. Czy podobnie będzie w tym roku?
0: Tak, no są te tytuły, które już zaczęliśmy wymieniać i one już zaistniały w świecie. Miały albo tak jak Kandydaci śmierci byli w Salonikach, miały swoją premierę Te ślady. To jest polsko-ukraińska produkcja, która miała swoją premierę w Berlinale. Są filmy, które nawet już zostały nagrodzone, tak jak Lis i Różowy Księżyc na IDFA w Amsterdamie, więc tutaj są te tytuły, które już są w świadomości.
1: No, Litwa to jest taki festiwal
0: tak,
1: topowy kina dokumentalnego no, w Europie. Tak,
0: największy,
1: tak.
0: No, jesteśmy drudzy jeszcze. Więc, tak,
1: ale
0: więc,
1: na podium.
0: Ale na podium.
1: Festiwal to oczywiście nie tylko projekcje, ale także spotkania z twórcami. Wspomniałaś już o kilku osobach, w tym o Marcinie Borchardzie. Kto jeszcze przyjedzie do Gdyni?
0: Właśnie będzie Viv Lil, ta aktywistka chińsko-berlińska. Przyjedzie do nas Soraya Akhalagi, czyli z Lisa i Różowego Księżyca. No będzie Maciej Cuskę, ale to też są spotkania nie tylko z twórcami, twórczyniami, ale też z ekspertami, osobami, które w danej tematyce są zaangażowane, zaawansowane. I jedno z takich moich ulubionych spotkań, o których myślę z taką czułością, to jest spotkanie wokół Idź z duszą na dłoni. To jest spotkanie dedykowane młodzieży w ramach Akademii Filmu Dokumentalnego, gdzie będzie palestyński aktywista, więc będzie to film o Palestynie, ale no, też będziemy mogli porozmawiać bezpośrednio z kimś, kto tam był i kto musiał działać, aby przeżyć.
1: Jakie inne wydarzenia będą towarzyszyć festiwalowi? Bo to zawsze nie tylko projekcje i spotkania z twórcami, czy jak mówisz, aktywistami, ale też warsztaty, wystawy były zawsze. Czy tak będzie też w tym roku?
0: Tak, oczywiście nie zawiedziemy. Będzie także takie spotkanie, spacer ornitologiczny. Będziemy przysłuchiwać się ptakom, które są w Gdyni. Ale też będą spotkania z maczą.
1: Czy z tego jakiś film dokumentalny powstanie, jak sądzisz?
0: To jest wokół filmu dokumentalnego, więc już film jest, my tylko dorabiamy wydarzenie.
1: No, rozumiem. Kto będzie oceniał filmy w tych czterech już konkursach?
0: Tak, będzie Kasia Klimkiewicz, Urszula Morga i
1: czyli reżyserki
0: Miłoszewski.
1: I pisarz. Tak,
0: i pisarz.
1: Zygmunt Miłoszewski. Trzy osoby w tych wszystkich czterech konkursach?
0: Nie, tylko w konkursie głównym, czyli o nagrodę prezydenta miasta Gdyni.
1: Gdyni. A w pozostałych?
0: A w pozostałych są to delegaci tych instytucji, które tę nagrodę partnerują.
1: Do kiedy potrwa festiwal i w jakich kinach będzie można go obejrzeć? Na pewno w Gdyńskim Centrum Filmowym.
0: Tak, w Centrum Filmowym to jest jakby ta nasza gdyńska, trójmiejska edycja. Potrwa do 17 maja. Bilety już się rozchodzą, jakieś mamy gigantyczną sprzedaż, więc naprawdę, szanowni państwo, nie zwlekajcie, bo kilka dni zostało do festiwalu, a te dobre tytuły, no zazwyczaj są pokazywane raz, dwa, więc nie ma na co czekać.
1: I bilety wtedy jak ciepłe bułeczki znikają.
0: Absolutnie, w całych pakietach 10-biletowych. Naprawdę jest szaleństwo.
1: Filmy festiwalowe będzie można także obejrzeć online.
0: Tak, ale to już po festiwalu i to będą też wybrane tytuły, więc bym na to nie czekała, nie zwlekała. Poza tym zobaczyć film na wielkim ekranie, to jest właśnie to.
1: Oczywiście, z tym się zawsze zgadzam. Zapraszamy zatem do Gdyńskiego Centrum Filmowego na święto kina dokumentalnego, jakim niewątpliwie jest festiwal Millennium Dogs Against Gravity. No cóż, dziękuję ci za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.
1: W Magii Kina gościła Krystyna Wejher-Sitkiewicz, rzeczniczka prasowa gdyńskiej edycji festiwalu. W drugiej części audycji, po przerwie, porozmawiamy o odrodzeniu Gdyńskiego Funduszu Filmowego. Naszym gościem będzie Jerzy Rados, dyrektor Gdyńskiego Centrum Filmowego. Zostańcie państwo z nami.
2: Magia Kina.

0: w niedzielę w Radiu Gdańsk.
1: Zgodziłam się na to, co mam, że będę niewidoma. Jeżeli będę niewidoma, nawet stracę całkiem wzrok, to kiedyś to mi zostanie wynagrodzone.
2: Takie zdanie mogła kiedyś wypowiedzieć Elżbieta Róża Czacka, niewidoma hrabianka, która po upadku z konia straciła wzrok. Przestała widzieć, ale nie przestała działać. Założyła ośrodek w Laskach pod Warszawą, by opiekować się ludźmi żyjącymi w ciemności. Mój reportaż już dziś po 17:00. Anna Rembas, do usłyszenia.
3: Reklama. Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl. Zero hamulców, zero strachu, 100% adrenaliny. Rozpoczynamy sezon żużlowy w Gdańsku. Wybrzeże, Śląsk. Niedziela, 3 maja, godzina 16. Bilety na eventim.pl. Patronat Radio Gdańsk.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Gotowi na majówkę?
6: Tak!
5: Hamak?
6: Jest!
5: Grill?
6: Jest!
5: Zdrapki i gry Lotto?
6: Są!
7: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
0: W Radiu Gdańsk muzyka nie zna wieku. You were always
2: on my mind. Muzyka się czuje.
8: W Radiu Gdańsk kultowe brzmienia spotykają się z nowościami.
9: Klasyka z energią jutra.
2: Poczuj puls hip-hopu.
10: Jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać.
2: Siłę rocka, która nie zna granic.
9: Smak ambitnego popu i wolność jazzowej improwizacji.
8: Zanurz się w bluesie.
2: Zatrzymaj w harmonii chilloutu, choć na chwilę.
0: Audycje autorskie, strefa muzyki, koncerty na żywo.
9: Tu każde pokolenie ma swój rytm.
2: Tu każda emocja ma swój dźwięk.
8: Radio Gdańsk gra dla każdego z Was.

0: Magia kina.
1: Gdyński Fundusz Filmowy został reaktywowany. W studiu witam Jerzego Radosa, dyrektora Gdyńskiego Centrum Filmowego imienia Leszka Kopcia, które będzie operatorem funduszu. Dzień dobry, Jurku.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy może od historii. Gdyński Fundusz Filmowy narodził się w 2008 roku, ale przed kilku laty przestał funkcjonować. Co się wydarzyło?
2: Wydarzyła się katastrofa w kinematografii spowodowana pandemią. Po prostu przestały działać kina i to na wiele miesięcy były zamykane, również w Polsce. I również kryzys związany z inflacją spowodował, że te środki, które były przeznaczane na fundusz, zostały przeznaczone na inne cele i musieliśmy go zawiesić na parę lat. Ku mojemu zasmuceniu, bo fundusz gdyński był jednym z pierwszych, który powstał w Polsce. I w zasadzie od tego czasu, czyli od chwili, kiedy zostałem dyrektorem Gdyńskiego Centrum Filmowego, zabiegałem, żeby Gdyński Fundusz powrócił.
1: Słuchaj, życie nie znosi próżni. Przed 4 laty tuż obok powstał Gdański Fundusz Filmowy, ale Gdynia na mocy uchwały tamtejszych samorządowców powraca do gry. Tak możemy powiedzieć.
2: No tak, bardzo się z tego faktu cieszę. Cieszę się też, że powstał Gdański Fundusz Filmowy, bo im więcej tych funduszy, czyli środków, które są przeznaczone na produkcję filmową w regionach, tym lepiej dla polskiej kinematografii. Nasz fundusz, czyli Gdyński, powrócił od stycznia. Obecnie trwa nabór wniosków, rekrutacja projektów filmowych. Zakończy się 20 maja. Przedłużyliśmy ten termin naboru.
1: No tak, bo on miał być do końca kwietnia, zdaje się.
2: On miał być do końca kwietnia. No wiadomo, że jak coś znika na parę lat, to ciężko jest o powrót. Dlatego musimy rozpromować jeszcze bardziej tę rekrutację i dlatego też przedłużamy nabór tych projektów na tą
1: edycję. Czyli to informacja dla reżyserów, producentów, że można się jeszcze zgłaszać do 20 maja. Dotychczas Gdyński Fundusz Filmowy wspierał różne produkcje fabularne, dokumentalne czy też animowane, których realizacja była związana z tym miastem. Co się zmieniło teraz, w 2026 roku?
2: W tym względzie się nic w zasadzie nie zmieniło. To znaczy dalej filmy, które mają być wspierane przez nasz fundusz, muszą być osadzone w Gdyni, muszą albo dotyczyć miasta, albo opowiadać o osobach lub osobie, która była związana z Gdynią, bądź też poprzez twórców, którzy wychowali się, bądź uczyli, bądź mieszkali w mieście Gdynia. Zasadą jest też, ale to jest normalne we wszystkich funduszach filmowych, żeby środki, które pochodzą z dotacji, były wydatkowane w mieście, ale bądź to na produkcję, bądź postprodukcję planowanego filmu.
1: Ale o ile pamiętam, wcześniej Gdyński Fundusz Filmowy dofinansowywał pełne metraże, a w tej chwili on jest skierowany już do filmów krótkometrażowych. To jest chyba ta zmiana taka zasadnicza.
2: Tak, to jest zasadnicza zmiana. Rzeczywiście pomyślałem, że ponieważ kwota łączna tego funduszu to jest 500 000 zł, co jak na miasto Gdynię, miasto tej wielkości jest i tak dosyć pokaźną kwotą, jeżeli porównamy do innych regionalnych funduszy filmowych. Niemniej w obliczu rynku, który się zasadniczo zmienił, wzrosły koszty produkcji, no można powiedzieć, że nawet o 100%, czyli dla takiego pełnego metrażu to już jest 15 000 000 zł, jeżeli mówimy o filmie współczesnym, nie kostiumowym, i do 10 000 000 zł, jeżeli mówimy o filmie kostiumowym, historycznym. No to jeżeli byśmy chcieli
1: podzielić
2: tak,
1: te 500 000
2: no to sami państwo widzicie, że ta kwota wsparcia by była kroplą w morzu potrzeb. Natomiast zupełnie inaczej rzecz się ma z krótkimi metrażami, których budżety sięgają od kilkudziesięciu do 150, 200, 300 tysięcy złotych. I w związku z tym wsparcie, jakie możemy udzielić, jest zasadniczo kluczowe w tym budżecie, w tym kosztorysie, dzięki któremu film może tak faktycznie powstać.
1: Ja myślę, że to jest szansa dla młodych filmowców, na przykład absolwentów szkół filmowych, niekoniecznie tylko gdyńskiej, ale na pewno też. Ale czy mogą aplikować też inne osoby? Czy to jest tylko w takim zamyśle waszym skierowane właśnie do tych młodych, startujących dopiero w zawodzie?
2: Bardzo mi zależało, żeby stworzyć dodatkowe miejsce oprócz na przykład studia Munka. Mówię na przykład, ale tak naprawdę to nie znajduję w głowie innego miejsca, które wspiera systemowo krótkie metraże. Co prawda powstaje program operacyjny w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej wsparcia krótkich fabuł, bo dla dokumentów i animacji już takie programy istniały i istnieją. Więc Gdyński Fundusz Filmowy jest takim no, bardzo unikalnym w skali polskiej kinematografii miejscem, w którym no, przede wszystkim młodzi twórcy, absolwenci szkół, ale nie tylko, mogą zrealizować krótki film. To jest bardzo ważne dla tych osób, dlatego że żeby ubiegać się o pełnometrażowy debiut, no, trzeba się wykazać umiejętnościami, a te umiejętności można pokazać wyłącznie pokazując właśnie jakieś krótkie, dobre filmy, które zjechały świat czy Polskę i zdobyły parę nagród. Mhm. To jest ta teczka młodego człowieka, młodego twórcy, młodego artysty do tego, żeby aplikować o zrobienie pełnego metrażu. Tak więc Gdyński Fundusz Filmowy wpisuje się w taką lukę, taką czarną dziurę, ja to nazywam, w którą wpadają często absolwenci po szkołach filmowych, tych możliwości, żeby oni dalej robili filmy jest bardzo niewiele.
1: No tak, poza studiem Munka, tak jak powiedziałeś, to właściwie ich nie ma. No tak. Są różne fundusze regionalne, gdzie też można aplikować, ale wasz wyraźnie jest skierowany w stronę właśnie tych ludzi realizujących filmy krótkometrażowe.
2: Tak, ale też odpowiadając na twoje pytanie, fundusz jest skierowany nie tylko do absolwentów szkół. Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą taki film zrealizować do wystartowania w konkursie. I to nie tylko chcące zrobić krótką fabułę, ale też film dokumentalny bądź animację.
1: Powiedziałeś, że wnioski napływają. Jak duże jest zainteresowanie producentów i reżyserów? Wspomniałeś, że no odradzacie się, więc jakby nie ma w takiej świadomości twórców, że jest ten Gdyński Fundusz Filmowy pewnie.
2: Tak, mówiąc uczciwie, to zainteresowanie jest umiarkowane, no bo musimy dotrzeć jeszcze z tą informacją do branży filmowej. Liczę na to, że ta pula teczek się powiększy, stąd wydłużony termin naboru.
1: A co dalej? Jak będzie wyglądała procedura oceny wniosków? Bo to jest, zdaje się, kilka etapów.
2: Procedura wygląda tak, że w kolejnym etapie wnioski weryfikowane są pod względem formalnym, czy nie brakuje jakichś załączników, jakichś dokumentów wymaganych w konkursie. Następnie wnioski oceniane są pod względem merytorycznym przez komisję konkursową.
1: Czyli przez ekspertów, można powiedzieć.
2: Tak, przez ekspertów. W tej komisji zasiadają znani filmowcy, ale też przedstawiciele miasta po to, żeby kompleksowo ocenić taki wniosek. Następnie te opinie składane są do mnie i ja jako dyrektor Gdyńskiego Centrum Filmowego podejmuję ostateczną.
1: Eksperci to często znani reżyserzy, scenarzyści. Czy już wiadomo, kto znajdzie się w tym gronie oceniających scenariusze w tym roku?
2: Wśród ekspertów ku mojej uciesze zasiądą między innymi Robert Gliński i Kamil Przełęcki, producent filmowy. Także mamy to zaplecze eksperckie na bardzo wysokim poziomie.
1: A kiedy poznamy tych najlepszych, najwyżej ocenionych przez komisję konkursową?
2: To będzie czerwiec bieżącego roku. Te środki będzie trzeba wydać jeszcze w tym roku.
1: No właśnie, bo powiedziałeś, że beneficjenci mają pewne zobowiązania. Film zostanie dofinansowany, ta produkcja, ale trzeba te pieniądze wydać w różny sposób w regionie, rozumiem.
2: Tak, je trzeba wydać. One mogą być przeznaczone albo na bezpośrednio produkcję, czyli zdjęcia, które się częściowo albo w całości mogą odbyć w Gdyni, bądź na postprodukcję, czyli montaż, udźwiękowienie, kolor korekcję. Te elementy są tymi, które uprawniają do kwalifikowanych kosztów. Szczegóły tego konkursu i warunków, jakie trzeba spełnić, są zamieszczone na naszej stronie internetowej. Tam jest dostępny regulamin.
1: Na stronie Gdyńskiego Centrum Filmowego.
2: Gdyńskiego Centrum Filmowego.
1: Na zakończenie nie możemy nie wspomnieć o filmie, który powalczy niebawem o Złotą Palmę w Cannes w konkursie krótkiego metrażu. Spiritus Sanctus w reżyserii Michała Toczka to obraz, którego Gdyńskie Centrum Filmowe jest koproducentem.
2: No właśnie, i to się idealnie wpisuje w naszą rozmowę o wspieraniu krótkich metraży.
1: Szczególnie, że Michał Toczek jest gdańszczaninem, czyli człowiekiem z Trójmiasta.
2: Tak, Michał Toczek jest naszym człowiekiem z Trójmiasta. On też wygrał taki konkurs Albatrosy, który organizuje Pomorska Fundacja Filmowa. To jest konkurs filmów uczniowskich, licealnych, więc bardzo szybko zaczął robić dobre filmy. Potem ukończył Pomorskie Warsztaty Filmowe, projekt, który realizujemy już od blisko 15 lat w Gdyńskim Centrum Filmowym przez Pomorską Fundację Filmową. No i następnie ukończył łódzką filmówkę i jest autorem fantastycznych, krótkich filmów.
1: Między nimi Być Kimś?
2: Tak, bo to nie jest jego pierwszy, ten kaneński, to nie jest jego pierwszy
1: krótki metraż. To prawda, on był wielokrotnie nagradzany na festiwalach.
2: On zrobił taki film też, Martwe Małżeństwo.
1: Tak.
2: I oba te filmy, ten, o którym też wspomniałeś, Być Kimś, to są filmy, które zdobyły bardzo szeroką publiczność i bardzo dużo nagród. Więc ta droga Michała Toczka jest bardzo konsekwentna, wspaniała, no bo najnowszy jego krótki film, który miałem przyjemność dofinansować i którego jestem koproducentem, znalazł się w konkursie Kurtmetraż w Cannes. I tutaj powiedzmy to, bo często jakieś filmy dostają się do Cannes, ale tak naprawdę w Cannes są ważne dwa konkursy, takie najważniejsze, może tak powiem, czyli te, w których walczy się o Złotą Palmę. I to jest oczywiście konkurs międzynarodowy długich metraży.
1: Czyli ten główny.
2: Główny, konkurs główny, tak. I właśnie ten konkurs krótkich metraży, w którym jest 10 filmów.
1: Konkurencja była ogromna.
2: A konkurencja była ogromna, bo to jest 8 tysięcy filmów zgłoszonych.
1: No to już to, że ten film tam się znalazł, jest ogromnym sukcesem.
2: Zgadza się. Mi jest potrójnie przyjemnie, ponieważ to jest trzeci film krótki, z którym jestem w tym konkursie Kurtmetraż. Wcześniej to były filmy absolwentów Gdyńskiej Szkoły Filmowej.
1: Elżbiety Benkowskiej.
2: I Grzegorza Mołdy.
1: Czekamy na rozstrzygnięcia Gdyńskiego Funduszu Filmowego i trzymamy kciuki za gdańszczanina w Cannes. Dziękuję Ci, Jurku, za spotkanie i rozmowę.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Gościem Magii Kina był Jerzy Rados, dyrektor Gdyńskiego Centrum Filmowego imienia Leszka Kopcia.
0: Co jest grane? Filmowe nowości.
1: Na zakończenie mamy dla Państwa zaproszenie do kina. Michael to amerykański film biograficzny, którego bohaterem jest król popu Michael Jackson. Reżyserii tego biopiku podjął się doświadczony Antoine Fuqua, który ma w dorobku m.in. świetny dramat kryminalny Dzień próby z oscarową rolą Denzela Washingtona. Michael portretuje genialnego muzyka od wczesnych lat dziecięcych i pierwszych występów z braćmi w zespole Jackson 5 po wydanie 7. solowego albumu Bad i ostateczne zakończenie współpracy z rodzinnym boysbandem. Film Fuqua jest zatem ważnym, ale jednak tylko wycinkiem z życia twórcy thrillera, skupiającym się na ukazaniu odmienności Michaela, jego niezwykłej wrażliwości, co cechuje często ludzi wybitnych, a niewątpliwie Jackson był muzycznym geniuszem. Film Fuqua to muzyczny spektakl, zrealizowany z rozmachem, przepełniony wielkimi przebojami króla popu. W rolę Michaela Jacksona wcielił się jego bratanek Jaffa Jackson i wyszedł z tego niezwykle trudnego zadania zwycięsko. Doskonale kopiuje ruchy, taniec, zachowania swojego słynnego wujka. Natomiast słabością tego filmu jest pomnikowość tej postaci. Bohater nie budzi kontrowersji. Jest szlachetny, kocha muzykę, ludzi i zwierzęta. Jedynie trudna relacja z zaborczym i despotycznym ojcem wydaje się być interesująca. Michaela obejrzała oczywiście także Iwona Dębska. Witam cię.
3: Dzień dobry.
1: To jest film, który nie nudzi, przynajmniej mnie. Muzyka sama w sobie jest oczywiście atutem, a jednak mam poczucie niedosytu, że zmarnowano szansę na pokazanie ciekawej, skomplikowanej osobowości, jaką niewątpliwie był Michael Jackson. Dostajemy na ekranie raczej słodką laurkę.
3: No, ja od razu powiem, że to był w moim odczuciu film po prostu kiepski.
1: Wręcz.
3: Naprawdę wręcz kiepski. To była hagiografia, papierowe postaci, tak jak mówisz, muzyka i rola bratanka, który wcielił się w postać Michaela Jacksona. To są elementy, które ratują jeszcze jakoś tę produkcję. Na początku w ogóle zastanawiałam się, czy to nie jest kino familijne. Bo nie miałabym żadnych oporów, żeby przeprowadzić na przykład 10-letnie dziecko, żeby sobie popatrzyło, jak robi się muzykę, tak, jak rodziła się legenda, na czym polegał talent, niezwykłość Michaela Jacksona. Natomiast no, film jest tak plakatowy, tak czarno-biały, tak wyprany z takiej realności. Mm-hmm. Nie mamy tutaj żadnej kontrowersji, a przecież wiemy, jak wyglądało życie Michaela Jacksona.
1: Słuchaj,
3: ile miał oskarżeń.
1: Ale coś będę próbował bronić, chociaż bez przekonania trochę.
3: Próbuj.
1: Jeżeli familijny, to się zgadzam, bo zwróć uwagę, jak patrzyłem na tyłówkę filmu, wychodząc z kina, to wiele wyjaśnia fakt, że producentami wykonawczymi byli członkowie rodziny Jacksona. Czyli masz ten element familijny, ale co więcej, zapewne zadbali, żeby nie było właśnie kontrowersji.
3: Ja ci powiem, że tam jest cały zespół prawników, który dba o spuściznę Michaela Jacksona i była taka historia, że w streamingu pojawił się serial i w tym serialu były kontrowersje związane z życiem Michaela Jacksona.
1: No, był też film dokumentalny.
3: Tak, tak. I wskutek działań prawników ten serial został po prostu wycofany. Mhm. Więc ja mam wrażenie, że przystępując do realizacji tego filmu, najpierw to wszystko było dyskutowane z tym całym sztabem dbającym o wizerunek całej rodziny Jacksonów i dlatego ten film po prostu nie miał szans być filmem dobrym i szkoda, że tak utytułowany reżyser pokusił się o przedstawienie takiego obrazu. Myślę, że tutaj w grę wchodziły znowu pieniądze i taka koncepcja, co jeszcze możemy wyszarpać, co możemy ugrać, ile możemy jeszcze zarobić. Natomiast no, muzyka broni się sama w sobie.
1: No to wiadomo.
3: To jest przyjemność.
1: Sceny koncertów,
3: tak,
1: to się dobrze ogląda.
3: To się po prostu dobrze
1: niestety,
3: ogląda. I
1: tak jak powiedziałaś, jest to hagiografia. Słyszałem, że ma powstać druga część Michaela i to być może wyjaśniałoby tak nagłe zakończenie tej historii w filmie, bo on jest taki urwany, prawda? Ale wiesz, jeżeli ma powstać druga część, to ona będzie o tych najtrudniejszych latach w sumie dla Michaela Jacksona, więc może coś się zmieni w narracji.
3: Ale
1: nie
3: zwróć
1: wiem.
3: Uwagę też, że tutaj nie pojawiła się postać Janet Jackson, tak?
1: W ogóle.
3: To
1: jakby
3: jest
1: miał
3: słabo,
1: jedną siostrę, tak, Latoye,
3: tak.
1: Prawda?
3: A gdzie ta druga, tak?
1: Tak,
3: gdzie
1: to
3: się
1: było
3: schowali,
1: dziwne. To było zaskakujące. Pamiętam, że film Bohemian Rhapsody budził też różne opinie. Często zarzucano mu zbytnią poprawność. A skończyło się na 4 Oscarach. Jak myślisz, jak będzie tym razem?
3: No tutaj to powiem ci, zwątpiłabym w sens Akademii, gdyby przyznała Oscara. No, rzeczywiście młody aktor spisał się znakomicie. I jeżeli ktoś lubi muzykę Jacksona, jest dla niego ważna, była ważnym etapem życia, to może przymknie oko i po prostu z sentymentu się na ten film wybierze. No bo nie ukrywam, że sala była prawie wypełniona, kiedy ja oglądałam ten film. Wprawdzie to był weekend. Więc no, ta muzyka jest nieśmiertelna. No, postać mimo różnych kontrowersji, no jedna z najważniejszych w muzyce pop, jak nie w ogóle w muzyce współczesnej.
1: Mimo tych naszych zarzutów, film się dobrze sprzedaje i w Stanach, i w Europie. Dobre otwarcie.
3: Kasowo, tak.
1: Zwróć uwagę,
3: dobra produkcja.
1: Film miał premierę światową 22 kwietnia, 24 już był na polskich ekranach, więc ta
3: szybko
1: kampania
3: wszedł,
1: marketingowa idzie szybko. Także myślę, że będzie sukces kasowy jednak. Wrócę jeszcze do roli tego Jaffara Jacksona, który musiał wejść w buty legendarnego muzyka i w dodatku członka swojej rodziny. To było ogromne wyzwanie i moim zdaniem odniósł właśnie sukces, to co już powiedziałem wcześniej. Ja, wiesz, w wielu momentach widziałem nawet tego prawdziwego Michaela Jacksona. Były takie momenty, że naprawdę podobieństwo fizyczne, ale też pewna magia, którą tworzył na scenie.
3: Tak, zgodzę się.
1: On naprawdę jest bardzo sprawny.
3: Zgodzę się z tym
1: chłopak.
3: I to, tak jak powiedziałam na początku, ratuje ten film. Mhm. Bo on wychodzi z tego rzeczywiście zwycięsko. Natomiast no całość, tak jak mówię, tutaj faktycznie można by pogłębić te relacje z ojcem, a mamy taki podział straszny tatuś i dobra mamusia. Tak? No, naprawdę, no to może przekonać dzieci 8-10 lat, ale nie dorosłego człowieka.
1: Skoro ojcu mowa, to też dorzuciłbym plus dobra rola Colmana Domingo jako ojca. To jest kolejny, powiedzmy, jakiś tam atut
3: trochę się go bałam, wiesz?
1: Tego filmu.
3: Że wyjdzie z ekranu.
1: Oni też, myślę.
3: Oni też,
1: bracia
3: tak,
1: też.
3: Zdecydowanie.
1: No cóż, Michael to niewątpliwie film dla miłośników talentu i muzyki króla popu, kochających go bezwarunkowo, a także dla tych wszystkich, którzy lubią oglądać na ekranie szlachetnych bohaterów bez skazy. Na pewno Michael to film, na którym nie będą się Państwo nudzić. Ja natomiast jednak czekam z pewną nadzieją na drugą część biografii tego wspaniałego muzyka, ale często także nieszczęśliwego i pogubionego człowieka.
3: No, zobaczymy, co tam się w drugiej odsłonie pojawi. Może będziemy mieli więcej optymizmu.
1: Dziękuję Ci, Iwona,
3: ja
1: za
3: również dziękuję
1: rozmowę.
3: I dobrej majówki życzymy.
1: Tak jest, życzymy dobrej majówki. W Magii Kina to już wszystko. Tomasz Żółtowski. Kłaniam się Państwu nisko. Audycję zrealizowała Julia Baranowska. Do usłyszenia za tydzień.
0: Magia Kina.

0: Ogłoszenia.
1: Termy Uniejów zapraszają na wielkie otwarcie i dzień pełen atrakcji z dużym koncertem. Ogród wodny, laboratorium zabawy i nauki, kolejki wodne Flume Ride, tor dla jeepów i wiele innych. Startujemy 16 maja o 17.
0: Ogłoszenia.
2: Jest 15, sobota, 2 maja.
3: Radio Gdańsk.
0: Wiadomości.
2: Marta Czesz. Prezydent na wniosek szefa MON awansował 12 wojskowych. Radio Gdańsk w Kościerzynie rozdawało flagi.
4: Gdzie flaga będzie powiewała?
5: Przed domem.
4: Zawsze pan wywiesza flagi na święta
5: Zawsze,
4: narodowe?
5: Na wszystkie święta narodowe.
2: Uwaga, wjeżdżasz na polską wieś. Taka tablica zawisła przy wjeździe do Piaseczna, informuje o zapachu i hałasie.
6: Oborniki się wywozi, coś się sieje w nocy. No to jest normalne, tak?
2: Kilkunastu oficerów Wojska Polskiego odebrało z rąk prezydenta generalskie awanse. Karol Nawrocki mianował 12 oficerów na stopnie generalskie i admiralskie. Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Szczegóły Sylwia Białek.
7: Prezydent powiedział, że te nominacje są wyrazem głębokiego szacunku wobec drogi, którą generałowie przeszli i ich profesjonalizmu. Zaznaczył, że kilka osób zna osobiście, kilku oficerów poznał dzięki analizie życiorysów. Mówił o swoich oczekiwaniach wobec generałów, w tym między innymi o umacnianiu Sojuszu Północnoatlantyckiego.
8: Od tego są polscy generałowie, ale przede wszystkim od tego są polscy politycy, żeby szanować sojusze, w których jesteśmy, a nie je bezmyślnie podważać.
7: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że te nominacje to wyraz współpracy między różnymi ośrodkami władzy.
9: I to współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Dowodem jest 12 nominacji na stanowiska generałów i kontradmirała.
7: Prezydent wręczył też flagi przedstawicielom szkół i klas wojskowych. Flagi te powiewały wcześniej na Pałacu Prezydenckim.
2: Z okazji przypadającego dziś Dnia Polonii i Polaków za granicą prezydent wręczył odznaczenia państwowe działaczom polonijnym oraz akty powołania do Rady do Spraw Polonii i Polaków za granicą przy prezydencie. Radio Gdańsk z władzami Kościerzyny rozdawało dziś biało-czerwone. To nasza coroczna akcja w Dniu Święta Flagi. Przyszłe całe rodziny chcą wywiesić flagę i zamanifestować swój patriotyzm.
4: Dzień dobry, proszę bardzo, flaga od Radia Gdańsk.
5: Dziękuję.
4: Gdzie flaga będzie powiewała?
5: Przed domem.
4: Zawsze pan wywiesza flagi na święta
5: zawsze,
4: narodowe?
5: Na wszystkie święta narodowe i jestem starym harcerzem, który zawsze od początku wierzy w takie rzeczy i ufa ojczyźnie.
4: Skąd pan wiedział o naszej akcji dzisiaj?
5: Z waszego radia. Jest jedną z podstawowych włączonych kierunków radia.
4: I bardzo się cieszymy z tego powodu. Wszystkiego dobrego.
5: Dziękuję.
4: Dzień dobry. Przyszłaś po flagę?
10: Tak.
4: To bardzo proszę, można sobie zabrać. Proszę
10: dobry.
4: Bardzo, dzień dobry.
11: A chcieliśmy flagę, bo zawsze co roku wywieszamy na balkonie flagę.
4: Taka tradycja?
11: Zdecydowanie tak.
4: Uczy pan dzieci od najmłodszych lat tego patriotyzmu?
11: Jak najbardziej. To są nasze barwy narodowe i żeby dzieci wiedziały, że jakie są święta narodowe przede wszystkim. I żeby się uczyły też historii.
2: Do 17 w Kościerzynie trwa majówka w Muzeum Kolejnictwa. Są atrakcje dla całych rodzin, m.in. przejażdżki drezyną i kolejką liliputcią. A zdjęcia z naszej akcji są na radiogdańsk.pl.
0: Radio Gdańsk. Zawsze na bieżąco.
2: Jedna ze 100 tablic informujących o wjeździe na polską wieś stanęła w Piasecznie w powiecie tczewskim. Akcja jest skierowana do osób mieszkających w mieście. Tablica ostrzega, że na wsi trzeba liczyć się z hałasem maszyn rolniczych i charakterystycznym zapachem.
6: Jak ktoś z miasta chce się wprowadzić, są działki, chce się sprowadzić na wieś, no to niech się zapozna, tak? Jakie są warunki? Oborniki się wywozi, no to jest normalne, tak? I po nocy, bo niektóre nawozy czy jakieś tam coś się sieje w nocy.
12: Ja osobiście tych tablic nie akceptuję. Ponoć gdzieś jakieś tutaj scysje z tego powodu są jakieś tam tarcia. Wiadomo, rzeczą jest ktoś, kto powiedzmy szuka miejsca na wsi, a szczególnie osoba mieszkająca w mieście przedtem, zderza się z szarą rzeczywistością wsi.
2: Za montaż tablicy odpowiadają władze lokalne. Akcja promowana jest m.in. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rolniczą Solidarność. Po latach przerwy do Gdańska wraca targ śniadaniowy. Już od maja na terenie Stoczni Cesarskiej odbywać się będą plenerowe spotkania, podczas których mieszkańcy i rodziny z dziećmi będą mogli wspólnie spróbować śniadań tworzonych z lokalnych produktów. Będzie to miejsce do swobodnych rozmów i odpoczynku. W planach jest strefa relaksu i aktywności. Będzie można spróbować jogi na świeżym powietrzu czy posłuchać muzyki na żywo. Nie zabraknie też części edukacyjno-społecznej. Uczestnicy będą mogli porozmawiać z wytwórcami i wystawcami, a także wziąć udział w warsztatach.
10: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody, szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko, z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
2: Słonecznie i bardzo ciepło na Pomorzu, teraz na termometrach od 16 stopni w Helu do 26 w Gdańsku. Ciśnienie spada, na barometrach 1020 hektopaskali. W nocy na ogół bezchmurnie, temperatura od 9 do 11 stopni. W niedzielę będzie się chmurzyć, ale bez opadów, na termometrach od 22 stopni na północy do 26 na południu województwa. W rejonie Półwyspu Helskiego chłodniej, około 17 stopni Celsjusza.
10: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody, szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko, z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
0: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
13: Gitar Mania.

Jimi Hendrix i jego zespół Band of Gypsies utworem Message to Love otworzyli dzisiejszą Gitarmanię w Radiu Gdańsk. Grzegorz Skawiński, Julka Baranowska za sterami naszego bombowca. No i biegniemy dalej. Always with me, always.

Ain't Talking About Love i Sammy Hagar z jego albumu Life. Posłuchajcie, jak pięknie grają temat znany z wykonania zespołu Van Halen. No cudownie to wszystko brzmi, cudownie to gra, mimo że z zespołu Van Halen na basie w tym utworze gra tylko jeden członek, a między innymi pochodzący z Polski, tak, Michael Anthony. No właśnie. Posłuchajcie, Sammy Hagara na basie, Michael Anthony, który jest Polakiem z pochodzenia, nazywa się Zieliński tak naprawdę. No jedziemy, Zieliński, dawaj czadu.

Pierwszą część Gitarmanii utworem Zanzibar zakończy Neil Sean. Bardzo ciekawa płyta z takimi spokojnymi klimatami. Album nosi tytuł Beyond the Thunder. Został nagrany już wiele, wiele lat temu, ale ta muzyka brzmi ciągle świeżo, ciągle obiecująco. A my zabrzmimy obiecująco, bo obiecuję wam, że za chwilę będzie druga część Gitarmanii. Zostańcie z nami.

0: Reklama. Majówka z Energą, Treflem, Sopot. W sobotę 2 maja o 17.30 nasza drużyna podejmie w hali stulecia Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski. Obecność obowiązkowa. Na spotkanie zapraszają sponsorzy tytularni Energa z Grupy Orlen, Trefle ZA i Miasto Sopot oraz sponsor strategiczny Port Lotniczy Gdańsk. Bilety na www.sercesopotu.pl. Koszykarzom Energii Trefla Sopot kibicuje Radio Gdańsk.
1: Reklama. Gitar Mania.

Voice in my head wykonał dla nas Glenn Hughes, były wokalista zespołów Trapeze. Później jakiś czas występował na basie i na wokalu w Deep Purple, jak też w grupie Black Country Communion był głównym wokalistą i basistą również. A dzisiaj otworzył naszą drugą część Gitarmanii z albumu Chosen. Glenn Hughes fantastycznie śpiewa i fajnie grają klasyczną rockową muzykę. Teraz będzie coś zupełnie innego. Zmieniamy klimat. Oldie Miola, dawno niesłyszany u nas, z jego albumu Testament 24, Ava's Dance in the Moonlight. Ava to jest córeczka Ola Di Meoli. Pewnie tańczy przy księżycu, o to mu chodziło, ale posłuchajcie, jak on jej pięknie przygrywa do tego tańca.

Oznoj, izraelskiego pochodzenia muzyk, który na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych i fantastycznie gra na gitarze w najlepszych fusionowych składach. Utwór nosi tytuł You Dig. Posłuchajcie, co można zrobić z gitarą. Album nazywa się Twisted Blues, czyli porąbany blues. I ten utwór właśnie taki będzie. Oznoj w Gitarmanii.

Piękny utwór Erika Johnsona z jego albumu Europe Live. Utwór nosi tytuł Austin. To jest miasto w Stanach Zjednoczonych, w Teksasie, w którym to urodził się Eric Johnson i w którym do dzisiaj mieszka i w którym do dzisiaj tak pięknie nagrywa. Posłuchajcie.

Zakończymy dzisiejszą Gitarmanię utworem Tommy Emanuela. Album, który nagrał, to jest album live. Dzisiaj dużo muzyki live w naszej Gitarmanii. Living in the Light, tytuł tejże płyty. Black and White to Color. No właśnie, Black and White, to kiedyś z zespołem Kombi nagrałem taki utwór, Twój normalny dzień Black and White. Niestety musimy Twoim normalnym dzień Black and White zakończyć dzisiejszą Gitarmanię naszą. Grzegorz Skawiński wybrał muzykę i zapowiadał. Julka Baranowska realizowała dzisiejszą audycję, a słuchaliście Radia Gdańsk, a my słyszymy się już za tydzień w dobrych humorach, w najlepszej kondycji i najlepszej muzyce gitarowej, którą będziemy prezentować. Posłuchajcie.

0: W Radiu Gdańsk muzyka nie tylko brzmi.
1: Ona łączy.
0: Łączy pokolenia.
1: Wspomnienia z tym, co dopiero przed nami.
2: Tu poczujesz bunt hip-hopu.
3: Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie.
4: Dasz się porwać energii rocka.
1: Zanurzysz w bluesie i jazzie. Odnajdziesz spokój w dźwiękach soulu i chilloutu.
2: Ambitny pop, autorskie audycje, koncerty na żywo.
4: Miejsce, w którym każdy odnajduje swój rytm i swoje emocje.
1: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

0: Reklama. Sopocka Majówka pełna wiosennej energii. Czekają na Was spacery, warsztaty, rodzinne pikniki i spotkania z kulturą na plaży, wśród zieleni i na słynnym Molo w Sopocie. A już 2 maja wyjątkowy koncert Majówka na Molo, zakochani w piosence. Usłyszymy przeboje o miłości w niezwykłej scenerii w wykonaniu znakomitych artystów. Spędź majówkę w Sopocie.
1: Zapraszam serdecznie. Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu.
0: Reklama.
2: Jest 16, sobota, 2 maja.
3: Radio Gdańsk. Wiadomości.
2: Marta Czesz. Jedna osoba nie żyje, druga jest ranna. Samochód osobowy zderzył się z wozem strażackim pod Kościerzyną.
4: Pomimo reanimacji 22-latek zmarł.
2: Przy Ergo Arenie otwarto nowy pump track. W tych wiadomościach podpowiemy też, co zrobić, żeby grillowanie było zdrowsze. Samochód osobowy zderzył się z wozem strażackim pod Kościerzyną. Nie żyje jedna osoba, druga jest ranna. Strażacy nie ucierpieli. Do wypadku doszło przed 15 na trasie z Nowej Karczmy do Grabówka. Policjanci ustalili już wstępne okoliczności tragedii, mówi aspirant sztabowy Piotr Kwidziński z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie.
4: Kierujący Volkswagenem, 21-latek, mieszkaniec powiatu gdańskiego, jadąc samochodem Volkswagen Passat, zjechał na chwilę do placu ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem marki Scania. W wyniku tego zderzenia kierujący Passatem był zakleszczony. Strażacy od razu udzieli mu pomocy przedmedycznej. Niestety pomimo reanimacji ten 22-latek zmarł.
2: Pasażer auta został zabrany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Strażacy jechali na uroczystość z okazji Święta Strażaków. Żadna z osób podróżujących wozem gaśniczym nie ucierpiała. Droga wojewódzka 224 z Nowej Karczmy do Egiertowa jest zablokowana. To miejsce stworzone z myślą o miłośnikach rowerów, deskorolek, hulajnóg i rolek. Pump track otwarto przy Ergo Arenie na ulicy Władysława Łokietka w Sopocie. Zapraszamy całe rodziny do aktywnego spędzania czasu, zachęca rzecznik Urzędu Miasta w Sopocie Izabela Heidrich.
5: Ja mam dzieci, które również szaleją na różnych pojazdach i to jest ogromna przyjemność patrzeć, jaką radość daje taka aktywność. I to rzeczywiście jest miejsce dla całych rodzin, bo między Ergo Areną, Sopockimi Błoniami, tereny piękne, rekreacyjne, przy pięknej pogodzie, sama przyjemność, taka forma spędzania czasu. Tor ma długość 89 metrów, szerokość to blisko 2 metry.
2: Jest także miejsce do odpoczynku, stojaki na rowery, ławki oraz tablice informujące, jak bezpiecznie korzystać z atrakcji. Budowa toru kosztowała niemal 330 tysięcy złotych.
0: Radio Gdańsk. O Pomorzu wiemy wszystko.
2: Uroczyste podniesienie biało-czerwonej i odśpiewanie hymnu zainaugurowało Dzień Flagi na rynku w Chojnicach. Wśród zgromadzonych osób były rodziny z dziećmi.
6: Chcemy jej pokazać, czym jest kraj. Musimy wierzyć w to, że jesteśmy Polakami. My jesteśmy rodowitymi Polakami. Nawet na wycieczki jeździmy, to jeździmy głównie w Polskę. Przyjęcie nawet flagi przez dzieci, wzięcie ich do ręki, to już świadczy o tym, że jednak nie wstydzą się tego kraju, tego miejsca i się po prostu z nimi identyfikujemy.
7: To jest lekcja historii mówiąca o biało-czerwonej, o naszej najdroższej ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej, o najdroższej, którą w sercu nosimy i dzisiaj czcimy, czcimy biało-czerwoną.
2: Mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Aleksander Mrówczyński. Na rynku rozdawano też biało-czerwone flagi. Majówka to dla wielu Polaków synonim rozpoczęcia sezonu grillowego. Co zrobić, by to, co wrzucamy na ruszt, nam nie zaszkodziło? Uważajmy przede wszystkim na dodatki do grillowanych dań, radzi dietetyk i promotor zdrowia Jakub Maurycz.
8: To, czy będzie mięsko, czy ono będzie tłustsze, czy chudsze, czy to jest pierś kurczaka, czy karkówka, tak naprawdę to jest pewna baza kalorii. Ale potem drugie tyle jesteśmy w stanie dołożyć przy pomocy sosów, głównie tych opartych na cukrze i majonezie. Więc moja taka gorąca prośba i apel jednocześnie, aby te mięsa zespolić z jakąś surówką.
2: Źle wyczyszczony ruszt, ogrom tłuszczu czy przypalone jedzenie również nie będą sprzymierzeńcami zdrowego grillowania. A badania wskazują, że w majówkę grilluje 8 na 10 Polaków. Teraz sport w Radiu Gdańsk, Tymoteusz Kobiela.
9: Górnik Zabrze kontra Raków Częstochowa na PGE Narodowym. W Warszawie rozpoczyna się finał piłkarskiego Pucharu Polski. Zwycięzca zgarnie nie tylko trofeum, ale także premię w wysokości 5 milionów złotych i, co ważniejsze, prawo gry w eliminacjach Ligi Europy. Górnik to jedyny klub w Polsce, który 5 razy z rzędu zdobył krajowy puchar, ale ostatni raz udało mu się to w 1972 roku. Raków w ostatnich 6 sezonach 4 razy awansował do finału, 2 razy wygrał, raz przegrał z Legią Warszawa, a dziś jest ten 4. raz. Mecz właśnie się rozpoczyna. W Ekstraklasie na dziś zaplanowano tylko jedno spotkanie. O 20.15 Motor Lublin zagra z Lechem Poznań. Na boisku finał Pucharu Polski, a na siatkarskim parkiecie Mistrzostw Polski. W rywalizacji do 3 zwycięstw pomiędzy Auronem CMC Wartą Zawiercie a Bogdanką Luk Lublin jest remis 1-1. Trwa 3. spotkanie i Lublinianie wygrali pierwszą partię 25-20, a drugą 25-22. W 3. prowadzą 6-4, a dodajmy, że gra toczy się w Zawierciu. Rugbyści Lechi znakomicie spisali się w starciu z AZS-em AWF Warszawa. Gdańszczanie przed własną publicznością rozgromili stołeczny zespół 81-5 w meczu 4. kolejki grupy pucharowej. Kobieca reprezentacja Polski w koszykówce 3-3 przegrała z Amerykankami 20-21 w półfinale pierwszych w sezonie zawodów z cyklu Women's Series FIBA w Chinach. Podopieczne trenerki Edyty Koryzny przygotowują się do czerwcowych Mistrzostw Świata w Warszawie. Tematy kobiecej koszykówki podejmiemy dziś w paśmie Młodzi na medal. Gościć będziemy 17-letnią Helenę Danielewicz, reprezentantkę Polski, która jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności wyjedzie z kraju, by grać w Stanach Zjednoczonych. To nie musi być jednak miejsce docelowe.
10: Nigdy właśnie nie mówię, jaka liga będzie tym celem, czy to jest amerykańska liga koszykówki, czy to jest jakaś Euroliga, Hiszpania bądź Francja, ponieważ no nie wiadomo jakby gdzie mnie zaniesie. Poza tym liga NBA tak naprawdę trwa tylko kilka miesięcy i bardzo dużo tych topowych amerykańskich zawodniczek, jak się kończy ten sezon amerykański, wyjeżdżają do Euroligi grać w najlepszych ligach tureckich, nawet polskich. Mamy tutaj dużo zawodniczek, które grały kiedyś w NBA, więc nie chcę mówić, że się zamykam na jakiś konkretny kraj, tylko patrzymy, gdzie będzie największa szansa, żeby się dalej rozwijać.
9: A cała rozmowa z Heleną Danielewicz w paśmie Młodzi na medal po 17.
11: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie.
12: Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl.
13: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
2: Słonecznie i ciepło na Pomorzu, teraz na termometrach od 17 stopni w Helu do 26 w Kościerzynie i Starogardzie Gdańskim. Ciśnienie spada na barometrach 1019 hektopaskali. W nocy na ogół bezchmurnie, temperatura od 7 do 9 stopni. W niedzielę będzie się chmurzyć, ale bez opadów. Na termometrach od 23 do 26 stopni, nad morzem chłodniej około 20 stopni. W poniedziałek miejscami przelotny deszcz, lokalnie możliwe burze. Temperatura od 18 do 23 stopni Celsjusza.
11: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie.
12: Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl.
13: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
3: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
0: Piosenki do słuchania.
14: Tomasz Olszewski, witam w audycji Piosenki i do słuchania w ten wyjątkowy dzień, no bo to przecież święto, Dzień Flagi i w ogóle ta nasza majówka, czyli najważniejsze polskie święto, jak twierdzą w kabaretach, święto grilla i kiełbasy, mówią czasami złośliwie. Ale ja mam nadzieję, że przy tej okazji również myślimy o tym, co jest dla nas ważne, co nas łączy, albo przynajmniej łączyć powinno. I nie chodzi tutaj o kajdany, ani o łańcuchy, bo tego w sumie w naszej historii nie brakowało. Teraz właśnie zaczynam bardzo historycznie, bo mam przed sobą taką płytę, która nie była sprzedawana, ale była rozdawana tym, którzy którzy przyjechali na studencki festiwal piosenki w Krakowie wtedy, kiedy odbywało się 35-lecie tej imprezy. Biorąc pod uwagę, że mamy początek maja, który kojarzy się patriotycznie, kilka takich pieśni z bardzo odległej przeszłości, które mówią o tym, w jakim kraju żyliśmy i w jakim nie chcieliśmy dłużej żyć. Wariacje na temat skrzypka Hercowicza, Grzegorz Bukała i Wały Jagiellońskie.
15: Wymijcie skrzypce, Hercowicz. Podobno gracie jak z nóg. Trzeba by, wiecie, coś zrobić, coś ludziom dać za ich trud. Gdy los pozbawił ich premii, gdy wokół ciemność i śnieg, pan zagra na akademii coś wesołego. Nie. I raz, i dwa, i trzy. Rży i walenty rodzą się sny. Idzie lepsze, maestro, please. Schubert raz i coś na bis. Wódeczka, płacz i śmiech. Everybody, a sala śpiew. Pani ma gołe plecy, pan frak. Mistrzu forte, choć w nutach nie tak.

Sercowicz, czemu nie gracie? Z ludzi nie wolno kpić. Wy tam brylantów szukacie, a nam nie szukać, nam żyć. Zresztą już wymyślono receptę na ziemski raj. 3, 4 i unisono, graj pan Skiercowicz, graj. I raz, i dwa, i trzy. Rżnij walenty, rodzą się sny. Idzie lepsze, maestro please. Schubert raz i coś na bis. Wódeczka, płacz i śmiech. Everybody, a sala śpiew. Wszystko zgrane jak talia kart. Czy to życie?

Oklaski z Rotundy, a teraz kolejny wykonawca z Krakowem, bardzo związany, no bo przecież mieszkanie z Krakowa od niemalże zawsze, to znaczy od studiów przynajmniej. Zanim dał się poznać jako autor tekstów dla Andrzeja Zauchy, Zbigniewa Wodeckiego i wielu, wielu innych, zanim napisał swoje teksty słynnych oratoriów pana Rubika, też występował z gitarą niejednokrotnie, a czasami bez gitary i śpiewał. Albo też, jak to sam mówił o sobie, warczał. Zbigniew Książek, Mój dom.

którymi grać muszę bez słowa protestu. Tykający budzikiem wydarzeń na mieście.

taki sobie mój dom. Przypinam szpilkami myśli do ściany, by je przejrzeć lepiej i żeby przeschły i mógł grzęznął na dobre w moich piosenkach, nim ściągną na mnie jakieś nieszczęścia. Ktoś napisał na drzwiach domu mojego, jaki jestem naprawdę, i na nic protesty, że taki jak wszyscy, że może pomyłka. A dozorca podejrzliwy, jakbym sam to napisał, mój dom, jeśli zapłacę w terminie za światło, gaz, za dziś i za wczoraj, jeśli spowiednik, mój wierny czytelnik, rozgrzeszy słowa w papierach pogubione, mój dom szachrajsko ułożony jak karty, którymi grać muszę bez słowa protestu. Tykający budzikiem wydarzeń na mieście, taki sobie mój dom. Taki sobie mój dom.

Nagranie dzisiaj bardzo archiwalne, jakość taka, jaka jest. Tutaj proszę nie regulować odbiorników, bo być może to coś da, ale prawdopodobnie nic to nie da. Fragment pewnego artykułu o Marku Chłasce, Grzegorz Tomczak. Wtedy wspólnie ze Zbyszkiem Książkiem tak naprawdę otrzymali tę pierwszą nagrodę po pół, czyli ex aequo.

pancerzach nader praktycznych. Od innego, panie Kłasko, wypożyczonych. Gotowi jesteśmy zasiąść do każdego stołu i od każdego wstać w niezachwianym poczuciu własnej porządności. Gotowi jesteśmy zasiąść do każdego stołu i od każdego wstać w niezachwianym poczuciu własnej porządności.

0: Grzegorz Tomczak z towarzyszeniem czegoś, czego ja nie pamiętam, jakiś kwartet smyczkowy słyszę, no państwo o wyrobionym słuchu też pewnie słyszeli, że czasy odległe i nie wszystko brzmi tak, jak brzmieć powinno, ale chodzi o przekaz. Teraz zaś przekaz będzie niezakłócany niczym. Monogramista JK, tak się Jacek Kowalski kazał tytułować wtedy, kiedy wyśpiewał wspaniałą pieśń Pan Tadeusz.
1: Jak przyjemnie pomyśleć czasem po kryjomu, jak to będzie, gdy kiedyś wrócimy do domu i stare będzie można poglądać kąty po kolejnej odwilży lat 90. Po kolejnej amnestii z miną bohatera. Do drzwi dzwonisz gdzieś w bloku i ktoś ci otwiera. I co widzisz? Ach, wszystko jak 10 lat temu, zawieszone wszak w domu pryncypia systemu. Wszędzie kłują cię w oczy wspomnienia z młodości, z lat gorących tuż świeżo po Solidarności. Zaraz płaczesz, a w głowie już powieść gotowa, pamiętniki twe, jak się powielacz hartował, o tym jak to z komuną się człowiek oswajał. Najpierw bał się, a potem robił sobie jaja. Książki, które pochował, teraz powyciągał. Miał ich tyle, że się na MO nie oglądał. A przy tym, jeśli gości pragnął przyjąć godnie, tajne druki na wierzchu trzymać było modnie i obrazki Wałęsa po wolności, stracie Pałubicki, nasi to drukowym plakacie, krzyż drewniany nad nimi i papież poniżej, gdyńskie, gdańskie, warszawskie i poznańskie krzyże. Z demonstracji fotosym oraz rysuneczki zakazane lub trochę czeczota i mleczki. Naprzeciwko, zależnie od twoich skłonności, oprawiony jest w ramkach Piłsudski lub Dmowski, a na półkach, rzędami i na ziemi, w stertach Krynicki, Barańczaka, wiersze i Herberta, Mazowiecki, Bratkowski, Kisielewski, po nich Kuroń, Michnik, Czarniewski i Torański, oni. Sterta w kącie to obserwator wielkopolski i kolekcja ulotek prawie z całej Polski. Przyciśniętych państwowym drukiem Mandelsztama, a obok wedle mody Witkacego dramat, świadczy pismo za pismem, tomik za tomikiem, że gospodarz nie ćwokiem był, lecz opornikiem. Lecz ty nie poprzestaniesz na zwykłym widoku. Wbiegniesz, żeby obmacać dookoła pokój. Znajdziesz farbę i ramkę, na którejś drukował, klej i pędzel, któremiś w szkole plakatował. Stare skrytki otworzysz ze wzruszenia drżący, stare ściągniesz kasety, magnetofon włączysz i z dziecinną radością podskoczysz do góry, znów stare Kaczmarskiego usłyszawszy mury. A tymczasem sąsiedzi twoich czterech ścianek biegną witać. Wybiegnie niegdyś młody panek. Dzisiaj panka fryzurę zgolił, spoważniawszy, za granicą bywając, zachodnią odziawszy odzież. Odrzucił brzydkie i chamskie maniery, taśmy wideo zbiera dziś i komputery. Zaraz pić będziesz wódkę z nim i zaśpiewacie, więc wróciłeś, a nic się nie zmieniło, bracie.
0: Dzisiaj w audycji, korzystając z tego, że wielu osób świętuje, przemycam piosenki bardzo stare, ale w jakiś sposób nawiązujące do niełatwej naszej historii. Kolejne nawiązanie, Natasza Czarmińska i Obudźmy się.

jeżeli znów każą zasnąć nam, bo długo czekaliśmy dnia. Tu przecież każdy dobrze zna obietnic i przyrzeczeń fałsz. I ten po głodnych dniach nocy smak.

Biorąc pod uwagę ten początek maja i to, jakie to święto i w związku z czym obchodzimy to święto, myślę, że na zakończenie pierwszej części naszego spotkania Jacek Kaczmarski będzie w sam raz.

damami o zatłuszczonych wargach do łożnic szerokich za ciężkie zasłony, gdzie biały pudel trej krynoliny targa przez panią w rumieńcach za fotel rzucony. A w stolicy koronacja się zaczyna i król światowy pokazuje szyk, ale z obecnych nie wie jeszcze nikt, czy na to

odeszli do zajęć sennych, długotrwałych nad biurka za małe dla królewskich zaleceń, gdzie świtem pióra skrzypiące się łamały, a świece świeciłyby nic nie oświecić. A w stolicy Sejm kończy obrady, na rękach niesiony uśmiecha się król. Ambasadorowie nie zmieniają ról, wiedząc jak

nadeszli w sukmanach, kurtach i opończach, po dawnemu się męczyć nad nie swoją rolą. Ktoś powiedział, wiedziałem, że to się tak skończy, na żer wyszły obce wojskowe patrole. A król bez królestwa chodził na spacery, nie ze swojej kasy, utrzymując dwór, i nie wiedział jeszcze, niepotrzebny chór, jak

wolność obywatelom naszym. Przeto z wolnej woli dziś rezygnujemy z pretensji do tronu i polskiej korony. Nieszczęśliwie zdarzona w kraju insurekcja pogrążyła go w chaos oraz stan zniszczenia.

0: Piosenki do słuchania.
1: Reklama.
2: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.
0: Piosenki do słuchania.
5: Tomasz Olszewski, witam ponownie, czyli w drugiej części naszego spotkania z piosenkami do słuchania, czyli z piosenkami, w których przede wszystkim zwracam Państwa uwagę na tekst, na przekaz. Zakończyliśmy część pierwszą piosenką Jacka Kaczmarskiego i myślę, że ta piosenka też Jacka Kaczmarskiego na początek to nie jest najgłupszy pomysł.
6: Jak pewnie wszyscy wiecie, król Stanisław August Poniatowski, który ten akt abdykacji podpisał, był zakochany w Katarzynie II, co nie pozostawało bez wpływu na jego politykę wobec Rosji. Katarzyna II była kochanką Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale to w żadnym wypadku nie wpływało na jej politykę w stosunku do Polski. Być może nie był najlepszy w te klocki.

czasów. Nie bawią mnie umizgi bladych lowelasów, ich miękkich palców dotyk budzi obrzydzenie. Już wolę łowić zające i jelenie. Ze wstydu potem ten i ów rzekł o mnie: niewyżyta niemra. I pod batogiem na Gogiegu

0: wiem, sama wiem, kazałabym go ściąć.
1: Tyle na dzisiaj Jacka Kaczmarskiego, a teraz znów wielka postać, którą często Państwu przypominam, ale do tej płyty sięgam rzadko, no ale dzisiaj świątecznie, majowo, Marek Grechuta i Ojczyzna.
2: Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie. Czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość

wzrok Stańczyka, przeszłość wielka wzniosła. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych.

powieściami Sienkiewiczów. Z tej mowy jak ze źródła czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa.

Tak się też składa, że w maju wiele lat temu, nie tak wiele jakbyśmy pewnie chcieli, weszliśmy do Unii Europejskiej. Jan Kaczmarek, artysta kabaretowy o celnym piórze i niezapomnianym głosie Nasza Europa.

bez kolejki wleść. Nasza powszednia nędza, wielka globalna wieść.

marnie rodzące pola, wysychający las, obłędna zła niedola.

0: A teraz coś z zupełnie innej beczki. To jest pieśń, która towarzyszy mi od wczesnej młodości, czyli dość długo w różnym wykonaniu, to znaczy w wykonaniu cały czas tych samych osób, ale w różnych aranżacjach. Autoportret Witkacego, napisany przez Jacka Kaczmarskiego i Przemysław Gintrowski.
1: Patrzę na świat z nawyku, więc to nie od narkotyku.

0: Żeby nie było tak ponuro, to może Krzysztof Dałkrzewicz, bo w sumie uchodzi za artystę para-kabaretowego, za satyryka. I to jest mój kraj, zaśpiewa satyryk.
1: Zbyt często mnie pytają ludzie, bo śpiewam im i gram. Jaki naprawdę jest mój kraj, ja nie wiem sam. Bo co odpowiedzieć,

Tyle Krzysztof Dałkrzewicz, a teraz Stanisław Klawe, który napisał bardzo dawno temu tę piosenkę, pieśń bardzo ważną swego czasu dla wielu osób. On żartobliwie mówił, a wyjdę i tam strzelę kiedymka. No to kiedymek, czyli kiedym stawił się.

0: kiedym stawił się u nieba wrót. Przed najwyższym się skłonić kazali. Pan zapytał mnie, jakem swe życie wiódł. Jak to jak? Budowałem socjalizm. Na to rzecze pan, cóż w tym za treść? Synu, jaśniej mówi, drżę z ciekawości. Budowałem świat, jak głosi wieść, dobrobytu i sprawiedliwości. Miałeś szczęście, więc powiada pan, że poznałeś go, żeś życia w nim zaznał. Bo ja taki świat bez nędzy i zła próbowałem sam stworzyć od dawna. Nie udało się. Ty zatem mów, cóżeś zdziałał tam w tym świecie jak w niebie. Ileż dobrych to uczynków i słów wzbogaciło twe życie i ciebie. Nie trwoniłeś lat na pewno, więc żyłeś mądrzej wśród szczęśliwszych ludzi, życiem godnym, prawdziwym, co sens bierze z wiary, że nie próżno się trudzić, to wspaniałe, tak, tak, tak, tak, przeżyć swe dni. Pan raduje się, więc przerywam od razu. Budowaliśmy socjalizm i na nic więcej nie było już czasu. Budowaliśmy, budowaliśmy, na nic więcej nie było już czasu.
1: Na zakończenie naszego spotkania pieśń, która ma bardzo wiele lat, ale powstała dokładnie w maju, a tak konkretnie to po 3 maja roku 1982, po tych wielkich manifestacjach, które przetoczyły się w Gdańsku, po tych walkach, zmaganiach z ZOMowcami. Nie cały tekst napisałem sam, wiele zaczerpnąłem z ówczesnych gazet. A że były to gazety partyjne, to jej sformułowania były jak najbardziej po linii i myśli partii. Rok 82, po 3 maja, piosenka zatytułowana po prostu Tak to ja. Tomasz Olszewski, do usłyszenia.

agent światowego imperializmu. Tak to ja, wróg ludu, siewca nienawiści i faszyzmu. To ja spycham kraj w przepaść wojny domowej. To

0: potępia patriota każdy. To ja, Polak statystyczny, nieważny.
1: Piosenki do słuchania. Reklama.
2: Wskakuj na rower, a najlepiej zabierz rodzinę na rowerową wycieczkę do lasu. Z Jula to bardzo proste. Bagażnik rowerowy na 4 rowery, montowany na haku holowniczym tylko za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: O czym ćwierkają ptaszki w Rumi? O odnowionym Auchan Port Rumia.
4: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak kiełbasa toruńska lub śląska marki Auchan, teraz 11,99 za opakowanie. A lody Zielona Budka lub Manhattan, wybrane rodzaje, drugie tańsze opakowanie 50% taniej. Promocja do 6 maja.
3: Zapraszamy do hipermarketu Auchan Port Rumia.
4: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

0: Radio Gdańsk. Tak brzmi Pomorze.
1: Jest 17, sobota, 2 maja.
2: Radio Gdańsk. Wiadomości.
1: Marta Czesz. Po wypadku jeszcze kilka godzin zablokowana może być droga wojewódzka Zegiertowa do Nowej Karczmy.
3: W wyniku zderzenia dwie osoby zostały poszkodowane. U jednej osoby, mimo podjętej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, rozpoznano zgon.
1: Baza serwisowa morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i 3 w Łebie ma być gotowa w drugiej połowie roku. Na rynku w Kartuzach Radio Gdańsk wręczało biało-czerwone flagi. Jeszcze nawet kilka godzin zablokowana może być droga wojewódzka 224 Zagiertowa do Nowej Karczmy. Jak już mówiliśmy, w pobliżu miejscowości Grabówko samochód osobowy zderzył się z wozem gaśniczym Straży Pożarnej. Zginął 22-letni kierowca osobówki, 20-letni pasażer został ciężko ranny. Wóz strażacki nie jechał na akcję, nie miał włączonych sygnałów, relacjonuje kapitan Mateusz Szmaglik z Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie.
3: Strażacy jechali na uroczystości związane z Dniem Strażaka. Żadna z osób podróżujących wozem strażackim nie odniosła obrażeń. Po przybyciu na miejsce zdarzenia jednostek ochrony przeciwpożarowej zastano wóz bojowy oraz samochód osobowy po zderzeniu czołowym. W wyniku zderzenia dwie osoby zostały poszkodowane. U jednej osoby, mimo podjętej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, rozpoznano zgon.
1: 41-letni kierowca wozu strażackiego był trzeźwy. Po rannego pasażera przyleciał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Maszyna jednak nie wystartowała z powodu awarii. Ostatecznie 20-latka do szpitala zabradła karetka pogotowia. Baza serwisowa morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i 3 w Łebie ma być gotowa w drugiej połowie roku. Budynek nabiera kształtu, w bazie zatrudnienie znajdzie kilkadziesiąt osób. Equinor i Polenergia zakończyły już najtrudniejsze etapy powstającej farmy wiatrowej. Przed zamontowaniem 200-metrowych turbin zabezpieczono dno morskie. Na lądzie kończy się budowa stacji elektroenergetycznej. Zamontowano dwa transformatory o wadze 352 ton każdy, mówi Andrzej Popadiuk z firmy Equinor.
4: Projekty Bałtyk 2 i Bałtyk 3 weszły w tej chwili w decydującą fazę instalacyjną. Rozpoczęły się prace na morzu, które w najbliższym okresie, w najbliższych tygodniach i miesiącach będą się intensyfikowały. Prace przy instalacji fundamentów, monopali, montażu instalacji samych turbin i tych urządzeń, które będą w przyszłości generować energię elektryczną.
1: Pierwszy prąd z farmy Bałtyk 2 ma popłynąć w przyszłym roku. Obie farmy w pełni gotowe mają być w 2028 roku.
2: Radio Gdańsk. Wiemy więcej.
1: Rozmawialiśmy o patriotyzmie, o tym, jakie emocje wzbudzają nasze symbole narodowe. Wsięto flagi, spotkaliśmy się z mieszkańcami Kartuz. Na rynku wręczaliśmy biało-czerwone flagi. Właśnie takie spotkania nas jednoczą, ocenia burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński.
5: Umiłowanie do swojej i tej dużej ojczyzny, jaką jest Polska, ale również i my, Kaszubi, do tej małej naszej tatrzczyzny, Zawisła biało-czerwona, świadczy o tym, że naprawdę w sercu mamy naszą ojczyznę. Jutro uroczystości 3 maja przy pomniku Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. Zapraszamy potem grochówka na rynku w Kartuzach.
6: Dumny jesteś z Polski?
7: Tak.
6: Będzie wywieszona flaga?
8: Tak, będzie dzisiaj wywieszona. Będzie naszą dumą na cały dzień i nie tylko.
6: Czym jest patriotyzm?
9: A miłość ojczyzny?
10: Można powiedzieć, że zwiedzamy Kartuzy z biało-czerwoną flagą.
6: Nie tylko flaga, ale też sygnał, że rozpoczynamy sezon letni. Czujemy to.
10: Dzisiaj szczególnie, dawno takiej majówki nie było z taką temperaturą jak dzisiaj.
1: Dodawał Dariusz Las z Urzędu Miasta. Uroczystości powiatowo-gminne w Kartuzach z okazji święta 3 maja rozpoczną się o 9:45 mszą w kościele pod wezwaniem świętego Kazimierza. Ponad 200 osób wzięło udział w 42. chojnickich biegach strażackich. Uczestnicy mieli do pokonania 10 km ze stadionu Kolejarza do Lichnów i z powrotem. Atmosfera była radosna, tym bardziej, że na starcie pojawił się smok.
11: Ja nie patrzę na pogodę, patrzę się, żeby tymi biegami się bawić, nie patrzę na czasy. Dzięki biegom, bo ja poznałem wspaniałych ludzi. Do dzisiaj gdzieś tam się spotykamy, biegamy po Polsce razem i to się liczy.
12: No biegam, chyba do śmierci będę biegała. 35 lat biegania, to już mój organizm potrzebuje ruchu. Ja jestem coraz starsza, więc muszę też troszeczkę przystopować.
1: Dodawała Irena Lasota, pierwsza Polka, która przebiegła Spartlatlon. 246 km zatem do Sparty. Chojnickie biegi strażackie to przede wszystkim aktywny piknik rodzinny. Organizatorami są Chojnicki Klub Sportowy Kolejarz oraz jednostki ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach.
7: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
1: Słonecznie i ciepło na Pomorzu, teraz na termometrach od 16 stopni w Helu do 26 w Kościerzynie i Starogardzie Gdańskim. Ciśnienie spada, na barometrach 1018 hektopaskali. W nocy na ogół bezchmurnie, temperatura od 7 do 9 stopni. W niedzielę będzie się chmurzyć, ale bez opadów, na termometrach od 23 do 26 stopni. Nad morzem chłodniej, około 20 stopni. W poniedziałek miejscami przelotny deszcz, lokalnie możliwe burze, temperatura od 18 do 23 stopni Celsjusza.
7: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
0: Radio Gdańsk.
2: Łączymy pokolenia. Radio Gdańsk. Z boisk i stadionów.
9: Tymoteusz Kobiela. Dzień dobry, ja przy mikrofonie, przy konsolecie właśnie Roszada. Ewa Palicka kończy, będzie cieszyła się majowym, przepięknym, najlepszym w tym roku popołudniem, a Małgorzata Ławnicka towarzyszyła nam będzie do północy, nam to do 20, bo ja o 20 zakończę audycję sportową, a państwu do północy. Aktualności najważniejsze to oczywiście TS PGE Narodowego, gdzie Górnik Zabrze prowadzi z Rakowem Częstochowa 1-0 po pierwszej połowie finału piłkarskiego Pucharu Polski. Niespodzianka to fakt, że do bramki trafił Massimo, czyli piłkarz, który wcześniej ani razu nie zdobył bramki dla Górnika Zabrze, a w tym najważniejszym meczu sezonu otworzył wynik. Czekamy na rozpoczęcie drugiej połowy. Z małym opóźnieniem rozpoczęło się całe spotkanie, także i druga połowa kilka minut po 17 się rozpocznie. Spora niespodzianka w siatkarskiej plus lidze. Bogdanka Luk Lublin w trzech setach wygrała w zawierciu z Auronem CMC Wartą do 20, 22 i 20. To był trzeci mecz finałowy i w tej parze do trzech zwycięstw Bogdanka prowadzi 2-1, mimo że w pierwszym meczu była wyraźnie słabsza i przegrała to spotkanie w trzech setach, a teraz zagra u siebie. Kto wie, być może drugi raz z rzędu zostanie mistrzem Polski. Dużo o koszykówce mówić będziemy, również dlatego, że Energa Trefl Sopot za niespełna pół godziny rozpocznie spotkanie ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Karol Pius będzie podpowiadał nam, jak przebiega ten mecz. Ale tematów koszykarskich dzisiaj będzie więcej. Jakich proszę zostać z nami.

Rozpoczęła się druga połowa meczu w Warszawie. Górnik na prowadzeniu w starciu z Rakowem Częstochowa 1-0. 7 strzałów Górnika i 2 celne przed przerwą. 2 tylko uderzenia i ani jednego celnego. Tak to wyglądało ze strony drużyny Rakowa, która naprawdę nie wygląda dobrze w tym meczu. Nie wyglądała też dobrze niedawno w Gdańsku, a mimo to wygrała z Lechią 2-1. Dlatego Rakowa do ostatniej akcji meczu skreślać absolutnie nie można. To jest taka pora roku, kiedy dużo rzeczy się wyjaśnia w tematach sportowych i powoli wyjaśniają się sprawy w koszykarskiej pierwszej lidze. Wyjaśniło się już, kto jest w półfinale. Spójnia Stargard zmierzy się z ŁKS-em, a Astoria Bydgoszcz z SKS-em Fulimpex Starogard Gdański. Przed tym meczem przygotowaliśmy dla Państwa materiał. Ten mecz już o 18:00 w Bydgoszczy. Pierwszy z co najmniej 3 meczów.

0: Młodzi na medal.
1: W paśmie Młodzi na medal. Helenka Danielewicz, witam ciebie bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Dziewczyna słusznego wzrostu, 185 cm, tak mniej więcej?
2: Tak.
1: 17 lat, wkrótce 18, ale na to jeszcze przyjdzie chwilę poczekać.
2: Zgadza się.
1: I wspaniała przyszłość. Bardziej przywiązana jesteś do takiego skrótu NCAA, czy raczej WNBA? To jest NBA w wersji żeńskiej.
2: Myślę, że na razie powoli idziemy NCAA i patrzymy na najbliższą przyszłość.
1: Ale jeśli chodzi o NBA, to pojawiałaś się w takim projekcie już bodaj przed 2 lata. To jest dla nastolatek taki program, no właśnie, kształcenia czy już treningu?
2: Zgadza się, nie. To były tylko i wyłącznie takie spotkania online z młodymi zawodnikami z całego świata i to były takie wykłady związane i z koszykówką, z dietetyką, z techniką indywidualną.
1: Jak się tam dostałaś? Bo ja rozumiem, że słuszny wzrost to jedno, ale trzeba jednak zaaplikować, trzeba znać tę ścieżkę. Czy to tata sprawił, człowiek, który wiąże wielki

0: Jakie nadzieje z koszykarską przyszłością? No już tylko twoją, bo zdaje się brat przestał grać w koszykówkę.
1: Tak, nie. Wydaje mi się, że selekcja do tego była poprzez trenerów kadry narodowej, młodzieżowej z PZKosza. Wydaje mi się, że było tam wybierane kilka najlepszych zawodniczek z danego rocznika mojego, czyli 2008, i była też jedna z moich koleżanek, Nadia Kubkowska, w tym programie.
0: A w tej aplikacji co się znalazło? Jakaś znakomita akcja? Ja pamiętam, jak kiedyś kontraktowano do chyba Fotyporta, tak się nazywała ta gdyńska drużyna, amerykańską koszykarkę, która wykonywała taką akcję, że rzucała z 3/4 od tamtego kosza. Trafiła i kupiliśmy ją sobie tutaj do Gdyni. Nie była najwybitniejszą koszykarką, ale rzeczywiście to zagranie. Jeszcze pamiętam, że Karl Malone siedział na trybunie, więc on był równie obficie obecny w tym teledysku, co ta koszykarka u ciebie. Co tam musiałaś pokazać?
1: To było tak, była faktycznie aplikacja założona i trzeba było nagrywać filmiki w trakcie treningu i pomagały mi w tym właśnie moje starsze koleżanki jeszcze na treningach właśnie w Politechnice Gdańskiej. No i trzeba było pokazywać swoje umiejętności, jakieś zagrania podkoszowe, rzuty za trzy, coś w tym stylu.
0: Ale trenerzy reprezentacji także zauważyli twoje zagrania podkoszowe i w wieku 17 lat już zadebiutowałaś w dorosłej reprezentacji Polski.
1: Zgadza się.
0: Jak wspominasz ten debiut, bo to był zwycięski debiut.
1: Tak, no w trakcie tamtego okienka kadrowego były trzy mecze, mi się udało zadebiutować w tym ostatnim z Cyprem, gdzie graliśmy w Sosnowcu, brałam udział w całym zgrupowaniu dwutygodniowym. Powiedziałabym na początku stres, ale na szczęście znałam się z kilkoma z dziewczynami. Byłam w pokoju razem z Amalią Rębiszewską, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i naprawdę bardzo pomogła mi z tym stresem, bo była on w ogóle jedna z najstarszych zawodniczek, a no jest jakby takie można powiedzieć powiedzenie, że jakby te starsze zawodniczki są może najmniej miłe dla tych najmłodszych, a kompletnie tak nie było. I Ama bardzo mi pomagała na tych treningach. Ogólnie dziewczyny były bardzo wyrozumiałe, co nie znaczy, że też nie była na mnie nakładana presja z ich strony, ponieważ chciałam jak najlepiej się pokazać przy starszych zawodniczkach, ale czułam bardzo dużo wsparcia i w trakcie meczu, i na treningach, więc jestem bardzo zadowolona z tego debiutu w listopadzie.
0: No to dodajmy jeszcze, że z Amalią gracie na tej samej pozycji. Ja jestem tutaj chyba konkurencja także o miejsce na parkiecie.
1: Tak, na kadrze tak było. Ona też razem z nią gram na pozycji numer 4, aczkolwiek było to dla mnie małe zdziwienie, jak przyjechał na tę kadrę i trener mi powiedział, że będę właśnie grała na pozycji wysokiej, ponieważ u siebie w klubie zazwyczaj gram na obwodzie na pozycji numer 2-3.
0: No to jak to jest z tą przynależnością klubową? Bo zdaje się, że w siódemce Sopot zaczynałaś, a potem już związana z Akademią Gortata tutaj na Politechnice.
1: Tak, zgadza się. Zaczynałam właśnie w siódemce Sopot, chodziłam tam do podstawówki, potem siódemka Sopot połączyła się tak naprawdę na jeden sezon z Politechniką Gdańską, dlatego tam przeszłam. Tam spędziłam bodajże, chcę powiedzieć, 5 sezonów i ten sezon, który się zaczął w październiku, zaczęłam w Artego Bydgoszczy, gdzie grałam przez 5 miesięcy i potem wróciłam w styczniu z powrotem do Politechniki, do Akademii Gortata Gdańsk.
0: Dlaczego? Możemy uchylić rąbka tajemnicy? Nie łapałaś się? Nie dostawałaś minut?
1: Nie, były to kompletnie powody prywatne, to nie było w ogóle związane z żadnymi umiejętnościami koszykarskimi, po prostu musiałam wrócić do domu.
0: Bo Trójmiasto to jest stolica żeńskiej koszykówki, niezależnie od tego, co wydarzyło się w Gdyni. No a teraz działo się także w Politechnice, bo pojawiło się takie szanse, żeby ewentualnie awansować do klasy wyższej razem z Akademią Gortata, ale już wiemy, że się nie udało niestety.
1: Niestety. Najważniejszym niestety przegranym 8 punktami z Pruszkowem, któremu bardzo kibicuję, bo gra tam moja jedna z najlepszych przyjaciółek. Niestety, no na wyjeździe tydzień temu przegrałyśmy u nich, teraz trzeba było wygrać, żeby mieć jeszcze szansę dostać się do finału. No niestety zabrakło sił.
0: No a potem zamykasz rozdział krajowy, biało-czerwony w swojej karierze, bo właśnie z czym będzie wiązała się ta amerykańska twoja przygoda, którą rozpoczynasz? Wyjedziesz? Na jak długo? Szymon Zapała miał taki epizod. Ja pamiętam, też żegnaliśmy go mniej więcej w twoim wieku. On chyba miał 18 lat, gdy ruszył za ocean, ale wrócił już dojrzałym zawodnikiem i walczy o Mistrzostwo Polski w tej dorosłej drużynie Energii Trefla. Taki podobny scenariusz zamierzasz przerabiać, że wrócisz, jeżeli będzie dokąd wracać, bo wiem, jak się posypała nam Gdynia tutaj.
1: Wygląda to tak, że w sezonie 3x3 nie będę brała udziału w czerwcu, dlatego po zakończeniu pierwszej ligi następnymi rozrywkami to będą faktycznie kadra U18, ponieważ mamy Mistrzostwa Europy na początku sierpnia w Sztokholmie. Natomiast później tak, wyjeżdżam w połowie sierpnia już do Stanów, aczkolwiek nie chcę mówić, co się będzie działo później, ponieważ Tak do końca nie wiem. Nie, jeszcze nie sądzę. Nie wiem, czy te Stany to jest jednak miejsce, gdzie chcę zamieszkać jakby już na stałe. Dlatego na razie myślę o tym jako taki projekt 4-letni. Chcę zostać tam i zrobić całe studia. A co się będzie działo dalej, to jeszcze nie wiem tak naprawdę, ponieważ obydwie ligi, Women NBA i Euroliga, bardzo mnie fascynują. Uważam, że bardzo podobny poziom, dlatego jeszcze nie zadecydowałam, co się będzie działo dalej.
0: To będzie college czy university już?
1: To będzie university, tak. Of Wake Forest.
0: Jeśli chodzi o tradycje koszykarskie, jaki to jest poziom, bo tam każda uczelnia oczywiście ma swoją drużynę w rozgrywkach ligowych.
1: Tak, tak. Bardzo dużo konferencji jest w tych Stanach. Moja szkoła, do której idę, będzie grała w ACC. To jest jedna z topowych konferencji w tej lidze NCAA.
0: Jeśli chodzi o perspektywy, wiesz, że kiedyś chyba tą pierwszą, jeśli dobrze pamiętam, to była jednak Małgorzata Dydek, potem była Krystyna Szymańska-Lara, potem była Agnieszka Biebrzycka, którą już pewnie mogłaś sobie tutaj oglądać także na trójmiejskich parkietach. Ta ścieżka to jest dla ciebie takie zwieńczenie kariery, czy jednak granie na przykład w Final Four Euroligi, co było udziałem gdyńskich koszykarek całkiem niedawno, bo 20 kilka lat temu, gdzie widziałabyś się i czy w zawodach zawodowej koszykówce, gdy już nam dorośniesz?
1: To jest przede wszystkim właśnie taki mój cel końcowy. Nigdy właśnie nie mówię, jaka liga będzie tym celem, czy to jest amerykańska liga koszykówki, czy to jest jakaś Euroliga, Hiszpania bądź Francja, ponieważ nie wiadomo jakby gdzie mnie zaniesie. Poza tym liga Women NBA tak naprawdę trwa tylko kilka miesięcy i bardzo dużo tych topowych amerykańskich zawodniczek, jak się kończy ten sezon amerykański, wyjeżdżają do Euroligi grać w najlepszych ligach tureckich, nawet polskich. Mamy tutaj dużo zawodniczek, które grał kiedyś w Women NBA, więc nie chcę mówić, że się zamykam na jakiś konkretny kraj, tylko patrzymy, gdzie będzie największa szansa, żeby się dalej rozwijać.
0: A masz już menedżera, który penetruje ten rynek, czy to tata załatwia, bo to jest też znawca koszykówki?
1: Tak, tata też bardzo ma dużo udziału tutaj w rozwoju mojej kariery, ale nie, mamy też jednego agenta, który zajmował się szukaniem szkoły, a teraz już tę szkołę pomógł nam wybrać.
0: Jednego nie mogę zrozumieć, powiedziała się w czerwcu, jednak rezygnuję z gry 3x3, zawieszam tę formę aktywności, a przecież właśnie w czerwcu mamy Mistrzostwa Świata w Polsce. No jak to? Nie dostałaś powołania? Czy się nie spodziewasz? Składasz broń? Poddajesz się?
1: Nie, wiadomo, do kadry seniorskiej 3x3 raczej powołania tutaj nie będzie, aczkolwiek kibicuję bardzo dziewczynom. Kocham koszykówkę 3x3, aczkolwiek w tym roku te terminy wypadają tak, że i to jest jakby łączy się z czasem, kiedy potrzebuję moich jedynych wakacji w tym roku, a Mistrzostwo Polskie U23 właśnie są w tym terminie, gdzie jest jedyny mój czas na wakacje, dlatego jednak trzeba czasem coś wybrać, coś trzeba wziąć, coś trzeba odpuścić, aczkolwiek potem i tak mam 2 miesiące przygotowania do Mistrzostw Europy U18, więc uważam, że te kilka dni na Mistrzostwa nie będą stracone, tylko czasami trzeba odpocząć, żeby potem być silniejszym.
0: A potem piękne 4 lata za oceanem. Priorytetem będzie koszykówka, czy jednak masz pewne aspiracje naukowe, na przykład zostanie trenerem personalnym albo dietetyczką, bo to tak sportowcy często w tym kierunku zmierzają.
1: Zgadza się. Na razie zadecydowałam, że moim kierunkiem studii będzie komunikacja, aczkolwiek i tak od zawsze jednak ta koszykówka u mnie była nad szkołą. Wiadomo, nie zawsze rodzicom się to podobało, ale dla mnie sport jest najważniejszy. Jeśli kiedyś już będę kończyć moją karierę w starszym wieku, to myślę, że i tak bym chciała pozostać gdzieś w sporcie, więc czy to byłby może jakiś asystent trenera, czy faktycznie dietetyk, bo to też bardzo lubię ten temat. Myślę, że zostanę gdzieś przy koszykówce dalej.
0: Ale wcześniej ja odwołam się do tej komunikacji, bo jak coś z tego wyniknie, to ja ciebie zaproszę do naszego radiowego pick and rolla, żebyś była naszą korespondentką zza oceanu. Umówieni?
1: Możemy, tak.
0: Helenka Danielewicz była naszym gościem. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję.
2: Młodzi na medal.

0: w niedzielę w Radiu Gdańsk.
1: W magazynie ekumenicznym Razem w Drodze opowiemy o znaczeniach świąt maryjnych, zajrzymy do lasek i wspomnimy matkę Elżbietę Różeczacką. Zaprosimy do powstającej w Pruszczu Gdańskim wyjątkowej kawiarni społecznej. Do usłyszenia w niedzielę po 8:00. Andrzej Urbański.
2: Reklama. Sopocka majówka pełna wiosennej energii. Czekają na Was spacery, warsztaty, rodzinne pikniki i spotkania z kulturą na plaży, wśród zieleni i na słynnym Molo w Sopocie. A już 2 maja wyjątkowy koncert. Majówka na Molo, zakochani w piosence. Usłyszymy przeboje o miłości w niezwykłej scenerii w wykonaniu znakomitych artystów. Spędź majówkę w Sopocie.
3: Zapraszam serdecznie. Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu.
4: Zero hamulców, zero strachu, 100% adrenaliny. Rozpoczynamy sezon żużlowy w Gdańsku. Wybrzeże, Śląsk. Niedziela, 3 maja, godzina 16. Bilety na eventim.pl. Patronat Radio Gdańsk.
5: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do Gdyńskiego Centrum Filmowego imienia Leszka Kopcia oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz gcf.org.pl.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
0: Radio Gdańsk. Z boisk i stadionów.
10: 2-0 w Warszawie. Górnik Zabrze prowadzi z Rakowem Częstochowa. W 65 minucie Maksym Chłań podwyższył wynik tego spotkania. Raków tonie w Częstochowie, no ale pamiętamy, jak Raków potrafił finiszować ostatnio na przykład w Gdańsku, więc jeszcze skreślać drużyny trenera Tomczyka nie można.

0: 72. minuta meczu na Narodowym. Raków Częstochowa nadal bezradny i nadal z dwubramkową stratą przegrywa z Górnikiem Zabrze 0-2. Mowa rzecz jasna o finale piłkarskiego Pucharu Polski. W półfinale koszykarskiej pierwszej ligi grę rozpoczną dzisiaj koszykarze SKS-u Fulimpex Starogard Gdański. Ta drużyna zmierzy się z Astorią Bydgoszcz. Pierwszy mecz o 18:00, drugi jutro o tej samej porze, a po serii ćwierćfinałowej i przede wszystkim przed tą półfinałową z prezesem klubu Michałem Jaczyńskim porozmawiał Paweł Kątnik. W takim razie jak prezes widzi, postrzega, obserwuje drużynę Astorii?
1: Nie ma co mówić. No, jeden z głównych kandydatów, 10 bardzo silnych zawodników powracali po kontuzji, czy Karol Kamiński, czy Grucha, czy Patryk Kendel. Tak naprawdę wiemy, że trafiamy do czwórki zespołów. Trzy z tych zespołów są kandydatami finansowymi. Zespoły, które od początku sezonu mówiły, że chcą awansować. My taki troszkę, nie chcę mówić Kopciuszek, ale taki troszkę mniejszy gracz, ale z ogromnym serduchem, z ogromnymi też takimi walorami ewolucjonalnymi i na pewno nikt tutaj się nie położy. Walczymy, jedziemy do Bydgoszczy po to, żeby wyrwać chociaż jeden mecz, aby mieć to wszystko w swoich rękach u siebie na hali.
2: Sięgam pamięcią do sezonu zasadniczego, kiedy jechaliście tam chyba raptem
1: w siedmiu
2: i wygraliście ten mecz. To jest jakiś drogowskaz?
1: Bez Damiana Jeszki i bez Mateusza Bartosza. Tutaj jakiekolwiek odwołania, analogie do poprzednich meczów moim zdaniem nie mają żadnego sensu. To będzie już mecz przy kompletnie innym gatunku emocjonalnym, o wiele większa presja, ciśnienie. Oczywiście cały czas uważam, że ta presja przede wszystkim jest na gospodarzach, na Astorii. Oni muszą. My teraz tak naprawdę wszystko, co możemy zrobić, to super. Im lepiej, tym bardziej dalej. Natomiast my chcieliśmy być najpierw w playoffach. Udało się nam być w czwórce. Mega się z tego cieszymy, jesteśmy w strefie medalowej, będziemy walczyć realnie o te medale, więc tak naprawdę idziemy tam ze spokojem, wiemy jakich mamy chłopaków, tu się nikt nie położy, zresztą dzisiaj w Łańcucie doskonale to pokazali, że mimo urazów, jakichś tam naprawdę obolałych mięśni, walczyli do końca i tak samo pojedziemy do Bydgoszczy z samym celem.
2: To jest większy ból głowy dla Ciebie, że awansowaliście, bo jeszcze nie wiesz, co Cię czeka w przyszłym sezonie? Czy bardziej przywilej tego, że wciąż walczycie o wielkie cele i ta niewiadoma to jest bardziej taki dreszczyk, powiedzmy, emocji i zadowolenia?
1: Nie, no po to się buduje składy, po to się tworzy drużyny, żeby grać jak najdłużej. I tak naprawdę myślę, że okej, ktoś powie, że już niektóre zespoły budują, podpisują, kontraktują zawodników, ale myślę, że każdy z zespołów bardzo chętnie by się z nami zamienił, grał dalej, chciałby być w czwórce, więc naprawdę jestem dumny z chłopaków, jestem dumny z sztabu szkoleniowego, z fizjoterapeutów, media menadżera. No, naprawdę kawał roboty wykonany przez każdego z nich i tak naprawdę po ciężkim poprzednim sezonie dajemy troszkę więcej radości kibicom w Starogardzie.
2: To jeszcze ostatnia refleksja, można grać bez Baka. Bo dajecie radę, bo wygrywacie, bo wracacie do meczu, tak jak to pokazaliście w Łańcucie, no to też chyba krzepi, prawda, że zawodnik tuż przed playoffami najlepiej punktujący, przypomnijmy w tym sezonie, wasz zawodnik wyjechał do Stanów Zjednoczonych, a wy sobie dajecie radę.
1: Czasami tak jest, że kiedy no, nie mamy jednego z liderów, to ktoś inny musi wziąć na siebie odpowiedzialność. Mamy tych chłopaków na tyle doświadczonych, na tyle ogranych już widzę, że tam nie ma problemu z tym, żeby ktoś na tą odpowiedzialność na siebie wziął. Ale no, nie ukrywamy, no, z Bakiem bylibyśmy o wiele mocniejsi, silniejsi i tu nie ma w ogóle o czym dyskutować. Wiemy, jak dobrym to był zawodnik, jak świetny człowiek, jak dużo nam na parkiecie pomagał, więc oczywiście będziemy walczyć, wiemy, że na co nas stać. Mamy 9 chłopaków w rotacji i każdy chce grać jak najdłużej. Natomiast no, sytuacja jest taka, jaka jest. Nigdy nikomu nie będę nakazywał wybrania klubu ponad rodzinę, ponad żonę. Sytuacja zdrowotna żony spowodowała, że Bak musiał wracać do niej, do Stanów i każdy z nas to rozumiał. Nie było w ogóle żadnych wątpliwości, że mu na to pozwolimy. Jak najszybciej po prostu zorganizowaliśmy bilet i pozwoliliśmy, żeby Bak był jak najszybciej z rodziną.
2: Ja wiem, że może za szybko na takie pytania, ale pamiętam, że w poprzednim chociażby sezonie pan Marcin Fulbiszewski, czyli no, główny donator, powiedziałbym, klubu, sponsor, powiedzmy, tytularny, chcąc zmotywować zespół, no, proponował jakieś gratyfikacje finansowe. Jak to będzie wyglądało w półfinale, czy też przy ewentualnym awansie do finału? Szykujecie coś? Szukacie jakieś otwarcia skarbonki, żeby zmotywować dodatkowo zawodników?
1: No, myślę, że oni w tej chwili, każdy z nich zna swoje kontrakty, każdy z nich wie, co za co tak naprawdę, okay, jeżeli chodzi o poszczególne bonusy za poszczególne miejsca.
2: Jest
1: może,
2: takie coś?
1: Może odsyłać. No to są rzeczy raczej standardowe w kontraktach, okay. Także raczej kluby już dzisiaj, bardziej agenci już dzisiaj raczej, nie to, że wymagają, ale to są już takie standardy, że jednak powiedzmy, nie zawsze za play-offy, ale jednak ta czwórka to już jest, to powiedzmy, ten etap rozgrywek, kiedy takie rzeczy w kontraktach się umieszcza, więc doskonale też wiedzą, o co grają, a tak naprawdę no też mówmy wprost, no, każdy z nich ma w głowie to, że jednak sportowo chce ten wynik zrobić jak najlepszy. Jak podpisywałem Sebastiana Kowalczyka, rozmawiałem z nim przez telefon, kiedy on Liga Ekstraklasa ruszyła, tych ofert, tej pracy nie miał, powiedział mi wprost, że no, póki co z Ekstraklasy nikt mnie nie chce, ja sam sobie ją wezmę, więc tak naprawdę zostawię to,
2: no, ładne.
1: Zostawię to w ten sposób, natomiast wiem, że oni są na tyle ambitni, tak bardzo chcą osiągnąć jak najlepszy wynik, że ta motywacja w głowie jest bardzo duża.
2: Dla kilku koszykarzy byłby to mocny powrót do Ekstraklasy, bo Damian Jeszcze chociażby, czy właśnie Sebastian Kowalczyk, to są zawodnicy, którzy w tej Ekstraklasie...
1: Mateusz Bartosz.
2: Zdecydowanie, a to przede wszystkim, bo przecież przychodził z Ekstraklasy. Michał Jaczyński, tutaj stawiamy kropkę, czekamy na półfinałową serię i na najazd kibiców z Kociewia na Pomorze i Kujawy, bo przecież niedaleko macie i pewnie tych waszych fanów też będzie mnóstwo.
1: W końcu troszkę bliżej, bo nie ukrywamy, że ten łańcuch, no to ta wyprawa naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo wyczerpująca. Natomiast jeszcze korzystając z okazji, zapraszam wszystkich do Bydgoszczy. Postaramy się jak najszybciej umieścić informacje. Nasze oczywiście to leży teraz po stronie gospodarza, bo to oni będą tą sprzedaż prowadzić, natomiast też będziemy rozmawiać po to, żeby tych biletów dla naszych kibiców było jak najwięcej. Jedźcie tam do nas, jedźcie tam z nami, wspierajcie nas, my zrobimy co możemy, a później oczywiście czy jeden, czy miejmy nadzieję dwa mecze w Starogardzie i też liczę na to, że jak najliczniej nas tam odwiedzicie.
2: Dziękuję.
1: Dzięki bardzo.
0: Ten apel oczywiście z perspektywy tego, że to było tuż po ćwierćfinałach, a pierwszy półfinał już za niespełna 18 minut w Bydgoszczy. Jutro drugi o 18 będziemy tam i my, konkretnie Paweł Kątnik, który zrelacjonuje przebieg całego meczu. Jeżeli Państwo nie mają jeszcze planów na popołudnie z 3 maja, to warto się wybrać i wspierać SKS Fulimpex Starogard Gdański w starciu z Astorią Bydgoszcz. A jak w starciu ze Stalą Ostrów Wielkopolski radzi sobie Energa Trefl Sopot, który gra dzisiaj z tą drużyną w hali stulecia? To pytanie kieruję do Karola Piusa, który jest na trybunach i zrelacjonuje przebieg prawie chyba już całej pierwszej kwarty, czy jeszcze nie?
3: Do końca pierwszej kwarty jeszcze mamy ponad 3,5 minuty. Odpowiadając na twoje pytanie, Sopocianie dość problematycznie, bo zespół Stali Ostrów Wielkopolski postawił mocne warunki i to goście zaczęli rzucanie w pierwszej kwarcie. Na początku w zespole Sopocian próbował za trzy Pulse Cracks, jednak piłka odbiła się od tablicy i nie wpadła do kosza. Ta sztuka udała się Dariuszowi Ostrów, który dał sygnał do zdobywania punktów. Później uczynił to m.in. Marek Meyers. Tym sposobem mamy na
0: wrócimy na pewno do hali stulecia w momencie, w którym techniczne sprawy nie będą nam aż tak przeszkadzały, więc tylko zaktualizujmy wynik. Trefl w tym momencie przegrywa 11-20.

Maksym Chłań opuścił już boisko, strzelec z drugiej bramki dla Górnika Zabrze i też jeden z gdańskich akcentów w tegorocznym finale piłkarskiego Pucharu Polski. On zdobył bramkę, a Górnik prowadzi 2-0 z Rakowem. Już 84. minuta na zegarze. Innym takim akcentem pomorskim był oczywiście występ Pawła Dawidowicza, ale on opuścił boisko jeszcze przed upływem godziny. Wcześniej miał duży problem zdrowotny po starciu z jednym z rywali i w 57 minucie z boiska zszedł, a Raków nadal w starciu z Górnikiem radzi sobie naprawdę kiepsko. W Anglii kończą się trzy pierwsze dzisiejsze mecze. Brentford prowadzi z West Hamem 3-0, Newcastle z Brighton 2-1, a w meczu Wolverhampton z Sunderlandem jest remis 1-1. 89 minuta na zegarze w każdym z tych meczów. We Francji Nantes pokonał Olympique Marseille 3-0, a Paris Saint-Germain remisuje z Lorient 1-1. W Hiszpanii Villarreal wygrał z Levante 5-1, a aktualnie Valencia remisuje z Atletico Madryt 0-0. O 21:00 mecz Osasuny z Barceloną. Ważny mecz dla Jana Urbana. Po pierwsze dlatego, że pewnie chciałby zobaczyć Roberta Lewandowskiego, a po drugie dlatego, że przecież jest piłkarską legendą Osasuny. Bayern Monachium przegrywał dzisiaj 0-2, później 2-3. Ostatecznie zremisował 3-3 z Heidenheim. To mecz oczywiście, który nie ma już dla Bayernu szczególnego znaczenia, bo Bawarczycy zostali mistrzami Niemiec i raczej przygotowują się do finału ligi, do drugiego meczu półfinałowego Ligi Mistrzów, niż martwią się starciem z ostatnim w tabeli Heidenheim. Ważna informacja pewnie jest dla kibiców taka, że bramki nie zdobył dzisiaj Harry Kane i ma dalej 33 trafienia. Dwa mecze zostały jeszcze mu w Bundeslidze, więc prawie na pewno już Roberta Lewandowskiego w tym sezonie i jego rekordu nie dogoni. Jeżeli chodzi o Włochy, to Udinese wygrało z Torino 2-0. To jak na razie jedyne spotkanie rozegrane w Serie A.

0: Podejmiemy drugą próbę, sprawdzimy jak radzą sobie koszykarze Energii Trefla z Sopot w starciu z Stalą Ostrów Wielkopolski. Halo Karol Pius.
1: 30 sekund do zakończenia pierwszej kwarty przedostatniego meczu fazy zasadniczej Orlen Basket League. Sopocianie przegrywają ze Stalą Ostrów Wielkopolski 21-28 i teraz ta przewaga gości mogła urosnąć o kolejne 3 punkty, jednak próba nieskuteczna Dylana Deusu przy piłce i walczą Sopocianie o jak najlepszy rezultat po pierwszych 10 minutach. Z pozytywów dopisała frekwencja, komplet publiczności, liczna grupa przyjezdnych kibiców z Ostrowa, atmosfera dobrej majowej koszykówki.
0: Poprawiła się nam jakość łączenia. Miejmy nadzieję, że i jakość gry Trefla ulegnie poprawie. O tym będziemy informować na bieżąco po godzinie 18 i też na pewno jeszcze po 19. W Warszawie rozpoczyna się doliczony czas gry. Górnik Zabrze dalej prowadzi z Rakowem Częstochowa 2-0. Jest bardzo blisko tego, żeby po raz pierwszy od 72 roku zdobyć Puchar Polski. Poza elementami piłkarskimi przed momentem też taki element komediowy, bo to co zrobił Marcel Łubik, bramkarz Górnika Zabrze, trudno nazwać inaczej niż robieniem z siebie absolutnego błazna. Do godziny 18 pozostało niespełna 5 minut.

0: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
1: Minęła 18.
0: Radio Gdańsk. Wiadomości.
1: Robert Silski. Biało-czerwona flaga została dziś uroczyście wciągnięta na najwyższy maszt w Gdańsku. 320 tysięcy uczniów w całej Polsce rozpocznie w poniedziałek egzaminy maturalne.
2: Jedną maturą, której się obawiam, jest matematyka, ale myślę, że i tak raczej uda mi się zdać.
1: W Bytowie wraca temat rozbiórki pomnika zwanego światowidem. Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na najwyższym maszcie w Gdańsku na Górze Gradowej uroczyście podniesiono dziś biało-czerwoną. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz miasta, mieszkańcy, turyści, a także rekonstruktorzy w historycznych mundurach. W trakcie uroczystości wiceprezydent Gdańska Piotr Grzerak podkreślał, że Dzień Flagi jest czasem szczególnym. To moment, w którym zatrzymujemy się na chwilę, by spojrzeć na nasze barwy narodowe. Biel i czerwień towarzyszą nam od pokoleń, są symbolem czystości intencji, odwagi i miłości do ojczyzny, zaznaczył wiceprezydent Gdańska. Podniesieniu flagi towarzyszyła asysta honorowa i salut armatni. Liczący 42 metry wysokości maszt na Górze Gradowej jest jednym z najbardziej charakterystycznych punktów krajobrazu Gdańska. W poniedziałek o 9.00 320 tysięcy uczniów w całej Polsce przystąpi do egzaminu maturalnego z języka polskiego. W tym roku to nie tylko wyzwanie dla absolwentów, ale i nauczycieli. Egzaminowana będzie rekordowa liczba uczniów, podkreśla Beata Chrzanowska, wiceprezydent Słupska.
3: Kończymy rok szkolny, kończymy jeden etap szkolenia. Wiadomo, że jest jakiś element w drodze do doskonałości i dojrzałości.
4: Czy jest jakaś obawa o te wyniki? No bo dużo od nich zależy.
2: Te przygotowania do matury są mocno trudne. Mam nadzieję, że jednak uda mi się to osiągnąć, gdyż rozszerzenia, które piszę, dobrze całkiem ogarniam i uczę się ich również w każdym możliwym momencie. Jedną maturą, której się obawiam, jest matematyka, ale myślę, że i tak spory progres poczyniłem, więc raczej uda mi się zdać.
4: Jakie plany na przyszłość?
2: Myślę, że prawo, ale jeszcze życie pokaże. Nie jestem pewny co do kierunku ani co do uczelni.
1: Mówił tegoroczny maturzysta Grzegorz Sawczuk. Żeby zdać maturę, tegoroczni absolwenci liceów i techników muszą napisać obowiązkowe egzaminy z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego i zdać je na minimum 30%. Muszą też podejść do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Do tego dwa egzaminy ustne z polskiego i języka obcego.
0: Radio Gdańsk. Nikt nie zna Pomorza tak jak my.
1: Konkurs na pomnik bojowników o polskość ziemi bytowskiej planują ogłosić władze Bytowa. Ma zastąpić monument znajdujący się obecnie na placu Krofeja, zwany potocznie Światowidem, będący w złym stanie technicznym. Nowy pomnik ma stanąć na rondzie u zbiegu ulic Dworcowej, Drzymałej i Wojska Polskiego, mówi Jadwiga Dąbek, zastępca burmistrza Bytowa.
5: To będzie ogólnopolski konkurs dla artystów na upamiętnienie tej idei. Rozstrzygnięcie tego konkursu, jeżeli by się miał odbyć w czerwcu, to byłoby gdzieś we wrześniu. W pierwszym etapie swoje prace przedstawiają artyści, natomiast komisja konkursowa ocenia te prace. Spośród wszystkich prac, które wpłyną, trzy zostaną poddane konsultacjom społecznym.
1: Pomysł nie podoba się radnemu Andrzejowi Bożyszkowskiemu.
6: Ten światowid wpisuje się w symbol walki tutaj miejscowych Polaków w międzywojniu o polskość ziemi bytowskiej. Jesteśmy tyle lat w niepodległym państwie żyliśmy. Ci ludzie, co tu walczyli o język, o wiarę, o kulturę polską, no dzisiaj się przywracają w grobie.
1: Dyskusja o stanie technicznym pomnika światowida w Bytowie trwa od 2013 roku. Już wówczas, zgodnie z ekspertyzą, nadawał się do rozbiórki. Amerykanie redukują liczebność swoich wojsk w Europie. Pentagon zapowiada wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec w ciągu najbliższych od 6 miesięcy do roku. Wojska amerykańskie stacjonują w kilkunastu krajach europejskich. O szczegółach z Miami Jan Pachlowski.
7: Ustawa uchwalona przez Kongres w zeszłym roku przewiduje, że Departament Obrony nie może zredukować liczebności sił amerykańskich w Europie poniżej poziomu 76 tysięcy żołnierzy. Europejskie dowództwo USA nadzoruje amerykańskie operacje wojskowe w całej Europie we współpracy z sojusznikami NATO. Były ambasador USA przy NATO, Kurt Volker, powiedział, że choć decyzja ta jest demonstracją sygnału niezadowolenia z Niemiec, to może ona nie zmienić rzeczywistych zdolności wojskowych Stanów Zjednoczonych w Europie. Obie strony mają interes w utrzymaniu zdolnej do działania amerykańskiej obecności wojskowej w Niemczech, powiedział stacji BBC. Wszyscy przetrwamy erę Trumpa i mam nadzieję, że NATO również ją przetrwa, dodał Volker.
1: Dodam, że najwięcej amerykańskich żołnierzy w Europie stacjonuje w Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. My do sportu wracamy po prognozie pogody.
8: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody, szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko, z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
1: Do końca dnia na Pomorzu słonecznie, bezchmurnie, bez opadów i wciąż bardzo ciepło. 17 stopni Władysławowo, 15 Gdynia to najchłodniejsze miejsca w naszym regionie. Najcieplej jest teraz w okolicach Słupska, Miastka czy Chojnic. Tu na termometrach 24 stopnie. Noc będzie pogodna, bez opadów, z temperaturą na poziomie 4-5 stopni na plusie minimalnie. A jutro słonecznie, nadal niewiele chmur, padać nie będzie. No i przed nami kolejny bardzo, bardzo ciepły dzień. Temperatura maksymalna około 25 stopni w cieniu.
8: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody, szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko, z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
9: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
10: Radio Gdańsk. Z boisk i stadionów.
11: Mateusz Kobiela przy mikrofonie, Małgorzata Ławnicka przy konsolecie na stanowisku reporterskim, komentatorskim. Karol Pius, jak radzą sobie koszykarze Energii Trefla Sopot ze Stalą Ostrów Wielkopolski?
12: 40 sekund do zakończenia drugiej kwarty i wciąż nie, mało pozytywne wieści. Goście prowadzą 35-28. Reagował trener Mikol Arkasz, wprowadzając Kaspra Surorga na boisko, a Estończyk odpłaca się 8 zdobytymi punktami i z takim wynikiem prowadzi w klasyfikacji rzutowej. Pośród zawodników żółto-czarnych walczą wciąż Sopocianie o powrót do gry i o jak najwyższą pozycję w fazie play-off.
11: Walczą także koszykarze SKS-ów Olimpik Starogard Gdański, którzy rozpoczęli pierwszy mecz półfinałowy z Astorią. Bydgoszcz 5-8 po 4 minutach pierwszej kwarty przegrywają kociewskie Diabły. Zerkamy także na parkiet do Szczypiorniaka, bo o jak najlepsze miejsce na koniec sezonu walczy Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn. Przypomnijmy, drużyna Bartłomieja Jaszki nie awansowała do najlepszej czwórki. Dzisiaj gra z MKS-em Kalisz i jak na razie remisu 4-4, a nie gra już Górnik Zabrze, tylko Górnik Świętuje, bo wygrał z Rakowem Częstochowa 2-0 i po raz pierwszy od 1972 roku Górnik Zabrze zdobywcą Pucharu Polski.

0: końcówka miesiąca i początek nowego to są zawsze takie momenty, w których w redakcji Radia Gdańsk dochodzi do dyskusji czasem bardziej, czasem mniej zażartych. Czasem wybór jest oczywisty, a czasem kandydatury są tak różne, tak mocne, że trzeba się troszeczkę ze sobą posprzeczać. Tym razem było inaczej i wybór był prosty. Sportową osobowością kwietnia w plebiscycie Radia Gdańsk została mistrzyni Europy w zapasach z Tirany Magda Głodek-Liszewska, zawodniczka klubu Bloczek Team Pelplin, i na rozmowę z laureatką kwietniową zaprosimy Państwa w imieniu Włodzimierza Machnikowskiego już za moment.
1: Długi weekend majowy to dobry moment, żeby poznać sportową osobowość kwietnia w naszym radiowym plebiscycie. Znalazła dla nas chwilę czasu, pełniąc zaszczytną służbę dla ojczyzny, Magdalena Głodek-Liszewska, mistrzyni Europy w zapasach w stylu wolnym z Tirany. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Witam trenera Adama Bloka, także nie byle kto w świadku zapaśniczym, bo całkiem niedawno jeszcze mistrz Polski w kategorii seniorów. Witam pana bardzo serdecznie.
3: Witam serdecznie również.
1: Twórca klubu sportowego Bloczek Team, tak?
3: Tak, tak, poniekąd.
1: To nazwiska CK wyszło nam czy, tak?
3: No tak, jakoś wyszło, tak. To już dłuższa historia, ale myślę, że dzisiaj się skupimy na Magdzie tutaj bardziej.
1: Najwybitniejsza pana wychowanka?
3: No, na dzień dzisiejszy tak.
1: Powiedzmy, że to nie tylko mistrzyni Europy sprzed kilkunastu zaledwie dni, ale w przeszłości srebrna medalistka Mistrzostw Świata. To było całkiem niedawno, przed 4 laty, w kategorii wiekowej do lat 23. Także w Mistrzostwach Europy w tym samym roku pani Magda stawała na podium. A zatem to jest pewna kontynuacja zdarzeń, natomiast w kategoriach seniorskich no, trudno przebić cokolwiek w Europie czymś innym niż mistrzostwem.
2: Dokładnie. Ostatnio mój wynik taki naprawdę na arenie międzynarodowej miał miejsce w grupie młodzieżowej. No i nie ma co ukrywać, że trochę jest przeskok taki fizyczny między grupą młodzieżową i seniorską i musiałam na ten tutaj wynik, który ostatnio osiągnęłam, długo czekać, bo 4 lata.
1: I co było najtrudniejsze w takim razie w realizacji tych marzeń, bo rozumiem, że to w sferze marzeń pozostawało. Do finału 3 wygrane pojedynki z Norweżką, Ukrainką i Szwedką. Jeśli chodzi

0: przez trenera. Tutaj technicznie i taktycznie ustawił mnie pod tą dziewczynę i, no i finalnie wytrzymałam. Wytrzymałam walkę po prostu. W końcówce byłam czujna i utrzymałam prowadzenie.
1: Czyli rozumiem, że była przewaga, tak? A potem trzeba było tylko mądrze to wszystko doprowadzić do końca?
0: Tak, w zapasach wygrywa osoba, która ostatnia zdobędzie punkt, jeśli wynik jest bardzo wyrównany, więc tutaj naprawdę emocje były do samego końca, bo wynik tylko taki finalny to 3-3, więc wygrałam przy remisie.
1: Do finału poszła pani po swoje. Turczynka Elvira Sulejman. No, Turcja dosyć wysoko notowana chyba w Europie, jeśli chodzi o zapasy.
0: Tak, to jest też bardzo mocna zawodniczka, aczkolwiek tak jak trener wcześniej w wywiadach innych podkreślał, ona miała już kilka walk finałowych i nigdy nie była mistrzynią, więc dla niej na pewno była to taka mentalnie też ciężka walka, bo bardzo też pewnie chciała tego złota w końcu.
1: Panie trenerze, walory pana podopiecznej. Dziewczyna, która się kulą nie kłania. Ja pamiętam, taki tekst literacki był, czyli ktoś, kto absolutnie nie ma respektu dla nikogo. Czy to jest raczej takie inteligentne walczenie, czyli świadomość, że na przykład rywalka może jakieś mocniejsze strony mieć, jakieś walory, być może przewagi, a mimo to udaje się wygrać? Jakie są walory Magdy?
2: Ja myślę, że troszkę tego i troszkę tego, że tak powiem. Zależy, jak tutaj okoliczności. No jest przede wszystkim, jak to w sportach walki, trzeba być z wojowniczką. Co tutaj mówiliśmy wcześniej, no 4 lata posuchy, nie poddała się, walczyła cały czas o swoje i wreszcie osiągnęła jeden z celów, który sobie założyła, tak, jest mistrzynią Europy, wysłuchała Mazurka Dąbrowskiego, a więc waleczność i determinacja i systematyka to ją tutaj gdzieś tam naprawdę wyróżnia, jak do sportowca takiej klasy.
1: Była faworytką? Ten ranking sytuował ją jak wysoko?
2: Nie, kompletnie nie była faworytką, ale też ja znam Magdę, bardzo mocno budowaliśmy ten sezon od początku, takiej mentalność, widziałem, że krok po kroku idziemy w dobrym kierunku. Nie chcę tutaj mówić, że liczyłem, że będzie złotą medalistką, ale no wiedziałem, że jak już pojedziemy na te Mistrzostwa Europy, to że będzie walczyć o jakieś tam wysokie pozycje, no a sam start nas zaskoczył tak pozytywnie, a więc jesteśmy bardzo szczęśliwi.
1: Dziewczyny w Starogardzie Gdańskim to najbliżej chyba mają na salę tenisa stołowego. Tam siatkówka kiedyś miała się równie dobrze, no ale jak się rywalizuje w kategorii do 57 kg, to najwyżej na libero, to ta sfera na boisku siatkarskim jest ograniczona. Skąd wybór tej dyscypliny sportu?
0: Ja ogólnie pochodzę z Lubichowa, to jest taka bardzo mała miejscowość na Kociewiu. Tam były tylko zapasy ogólnie z zajęć pozalekcyjnych, więc tak samoczynnie młodzież w tamtych czasach chodziła na te zapasy. No i nie ukrywam, że zawsze byłam taką trochę zadziorą, więc podobała mi się dyscyplina od początku.
1: Uczniowski klub sportowy tam, zdaje się, powstał swojego czasu i pamiętam, że ważne zawody z perspektywy Pomorza się tam właśnie odbywały. Zapraszano nas wiele razy właśnie do Lubichowa, teraz sobie przypominam.
0: Tak, był to piękny początek mojej kariery, aczkolwiek potem w szkole licealnej zmieniałam klub na klub sportowy Bleczeszek Team Pelplin. Także przeszłam do Pelplina.
1: No i z zawodu jest pani w tej chwili porucznikiem Wojska Polskiego, czy zapaśniczką, która zbiera gratyfikację z tytułu dotychczasowych osiągnięć za Mistrzostwo Europy, nie wiem, wystarczyło tej premii, żeby wybudować nowy dom w Lubichowie, w Starogardzie, w Pelplinie, bo pani gdzieś tam się obraca?
0: Niestety do porucznika jeszcze nie bardzo daleko, aczkolwiek tutaj skończyłam studia magisterskie niedawno, więc na pewno po zakończeniu kariery będę chciała wiązać swoją przyszłość z wojskiem i zrobić ten kurs oficerski.
1: Ścieżka wojskowa to jest także sposobność do uprawiania sportu w dosyć komfortowych warunkach, bo wojsku zależy na tym, żeby mieć nie tylko tych ludzi, którzy są odważni na polu bitwy, ale także na innym polu bitwy, na przykład na macie. Nie narzeka pani na to, że ten mundur przeszkadza czy uwiera?
0: Zdecydowanie tylko pomaga. Ja jestem patriotką i dziękuję serdecznie 409 Bazie Lotniczej, w której na co dzień służę, za możliwość oddelegowania do Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. Bez tego na pewno nie osiągnęłabym tego wyniku.
1: A jeśli chodzi o gratyfikacje, te stypendia z ministerstwa, nie wiem, czy Komitet Olimpijski się w to angażuje, chociaż tam to akurat w tej chwili ryzykownie, bo można dostać walutę, która niekoniecznie działa. Natomiast to łączenie z życia sportowca zawodowego, bo ja rozumiem, że lwia część pani zajęć to musi być jednak mata, to jednak musi być Pelplin i szkolenia pod okiem trenera Adama.
0: No zdecydowanie tutaj sport to bardzo ciężki kawałek chleba, trzeba być cały czas zaangażowanym, no i przede wszystkim systematycznym, bo bez tego to naprawdę ani rusz.
1: Jeśli chodzi o zawód wyuczony, kończyła pani Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu?
0: Nie. Ja skończyłam tutaj studia z bezpieczeństwa wewnętrznego, potem z zarządzania, także tutaj budowałam sobie portfolio trochę tak rozbieżnie, ale to też było przemyślane.
1: Trener był także wolniakiem, chyba uzwieńczenia kariery, a wcześniej klasykiem. I tutaj, jeśli chodzi o te tradycje polskich zapasów, no to są bracia Lipieniowie, Andrzej Supron, to są lata 70. To trener jeszcze nie wiedział, to ja pamiętam, jako dzieciak emocjonowałem się. Potem były także udane występy od chociażby w Atlancie, bracia Traczowie, na przykład takie nazwy.

0: Andrzej Wroński jednak. To jest taka rywalizacja. Kociewie rzuca wyzwanie Kaszubom, bo to jest chłopak spod Żukowa.
1: Tak, no takich historia zapasów jest bardzo bogata, z czego bardzo się cieszymy. Mamy wielu medalistów naszych, tak jak tutaj pan wspomniał, z pana Andrzeja Wrońskiego, dwukrotnego mistrza olimpijskiego z Kaszub. No, no pan Andrzej tutaj nie w sferze tam rywalizacji, ale bardzo mocno nam kibicuje. Tak, i my mamy nadzieję, że tutaj na Pomorzu będzie kolejna medalistka już teraz olimpijska w stylu wolnym. Tak, no i wszystko zrobimy, żeby tak było. Idziemy chyba w dobrym kierunku, mamy tutaj wielkie wsparcie tutaj właśnie od wszystkich zapasików, zapasiczy powiązanych ze środowiska, a więc będziemy wszystko robić, żeby tutaj chociaż troszkę dorównać tutaj sukcesom tych tutaj wspaniałych zapaśników, o których pan wspomniał.
0: Tym bardziej, że wzory macie na miejscu, bowiem Leszek Kosedowski, czyli brązowy medalista olimpijski, zarządza tym pionem sportowym ze szczególnym uwzględnieniem sportów walki właśnie w Pelplinie.
1: Tak, pan Leszek jest taką naszą ikoną i dobrym człowiekiem, który nas wspiera i w klubie bardzo mocno i możemy liczyć na niego, a wiadomo, takie tutaj przekazy, autorytet, jaki jest pan Leszek, tylko pomaga tutaj w naszej dyscyplinie, we wszystkich sportach.
0: Którędy wiedzie droga do Los Angeles, bo rozumiem, że to pierwsze wyzwanie, optymalny wiek, osiągnięcia, które dają poczucie pewności, Mistrzostwo Europy. Jak świat się prezentuje w stylu wolnym? Czy to jest tak, że Europa to jest najsilniejsza i właściwie tożsamy tytuł mistrza Europy z podium mistrza świata?
2: O nie, niestety po prostu tyle specyficzną dyscypliną, że no, u nas naprawdę wszystko zależy od dnia i predyspozycji. Aktualnie najmocniejsze na świecie uważam, że są Azjatki i konkretnie Japonki, ponieważ na igrzyskach to zazwyczaj są one najczęściej na podium.
0: O kwalifikacje w takim razie chciałem zapytać, którędy droga wiedzie do Los Angeles, to ranking światowy będzie trzeba, będzie jeszcze coś wygrać, czy mistrzyni Europy z automatu kwalifikuje się na igrzyska?
2: Nie, i spodziewam się, że moja tutaj droga do igrzysk nie będzie tylko taka wysłana różami i ciągle w górę, aczkolwiek spodziewam się, że no, każdy może przegrać, każdy szczyt jest też chwilowy i wiem, że może być też ciężko, ale moje kwalifikacje zaczynają się od przyszłego roku.
0: A jeśli chodzi o konkurencję krajową, może się zdarzyć tak, że będzie kwalifikacja dla Polski, tyle tylko, że do Stanów Zjednoczonych nie pojedzie Magdalena Głodek-Liszewska?
2: Wiadomo, wszystko się może zdarzyć. Mam w Polsce też bardzo zacięte i dobre zawodniczki, z którymi będę rywalizowała o te kwalifikacje, ale między nami nie ma złej krwi, tutaj wszystko zawsze toczy się fair play i myślę, że będzie dużo emocji w przyszłym roku.
0: Na co w życiu jeszcze wystarcza czasu i miejsca poza ukochaną dyscypliną sportu i poza konsumowaniem sławy od pewnego czasu, sławy, która jest udziałem mistrzyni Europy?
2: No szczerze mówiąc, teraz chciałam trochę złapać oddechu i spędzić czasu z bliskimi, także mam tutaj taki teraz okres na sprawy medialne, żeby to wszystko tutaj dopiąć do końca. Potem trochę odpocznę, no i wracamy do ciężkiej pracy, no bo to wiadomo, mistrzem można być chwilę, ale ja bym chciała, żeby to trwało dłużej.
0: Ale spotkania w szkołach, w urzędach już były, w fabrykach?
2: No, my w sobotę dopiero wróciliśmy teraz, także musimy na bieżąco wszystkie grafiki dopinać.
0: Ta ziemia wydała wielu wybitnych sportowców, bo Starogard Gdański, no to w pierwszej kolejności Kazimierz Dejna przychodzi nam do głowy, który ma tam już swoje muzeum, ale jest Andrzej Gruba i to takie bezpośrednie sąsiedztwo, prawda? Świętej pamięci niestety, Andrzej.
2: Ja, tak, tak, chodziłam do szkoły podstawowej imienia Andrzeja Gruby. Serdecznie wszystkich pozdrawiam z mojej okolicy. No i nie ukrywam, że od małego miałam bardzo dobre wzorce sportowe.
0: Magdalena Głodek-Liszewska w uznaniu tego, czego dokonała całkiem niedawno w Tiranie, w Mistrzostwach Europy stanęła na najwyższym stopniu podium i otrzymała tytuł sportowej osobowości kwietnia w naszym radiowym plebiscycie. I powiem tak, że my zawsze to kolegialnie decydujemy o tych sprawach. Jednogłośnie przyznaliśmy pani te honory i tutaj bez kumoterstwa. Ja kociewiak troszeczkę gdzieś tam spod Lubichowa z perspektywy narodzin ojca w Osowie Leśnym i Paweł Kątnik, który także rezyduje na co dzień między miejscowością Sznurki, no to już raczej na Kaszubach, a Starogardem Gdańskim. Bez kumoterstwa, uczciwie, naprawdę szanujemy wynik. Panie trenerze, gratulujemy wychowanki.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Najbliższe ważne starty w tym sezonie?
1: Najbliższe ważne starty, ja powiem szczerze, dopinamy grafik, wiadomo, troszkę tak jak Magda powiedziała, odpoczynku, a najbliższy start prawdopodobnie odbędzie się turniej rankingowy światowy, który odbędzie się w czerwcu na Węgrzech, w Budapeszcie.
0: W zapasach są już poza pucharami i medalami jakieś konkretne trofea, które pozwolą poprawić budżet domowy, czy to dalekie od zawodostwa?
2: Póki co mam ambicje olimpijskie i głównie na tym chcę się skupić, aczkolwiek, że po takiej takiej ścisłej karierze, też mamy możliwość rywalizacji w różnego rodzaju ligach. Jest też liga w Indiach, w Stanach, więc tutaj myślę, że jak ktoś jest zainteresowany, może iść też w tym kierunku.
0: Trzymamy kciuki zatem już teraz, także za olimpijską kwalifikację i mam nadzieję piękne zwieńczenie tego fragmentu kariery przynajmniej. Magdalena Głodek-Liszewska, mistrzyni Europy w zapasach w stylu wolnym, sportowa osobowość kwietnia w plebiscycie Radia Gdańsk w towarzystwie swojego trenera Adama Bloka z klubu sportowego Bloczek Team Pelplin byli gośćmi Radia Gdańsk. Dziękuję wam bardzo.
2: Dziękuję za takie wyróżnienie i serdecznie pozdrawiam.

0: Kończy się pierwsza połowa meczu w Kwidzynie. Energa Bank PBS MMTS. Kwidzyn przegrywa w 27 minucie spotkania z Energa MKS-em Kalisz 14-17. To jest jedno ze spotkań o miejsce od 5 do 8 w Orlen Superlidze piłkarzy ręcznych. W pierwszej lidze koszykarskiej SKS Folimpex Starogard Gdański gra z Astorią Bydgoszcz i w drugiej minucie drugiej kwarty przegrywa 19-28. Pierwsza kwarta przegrana różnicą 11 punktów przez Kociewskie Diabły. Trzeba się poprawić. Jeżeli nie dzisiaj, to chociażby jutro, bo jutro drugi mecz w Bydgoszczy od godziny 18. Tam będzie Paweł Kątnik, aby to spotkanie zrelacjonować. Z kolei w Sopocie jest Karol Pius. Jak radzą sobie koszykarze Energii Trefla Sopot do przerwy w meczu ze Stalą Ostrów Wielkopolski?
1: Tak jak powiedziałeś, jesteśmy na półmetku rywalizacji aktualnie na tablicy wyników. Gospodarze przegrywają 40-52. Jakby nie patrzeć, zasłużenie od początku goście postawili bardzo mocne warunki. Nie ma się co dziwić, bo przecież tylko dwa zwycięstwa w ostatnich dwóch meczach fazy zasadniczej dadzą zespołowi Stali miejsce w fazie pucharowej, więc tutaj determinacji gościom nie można odmówić. Walczą Sopocianie również o jak najwyższą pozycję w fazie pucharowej. To wiadomo, to wpływa na terminarz, kolejne spotkania domowe. Determinacji nie brakuje Rajmundowi Kałysowi, który w pierwszej kwarcie zaliczył kilka punktów, a w drugiej, kiedy trzeba było gonić wynik, bardzo emocjonalnie reagował na tempo rozgrywania akcji przez swoich kolegów i w ostatnich sekundach, tuż przed końcową syreną, kiedy jeden z jego partnerów rzucił za trzy, on bardzo widowiskowo zareagował na to, dał charakter do walki. Wymowne również mamy transparent na trybunach, brakuje Mikołaja Wydlińskiego, pamiętają o nim kibice, widzimy napis kontuzje mijają, charakter zostaje, wracaj Willy, także życzymy zdrowia Mikołajowi Wydlińskiemu, bo ten jego brak, szczególnie w defensywie, jest tutaj dzisiaj bardzo widoczny. Po pierwszej połowie Trefl przegrywa ze Stalą Ostrów Wielkopolski 40-52.
2: Sport i muzyka w Radiu Gdańsk.

0: Pięciobramkowa strata MMTS-u Kwidzyn, bo pozwolą Państwo, że już sobie będziemy skracali tę nazwę. Cała jest potworkowata, więc MMTS-u Kwidzyn z MKS-em Kalisz 15-20 przegrywają podopieczni Bartłomieja Jaszki. Po pierwszej połowie teraz trwa przerwa, przed nami jeszcze drugie 30 minut gry. Za nami m.in. ćwierćfinałowe starcia PGE Wybrzeża Gdańsk, które wygrało dwukrotnie z Chrobrym Głogów na wyjeździe 33-25. U siebie 36-34 i Wybrzeże awansowało do półfinału Orlen Superligi, a po tym rewanżu ćwierćfinałowym z trenerem Patrykiem Roblem porozmawiał Włodzimierz Machnikowski.
1: Był jakiś problem z utrzymaniem motywacji, koncentracji po tym 8-bramkowym zwycięstwie na wyjeździe?
2: Myślę, że każdy, kto był dzisiaj, widział, że tego problemu nie było, że wszyscy wiedzieli dokładnie, w jakim celu tu wyszli, zaczynając od zawodników, kończąc na sztabie. Także jestem bardzo dumny z tego, jak się zaprezentowali, bo czasami te 8 bramek potrafi być takie rozluźniające. Chociażby mieliśmy przykład w ostatnim meczu w Ostrowie z Kwidzyna z Ostrowem. My pokazaliśmy dzisiaj, że to nasze nastawienie jest na najwyższym poziomie i potrafiliśmy wejść do tego meczu tak, jak było 0-0 i grać przez cały mecz na bardzo wysokim poziomie koncentracji, nie unikając oczywiście błędów, bo te błędy były, natomiast mnie cieszy to, że pomimo tych błędów my za każdym razem potrafiliśmy do tego meczu, do swojej gry wracać i pokazywać naprawdę wysokie umiejętności i myślę kulturę gry.
1: Uśredniając naszą przewagę, to wychodziło na plus 5 mniej więcej, potem pan sprawdził głębię składu i trochę wynik nam się posypał, doszli do remisu. To było jeszcze istotne, czy pan już przygotowuje zespół do gry i trzyma pod bronią wszystkich żołnierzy?
2: Zależy mi na tym, żeby każdy z nich miał możliwość zaprezentowania się, zagrania, także też oni weszli w takim momencie, kiedy ten mecz jeszcze nie był skończony, bo to było plus 4 bramki. Tak się ułożyło, że trochę nie do końca to była ich wina, że tu się ten wynik troszkę nam zbliżył. Natomiast cieszę się, bo znowu potrafiliśmy pomimo tych perturbacji wrócić do naszej gry, znowu wypracować 3-bramkową przewagę i utrzymać ją do końca.
1: Półfinał Mistrzostw Polski, finał Pucharu Polski. Można powiedzieć, że została zrealizowana ta część sezonu na poziomie minimum, czy to już jest ponad stan?
2: Znaczy ja nie patrzę. Nie mieliśmy ani celu maksimum, ani minimum. Naszym celem jest od samego początku, to będę bardzo konsekwentnie powtarzał, wychodzić do każdego następnego meczu jak do finału. My to realizujemy. Okej, mieliśmy po drodze jakieś potknięcia, natomiast generalnie myślę, że z tych wszystkich meczów wyrasta zespół, który naprawdę w każdym meczu jest na swoim najwyższym poziomie, poprawiając oczywiście cały czas się, tak? Bo ja myślę, że my cały czas jesteśmy w procesie. Od momentu, kiedy zacząłem tutaj pracę, zaczęliśmy wspólnie działać, myślę, że z meczu na mecz, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc potrafimy kolejne elementy dodawać i mam nadzieję, że w tych kolejnych meczach też będziemy potrafili jeszcze te niektóre rzeczy poprawić i prezentować się jeszcze lepiej.
1: No właśnie, jesteśmy już w stanie postawić się Orlen Wiśle Płock, jak kiedyś MMTS Kwidzyn z Patrykiem Romlem w składzie, kiedy stawał Kwidzyn na podium Mistrzostw Polski.
2: Bardzo bym chciał, nie ukrywam, że moją ambicją, ja też to powtarzam zawodnikom na początku każdego sezonu, że naszym celem jest wygrywać z każdym. Ja nie rozróżniam zespołów na te z pierwszej dwójki i pozostałe. Wychodząc na każdy mecz, najważniejsze jest nasze nastawienie i jakby świadomość tego, w jakim celu wychodzimy. Idziemy zrealizować swoje zadania. Jeśli zrealizujemy je na 100%, a przeciwnik tej wspomnianej pierwszej dwójki będzie miał słabszy moment, dlaczego nie ugryźć? Może się to w końcu wydarzy, może nie wiem, może to będzie ten mecz. Natomiast jeśli chcemy, żeby to był jakikolwiek mecz, my w każdym meczu potrzebujemy być na naszym najwyższym poziomie.
0: I liczymy na to w najbliższy poniedziałek, bo spotkanie z Orlen Wisłą Płock o 20:30 w Gdańsku, rewanż za tydzień. W sobotę o 12:30 w Płocku Włodzimierz Pachnikowski rozmawiał z trenerem PGE Wybrzeża Gdańsk Patrykiem Romblem.

0: kończy się pierwsza połowa meczu w Bydgoszczy. Astoria nadal na prowadzeniu, ale dobre informacje są takie, że już tylko czteropunktowym w meczu z SKS-em w Olimpeks Starogard Gdański. Przypomnijmy, pierwsza kwarta na korzyść Astorii różnicą 11 punktów, 25 do 14, ale z tych 11 udało się 7 już odrobić i w ostatniej minucie drugiej kwarty SKS przegrywa 37 do 41. Druga połowa, czyli kolejne dwie kwarty jeszcze przed nami. Zdaje się, że druga połowa trwa już w meczu Energii Trefla Sopot ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Halo Karol Pius, jak sytuacja?
1: Trzecia kwarta, 5 minut i 30 sekund do zakończenia trzeciej odsłony dzisiejszego spotkania. Nie zmienia się rezultat, wręcz pogarsza sytuacja Trefla Sopot. Prowadzi Stal Ostrów Wielkopolski 60 do 45 w sopockiej hali stulecia. Słyszymy teraz, jak żywiołowo reaguje zebrana tutaj publiczność, aby zagrzać podopiecznych Mikolarkasza do jeszcze lepszej gry. Nie mają dzisiaj odpowiedzi na poczynania gości sopocianie. Ciężko znajdować poszczególne pozytywy. Jeśli chodzi o indywidualne występy, na pochwałę zasługuje Kasper Surork i Kenny Goins, którzy dźwigają na barkach ciężar zdobywania punktów, po 12 oczek na koncie każdego z nich. Również 12 ma lider w zespole Stali Ostrów Wielkopolski Marek Meyer. Słotysz zdobył 12 punktów i dołożył dużą cegiełkę do aktualnego wyniku. 5 minut 35 sekund do zakończenia trzeciej kwarty. Stal Ostrów Wielkopolski prowadzi z Energą Trefem Sopot 60 do 45.
0: A do zakończenia tej godziny Radio Gdańsk z boisk i stadionów już niespełna 8 minut. Słyszymy się po wiadomościach.

0: turn to dust all that I adore. Kampania społeczna.
1: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
2: Ogłoszenia.
3: Termy Uniejów zapraszają na wielkie otwarcie i dzień pełen atrakcji z dużym koncertem. Ogród wodny, laboratorium zabawy i nauki, kolejki wodne Flume Ride, tor dla jeepów i wiele innych. Startujemy 16 maja o 17.
2: Ogłoszenia.
4: Minęła 19.
5: Radio Gdańsk.
2: Wiadomości.
4: Robert Silski. Biało-czerwone flagi rozdawaliśmy dziś w Kartuzach i Kościerzynie. To tradycyjna akcja Radia Gdańsk 2 maja.
6: Nasza flaga już troszkę zużyta, a tu jest okazja.
7: Od najmłodszych lat uczymy dzieci. Wczoraj mała śpiewała hymn na tarasie.
4: Studnie sprzed kilkuset lat znaleziono podczas wykopalisk w Słupsku. Zakończył się remont zabytkowego domu Kaszubskiego w Swarzewie w gminie Puck.
8: Budynek wygląda pięknie, poddasze jest pięknie zaadoptowane, daje nowe możliwości.
4: Prawie 500 flag rozdaliśmy dziś w Kartuzach i Kościerzynie. To coroczna akcja Radia Gdańsk. W ten sposób obchodzimy święto flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Na rynku w Kościerzynie po biało-czerwone ustawiały się kolejki chętnych.
9: Pani przyszła po flagę?
10: Tak, po flagę.
9: A to bardzo proszę.
10: Dziękuję bardzo.
9: Gdzie ta flaga będzie powiewała?
10: W domu na Sikorskiego.
9: Zawsze wywieszacie flagi na święto narodowe?
10: Tak, tak.
7: Dokładnie, co roku. Taka tradycja jest moim zdaniem, trzeba, nie? Od najmłodszych lat uczymy dzieci. Wczoraj mała śpiewała hymn na tarasie, cała Kościerzyna ją słyszała.
6: Radia Gdańsk słuchamy bez przerwy i męża tarmosiłam, żeby na 11 tu być. A mówi, tak gorąco, lepiej w ogródku posiedzimy. Ja mówię, nie, nasza flaga już troszkę zużyta, a tu jest okazja, mówię. No i od Radia Gdańsk będę pamiątkę miała.
9: Kościerzyna pamięta o swoich korzeniach, pamięta też o swojej historii. Kościerzyna jest miastem patriotycznym, dlatego też jutro już się odbywają huczne obchody dnia 3 maja.
4: Dodał Tomasz Wolski, przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna. O 9.30 zostanie odprawiona msza święta w intencji ojczyzny. Po niej będzie apel przy pomniku Józefa Wybickiego. Fragmenty średniowiecznej zabudowy, fundamenty kamienic, dwie latryny, studnia i moneta z czasów średniowiecza. Wszystko to znaleźli archeolodzy podczas prac wokół dawnego kina Millennium w Słupsku. Zeszliśmy około 3,5 metra pod ziemię, opowiada archeolog Dawid Borowka.
11: To były te konstrukcje drewniane, o których wspomniałem. To były konstrukcje drewniane datowane na okres XIV-XV wieku. W trakcie eksploracji i w trakcie oczyszczania tych konstrukcji wyszło kilka zabytków, które potrafiły, że tak powiem, doprecyzować datę ich powstania. Wśród nich no to w zasadzie taka wyjątkowa moneta, bo jedyna średniowieczna moneta, która się pojawiła na tych wykopaliskach w tym sezonie, średniowieczny brakteat.
4: Dodam, że prace wykopaliskowe w Słupsku potrwają jeszcze kilka tygodni.
2: Radio Gdańsk. O Pomorzu wiemy wszystko.
4: Trwał równo rok. Kosztował nieco ponad 1 000 000 zł. W Swarzewie w gminie Puck zakończył się remont zabytkowego domu Kaszubskiego, siedziby miejscowego klubu kultury. Prace objęły modernizację dachu, pomieszczeń, wymianę instalacji, odnowienie elewacji i zagospodarowanie poddasza. To nowa przestrzeń do działań kulturalnych, mówi Katarzyna Wiśniewska, dyrektor Centrum Kultury w gminie Puck.
8: Budynek wygląda pięknie, poddasze jest pięknie zaadoptowane, daje nowe możliwości. My już oczywiście mamy kilka pomysłów, żeby to wykorzystać, także zarówno mieszkańcy Swarzewa, jak i okolicy mogą spodziewać się nowych zajęć, myślę, że i dla dorosłych, i dla młodzieży, ponieważ dla nich też byśmy coś chcieli przygotować.
12: Przestrzeń, którą uzyskaliśmy szczególnie na poddaszu oraz zmodernizowane pomieszczenia przysłużą się nam do lepszego wykorzystania i organizacji oraz spotkań dla mieszkańców.
4: Dodawała Joanna Worek, sołtys Swarzewa. Na remont domu Kaszubskiego gmina Puck pozyskała prawie 370 000 zł z rządowego programu odbudowy zabytków. Pożar supermarketu w Halinowie na Mazowszu został opanowany. Ogień pojawił się po 15. Pracownicy sklepu ewakuowali klientów. Płonęło około 600 metrów kwadratowych. W czasie akcji runął dach sklepu. Sytuacja jest już opanowana, mówi Kamil Płochocki z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.
13: Po 2 godzinach akcji udało się pożar opanować. Trwa dogaszanie. Potem da się zawołać do środka, to działania będą utrudnione, żeby doszło do zarzewi. Także kilka godzin działań przed nami.
4: Na miejscu działa kilkanaście zastępów strażaków. Przyczyny pożaru wyjaśni śledztwo.
14: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
4: Do końca dnia na Pomorzu bezchmurnie i bez opadów, wciąż bardzo ciepło, choć temperatury zróżnicowane. W tej chwili w Gdyni 15 stopni, w Chojnicach 24. Noc będzie pogodna, zachmurzenie małe, bez opadów, temperatura minimalna około 4-5 stopni. A jutro znów słonecznie, na Pomorzu mało chmur, bez opadów i bardzo ciepło, temperatura maksymalna w ciągu dnia nawet 25 stopni w cieniu.
14: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
15: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia. Radio Gdańsk z boisk i stadionów.
16: Tymoteusz Kobiela, dzień dobry raz jeszcze. Ja przy mikrofonie, przy konsolecie Małgorzata Ławnicka na stanowisku komentatorskim Karol Pius. Jak radzą sobie koszykarze Energii Trefla Sopot?
17: Długo musieliśmy czekać, aż w końcu Sopocianie zaczną grać tak, jak nas do tego przyzwyczaili. Nie prowadzimy jeszcze. Aktualnie goście prowadzą 68-59 i za chwilę będziemy mieli ostatnie 10 minut w dzisiejszym spotkaniu. Taki przełomowy moment dotychczas to czas na 2 minuty przed końcem trzeciej kwarty. Wówczas zaczęły wpadać w końcu rzuty za 3, a rywale ze Stali Ostrów Wielkopolski zaczęli mylić się na linii rzutów osobistych. Przed chwilą sympatycy obu zespołów przekrzykiwali się, która strona w końcu osiągnie ten bardzo ważny triumf, bo przypomnijmy, to jest przedostatnia kolejka fazy zasadniczej Orlen Basket League. W przypadku gości to 2 zwycięstwa są wymagane, aby zameldować się w fazie pucharowej. Natomiast Trefl walczy o jak najwyższą pozycję przed startem fazy pucharowej, więc trzymamy kciuki, że pozytywny rezultat tutaj w Sopocie zostanie i komplet punktów dopiszą żółto-czarni.
16: I przebieg tej ostatniej kwarty będziemy relacjonować, o jego przebiegu będziemy informować na bieżąco. Do przerwy w Bydgoszczy minimalna, jednopunktowa strata SKS-u Olimpex Starogard Gdański, który w pierwszym meczu półfinałowym przegrywa z Astorią Bydgoszczy 40-41. Dwie kwarty przed nami, wszystko jest jeszcze otwarte, a jutro drugie spotkanie w tej parze i jego przebieg w całości na naszej antenie. Radio Gdańsk z boiski stadionów, ostatnia godzinka przed nami.

Hubert Hurkacz nie przestaje wygrywać we Włoszech w turnieju w Cagliari. Awansował już do półfinału, pokonując w półfinale Argentyńczyka Romana Andresa Burruchagę w trzech setach. To było zwycięstwo 4-6, 7-6 i 6-3. I zachwycalibyśmy się tym pewnie, gdyby nie to, że to tylko Challenger ATP 175, więc daleko na pewno od ambicji Huberta Hurkacza, ale trzeba znaleźć swój rytm, trzeba znaleźć swoją formę, bo od tej, grając w tych turniejach wyższej rangi, Hubert Hurkacz był po prostu bardzo daleko. W znakomitej formie jest Marta Kostiuk. Ukrainka wygrała turniej WTA 1000 w Madrycie, pokonując w finale Rosjankę Mirrę Andrzejewą 6-3, 7-5. To jest jej drugie zwycięstwo w turnieju tej rangi. No i Kostiuk potwierdza, że na ziemi grając naprawdę spisuje się znakomicie. Po tym turnieju w najnowszym notowaniu rankingu WTA w poniedziałek Iga Świątek wróci na trzecie miejsce. Nie dlatego, że spisała się tam dobrze, bo odpadła w trzeciej rundzie, a dlatego, że Coco Gauff odpadła w czwartej i straci sporą liczbę swoich punktów rankingowych. Przed godziną 18 zazwyczaj zajmujemy się sportem dzieci i młodzieży. Dzisiaj troszeczkę sobie tematykę musieliśmy pomieszać, poukładać to zupełnie inaczej i przemeblować audycję, dlatego do sportu dzieci i młodzieży w temacie żeglarstwa wrócimy już za kilka minut.

0: Młodzi na medal.
1: Młodzi na medal w Radiu Gdańsk. Żeglarze dzisiaj, Jeremi Szczukowski, witam ciebie.
2: Dzień dobry.
1: 20-latek, wschodząca gwiazda polskiego żeglarstwa. I potem następuje weryfikacja, ale po latach czasami wracamy, jak na przykład z Ewą Lewandowską, która okazuje się być najlepszą młodzieżową żeglarką świata. Ewy dzisiaj nie ma, jest za to Stanisław Konarzewski, witam ciebie.
3: Cześć, dzień dobry.
1: Polska Liga Żeglarska to jest taki projekt realizowany w różnych miejscach, w różnych kategoriach. Ta Trójmiejska Liga między innymi w jednej wersji. Spotykają państwo żeglarzy gdzieś tam u schyłku Sopockiego Mola czy w Gdyni. To właśnie oni robią tam ten cały bałagan. Od ciebie chciałem zacząć, Jeremi, bo pasmo Młodzi na medal. Ty jakiś medal już w swojej karierze, w swoim dorobku masz?
2: Tak, jestem z dobrym dorobkiem na optymiście i na 420. Na 422 lata temu Mistrzostwo Polski zdobyłem. W Mistrzostwach Polski na sprincie zająłem drugie miejsce i co roku gdzieś tam kręciłem się wokół podium Mistrzostw Polski.
1: No to te Mistrzostwa Europy jeszcze, które wywalczyłeś, tam też stałeś na podium. To były optymistki. Od optymistki każdy żeglarz zaczyna swoją karierę.
2: Tak, no to tam na Mistrzostwach Europy drużynowych w Ledro drugie miejsce i trzecie miejsce rok po roku zdobyliśmy i indywidualnie dziewiąte miejsce zająłem na Mistrzostwach Europy we Francji w Crozon.
1: Ale gdy Stasiu, który odpowiada jakby za cały PR, marketing i wszelkie rozgłosy towarzyszące Polskiej Lidze Żeglarskiej, powiedział, przyjdę z Jeremim, bo to jest godny reprezentant no, całej floty trójmiejskich żeglarzy, trójmiejskich załóg tak naprawdę, które z dobrym skutkiem przed tygodniem rywalizowały no, w tych pierwszych odsłonach Polskiej Ligi Żeglarskiej w tym sezonie.
3: Absolutnie. Udaje nam się zebrać wszystkich dobrych żeglarzy, czy to młodszych, czy starszych. Się śmiejemy, że zawsze kończą w Polskiej Lidze Żeglarskiej. I Jeremi jest bardzo dobrym reprezentantem, tak jak wspomniałeś, właśnie dlatego. To była jego pierwsza runda przed tygodniem w Sopocie, pierwsza runda Ligi Młodzieżowej. I od razu udało mu się zdobyć brązowy medal w tych regatach. Chociaż stawka jest bardzo mocna, bo mamy i olimpijczyka Michała Krasodomskiego i mamy wspomnianą już przez ciebie Ewę Lewandowską. Mamy wielu młodych żeglarzy z kadr narodowych, juniorskich, powoli wchodzących do seniorskich, ale także tych, którzy zakończyli swoją karierę w tej ścieżce olimpijskiej, ale szukają miejsca, gdzie mogą a. dobrze bawić się w żeglarstwo, b. na naprawdę fajnym poziomie sportowym. No i myślę, że Jeremi powoli to znajduje. No i odnajduje się sportowo, no bo tak jak wspomniałem, zdobył trzecie miejsce w debiucie jako sternik.
1: No ale 20 lat to już brzmi bardzo poważnie. Jeśli dobrze pamiętam, to 49er mieliśmy trójmiejskich 20-latków mistrzów Europy. To się zdarzyło całkiem niedawno naszej załodze w tej chwili najlepszej. A zatem u ciebie ta perspektywa 420 to jest klasa przygotowawcza dopiero, więc z perspektywy igrzysk trzeba gdzieś tam coś sobie wybrać. Już wybierasz, czy będziesz spełniał się w Polskiej Lidze Żeglarskiej, zostaniesz wielką gwiazdą. Na razie jesteś młodzieżową, za chwilę będziesz seniorską może.
2: No spokojnie. W zeszłym sezonie

0: generalnie już zacząłem żeglować na klasie 49er. Na razie zabawowo trochę bym powiedział, ale wkręciłem się bardzo w tym sezonie, zamierzam więcej czasu na tej łódce spędzić. A Polska Liga Żeglarska, to dużo znajomych tam żeglowało w zeszłym roku, podobało mi się to, obserwowałem to. No i postanowiliśmy z chłopakami, że montujemy ekipę i w tym roku również uderzamy. No i jak wyszło na pierwszej rundzie trzecie miejsce, jesteśmy z tego zadowoleni na pewno.
1: Skąd się wywodzicie? Bo ty jesteś na przykład studentem Uniwersytetu Gdańskiego. Logistic Mobility, tak się nazywa ten kierunek. No, będzie łatwo tobie podróżować, bo logistycznie to sobie fajnie opracujesz. Natomiast koledzy, to jest grono przyjaciół z uczelni, z klubu, z podwórka?
0: To są moi znajomi z żeglarstwa, również pływali ze mną w grupie u Marcina Mickiewicza na 420, ale znamy się tak naprawdę już od Optymista. Padło hasło pod koniec zeszłego sezonu, żeby coś takiego zrobić. No, zgadaliśmy się i udało nam się to wszystko wykonać.
1: Stasiu, zespołowo bardzo mocne te nasze załogi, które desygnowaliśmy w tym roku do boju. Trzecie miejsce to jest na razie tam szczyt możliwości. Kto jest przed nami?
2: Jako Gdańsk oczywiście tutaj rozmawiamy, bo tak też przyszliśmy. Wyjątkową sytuację mamy w tym roku, bo na 16 startujących ekip aż 8 jest z Gdańska, w tym Politechnika Gdańska, zeszłoroczni mistrzowie. Im akurat noga się powinęła w Sopocie, zajęli dopiero 8 miejsce. Mamy debiutujący Uniwersytet Gdański, mamy siostry KS, AZS, AWF i S Gdańsk, chociaż jest tam jeden męski reprezentant, załoga właśnie Ewy Lewandowskiej. One, a właściwie oni, no bo jest Franek w załodze, byli czwarci. I mamy aż 5 załóg jachtklubu Gdańsk o nazwach Kadetti, Junior, Juf, Ryśki oraz Sigmy, o ile dobrze pamiętam.
0: Chyba tak.
2: Jeremi jest reprezentantem załogi Kadetti i oni byli najwyżej sklasyfikowanym jachtklubem Gdańsk. Wyprzedziła Lamelka Kartuzy, więc też nasz region tutaj, powiedzmy pomorski, ale jednak Kaszuby. Oni byli drudzy i pierwsze miejsce przed tygodniem zajął HRM Racing. To załoga bardziej już ogólnopolska, profesjonalnie przygotowująca się. Mamy początek maja, a oni spędzili na wodzie w Polsce już 18 dni trenując, plus 3 na regatach.
1: To powiedz jeszcze o organizacji Polskiej Ligi Żeglarskiej, bo tam są, zdaje się, monotypy. Wy dostarczacie sprzęt, wszyscy pływają na tych samych jednostkach, więc szanse są absolutnie równe, liczą się tylko umiejętności.
2: Tak, do tego dążymy. W klasycznych regatach żeglarskich, takich jak Nord Cup, czy takich jak Gdynia Sailing Days, które mogą Państwo znać z naszej Zatoki Gdańskiej, trzeba mieć swoją łódkę, żeby wystartować, albo mieć znajomych i wkręcić się na pokład. W Polskiej Lidze Żeglarskiej mamy 10 identycznych nowych jachtów, w tym roku zupełnie nowa flota. Młodzieżowcy mieli jako pierwsi tak naprawdę okazję na nich żeglować. Przyjeżdża się praktycznie na gotowe. Jacht czeka na kej, wystarczy podnieść żagle, ruszyć na trasę. I efekt jest taki, że szanse są rzeczywiście równe, bo ten aspekt sprzętowy jest bardzo istotny normalnie w żeglarstwie, a u nas jest wyeliminowany. Decydują tylko umiejętności i czas spędzony na wodzie, a czasami nie trzeba go aż tak wiele, bo okazuje się, że umiejętności są bardzo duże, tak jak u Jeremiego, i wystarczy wykorzystać swoją szansę.
1: Maciek Cylupa tutaj bardzo mocno, to jest główny sprawca, guru całego przedsięwzięcia, zaprezentował ten projekt w social mediach, poprzechadzał się po różnych skrawkach i fragmentach Trójmiasta, żeby zachęcić do kibicowania, także do wzięcia udziału. To teraz już w takim porządku, jak wyglądać będzie cały sezon, jaki to jest system organizacji kolejnych załóg, bo rozumiem, że gdzieś tam kończycie w Szczecinie, natomiast Trójmiasto chyba to jest to centrum, tu najwięcej imprez, no plus dorzucimy do tego jeszcze Półwysep, no to już rzeczywiście tutaj większość imprez będzie się odbywała pewnie.
2: Tak, zdecydowanie. Jeżeli chcą Państwo nas zobaczyć, to tak naprawdę co weekend można czarne, charakterystyczne żagle do końca czerwca, aż na końcu molo zobaczyć. Mamy co weekend za dwa tygodnie mamy inaugurację pierwszej ligi w dniach 15-17 maja. Później mamy ekstraklasę, czyli już ten najwyższy poziom z najlepszymi żeglarzami w kraju. Dwa tygodnie później mamy Mistrzostwo Polski Kobiet ze sponsorem tytularnym dr Irena Eris. Później mamy Ligę Trójmiejską, to o najbardziej amatorskim profilu, ale także można dużo zobaczyć. I na koniec tej eskapady Liga Młodzieżowa jeszcze raz w Sopocie. Potem przenosimy się do Pucka na przełomie czerwca i lipca. Następnie w sierpniu będziemy w Gdyni, więc cały czas obszar trójmiejskiej aglomeracji. I koniec sezonu, przełom września i października, będziemy w Szczecinie.
1: Przejrzałeś już listy startowe seniorów, jakieś wielkie gwiazdy, medaliści Igrzysk Olimpijskich już zgłosili swój akces. Czy ten, który wygrywał na początku tej ligi etatowo wszystkie zawody, Rafał Sawicki, który chyba ostatnio już tytułu nie obronił, jaka będzie ta obsada, jak wielkie nazwiska się pojawią?
2: Rafał Sawicki ponownie będzie na starcie z Jachtklubem Polski Gdynia, więc tutaj można jak najbardziej kibicować, a tym, którym bliżej sercem do Gdańska, to w Jachtklubie Gdańsk z kolei ster przez 3 z 4 rund będzie miał Dominik Buksak, a na jednej chyba rundzie lub dwóch, to musiałbym jeszcze potwierdzić z komandorem Tomaszem Micewiczem, Jachtklubu Gdańsk, nomen omen, będzie Agnieszka Pawłowska, którą miałeś przyjemność gościć na jesieni tutaj też w studiu, więc można sobie wybrać, komu chce się kibicować. Jest Pogoń Szczecin, wyglądająca identycznie barwami jak piłkarska, w niej bardzo utalentowany Tadeusz Kubiak. Jest żeglarska Legia Warszawa, więc można być fanem piłki nożnej albo jakiegoś innego sportu i też przenieść to kibicowanie na płaszczyznę żeglarską, do czego zachęcamy.
1: Wspólny mianownik dla wszystkich to bardzo dobre i nieograniczone zasoby energii, takiej pozytywnej, radosnej rzeczywiście aury tutaj do studia Radia Gdańsk także wnosicie. Jeremi, na ten sezon jakie plany? To będzie wyłącznie ta Polska Liga Żeglarska? Na co czasu jeszcze wystarczy? Jakieś międzynarodowe podboje zagraniczne?
0: Z Ligi Żeglarskiej, z tego co kojarzę, jeszcze będą Mistrzostwa Świata. W 5 załogach zgłoszonych przez Jachtklub Gdańsk rywalizujemy między sobą i najlepsza z tych 5 załóg po 3 rundach będzie miała finansowany wyjazd na takie Mistrzostwa Świata.
2: Więc do Żeglarskiej Ligi Mistrzów.
0: Tak, no właśnie na Aresach będziemy tam startować. Czas pokaże, kto to wygra. A poza tym to w wolnym czasie będę się spełniać na 49erze i na Wingfoilu.
1: I docelowo widzisz się raczej na foilu, czy na tych klasach olimpijskich? Nie wiem, 49er to jest ta chyba najbardziej taka spektakularna, taka troszeczkę Formuła 1 olimpijska.
0: Regatowo raczej bym siebie widział właśnie na 49erze, ale jeszcze nie zdecydowałem.
1: Jeremi Szczukowski, u progu. Ja mam nadzieję, że po latach z archiwów wyciągniemy ten wywiad i powiemy, że gdy miał 20 lat, ten 25-latek na przykład, ta wielka gwiazda światowego żeglarstwa, to u nas zaczynał Puchar Ameryki. Ciebie też tam nęci ewentualnie?
0: Nie, ale obserwuję CLGP.
1: Czyli jesteś na bieżąco także w tych tematach.
0: Tak.
1: Na bieżąco także jesteśmy z Polską Ligą Żeglarską, która zaczęła się przed 2 tygodniami. Przed tygodniem mieliśmy Trójmiasto. Stasiu, za tydzień gdzie? Za 2 tygodnie najbliższe zawody? Gdzie?
2: Pierwsza liga, inauguracja również w Sopocie. Tak naprawdę do końca czerwca, co weekend jesteśmy, warto nas zobaczyć. Tydzień później Ekstraklasa, 2 tygodnie później doktor na Eris Żeglarski, Mistrzostwo Polski Kobiet. Tydzień później Liga Młodzieżowa i tydzień później Liga Trójmiejska, a potem przenosimy się do Pucka.
1: Masz to wszystko w głowie, a zatem tak myślę, że dopilnujesz tego, żeby słuchacze Radia Gdańsk na bieżąco otrzymywali komunikaty, co tam dzieje się na wodach, no przede wszystkim Zatoki Gdańskiej. Dziękuję wam za wizytę w Radiu Gdańsk.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję.
3: Młodzi na medal.

0: Znakomicie się słucha tego utworu, ale przenosimy się do hali stulecia, bo tam dzieje się bardzo dużo i to chyba bardzo dużo dobrego. Karol Pius.
1: W końcu mogę przekazać dobre informacje. Wrócili Sopocianie z bardzo dalekiej podróży. 44 sekundy do końca czwartej kwarty, a na tablicy wyników remis po 85. To duża zasługa m.in. Paula Scruggsa i Dylana Adeusu, którzy skutecznie zaczęli rzucać za 3 punkty, ale też, jak to zwykło się w koszykówce mówić, rzucali celnie i bronili szczelnie. Nie mieli na to odpowiedzi koszykarze z Ostrowa Wielkopolskiego. Teraz cała hala stulecia w Sopocie na stojąco dopinguje żółto-czarnych. No może poza tymi dwoma sektorami, które wypełniają przyjezdni kibice z Ostrowa. Teraz Kasper Surer biega na połowę rywali z Ostrowa. Oddaje do Scruggsa. Ponownie piłkę do Surorga. Mocno pod koszem pracuje zapała. Jednak Surorg sam próbował kończyć akcję. Nieskutecznie poprawia Adeusu. Też piłka odbija się od obręczy ofiarnie. Jeszcze Paul Scruggs, ale niestety sędzia tutaj przyznaje piłkę dla zespołu z Ostrowa. I bierze czas trener Miko Larkas. Także jeszcze kilka minut dobrego grania tutaj w hali stulecia nas czeka. To dobry wynik, jakby nie należy zapominać, że Trefle gra bez liderów. Jakuba Szenka, Erika Loketa, czy chociażby Mikołaja Wiklińskiego. Ten ostatni też regularnie wspominany tutaj przez kibiców ma wrócić w połowie maja. Miejmy nadzieję, że to się stanie i na mecze fazy pucharowej Mikołaj Wikliński będzie obecny w składzie Energii Trefla Sopot. To zwycięstwo, jeśli uda się przechylić szale zwycięstwa oczywiście na swoją korzyść, może podbudować żółto-czarnych i awansują oni na trzecie miejsce w ligowej tabeli na jedną kolejkę przed końcem fazy zasadniczej. Do końca, tak jak mówiłem, 26 sekund aktualnie oba zespoły w swoich stronach na boisku, chciałoby się powiedzieć. Miko Larkas oraz Andrzej Urban dają wskazówki swoim podopiecznym, jak rozegrać te decydujące minuty. Bo przecież 26 sekund to jest nieco ponad te 24 sekundy, które przysługują jednemu zespołowi na rozegranie akcji. Także tutaj nie zabraknie na pewno emocji i w to gorące majowe popołudnie niewątpliwie będziemy świadkiem jeszcze gorących wrażeń koszykarskich. Hala stulecia niezmiennie na stojąco zagrzewana tutaj muzycznymi rytmami oraz bębnem z sektora, który plasuje się w sektorze naprzeciwko mnie. Teraz oba zespoły wracają na parkiet. Sędziowie jeszcze ustalenia między sobą, aby pilnować tej sytuacji, aby pilnować tego fragmentu meczu, bo jakby nie należy zapominać, że jest to fragment, który zadecyduje o końcowym rezultacie i może istotnie wpłynąć na układ tabeli. Tymczasem tutaj obok mnie Luka Sakota, Kanadyjczyk, otrzymuje uwagi od sędziego, czego unikać i jak wprowadzić tą piłkę do gry, aby nie naruszyć zasad gry w koszykówkę. Dobra reklama polskiej Orlen Basket League, dobra reklama polskiej koszykówki. Zatem gramy. Luka Sakota szuka partnerów do rozegrania. Zagrywa do Trentona Gibsona. Lider Stali Ostrów Wielkopolski już zmierza pod kosz, aby zdobywać punkty. Jednak ciężkie to zadanie, bo przecież ma przed sobą lidera punktowego w dzisiejszym meczu w Trefle Sopot. Kasper Surer poluje niczym rasowy, myślimy na tą piłkę, ale niestety Gibson wpada pod kosz. Przewinienie mamy. Też warto zaznaczyć 6 sekund do końca regulaminowego czasu gry oraz 3 sekundy i 80 do końca czasu, jaki Stal Ostrów Wielkopolski ma na rozegranie akcji. Tak mało czasu, a jednocześnie tak wiele tutaj może się wydarzyć. Ożywili się ponownie kibice na trybunach, na sektorze naprzeciw mnie poszły w ruch flagi w żółto-czarnych barwach. Nie bez przyczyny, bo w końcu Trenton Gibson staje na linii rzutów osobistych i ma piłkę, która może dużo ważyć. Ale nie rzuca celnie, łapie piłkę Dylana Deusu. Jednak Gibson będzie miał jeszcze jedno podejście do bardzo ważnego punktu. Zobaczmy, jak to się wszystko tutaj rozwiąże. Jeszcze ustalenia, sędzia wezwany do stolika sędziowskiego. Zobaczymy, co to będzie oznaczało. Już za chwilę kolejny rzut osobisty wykona koszykarz Stali Ostrów Wielkopolski, a na trybunach w skali stulecia gromkie nawoływanie do żółto-czarnych. Zobaczmy, Gibson z linii rzutów osobistych celnie 6 sekund i 30 do końca regulaminowego czasu gry, a goście z Ostrowa prowadzą z treflem 86-85. Reaguje trener Mikołaj Arkasz i po raz kolejny wzywa swoich zawodników do swojej strefy, aby udzielić im wskazówek taktycznych.
0: To zerknijmy w takim razie, jak w tym czasie w pierwszej lidze i również już w czwartej kwarcie radzi sobie SKS Fulimpex Starogard Gdański, aby trochę ochłonąć, aby zebrać się również wśród słuchaczy energię na tę emocjonującą końcówkę. 65-80 to niestety bardzo niekorzystny wynik z perspektywy naszej, pomorskiej, również kociewskiej. SKS Fulimpex Starogard Gdański przegrywa z Astorią Bydgoszcz, dlatego że i w trzeciej, i w czwartej kwarcie był wyraźnie słabszy. Ta druga wygrana 10 punktami, ale to jest jak na razie za mało. Szansa do poprawki, jeżeli nie uda się odrobić straty jeszcze dziś w końcówce spotkania, jutro o godzinie 18. A teraz wracamy do Sopotu.
1: Wracamy do Sopotu, bo tutaj już za chwilę będzie tref Sopot rozgrywał akcję meczową. Wrócili już na boisko po czasie koszykarze Stali Ostrów Wielkopolski, wracają też dość wolnym tempem koszykarze Energii Trefla Sopot, wolnym tempem, bo w końcu te 6 sekund będzie ważyło bardzo dużo w tym momencie. Sędziowie też tutaj w konsultacjach między sobą namawiają jeden drugiego, aby pilnować każdego poszczególnego zagrania, bo tutaj każda piłka może być bardzo istotna. Hala Stulecia na stojąco, przy linii bocznej Dylan Adeusu szuka partnerów, wystawia mu się z kraksy, jednak piłka do z oznaczonego numerem Granta Sheffielda, rzuca z kraks, pada za 3, 1 sekunda i 40 do końcowej syreny, a Trefl Sopot prowadzi, nie, Trefl Sopot wygrywa ze Stalą Ostrów Wielkopolski 88-86. To nie w objęciach kolegów Polskraks, bo to kapitan właśnie przechyla szale zwycięstwa Energii Trefla Sopot w przedostatniej kolejce fazy zasadniczej. Orlen Basket Ligi, duży zawód pośród koszykarzy Stali Ostrów Wielkopolski, bo ta faza pucharowa wciąż nie jest jeszcze przesądzona w ich wykonaniu, a Tref spokojnie awansuje na trzecie miejsce w tabeli i ma bezpieczną pozycję, jeśli chodzi o to, co czeka ich w fazie pucharowej, chociaż jeszcze w fazie zasadniczej zmierzymy się z Anwilem Włocławek. Dziękuję sobie teraz zawodnicy obu zespołów. Kapitalne widowisko tutaj oglądaliśmy w hali Stulecia w ten to majowe popołudnie. Jeśli chodzi o układ spotkania, jak to układało się w poszczególnych kwartach. Pierwsza kwarta dla gości z Ostrowa 29-21, druga również 23-19, aż w końcu przyszedł przełomowy moment. I trzecia kwarta to już korzystny rezultat Energii Trefla Sopot 19-16, aż w końcu reklama polskiego basketu w czwartej kwarcie i dramaturgia do ostatnich sekund 29-18 wygrani podopieczni Miko Larkasa. Ostatecznie trójkując 88-86. Kilka słów jeszcze o tym, jak układały się zdobycze punktowe w indywidualnych graczy. Kasper Turek najskuteczniejszy w treflu, 17 punktów tuż za nim, Kenny Goins 16 oczek, a po drugiej stronie najskuteczniejszy duet to Marek Meyeris, Łotysz, który rzucił 18 punktów oraz Trent Gibson z 16 punktami na koncie. Mogą cieszyć się podopieczni Mikołaja Arkasa i mogą cieszyć się kibice sopockiej koszykówki.
0: Karol Pius z hali Stulecia dzisiaj ze zwycięstwem Energa Trefl Sopot. Będziemy przyglądać się temu, jak radzi sobie jeszcze w końcówce SKS Fulimpex Starogard Gdański. A Karol porozmawia teraz z bohaterami dzisiejszego spotkania i te rozmowy usłyszą Państwo jutro w Radio Gdańsk z boisk i stadionów. Teraz za 21 minut, godzina 20.

Górnik Zabrze, zdobywcą Pucharu Polski, to z pewnością najważniejsza informacja sportowa tego dnia, tego weekendu. W finale pokonał drużynę Rakowa Częstochowa 2-0. Bramkę zdobył pierwszą Robert Tomasimo w 32 minucie, w 65 podwyższył były piłkarz Lechii Maksym Chłań. Po raz pierwszy od 1972 roku Górnik zdobył Puchar Polski i Górnik jest też pierwszym pucharowiczem w Polsce, bo zagra oczywiście w eliminacjach do Ligi Konferencji. Jeżeli chodzi o nieco mniej znaczące dla całego sportowego środowiska w Polsce, a bardziej dla pomorskiego wydarzenia, to MMTS Kwidzyn przegrał dzisiaj z Energa MKS-em Kalisz 28-35. To było spotkanie, w którym decydowało się, czy MMTS walczył będzie o miejsce piąte, czy raczej jednak o miejsce siódme i piątej pozycji wywalczyć się nie uda. Kolejne spotkanie ze Stalą Mielec czeka drużynę Bartłomieja i Jaszki. Lepsze informacje z Sopotu, bo tutaj dzisiaj Energa Trefl wygrał ze Stalą Ostrów Wielkopolski po niezwykle emocjonującej końcówce 88-86. Ten mecz z bohaterami jego będziemy podsumowywać w Radio Gdańsk z boisk i stadionów jutro, a teraz kończy się już spotkanie pierwsze półfinałowe w pierwszej lidze. SKS Funipex Stargard Gdański poległ i to mocno w Bydgoszczy z Astorią 78-101. Taki jest aktualny wynik. To już ostatnia minuta tego spotkania. Jutro szansa na poprawkę o godzinie 18:00. Drugi mecz w Bydgoszczy. Tam wybiera się Paweł Kątnik, aby relacjonować i aby, miejmy nadzieję, remisować. Jutro też wystartuje Żużel w Gdańsku. Pierwsze domowe spotkanie Wybrzeża Gdańsk ze Śląskiem Świętochłowice o godzinie 16:00. Tam znów usłyszą Państwo Karola Piusa, więc będzie o czym słuchać w paśmie Radio Gdańsk z boisk i stadionów jutro od 18:00 do 20:00, a dziś 20:00 już się zbliża. Dlatego dziękuję Państwu za uwagę. Tymoteusz Kobiela, ja siedziałem przy mikrofonie, Małgorzata Ławnicka przy konsolecie. Dobrego wieczoru.

0: Radio Gdańsk pomaga.
1: Kiedy masz zdrowie, marzysz o wszystkim.
2: Kiedy nie masz zdrowia, marzenie masz tylko jedno.
1: Igorek to dzielny chłopiec, który każdego dnia mierzy się z trudnym przeciwnikiem, rzadką i ciężką postacią hemofilii A.
2: Wasze cegiełki to ogromna pomoc, którą możecie wymienić na bluzy Pomoże Biega i Pomaga.
1: Zbiórkę znajdziecie na pomozebiegaipomaga.pl.
0: Radio Gdańsk.
3: Minęła 20.
0: Radio Gdańsk.
3: Wiadomości. Robert Silski. Sternik łodzi, która wywróciła się na jeziorze w powiecie wejherowskim, był pod wpływem alkoholu. Dwie osoby nie żyją.
4: Było ciemno, działania nocne. Na miejsce również została zadysponowana grupa sonarowa.
3: W decydującą fazę wchodzą projekty morskich farm wiatrowych na Bałtyku. To była 42. edycja chojnickich biegów strażackich. Wystartowało ponad 200 osób. Trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznego w skutkach wypadku na jeziorze Salino na Pomorzu. W nocy wywróciła się łódka z 5 osobami. Życia dwóch z nich nie udało się uratować. Akcja ratunkowa była bardzo skomplikowana, mówi Grzegorz Hinc z Wejherowskiej Straży Pożarnej.
4: Musieliśmy reagować szybko i wezwać specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego z Gdańska i na miejsce również została zadysponowana grupa sonarowa z OSP Choczewo. Było ciemno, działania nocne i ten sonar był potrzebny do tego, żeby zlokalizować te osoby, które znajdują się pod wodą.
3: W wodzie znaleziono kobietę i mężczyznę w wieku 28 lat. Mimo akcji reanimacyjnej ich życia nie udało się uratować. Dwie osoby wydostały się na brzeg o własnych siłach, a jedna została wyciągnięta z wody i przekazana zespołowi ratownictwa medycznego. Sternik łodzi był pijany. O jego dalszym losie zdecyduje prokurator. Projekty morskich farm wiatrowych norweskiego Equinora i Pol Energii wchodzą w decydującą fazę. Zaawansowanie prac lądowych przekracza już 80%, a w Łebie kończy się budowa centrum zarządzania wielomiliardowej inwestycji. Wykonawca przygotowuje się do wbijania monopali w dno Bałtyku. To fundamenty przyszłych turbin, wyjaśnia przedstawiciel Equinora Andrzej Popadiuk.
5: Każda z tych turbin, a będzie ich 100 w dalszych projektach Bałtyk, jest wyższa niż Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Jeden obrót wirnika takiej turbiny wytworzy tyle prądu, ile potrzebuje przeciętne gospodarstwo domowe na 4 dni. A 10 minut pracy takiego urządzenia to prąd dla gospodarstwa domowego na cały rok.
3: Przedstawiciele rządu zapewniają, że prace są już na ukończeniu, a pierwszy prąd z morza popłynie jeszcze tego lata, podkreśla Kazimierz Klejna, senator Koalicji Obywatelskiej.
6: Trzy największe w tej chwili realizowane projekty. Orlen, drugi w oparciu o Equinor norweski i trzeci w oparciu o PGE są największymi dzisiaj inwestycjami energetycznymi w Polsce i one dadzą już niebawem energię elektryczną. Pierwszy prąd popłynie właśnie z farm budowanych na wysokości Łeby przez firmę Orlen. Prówny przesył odbędzie się już w czerwcu tego roku.
3: Kolejnym wyzwaniem, z jakim muszą zmierzyć się konsorcja energetyczne, jest brak kadry wykwalifikowanych pracowników. W rozwiązaniu problemu mają pomóc branżowe centra edukacji.
0: To są wiadomości Radia Gdańsk.
3: Ponad 200 osób wzięło udział w 42. chojnickich biegach strażackich. Z roku na rok zawodników jest coraz więcej. Zaskoczenia nie kryje Andrzej Górnowicz, pomysłodawca imprezy.
7: To był 1985 rok, 4 maj, czyli Floriana. I to było tutaj właśnie za moimi plecami. Otwieraliśmy wspinanie taką, która tam stała, trzypiętrową strażacką. I stamtąd startowaliśmy do Lichnów z powrotem. To był dystans około 10 km, bo to był żółkiem zmierzony. Pierwszy bieg, przypomnę, 22 osoby ukończyły. Nie myślałem, że to tak się rozwinie. Przerosło oczekiwania, ale my sobie poradzimy z tym. Asfalt przyjmie ludzi wszystkich.
3: Biegi strażackie przyciągnęły i zawodowców, i amatorów.
8: Biegnę dlatego, gdyż kocham biegać i ruch na świeżym powietrzu również kocham. Tym bardziej, że ja jestem z Lichnów, więc dla mnie to jest szczególny bieg, gdyż połowa mojej rodziny, czyli mój syn i moja małżonka, będą na nawrocie i będą mnie na pewno wspierać z całych sił.
3: Uczestnikom biegu dopisały i pogoda, i atmosfera. Organizatorami spotkania są Klub Sportowy Kolejarz oraz chojnickie jednostki Straży Pożarnej, Ochotnicza i Państwowa. Rosjanie zaatakowali zakłady naftogazu w ukraińskich obwodach zaporowskim i dniepropietrowskim. Jeden pracownik firmy jest ranny. W obwodzie zaporowskim został uszkodzony gazociąg. Niektórzy odbiorcy zostali tymczasowo pozbawieni dostaw. Szef zarządu naftogazu, Sierhij Korecki, zwrócił uwagę, że ataki następują drugi dzień z rzędu. Wczoraj doszło do ostrzału zakładu produkcji gazu w obwodzie charkowskim. W tym roku Rosjanie atakowali obiekty naftogazu już 99 razy.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
3: Po bardzo słonecznym dniu przed nami pogodny wieczór, niemal bezchmurnie i z całą pewnością bez opadów. Temperatury wciąż zróżnicowane, tylko 12 stopni teraz w Sopocie i aż 21 w Chojnicach. W nocy temperatura spadnie lokalnie, to będzie minimalnie 4-5 stopni, ale będzie pogodnie i nadal bez opadów. Dużo słońca także jutro w ciągu dnia na Pomorzu i to będzie kolejny bardzo ciepły dzień. W cieniu, na termometrach zobaczymy nawet plus 25 stopni.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
0: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

Między innymi właśnie tym utworem zespół AC/DC na początku lat 80. powrócił. Powrócił w takim stylu, że przebili samych siebie. Też będziemy spróbowali przebić je dzisiaj rockowo samych siebie na falach Radia Gdańsk do północy. Gosia Ławnicka, która nasze spotkanie realizuje, z pewnością w tym pomoże. Piotr Bonar, pięknie się kłaniamy.

Wszystko zaczęło się od pytania, czy napiszesz dla mnie hit, ale odpowiedź była następująca. Hej, przecież współpracujemy i ty też potrafisz pisać piosenki. Pierwszych kilka akordów i okazało się, że będzie z tego coś wielkiego. No i jak wyszło? Wyszło, że był to jeden z największych rockowych przebojów lat 80., chociaż tutaj akurat pula jest bardzo duża, więc mamy z czego wybierać do północy na falach Radia Gdańsk, chociaż muszę zaznaczyć, że nie tylko lata 80. u nas się pojawią. Na przykład ten pan to zaczynał jeszcze w latach 60. i to w zupełnie innym stylu muzycznym niż ten, z którego jest obecnie kojarzony. Ronnie James Dio to jeden z największych wokalistów, jeżeli chodzi o muzykę hard rockową, jeżeli chodzi o muzykę heavy metalową. Natomiast miał również w sobie to, że poza tymi mocniejszymi brzmieniami potrafił także co nieco wpleść delikatniejszych rzeczy. No i oczywiście te teksty, które opisywały historię o najróżniejszych stworach, o tych rzeczach, które najlepszym autorom powieści fantasy się nie śniły. No i jak się okazało, był to chyba klucz do sukcesu, a z pewnością klucz do tego, aby pozostać legendą.

James Dio o tym, że nie warto podobno rozmawiać z obcymi. Jak się okazuje, czasami można się zaskoczyć. Wokalista, który swoją wielką karierę zaczynał w formacji Rainbow, wcześniej jeszcze oczywiście, jak już wspominałem, miał kilka dosyć mocnych epizodów, zróżnicowanych muzycznie. Po Rainbow dołączył do Black Sabbath, zastępując samego Ozziego Osborna, co zresztą samemu Ozziemu się niekoniecznie podobało. I panowie mieli taką słodko-gorzką relację właściwie do końca. Po tym, jak po dwóch studyjnych albumach opuścił formację, którą nadzorował Tony Iommi, Ronnie James Dio rozpoczął swoją solową karierę pod szyldem Dio. Jednocześnie przez jego zespół przewinęło się później naprawdę wielu doskonałych muzyków, którzy teraz raz na jakiś czas spotykają się, aby kultywować się to, co udało się wspólnie wypracować przez te lata. A teraz, bo tak wspominałem, że będą 80. lata dosyć mocno muzycznie zarysowane na falach Radia Gdańsk do północy, lecz jednak będziemy wychodzili z tej dekady w jedną bądź też w drugą stronę. No i to jest pierwsze takie wyjście. Dlaczego? Ano dlatego, że płyta, na której znajduje się ten utwór, ukazała się 19 marca 1990 roku. Wydawało się, że Depeche Mode już bardziej potężni być nie mogą, a to okazuje się, że figa z makiem, że da się zrobić jeszcze więcej, da się wzbić na jeszcze wyższe szczyty, a nawet i później to twój utwór Johnny Cash nagrał, ale to później, na razie sięgamy do klasyki.

roku 2002 Johnny Cash wypuścił swoją własną wersję utworu Personal Jesus. Mówi się, że jeżeli Johnny Cash nagra twoją piosenkę, to ona przestaje być twoja, a staje się piosenką Johnny'ego Cash'a. Myślę, że tutaj w przypadku zespołu Depeche Mode tak raczej jest remis. Zarówno wersja Depeche'ów, jak i przejmująca wersja Johnny'ego Cash'a, który był już no niestety na ostatniej prostej, zarówno jeżeli chodzi o swoją karierę, jak i swoje życie. Tutaj jest równie przejmująca. Dave Gahan powiedział, że był w studiu i nagrywał swój solowy album. Dostał telefon, usłyszał, że Johnny Cash chce coverować tę piosenkę i zastanawiał się, czy dać pozwolenie. No i wyszło na to, że wszystko się udało. To trochę tak, jakby Elvis pytał, czy mógłby nagrać twój numer. Jeżeli chodzi o tych, którzy mają na swoim koncie mnóstwo niesamowitych numerów, to teraz jeden z nich w latach 80. powrócił, chociaż to nie jest dobre słowo, ponieważ wcześniej nieco bardziej był w muzyce alternatywnej, tak zakorzeniony. Po tym, jak wcześniej z kolei na początku lat 70. z ogromną popularność zdobył. Oczywiście niezależnie od wcieleń za każdym razem strzelał idealnie w dychę i tym razem nie było inaczej. Postanowił zagrać trochę bardziej przebojowo, trochę bardziej tanecznie. Na pokład wciągnął m.in. Stevie'ego Ray Vaughana, schodzącą wówczas gwiazdę muzyki bluesowej. Chociaż ta płyta ani trochę bluesem nie była skażona. No może delikatnie, ale to już tak naprawdę delikatnie. Przede wszystkim chodziło o to, żeby trafić na listy przebojów, no i stworzyć świetną muzykę. Wszystko udało się idealnie. Do tańca zaprasza David Bowie.

połączyć free jazzową solówkę z piosenką, która stała się jednym z największych przebojów lat 80. To wiedział David Bowie, mistrz w swojej formie, niezależnie od tego, po jaką akurat muzyczną twarz sięgał. Bo pamiętajmy, każda płyta mistrza była po prostu inna. Na każdej z nich pokazywał inne wcielenie, zarówno muzyczne, ale również jako twórca, jako artysta, jako postać, którą czasami kreował. Również pewnego rodzaju dysonans poznawczy możemy złapać przy następnej formacji. Dlaczego? Ano dlatego, że zaczynała od grania muzyki iście kosmicznej. To się wtedy nazywało na początku lat 70. space rock. Potem byli jednymi z pionierów heavy metalu, aby ostatecznie stać się słynni przede wszystkim za sprawą swoich ballad, które do dziś regularnie goszczą na falach radiowych i to w tym najważniejszym, najbardziej słuchalnym czasie. My jednak sięgniemy po nieco bardziej undergroundową wersję zespołu Scorpions. Wprawdzie będzie to album, który rozszedł się w milionowym nakładzie. Niemniej jednak akurat ta konkretna piosenka na listy przebojów no tak niekoniecznie trafiła. A moim zdaniem miała potencjał i ma do dzisiaj. A skoro możemy trochę sobie porozrabiać jeszcze przed północą na radiowych falach Radia Gdańsk, to czemu tego nie zrobić? Scorpions przed nami.

tak się złożyło, że płyta Love at First String początkowo była nagrywana w Sztokholmie razem z byłymi członkami zespołu Rainbow, ale niestety nic z tego nie wyszło. Dopiero później w Niemczech Zachodnich całość została zarejestrowana w tej kanonicznej wersji. Mówię kanonicznej, dlaczego? No dlatego, że po pierwsze w Stanach Zjednoczonych płyta pokryła się platyną i to trzykrotnie, rozchodząc się w nakładzie ponad 3 milionów egzemplarzy, a także Love at First String była pierwszym takim wielkim heavy metalowym albumem zarejestrowanym cyfrowo. No więc jakby nie mówić, mamy do czynienia z kamieniem milowym. Zarówno dla zespołu Scorpions, jak i w ogóle, jeżeli mówimy o rozwoju muzyki rozrywkowej. A teraz ci, którzy dosyć często w latach 80. gościli na antenach radiowych, mowa o grupie The Cult. To jeden z ich większych przebojów, chociaż akurat ten w radiu gościł tak sobie. Myślę, że jest to dobra okazja, aby go odczarować, no i zmienić tendencję. Dlaczego? No dlatego, że Song King to świetna piosenka. The Cult na falach Radia Gdańsk.

Król Słońce to Ludwik XIV, który był dosyć dekadenckim władcą, no i właśnie do niego odnosi się ta piosenka, taka rock'n'rollowo dekadencka. Uważał się za władcę absolutnego i myślał, że rola we Francji przypomina, jego rola we Francji przypomina rolę słońca, czyli daje życie wszystkiemu, regulując wszystko w miarę wschodu i zachodu. No cóż, czas pokazał, że nie do końca miał rację. Co ciekawe, Sun King, piosenkę o takim samym tytule, nagrali kiedyś Beatlesi, ale tutaj inspiracja była nieco inna, ponieważ John Lennon uważał, że po prostu ten tytuł mu się przyśnił. Jak widać, w najróżniejszy sposób można dojść do, no, trochę w pewnym sensie do tego samego muzycznego miejsca. W różne muzyczne miejsca dotarła formacja Aerosmith, która rozpocznie drugą godzinę naszego spotkania sobotniego wieczoru w Radio Gdańska, a jeszcze wcześniej sięgniemy po The Rolling Stones, po zespół, który na początku lat 80. był trochę na zakręcie. No i tak się złożyło, że gdzieś tam poszperali w swoich archiwach i okazało się, że mają sporo niewydanego materiału, a trzeba było opublikować nową płytę. Inspiracji trochę brakowało, nie brakowało natomiast niesnasek w zespole, a także i innych problemów pozascenicznych. No to co? No to w takim razie spróbujemy z tego, co wcześniej udało się nagrać, stworzyć jakąś taką płytę patchworkową. Zobaczymy, może pójdzie. No i się okazało, że wyszło świetnie, gdyż to, co w 1981 roku ukazało się pod szyldem właśnie Toczących się kamieni, stało się jedną z najlepszych płyt Shakey, Micka Jaggera i Keitha Richardsa. Między innymi można tam znaleźć przebój Start Me Up. My jednak sięgniemy po nieco inną kompozycję, która może nie stała się aż tak wielkim przebojem, niemniej jednak z pewnością jedną z największych perełek na owym naprawdę doskonałym wydawnictwie jest. Slave to jeszcze przed serwisem informacyjnym, a po serwisie informacyjnym, jak już wspominałem, zaczniemy od Aerosmith, ale nie w wydaniu hardrockowym, tylko takim dosyć nietypowym, ale o tym porozmawiamy już za kilka, no może kilkanaście minut.

0: w niedzielę w Radiu Gdańsk.
1: Co wyjdzie z połączenia szalonej zabawy z twórczymi wyzwaniami i grupą zwariowanych dzieciaków?
2: Jak to co? Odyseja umysłu.
3: To jest taka odskocznia od nauki, że można sobie porobić jakieś kreatywne rzeczy i uważam, że to naprawdę pomaga właśnie w tym, żeby się zrelaksować.
2: W najbliższej audycji Twórcze Dzieciaki Rządzą gośćmi Janki i Hani będą laureaci ogólnopolskiego finału konkursu Odyseja umysłu.
1: Do usłyszenia w niedzielę po 9:00. Julka Baranowska
2: i Ola Woźniak.
4: Minęła 21:00. Radio Gdańsk.
0: Wiadomości.
5: Robert Silski. 21-letni kierowca zginął wskutek zderzenia osobówki z wozem strażackim pod Kościerzyną.
6: Zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem marki Scania.
5: Dziś Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystości odbyły się na całym Pomorzu, m.in. w Chojnicach. Andrzej Poczobut odbierze jutro Order Orła Białego. Uroczystość odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie. Jedna osoba zginęła, druga została ranna w wypadku koło Kościerzyny. Samochód osobowy zderzył się z wozem strażackim. Do wypadku doszło przed 15:00 na trasie z Nowej Karczmy do Grabówka. Policjanci ustalili już wstępne okoliczności tej tragedii, mówi aspirant sztabowy Piotr Kwidziński z Komendy Powiatowej w Kościerzynie.
6: 21-latek, mieszkaniec powiatu gdańskiego, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem marki Scania. W wyniku tego zderzenia kierujący Passatem był zakleszczony. Strażacy od razu udzielili mu pomocy. Niestety, pomimo reanimacji, ten 22-latek zmarł.
5: 20-letni pasażer auta jest ciężko ranny, został przetransportowany do szpitala. Ratownicy jechali na uroczystość z okazji Święta Strażaków. Żadna z osób podróżujących wozem gaśniczym nie ucierpiała. Wspólne odśpiewanie hymnu państwowego na rynku w Chojnicach było głównym wydarzeniem związanym z obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie zostało zorganizowane przez Aleksandra Mrówczyńskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości.
7: Jadąc po naszym mieście, widzę coraz więcej flag i za to dziękuję. To nie jest odwaga wywiesić flagę. To jest coś, co mówi nam, jestem Polakiem z biało-czerwoną na zawsze, na całym świecie. Gdziekolwiek widzimy, od Watykanu począwszy, każdej niedzieli na placu Świętego Piotra są biało-czerwone. Po najdalsze kraje świata.
5: Po wciągnięciu na maszt flagi przez żołnierzy 34. Chojnickiego Batalionu Radiotechnicznego uczestnicy odśpiewali hymn Polski. Na zakończenie spotkania rozdano im biało-czerwone flagi.
0: Radio Gdańsk. Nikt nie zna Pomorza tak jak my.
5: Majówkowy Pchli Targ rozpoczął się przy Białym Spichlerzu w Słupsku. Stoiska wystawili rękodzielnicy, kolekcjonerzy, antykwariusze i sprzedawcy lokalnych produktów. Można tu znaleźć m.in. odzież, wyszywane obrazy, wyroby cukiernicze, kwiaty, antyki czy produkty regionalne.
8: No jest to coś innego, nie jest to tak jakby prosto z fabryki, że każdy egzemplarz jest taki sam. W przypadku torebek ja się staram nie robić dwóch takich samych egzemplarzy.
9: Wyszywanki razem z cekinkami, bardzo piękne.
10: Wow, i żaglówki, kwiaty,
9: tak, wszystko,
10: łabędzie.
9: Wszystko, naprawdę przecudne rzeczy.
11: Tutaj trzeba się niestety napracować, tak? Niech pan zobaczy, ile to się trzeba nadrobić. No to wszystko jest zrobione ręcznie, proszę pana.
5: Mówili wystawcy, których wyroby przyciągnęły setki mieszkańców. Słupszczanie mogą kupić rękodzieło, ale również porozmawiać z twórcami, a także dowiedzieć się na przykład, jaki miód czy zioła pomagają w leczeniu przeziębienia. Pchli Targ będzie czynny także jutro. Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Order Orła Białego. Taką informację przekazał w mediach społecznościowych szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Uroczystość odbędzie się jutro podczas obchodów Święta Narodowego 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Szczegóły zna Arkadiusz Augustyniak.
12: Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker przypomniał, że Karol Nawrocki odznaczył Andrzeja Poczobuta 11 listopada ubiegłego roku. Przyznając odznaczenie, prezydent zwrócił uwagę na niezłomność opozycjonisty, który mimo represji nie opuścił Białorusi, wybierając więzienie w imię obrony swoich wartości. Andrzej Poczobut został wypuszczony z białoruskiego więzienia we wtorek w ramach wymiany więźniów pomiędzy Polską a Białorusią. Obecnie przebywa w Warszawie. W negocjacje były zaangażowane również Stany Zjednoczone, Rumunia i Mołdawia.
5: Andrzej Poczobut to opozycjonista i dziennikarz, który za swoją działalność, a także krytykę reżimu Aleksandra Łukaszenki był wielokrotnie zatrzymywany i aresztowany. Stał się symbolem oporu wobec represji ze strony reżimu białoruskiego.
13: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy. Organizator wycieczek w zbiornikach wody. Szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko. Z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
5: Temperatury na Pomorzu już nie z cyfrą 2 z przodu, ale wciąż ciepły mamy wieczór w naszym regionie. Od 10 stopni w Sopocie do 18 w Słupsku i Chojnicach. Tyle w tej chwili obserwujemy na termometrach. Do końca dnia bezchmurnie i bez opadów, podobnie w nocy, temperatura rzecz jasna spadnie, minimalnie, lokalnie nawet do 4-5 stopni. Ale jutro od rana znów bardzo ciepło. To będzie słoneczna niedziela, niemal bezchmurna i bez opadów, w najcieplejszym momencie dnia w cieniu. Na termometrach zobaczymy nawet 25 stopni.
13: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. Szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko. Z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
10: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

I could, I surely would stand on the rock that Moses done stood singing. Yeah, boy. To nic po nie z Aerosmith, ci obiecani. W latach 70. zaczynali grając bardziej hard rockową wersję rock and rolla, ale także mając na swoim pokładzie sporo ballad. Potem nastąpił przełom lat 70. i 80. Aerosmith byli wówczas na bardzo dużym zakręcie. Na szczęście udało im się powrócić w naprawdę wielkim stylu. Połowa lat 80. to także czas wybuchu popularności zespołów, które mocno inspirowały się grupą Stevena Tillera. No i tak się złożyło, że pięknie wpisali się w to, co wówczas było na czasie, jednocześnie pokazując, że wówczas z dzisiejszej perspektywy może to się wydawać śmieszne, ale jednak byli uznawani za dinozaury, że właśnie ci, którzy gdzieś tam kształtowali owe brzmienia dawno, dawno temu, czyli 10 lat wcześniej, są w stanie zrobić nowe rzeczy. Ta piosenka była trochę taką zapowiedzią, jak czego, co Aerosmith zrobią na początku lat 90., czyli pójdą w stronę eksperymentowania z brzmieniem, pójdą w stronę balladowych rzeczy, które, jak się okaże, po raz kolejny będą dla nich strzałem w dziesiątkę. Grupa Aerosmith, absolutna legenda rocka. Rocka między innymi z lat 80., ponieważ na tej muzyce może nie tyle, że skupiamy się tak bardzo, bardzo do północy na falach Radia Gdańska, ale wokół niej delikatnie orbitujemy. Wspominałem, że Aerosmith wyprzedzili o dekadę to, co było największe. Mowa tutaj o muzyce heavy metalowo-glam rockowej. Oni grali to już w latach 70., a dopiero w latach 80. faktycznie w Ameryce to wszystko wybuchło. Następna grupa także można powiedzieć, że była prekursorem tego, co stanie się w Wielkiej Brytanii w latach 90. Mowa o nurcie Britpop. Niemniej jednak są klasą samą w sobie, a nazywają się The Smiths.

Piosenka o paraliżującej nieśmiałości Morrisseya, frontmana zespołu The Smiths. Utwór, który jest takim hymnem osób wyobcowanych społecznie. Jeżeli chodzi o nieśmiałość Morrisseya, to będzie musiał ją przezwyciężyć w lipcu. A no dlaczego? Dlatego, że dokładnie 9 lipca jest zaplanowany koncert we Warszawie w ramach letniej sceny progresji. Wystąpi Morrissey, wokalista The Smiths, zespołu, który raczej już się nie reaktywuje. Podobnie jest z kolejną formacją i znowu mamy do czynienia ze zespołem, który jest klasą samą w sobie. Stworzyli brzmienie absolutnie niepowtarzalne. Trzy osoby, które tak doskonale ze sobą współgrały muzycznie, ale poza sceną równie skutecznie się po prostu nie cierpiały.

cierpiały. Reaktywacja, która nastąpiła w latach 2000, tylko potwierdziła, że no niestety, ale z tego pieca to chleba więcej już nie będzie. Szkoda, wielka szkoda. Przy okazji oczywiście panowie zachowali się jak profesjonaliści, ponieważ mimo tego, że niekoniecznie dogadywali się poza sceną, to zarówno w epoce, czyli na przełomie lat 70. i 80., a także i po reaktywacji w latach 2000 na scenie prezentowali się doskonale. Pozostawili po sobie sporo przebojów i to takich, które naprawdę wpisały się w kanon muzyki rozrywkowej, niezależnie od tego, o której dekadzie mówimy. Mowa o The Police, już zdradzam. Mówiłem o przebojach, więc moglibyśmy tutaj zagrać Roxanne, moglibyśmy zagrać jeszcze mnóstwo innych numerów, jednak proponuję, abyśmy, mimo tego, że nie pada, sięgnęli po kompozycję Shadows in the Rain.

formacja The Police. Trochę zmienimy klimaty. Grupa Def Leppard zaczynała jako jeden z reprezentantów nurtu New Wave of British Heavy Metal. To była taka historia na przełomie lat 70. i 80., że młodzież postanowiła trochę zbuntować się przeciwko panującym wówczas punk rockowym trendom i wrócić do grania gitarowego, zapuszczania długich włosów i noszenia spodni jeansowych oraz skórzanych kurtek, jak śpiewała grupa Saxon, także zresztą wywodząca się z nowej fali brytyjskiego heavy metalu. Między innymi także w tym nurcie możemy znaleźć Iron Maiden, jeżeli już tutaj mówimy o jakichś takich stadionowych historiach. Def Leppard początkowo wpisywali się w ten wspomniany już nurt nowej fali brytyjskiego heavy metalowego grania, ale w pewnym momencie zdecydowali, że w sumie to są chyba bardziej rockowym zespołem, to po pierwsze, a po drugie, to w sumie chyba opłacałoby się odnieść sukces w Ameryce, ponieważ tam jest nieco więcej pieniędzy. Zawsze lepiej grać w wielkich halach niż w małych klubach. No i jak postanowili, tak zrobili. No oczywiście ci, którzy do tej pory kibicowali zespołowi, się oburzyli w sporej części, mówiąc, że formacja się sprzedała. No, sęk w tym, że sprzedała się w doskonałym stylu. Dlaczego? Ano dlatego, że dostaliśmy bardzo dobre płyty, które były kontynuacją tego, co na wcześniejszych wydawnictwach już udało się grupie wypracować. No i przy okazji także że rzesza fanów, tych już nieobrażonych, zdecydowanie wzrosła. Proponuję zatem, abyśmy sięgnęli po jedną z kompozycji grupy Def Leppard. Jakby nie patrzeć, jednego z tych zespołów, które na trwałe wpisały się w kanon rockowego grania lat 80.

nie przepadają, gdy mówi się o nich kapela heavy metalowa Def Leppard, no ale jednak jakby nie patrzeć, wpisali się gdzieś w kanon tych nieco cięższych brzmień. Jak wspominałem, Def Leppard zaczynali i byli takimi inicjatorami powrotu do muzyki heavy metalowej w Wielkiej Brytanii. Tak samo następna grupa, czyli Fleetwood Mac, zaczynali od grania bluesa. Tam wtedy jeszcze Stevie Nicks nie była członkinią owego kolektywu. Na czele wówczas stał Peter Green. Z czasem jednak Fleetwood Mac zupełnie zmienili swoje oblicze. Jak się okazało, od strony komercyjnej był to strzał w dziesiątkę. Natomiast, no może jak czas pozwoli, ponieważ mam jedną płytę starego Fleetwood Mac, właśnie takiego bluesowego. Jeżeli czas pozwoli, to jeszcze przed północą uda się coś tam złapać, chociaż tutaj nie obiecuję. Natomiast mam teraz już na tę chwilę dla Państwa solowe nagranie od Stevie Nicks. Jeżeli Państwo pozwolą, to w tym momencie już je zaprezentuję. Edge of 17.

Stevie Nicks napisała tę piosenkę m.in. o śmierci wspomnianego już dzisiaj Johna Lennona. Byłam w Australii, kiedy Lennon został postrzelony. Wszyscy byli zdruzgotani. Nie znałam go, lecz znałam osobę, która sporo z nim współpracowała w latach 70. i słyszałam wszystkie pełne miłości historie, które o nim opowiadał. Wróciłam do Phoenix i zaczęłam pisać tę piosenkę. Właśnie wtedy, kiedy przyjechałam tam, mój wujek Bill zachorował na raka. Bardzo szybko zmarł, po kilku tygodniach właściwie. No i tak się złożyło, że wszystkie fragmenty owej piosenki gdzieś ułożyły się w taką całość, gdzie jednocześnie jest trochę mojego wujka, a trochę Johna Lennona. Można powiedzieć, że taka podróż. Słowo podróż nie pojawia się przypadkowo. Dlaczego? Ano dlatego, że już przed nami formacja Journey.

No i znowu mamy do czynienia z grupą, która początkowo grała nieco inną muzykę. Z czasem jednak wytwórnia zaczęła nalegać, aby spróbowali stworzyć może jakiś radiowy przebój i jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę. Nie jeden, a wiele udało się złapać do dzisiaj. Składanka największych hitów Journey to jedna z najlepiej sprzedających się płyt w historii i nic dziwnego. Te piosenki od początku wpadają w ucho już za pierwszym razem, a potem no jakoś nie chcą z niego wyskoczyć. Gdy mówimy o latach 80., gdy mówimy o nieco cięższych brzmieniach, ale jednocześnie takich sympatycznych radiowo, to nie można nie wspomnieć o formacji Bon Jovi. Grupa zaczynała, właściwie nie będąc jeszcze zespołem. John Bon Jovi zebrał muzyków do studia, nagrał pierwszy przebój i dopiero potem zaczął tworzyć formację. Jak się okazało, jedną z najważniejszych w latach 80., jeśli chodzi o gitarowo-hardrockowe granie.

wszystko narodziło się w studiu nagraniowym, gdy formacja Bon Jovi rejestrowała album New Jersey. Riff Richiego Sambory się pojawił, no i gdzieś tam udało się wszystko złapać tak, jak być powinno. Teledysk został nakręcony w trakcie koncertu, potem oczywiście w telewizji muzycznej wielokrotnie był prezentowany. Piosenka w radio także była dosyć mocno eksponowana, no i między innymi Dolly Parton ją usłyszała. Jak później powiedziała, zawsze ją lubiłam, tę piosenkę. Kiedy usłyszała ją po raz pierwszy, dorastałam przecież w kościele zielonoświątkowym, gdzie ludzie wierzyli w uzdrawianie rękami, pomyślałam, to byłby naprawdę fantastyczny utwór utrzymany w charakterze gospel. No i tak się składało, że w 2014 roku Dolly Parton wydała płytę z piosenkami właśnie utrzymanymi w stylu gospel. Osobiście zadzwoniła do Johna Bon Jovi'ego i Richiego Sambory. Spotkali się, porozmawiali, podzielili się swoimi przemyśleniami i to dla wszystkich miało być wielką niespodzianką. Tak, Dolly Parton nagrała utwór zespołu Bon Jovi, tyle tylko, że jak już wspomniałem, nie w gitarowej, hardrockowej wersji, tylko utrzymanej w klimacie gospel. A my teraz jeszcze przed godziną 22 troszkę cmokać będziemy. Zespół The Cure i utwór The Kiss. Myślę, że uda się go jeszcze wrzucić w całości. Zresztą za to odpowiada Gosia Ławnicka, która, jak Państwo słyszą, już troszkę na rozrabiała i włączyła nam owe nagranie. A po serwisie informacyjnym Tom Petty doda nam energii tak potrzebnej w sobotni wieczór.

0: Kampania społeczna.
1: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
2: Radio Gdańsk.
3: Minęła 22.
4: Radio Gdańsk.
3: Wiadomości. Robert Silski. Rosną kary w strefie płatnego parkowania w Bytowie.
5: Dla każdego, kto płaci, ten problem nie będzie istniał.
3: Podpisanie umowy w sprawie SAFE ma nastąpić w ciągu kilkudziesięciu godzin, informuje pełnomocniczka rządu do spraw programu. Na koniec wiadomości Czersk, gdzie odbyły się Mistrzostwa Świata w rzucie laczkiem.
6: Laczek z Czerskiem kojarzony jest od wielu lat już, to nie jest nic nowego.
3: Trzy razy wyższe kary będą w strefie płatnego parkowania w Bytowie. Za brak biletu trzeba będzie zapłacić nie 48 zł jak dotychczas, a 150. Jeśli kierowca nie przedłuży czasu parkowania, będzie musiał zapłacić 70 zł. Celem zwiększenia opłat dodatkowych jest m.in. próba wymuszenia większej rotacji parkujących samochodów, tłumaczy Ireneusz Gospodarek, burmistrz Bytowa.
7: Wprowadzamy podwyższoną opłatę tylko dlatego, żeby koszty obsługi tego przynajmniej się, że tak powiem, bilansowały, a nie na zasadzie takiej, że koszty obsługi będą większe aniżeli cała kara, bo jeżeli ktoś sobie na dzień dzisiejszy postawi samochód bez ważnego biletu przez cały dzień, no to stwierdzi, no różnica jest tylko paru złotych, więc żadne ryzyko. Dla każdego, kto płaci, ten problem nie będzie istniał.
3: Opłaty za parkowanie w Bytowie nie zmieniły się. Urzędnicy jednak przygotowują się do przetargu na administrowanie strefą. Dopiero po jego rozstrzygnięciu będzie wiadomo, czy będą konieczne podwyżki. Obecnie za pierwszą godzinę postoju trzeba zapłacić 2,5 zł. W ciągu kilkudziesięciu godzin zostanie podpisana umowa w sprawie SAFE. Pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała w TVN24, że podpisy złożą wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów Andrzej Domański i dwóch przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego. Ze strony europejskiej będą dwa podpisy, unijnych komisarzy do spraw obronności i do spraw budżetu. Po podpisaniu umowy 15% z całej kwoty ma od razu trafić do Polski. To 6,5 miliarda euro. Z całego funduszu opiewającego na 150 miliardów euro Polska ma otrzymać prawie 44 miliardy. Nasz kraj stara się o realizację 129 projektów z mechanizmu SAFE, które mają być samodzielnymi umowami realizowanymi w rodzimym przemyśle zbrojeniowym. Zobowiązania finansowe Polska będzie spłacać po 10-letnim okresie karencji przez 45 lat.
2: Radio Gdańsk. Sprawdzone informacje.
3: Dziś święto flagi. Na okrętach i statkach podnoszona była gala banderowa. Ten ceremoniał odbył się również na pokładzie Daru Młodzieży płynącego do Stanów Zjednoczonych. Odbywa się nie tylko 2 maja, podkreśla w rozmowie z Radiem Gdańsk komendant żaglowca Michał Sadowski.
8: Wszystkie wachty zbierają się na rufie na podniesienie bandery. Także załoga stała na pokładzie za mostkiem i codziennie rano uroczyście tę banderę podnosimy. Jest to bardzo ważne elementy dnia dla nas wszystkich, a tym bardziej, że jednak podnosimy polską banderę, co ma duże znaczenie dla nas. Dbamy o to, żeby ta bandera zawsze była w bardzo dobrym stanie. Banderę podnosi się albo na flagsztoku, drzewce na rufie, albo pod gaflem.
3: Bandera to flaga określająca państwową przynależność jednostki, składająca się z barw danego kraju. Kinga Reszczyńska i Mateusz Narloch zostali tegorocznymi mistrzami świata w rzucie laczkiem. Zawody od 28 lat rozgrywane są w Czersku. Mistrzyni solidnie przygotowywała się do zawodów.
9: Ze starego parapetu wycięliśmy sobie tam około te 2,5 kilo i rzucaliśmy sobie ja razem z moim wujaszkiem. Ten wynik jest na tyle wysoki, bo trenowałam cięższym.
3: W rywalizacji wzięło udział ponad 50 osób, w tym 14 kobiet. Mistrzostwa były wyjątkowe, bo w tym roku miasto Czersk świętuje setne urodziny. Mieszkańcy nie wstydzą się laczka, podkreśla burmistrz Daniel Szpręga.
6: Ja myślę, że laczek z Czerskiem kojarzony jest od wielu lat już. To nie jest nic nowego. Tutaj w Czersku produkowane były laczki i jeszcze trochę ich jest produkowanych. Natomiast my się nie wstydzimy tego. Co roku dajemy wyzwanie ludziom. Jeżeli macie siłę, potraficie rzucać, graliście w piłkę ręczną albo w siatkę, albo w kosza, przyjedźcie. Ja się chętnie z wami zmierzę też.
3: Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal, a osoby, które zajęły 5 pierwszych miejsc, dostały nagrody i puchary. Oczywiście w kształcie laczków.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody, szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko, z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
3: Jutro pogoda na Pomorzu zdecydowanie na laczki, ale najpierw sprawdźmy, co teraz. Pogodnie w naszym regionie, na termometrach od 11 do 16 stopni. W nocy niemal bezchmurnie i z całą pewnością bez opadów, choć temperatura spadnie. Lokalnie minimalnie 4-5 stopni na plusie. No i jutro mnóstwo słońca, mało chmur, bez opadów i wciąż bardzo ciepło. Temperatura maksymalna w ciągu dnia 25 stopni, oczywiście w cieniu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody, szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko, z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
2: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

kompozycję z Chaką Khan, no i nagrał. Sęk w tym, że niestety, ale musiał wykasować tę partię wokalistki, ponieważ nie zgodziła się wytwórnia. Żeby było śmieszniej, Chaka Khan pojawiła się w piosence Stevie'ego Winwooda, Higher Love, która wygrała walkę o nagrodę Grammy właśnie z kompozycją Addicted to Love, czyli jak się okazuje, Chaka Khan jest kluczem do sukcesu. Było o miłości, to teraz też trochę będzie o miłości. Odpalamy ten radar.

Piosenka z czasów, gdy jeszcze nie było takich rzeczy jak SMS-y. Natomiast kierowca, który jest głównym bohaterem owej piosenki, wie, że ukochana na niego czeka, zatem pędzi. No i skoro ta melodia jest taka optymistyczna, to pewnie wszystko dobrze się skończyło. Otóż nic bardziej mylnego, niestety, ale zginął w wypadku. Zatem mimo tego, że czasami miłość potrafi bardzo, bardzo mocno nas złapać, pamiętajmy, aby na drodze racjonalnym być. Golden Earring, formacja z Holandii, która powstała w roku 1961. Klasyczny skład uformował się w roku 70, aż do 2019 roku występowali praktycznie w niezmienionym składzie. Po kilkaset koncertów zdarzało im się grać, między innymi właśnie w Holandii. Byli popularni w Belgii, w Niemczech. No i to nagranie Rather Love powróciło w czasie, gdy pojawiły się serwisy streamingowe. Ponieważ wcześniej, jeśli chodzi o popularność w Stanach Zjednoczonych, to bywało różnie. Na szczęście żyjemy w takiej epoce, gdzie niezależnie od tego, jaką utwór miał przeszłość, najważniejsze jest to, czy wpada w ucho. Rather Love jak najbardziej do tego się zalicza grona. Jeżeli chodzi o piosenki o miłości, Joy Division miała formacja ta taką singlową, przebojową historię Love Will Tear Us Apart. 46 lat temu Joy Division zagrali swój ostatni koncert.

Wersja Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Największy hit, patrząc po zestawieniach tych przebojów list, przebojów. Z czasem oczywiście dokonania Joy Division stały się kultowe, niezależnie od tego, po którą kompozycję byśmy sięgnęli. I teraz utwór, który w procesie tworzenia nie wymagał zbyt wiele. Mały syntezator, automat perkusyjny, no i cóż, i powstało. Przy okazji jeszcze było odwołanie do konfrontacji ze swoimi lękami. Krzyk, wrzask. To jeden z tych nurtów, które w psychologii uważane są za oczyszczające. Czy faktycznie tak się dzieje? Tutaj myślę, że należy raczej oddać głos specjalistom. Ja zajmuję się muzyką i uważam, że ten utwór zdecydowanie jest wart tego, aby krzyczeć się ku jego wielkości, ponieważ wielkim jest.

Jakoś sporo dzisiaj Johna Lennona w naszej audycji, nie bezpośrednio, ale to tu, to tam się pojawia. W roku 1970 były Beatles, przeszedł właśnie terapię pierwotnego krzyku. Zresztą efektem tego są takie kompozycje jak God, Mother czy Working Class Hero. Dokładnie do tego samego odwołuje się utwór od Tears for Fears. Jeżeli chodzi o tematy zmian, to następna grupa może opowiedzieć sporo. Dlaczego? Ponieważ zaczynali jako Jefferson Airplane, stali się legendą sceny San Francisco, legendą sceny hipisowskiej. Mieli na swoim koncie kilka hitów, parę naprawdę dobrych płyt, a potem postanowili pójść w nieco innym kierunku i zmienili szyld na Jefferson Starship. No i właśnie tutaj, troszkę odbiegając od głównego założenia dzisiejszej audycji, zresztą będziemy już teraz coraz częściej chodzili nieco boczniejszymi ścieżkami, złapiemy się z grupą Jefferson Starship, czyli pionierami rocka psychodelicznego, którzy później postanowili jeszcze nieco bardziej pokomplikować swoją muzykę i jak się okazało, efekt był całkiem nie najgorszy.

miłości. Główny bohater oszalał na punkcie pewnej pani i uważa ich miłość za cud. Co ciekawe, mamy tutaj głębsze znaczenie pod tą powierzchnią, ponieważ Marty Balin, wskazując źródło inspiracji, wspomniał o perskiej poezji, gdzie miłość ma szczególnie duchowe znaczenie, również ta fizyczna. Faktycznie tutaj dzieją się prawdziwe tytułowe cuda, Miracles, i formacja Jefferson Starship za nami, a przed nami jeszcze będziemy kontynuować, proszę Państwa, tę sztafetę piosenek o miłości. Dire Straits, Tunnel of Love. Na chwil kilka wracamy do głównego nurtu, jeżeli mówimy już o dzisiejszej audycji. Chodzi o pewne dziesięciolecie, które za moment oczywiście przypomnimy.

między innymi tą piosenką Tunnel of Love, formacja Dire Straits weszła w lata 80. Tak się składa, że cały czas jeszcze trochę żyjemy wspomnieniami z koncertu Erika Claptona, który 3 dni temu odbył się w Krakowie. No i wśród wspomnień, wśród opinii pojawiła się jedna dosyć istotna dla nas, dla tych, którzy Erika Claptona słuchają na Pomorzu. Otóż okazuje się, że po koncertach z roku 1979, no, po długiej przerwie, jedyna możliwość, aby usłyszeć tę kompozycję, która pojawi się za moment w formie elektrycznej, no to ona się nadarzyła w 2008 roku w Gdyni. Potem Eric Clapton jeszcze kilkukrotnie wracał do naszego kraju, lecz za każdym razem prezentował ją w formie akustycznej, nie mniej zresztą kanonicznej jak ta pierwotna, pierwotnie zresztą nagrana pod szyldem Derek and the Dominoes. Jeszcze przed 23 pozostaniemy przy piosenkach miłosnych.

0: Kampania społeczna.
1: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
2: Minęła 23. Radio Gdańsk. Wiadomości. Robert Silski. Biało-czerwona flaga została dziś uroczyście wciągnięta na najwyższy maszt w Gdańsku. Baza serwisowa morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i 3 w Łebie ma być gotowa w drugiej połowie roku. Piłkarski Puchar Polski po ponad 50 latach dla Górnika Zabrze.
3: Mamy to po 54 latach.
4: No myślę, że zdecydowanie masz sezonu.
5: Dużo emocji. Kibicowałam.
2: Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na najwyższym maszcie w Gdańsku na Górze Gradowej uroczyście podniesiono dziś biało-czerwoną. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz miasta, mieszkańcy, turyści, a także rekonstruktorzy w historycznych mundurach. Podniesieniu flagi towarzyszyła asysta honorowa i salut armatni. Liczący 42 metry wysokości maszt na Górze Gradowej jest jednym z najbardziej charakterystycznych punktów krajobrazu Gdańska. Baza serwisowa morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i 3 w Łebie ma być gotowa w drugiej połowie roku. Budynek nabiera kształtu. W bazie znajdzie zatrudnienie kilkadziesiąt osób. Equinor i Polenergia zakończyły już najtrudniejsze etapy powstającej farmy wiatrowej. Przed zamontowaniem 200-metrowych turbin zabezpieczono dno morskie. Na lądzie kończy się budowa stacji elektroenergetycznej. Zamontowano dwa transformatory o wadze 352 ton każdy, mówi Andrzej Popadiuk z firmy Equinor.
6: Projekty Bałtyk 2 i Bałtyk 3 weszły w tej chwili w decydującą fazę instalacyjną. Rozpoczęły się prace na morzu, które w najbliższym okresie, w najbliższych tygodniach i miesiącach będą się intensyfikowały. Prace przy instalacji fundamentów, monopali, montażu instalacji samych turbin i tych urządzeń, które będą w przyszłości generować energię elektryczną.
2: Pierwszy prąd z farmy Bałtyk 2 ma popłynąć w przyszłym roku. Obie mają być w pełni gotowe w 2028.
7: Radio Gdańsk. Nikt nie zna Pomorza tak jak my.
2: Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace związane ze stworzeniem nad jeziorem Charzykowskim pod Chojnicami nowego miejsca wypoczynku. Na tak zwanych Złotych Piaskach będą duży plac zabaw ze statkiem pirackim, fontanna, siłownia pod chmurką, mała scena oraz tężnie. To konieczna inwestycja, przekonuje zastępca wójta gminy Chojnice Janusz Szczepański.
8: Podstawowy powód to taki, że w dni, kiedy jest sporo turystów w Charzykowach, kiedy pogoda dopisuje, promenada już jest pełna. Coraz trudniej między licznymi pieszymi, spacerowiczami, między rolkarzami, między rowerzystami znaleźć dla siebie przestrzeń, żeby sobie usiąść, delektować się pięknym widokiem czy pogodą.
2: Koncepcja zagospodarowania obejmuje teren o powierzchni 0,5 hektara. Koszt inwestycji oszacowany został na 2 miliony złotych. Pieniądze pochodzą z budżetu gminy oraz lokalnej grupy działania Sandry Brdy i lokalnej grupy rybackiej Morenka. Prace mają się zakończyć przed przyszłorocznym sezonem. Puchar Polski dla Górnika Zabrze. Piłkarze tej drużyny pokonali na Stadionie Narodowym Raków Częstochowa 2-0. Po meczu kibice Górnika nie ukrywali dumy ze swojej drużyny.
9: No zadowolony jestem, no po tylu latach, ja już dalej w szoku, nie? Nasz sezon, zadowolony. No ja tu przyjechał po tylu latach do Warszawy, pierwszego co jestem na Narodowym, bo zawsze chciałem na Polskę jechać i miałem teraz okazja na Górnik jechać, nie?
3: Pięknie nam się podobało, wszystko szło po naszej myśli, także mamy to po 54 latach.
4: No myślę, że zdecydowanie masz sezonu.
10: Pani się podobał mecz?
5: Bardzo, dużo emocji, kibicowałam.
2: Przed meczem uczczono pamięć zmarłego niedawno Jacka Magiery. Trener urodził się w Częstochowie i był wychowankiem Rakowa.
11: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Lokum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
2: Temperatura na Pomorzu wyrównała się. W tej chwili 11-12 stopni to Kartuzy, Trójmiasto, a 14 i 15 w Chojnicach oraz Kwidzynie. Na barometrach 1016 hektopaskali ciśnienie w tej chwili nie zmienia się. W nocy będzie pogodnie, zachmurzenie małe, bez opadów. Temperatura lokalnie może spaść do 4-5 stopni, a rano już będzie szybko rosnąć. Przed nami słoneczna niedziela, niemal bezchmurna, bez opadów i z naprawdę wysoką temperaturą. Maksymalnie w ciągu dnia 25 stopni na plusie w cieniu.
11: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Lokum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
0: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

Adams na początek ostatniej godziny sobotniego muzycznego wieczoru w Radiu Gdańskie. Taki hicior rozgrzewacz, aby na ostatniej prostej jeszcze kilka eksperymentalnych historii Państwu zaprezentować. Eksperymentalnych, ale myślę, że dobrze znanych. Ta płyta ukazała się w roku 1970. Pod koniec lat 80. oficjalnie ukazała się także i w Polsce, a dzisiaj uważana jest za jedną z największych, jeśli chodzi o historię muzyki rockowej, jeżeli chodzi o historię muzyki rozrywkowej i w ogóle, jeżeli chodzi o to wszystko, co wydarzyło się w poprzednim stuleciu. A wszystko zaczęło się od tego, że chłopaki z Birmingham poszli troszkę poimprezować, no powiedzmy wprost, w miasto. No i tam się okazało, że natknęli się na grupę osób, która niekoniecznie była zachwycona ich wówczas dosyć ekstrawaganckim wyglądem. Skończyło się nieprzyjemnie, przynajmniej początkowo, potem jednak całe to zdarzenie zostało przemienione w piosenkę. Piosenkę, która złożyła się na jeden z tych czynników, które sprawiają, że album Paranoid, o którym wspominałem wcześniej, jest wyjątkowym, naprawdę wyjątkowym. Piosenka, która nie ma prawa stać się przebojem, piosenka, która nie ma prawa wpaść w ucho, a jednak tu się dzieje magia.

Naprawdę trzeba być formacją Black Sabbath, czy może inaczej Ozzym Osbornem, który zainspirowany awanturą ze skinheadami stwierdził, że napiszemy o tym piosenkę, która będzie nosiła tytuł Wróżki noszą buty. Tony Iommi dodawał, że w tamtym czasie grupa całkiem sporo paliła czegoś innego niż jest to dopuszczalne, więc może dlatego niektóre z owych tekstów są delikatnie rzecz ujmując nietypowe. No i tak się złożyło, że całość trafiła na album Paranoid od formacji Black Sabbath, drugi album tej grupy, płytę, która poza okładką, umówmy się, obecnie kanoniczną, ale z czysto estetycznego punktu widzenia niekoniecznie idealną, jest płyta owa, jest naprawdę doskonała. Każda z kompozycji zawartych na tym krążku jest osobną historią budującą to, czym obecnie nazywamy ciężkie granie. Tak, po prostu ciężkie granie. Dobrze, teraz będziemy, bo tak trochę o tekstach piosenek opowiadałem, to teraz będzie jeszcze taki autor, który w tym się specjalizuje na tyle mocno, na tyle bardzo, że nawet dostał nagrodę i to taką nagrodę wyjątkową, wyjątkową. Z racji, że on też jest wyjątkowy, to jej po prostu nie odebrał. Niemniej jednak twórczość owego artysty jest nieprawdopodobna i na niejedno wyróżnienie zasługuje. O kim mowa? A no o takim panie, który nazywa się Bob Dylan i w połowie lat 70. dostaliśmy od niego taką piosenkę.

0: Dylan. Ponadczasowy, więc niezależnie od tego, po którą z płyt sięgniemy, niezależnie od tego, w którym roku została wydana, zawsze znajdziemy tam coś inspirującego. Jeżeli chodzi o następne wydawnictwo, wspominałem Państwu wcześniej, że jeżeli się uda, to sięgniemy do korzeni Fleetwood Mac. No i udało się. Na początku 1969 roku grupa z Wielkiej Brytanii, bluesrockowa wówczas grupa, pojawiła się w Chess Records w Chicago. No i tak się złożyło, że tam trochę pohałasowali i nawet się z tego płyta ukazała wśród artystów, którzy się pojawili w ramach tego całego przedsięwzięcia. Znaleźli się chicagowscy bluesmeni, tacy jak Otis Spann, Willie Dixon czy Buddy Guy. Całość jest bardzo intrygująca, chociaż nie wszyscy byli zachwyceni. Na przykład Peter Green, czyli osoba, która rozdawała karty wówczas jeszcze w zespole Fleetwood Mac, powiedziała, że w późniejszym wywiadzie po wielu, wielu latach, że to wszystko, te całe sesje nagraniowe w Chess Records to był jeden wielki chaos. Całość ukazała się w momencie, kiedy ich wcześniejsza płyta była cały czas na czasie. I to wszystko tak było w takiej formie, że ach, dobra, puśćmy, bo się może sprzedać. I bardzo mu się to nie spodobało. Niemniej jednak po latach myślę, że można trochę łaskawszym okiem spojrzeć na to, co wówczas, czyli w chicagowskich studiach legendarnej wytwórni Chess Records się działo. Otóż przyjechała, jak już wspomniałem, brytyjska blues rockowa grupa, będąca wówczas u szczytu popularności, jak się wydawało. Później okazało się, że oczywiście owa popularność już w zupełnie innej muzycznej odsłonie eksploduje jeszcze bardziej. No i przy okazji byli także ci, którzy sprawili, iż taka muzyka się zdarzyła, czyli ci, którzy zainspirowali Fleetwood Mac. Spotkanie z tymi, którzy bez których nie byłoby owej formacji. No i cóż, i mimo tego, że Peter Green tam trochę marudził, to myślę, że możemy taką małą perełkę wyciągnąć, jednocześnie pokazując, jak pięknie można bawić się niezobowiązującą muzyką, ponieważ te sesje były naprawdę bardzo spontaniczne. Blues Jam at Chess, taki tytuł nosiła owa płyta. Później zresztą ten materiał kilkukrotnie pojawiał się pod różnymi banderami, pod różnymi tytułami. Niemniej jednak chodziło przede wszystkim o granie, bluesowe granie, czyli ci, którzy tworzyli owe klimaty, łączą się z tymi, którzy je w drugiej połowie lat 60. łącząc z rokiem nieco bardziej popularnymi sprawili.
1: Alice down on this. Go ahead, baby. Blue. Yeah, I want you to just start playing. Yeah. On BB King key. Yeah. And after the second chorus, then me and the drum will come in.
2: Oh, yeah. All right. What's up, man?

You gonna lose.

0: I got to love you twice. You know the third time, woman, you got to be my wife. Come home. Formacja Fleetwood Mac w studiach Chess Records, które wówczas miały być zamknięte, zatem trzeba było się pospieszyć i wziąć udział w nagrywaniu za największym. I tutaj Otis Spann odpowiada za wokal. Someday soon, baby. Czyli jeden z tych takich ukłonów w stronę innego giganta muzyki bluesowej, B.B. Kinga. Po królewsku można powiedzieć. A skoro przy królach gitary jesteśmy, to chyba jakiś pociąg nadjeżdża, tak? Przynajmniej głosi tytuł tej kompozycji. Kto ją wykonuje? Myślę, że nie muszę tłumaczyć.
1: Okay, then there's a story that a lot of us been through at one time or another, one kind of way or another, about a cat running around town, and this old lady think she don't want him around, and a whole lot of people from across the tracks are putting him down. Well, nobody would want to face up to that the cat has something, but fully everybody's against him because the cat might be a little bit different. So he goes on the road and be a voodoo child. Come back and be a magic.

Jakoś nigdy Jimi Hendrix nie był do końca zadowolony z tej piosenki. Wykonywał ją wielokrotnie na żywo, stworzył ją przede wszystkim, także rejestrował na taśmie w studio. Niemniej ta kanoniczna wersja nigdy nie powstała. Hear my train coming, czyli ukłon w stronę tych bluesmenów, którzy kształtowali brzmienie jeszcze w dawnych, dawnych latach 20., 30. Ów pociąg symbolizuje tak naprawdę zbawienie. Tutaj nic nie jest przypadkowe. Na finał, proszę Państwa, zaświeci nam szalony diament. Fragment płyty, która jako pierwsza w historii została odtworzona w kosmosie. To wszystko za sprawą radzieckich kosmonautów, którzy zabrali go na pokład rakiety kosmicznej. Delicate Sound of Thunder, czy może inaczej w Polsce znany jako Żarówkowiec, od okładki, w którą owe płyty zapakowane były. Płyty, ponieważ był to album w wersji winylowej dwupłytowy. Album koncertowy od zespołu Pink Floyd. Zaczynał się od tych dźwięków, które słyszą już Państwo w tyle. I my dzisiaj tymi dźwiękami zakończymy sobotni wieczór w Radiu Gdańsk. Muzycznie też polećmy nieco tam w górę, w kierunku kosmosu. Gosia Ławnicka z naszą muzyczną rakietą kosmiczną steruje jeszcze zza konsolety przez najbliższe kilkanaście minut. Piotr Bonar, dziękuję Państwu pięknie za wspólny czas. Życzę przyjemnej nocy. No i do usłyszenia.

0: W niedzielę w Radiu Gdańsk.
1: W magazynie ekumenicznym Razem w Drodze opowiemy o znaczeniach świąt maryjnych, zajrzymy do lasek i wspomnimy matkę Elżbietę Różeczacką. Zaprosimy do powstającej w Pruszczu Gdańskim wyjątkowej kawiarni społecznej. Do usłyszenia w niedzielę po 8:00. Andrzej Urbański.
2: Radio Gdańsk.
3: Właśnie minęła północ, jest już niedziela, 3 maja.
4: Radio Gdańsk.
5: Wiadomości.
3: Robert Silski. Radio Gdańsk w Kartuzach i Kościerzynie rozdawało biało-czerwone flagi.
6: Co masz w rękach, powiedz?
7: Flagę polską.
6: Dumny jesteś z Polski?
7: Tak.
3: Przy Ergo Arenie otwarto nowy pump track.
8: Tor ma długość 89 metrów, szerokość to blisko 2 metry.
3: Kacper Woryna z triumfem w debiucie w żużlowej Grand Prix. Narodowe flagi rozdawało Radio Gdańsk w Kościerzynie i w Kartuzach. Mieszkańcy i turyści tłumnie zgłaszali się po biało-czerwone. Wszyscy podkreślali, że to duma wywiesić flagę Polski na swoim domu.
9: Dumę, przede wszystkim dumę. Jako patriota takimi się czujemy. Jest to nasze święto.
10: Cieszymy się, radość jest to nasza, że mamy własną flagę i mamy własny język.
6: Co masz w rękach, powiedz?
7: Flagę polską.
6: Dumny jesteś z Polski?
7: Tak.
11: To jest nasza narodowa flaga, trzeba ją szanować, utrwalać, pokazywać dzieciom na przyszłość, żeby wiedziały, gdzie mieszkają.
3: Na dziś w Kartuzach odbędą się powiatowo-gminne obchody z okazji Święta Konstytucji 3 maja. Zaplanowano przemarsz ulicami miasta, a także złożenie kwiatów przy figurze Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. O 11:30 na kartuskim rynku będzie grochówka i koncert orkiestry dętej OSP Kartuzy. To miejsce stworzone z myślą o miłośnikach rowerów, deskorolek, hulajnóg i rolek. Pump Track otwarto przy Ergo Arenie na ulicy Władysława Łokietka w Sopocie. Zapraszamy całe rodziny do aktywnego spędzenia czasu, zachęca Izabela Hejdrych, rzecznik Urzędu Miasta w Sopocie.
12: Ja mam dzieci, które również szaleją na różnych pojazdach i to jest ogromna przyjemność patrzeć, jaką radość daje taka aktywność. I to rzeczywiście jest miejsce dla całych rodzin, bo między Ergo Areną, Sopockimi Błoniami, tereny piękne, rekreacyjne, przy pięknej pogodzie, sama przyjemność, taka forma spędzania czasu. Tor ma długość 89 metrów, szerokość to blisko 2 metry.
3: Jest także plac do odpoczynku, stojaki na rowery, ławki oraz tablice informujące, jak bezpiecznie korzystać z atrakcji. Budowa toru kosztowała niemal 330 tysięcy złotych.
5: Radio Gdańsk. O Pomorzu wiemy wszystko.
3: Dokładnie rok trwał remont domu Kaszubskiego w Swarzewie, który od lat jest siedzibą Klubu Kultury prowadzonego przez Centrum Kultury w gminie Puck. Zabytkowy dom pomorski z 1876 roku przeszedł całkowitą modernizację. Wymieniono wszystkie instalacje i zaadaptowano nieużywany, zaniedbany strych. Efekt prac jest zdumiewający, podkreśla Marcin Nikrant, wójt gminy Puck.
13: Jestem pod wrażeniem przede wszystkim tej całej metamorfozy, która zaszła na poddaszu. To wszystko, co tutaj oddaje pewien klimat, atmosferę lat ubiegłych. Mamy stare drewniane belki, drewnianą podłogę, piękną stolarkę okienną. Na parterze mamy wyremontowane zaplecze kuchenne, dwie łazienki, w tym jedną dla osób niepełnosprawnych. Na poddaszu również znajduje się aneks kuchenny oraz łazienka.
14: Cieszymy się, że Dom Kultury w Swarzewie został wyremontowany. Jest to serce naszych działań kulturalnych, spotkań, wydarzeń dla mieszkańców.
3: Dodawała Joanna Worek, sołtys z Warzewa. Remont domu Kaszubskiego kosztował nieco ponad 1 000 000 zł, ponad 370 tysięcy. Gmina Puck pozyskała z rządowego programu odbudowy zabytków. Kacper Woryna triumfował w zawodach żużlowego Grand Prix Niemiec w Landshut. Na 3 miejscu pierwsze zawody cyklu zakończył Bartosz Zmarzlik. Drugi był Brytyjczyk Daniel Bewley, który w fazie zasadniczej wygrał wszystkich 5 biegów. Dla 29-letniego Woryny to pierwszy start w karierze w zawodach żużlowej Grand Prix. Następne zawody 23 maja w Pradze.
15: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody, szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko, z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
3: Od 10 do 15 stopni pokazują w tej chwili termometry w naszym regionie. Najchłodniej jest w Sopocie, Gdyni i Wejherowie, najcieplej w tej chwili w Ustce. Na barometrach niezmiennie 1016 hektopaskali. W nocy pogodnie, zachmurzenie małe i bez opadów, temperatura minimalna około 4-5 stopni. Na dziś w ciągu dnia bardzo dużo słońca. Niedziela, podobnie jak sobota, bardzo pogodna, bez opadów i z bardzo wysoką temperaturą. Maksymalnie w ciągu dnia 25 stopni w cieniu.
15: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Lokum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
0: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

0: To mogłeś być ty, to mogłem być ja, a kula się kręci w przestrzeni. Czy wybór, czy los, czy przepaść, czy most, kto z kim się na życie zamieni.
1: To mogę być ja, to możesz być ty, płaszcz z wełny utkany, czy z liści. Czy przepaść, czy most, czy wybór, czy los, a życie nie może się przyśnić.